Koncert skrzypcowy D-dur z opusu 61 Ludwika van Beethovena w interpretacji Christiana Tetzlaffa. Orkiestrę Szwajcarii Włoskiej prowadzi Daniele Gatti.

Muzyczną noc Euroradia otworzyliśmy koncertem skrzypcowym Ludwika van Beethovena w partii solowej niemiecki skrzypek, który w zeszłym miesiącu skończył 60 lat, Christian Tetzlaff. Oto obis, który zaprezentował 21 maja 2025 roku.

Nagranie z Victoria Hall w Genewie, nagranie Andante z drugiej sonaty skrzypcowej Amol Jana Sebastiana Bacha. Christian Tetzlaff i jego bis po koncercie skrzypcowym Ludwika van Beethovena. Jednak oczywiście to nie koniec tego muzycznego wieczoru. Orkiestra Szwajcarii Włoskiej pod dyrekcją Daniele Gattiego sięgnęła głębiej do twórczości Beethovena i zaprezentowała słynną trzecią symfonię Eroikę, udowadniającą w swojej historii powstania, że granica między bohaterami a antybohaterami bywa bardzo cienka.

trzecia symfonia Eroica Ludwika van Beethovena, kończąca się potrójnym akordem Es-dur. Orkiestra Szwajcarii Włoskiej pod dyrekcją Daniele Gattiego. Tak zakończył się koncert zespołu z Victoria Hall w Genewie z 21 maja zeszłego roku. A tę część muzycznej nocy Euroradia zakończymy przeciwległym biegunem muzycznym, koncertem obojowym a-moll Ralpha Vaughana Williamsa, zaczynającym się jakby od niechcenia, niejako w pół zdania.

Matthias Arter, oboista i Itempi Chamber Orchestra pod dyrekcją armeńskiego dyrygenta Geworga Garbekiana wykonali koncert obojowy Ralpha Vaughana Williamsa. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie w muzycznej nocy Euroradia. Zapraszam do godziny 5. Tę ostatnią część naszego programu rozpocznie fortepian solo. Dzieło skomponowane równo 130 lat temu przez szwedzkiego kompozytora Wilhelma Petersona Bergera, zapatrzonego w Wagnera twórcę dramatów muzycznych odnoszących się do sag skandynawskich. Pod koniec życia Berger osiadł na wyspie Frusen, odnoszącej się w swojej nazwie do bóstwa Fair. Od dawna zresztą Berger zakochany był w tej wyspie, miał tam domek letni i to właśnie tam skomponował dedykowany temu miejscu utwór Frusen Blomster, czyli Kwiat Frusen, cyklu utworów na fortepian solo. On teraz przed nami w wykonaniu Johanna Ullena.

Johan Ullen wykonał Kwiat z wyspy Frusen Wilhelma Petersona Bergera. Na koniec muzycznej nocy Euroradia ze Szwecji przeniesiemy się do Polski, do kościoła Świętej Marii w Legnicy. Missa pro pace Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu chóru Polskiego Radia, Andrzeja Białki przy organach i Włodzimierza Siedlika za pulpitem dyrygenckim.

0: Mszą pokoju Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika zakończyliśmy dzisiejszą muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia jutro o tej samej porze.
1: Dwójka, jesteś amistu. Luis Clavis.
2: Fantazja Polska.

Karol Furtak, dzień dobry. Dziś rozpoczniemy od trzeciego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, a więc muzyki, którą Klecki komponował jeszcze mieszkając w Berlinie, jeszcze zanim wyemigrował do Szwajcarii, dokładnie w 1931 roku. Podobnie jak kwartety numer 1 i 2, czyli kolejno kwartety A-moll i C-moll, trzeci kwartet smyczkowy to muzyka wyrastająca wprost z tej gałęzi dorobku europejskiego dziedzictwa kulturowego, która najchętniej trafiała do repertuaru Pawła Kleckiego jako dyrygenta. Wspominam o tym, bo wielu kompozytorów jego pokolenia, a Klecki urodził się dokładnie w 1900 roku, kompozytorów, którzy tak wiernie trwali przy romantycznych tradycjach, postrzegano jako kompozytorów epigonów. Jednak w przypadku Kleckiego, przyglądając się także jego działalności dyrygenckiej, łatwo można zrozumieć, że interesowała go właśnie taka muzyka. Muzyka pisana w poetyce bliskiej drugiej połowie XIX, względnie pierwszym latom XX stulecia. Trzeci kwartet smyczkowy to jednocześnie utwór dużo dojrzalszy niż pierwsze dwa. To utwór, w którym Paweł Klecki bardzo świadomie posługuje się fakturą narzuconą przez kwartet smyczkowy. Utwór, w którym bardzo wyraźnie słychać, że Paweł Klecki stawia wykonawcom swojej muzyki naprawdę trudne zadania. Wyraźnie słychać także inspirację muzyką Ludwika van Beethovena. Mam na myśli te wszystkie momenty rozwoju trzeciego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, w których do głosu na pierwszym planie dochodzi czynnik ruchu. Dokładnie tak jest w pełnym wigoru w finale. No ale zanim usłyszą Państwo finał trzeciego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, dodam, że utwór składa się z czterech części, inaczej niż pierwsze dwa. To kolejno Allegro non tanto, Allegro misterioso, Andante sostenuto i wspomniany finał Allegro agitato. Kwartet D-moll, wydany jako opus 23 Pawła Kleckiego, zabrzmi dziś wzorem poprzednich naszych spotkań w tym tygodniu w interpretacji artystek z Bacewicz String Quartet. Przypomnę zatem, że zespół ten tworzą Ludwika Maja Tomaszewska-Klimek, Hanna Drzewiecka-Borucka, Róża Wilczak i Małgorzata Smyczyńska-Szulc.

Bacewicz String Quartet wykonał trzeci kwartet smyczkowy Pawła Kleckiego, kompozycję wydaną jako opus 23 tego artysty, kwartet D moll. To przedostatnie spotkanie z kameralistyką Pawła Kleckiego w tym tygodniu. Jeszcze jutro będę miał dla Państwa jego ostatni, czwarty kwartet smyczkowy, jak się, mam nadzieję, Państwo przekonają, nieco różniący się od poprzednich. Kwartet, w którym Klecki zdaje się poszukiwać nowego języka kompozytorskiego, opierając się na wszystkim tym, co z dzisiejszej perspektywy opisujemy jako muzyczne poszukiwania w zakresie ekspresjonizmu. To jednak dopiero jutro. Dziś mam dla Państwa kameralistykę skrzypcowo-fortepianową, a zaczniemy od kompozycji jednego z nauczycieli Pawła Kleckiego, Emila Młynarskiego, który nawiasem mówiąc także poza kompozycją zajmował się w wielu momentach swojego życia dyrygenturą. Sławomir Tomasik skrzypce i Robert Morawski fortepian wykonają króciutką miniaturę Emila Młynarskiego zatytułowaną po prostu Souvenir, czyli pamiątka. Dodam tylko, że utwór został wydany jako numer 3 w opusie 6 Emila Młynarskiego.

Sławomir Tomasik i Robert Morawski wykonali Suwenir numer 3 w opusie 6 Emila Młynarskiego. Pozostaniemy do 6 wraz z nagraniami tych dwóch polskich artystów, tym razem zabrzmi jednak Kołysanka opus 22 Juliusza Zaremskiego.

0: Kołysanka Juliusza Zaremskiego wydana jako opus 22 w nagraniu Sławomira Tomasika skrzypce i Roberta Morawskiego fortepian to już ostatnia z moich propozycji dla Państwa w dzisiejszej Fantazji Polskiej. Dziękuję zatem i do usłyszenia jutro. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Kolejny dzień, w którym Jezus mówi nam o Duchu Prawdy, o Duchu Świętym, który przyjdzie. Duch Święty, jak już słyszeliśmy, nazwany jest parakletem, Duchem Prawdy. Duch Prawdy to chyba centrum dzisiejszej Ewangelii, która mówi właśnie o tym, że Jezus mógłby powiedzieć nam jeszcze wiele. Tak mówi do swoich uczniów. Mam wam wiele do powiedzenia, ale znam też waszą kondycję. Wiem, że możecie tego nie znieść. Wiem, że bez Ducha Świętego będzie wam ciężko przyjąć prawdę. Dlaczego Duch Święty jest tak niezbędny do tego, aby przyjąć prawdę? Otóż, no właśnie, jest on Duchem Prawdy. Duchem, który objawia całą prawdę. Jezus mówi, on doprowadzi was do całej prawdy. Być może za tym zdaniem ktoś próbuje odnaleźć jakąś taką nadzieję. W końcu dowiem się, jak to będzie wyglądało. W końcu dowiem się prawdy o, nie wiem, moim sąsiedzie. Dowiem się prawdy o moich wrogach. W końcu zostanę doprowadzony do całej prawdy. Jednak nie taką prawdę. Nieprawdę o drugim człowieku chce objawiać nam Duch Święty. Duch Święty przychodzi, aby objawiać nam prawdę o nas samych, abyśmy mogli w tej prawdzie wzrastać i dzięki temu, żyjąc w prawdzie o sobie samym, spotykać się z prawdziwą i jedyną prawdą, którą jest Jezus Chrystus. Bardzo trudne to, aby przyjąć takiego Ducha Świętego. Być może to dlatego właśnie Duch Święty jest przez wielu tak odrzucany. Nie dlatego, że jest kimś złym, krzywdzącym, ale dlatego, że doprowadza do prawdy. A prawda jest często trudna do przyjęcia. Jest trudna do przyjęcia w momencie, kiedy nie jest taka, jak chcielibyśmy, aby była. Przepięknym wzorem dzisiaj może być dla nas Maryja. To ona, która została obdarowana Duchem Świętym. Ten sam Duch Prawdy stąpił na nią i przyjęła tą prawdę Jezusa Chrystusa. Przyjęła prawdę o swoim życiu, o swoim cierpieniu. Przyjęła prawdę o drugim człowieku. I w ten sposób nie odrzuciła nikogo, ani siebie, ani drugiego człowieka. Dziś niestety obserwować możemy, jak wielu nie tylko młodych ludzi, ale wielu nawet i starszych odrzuca siebie, poznając prawdę o sobie. Prosząc dzisiaj Jezusa o to, aby posyłał do nas Ducha Świętego, za przykładem dzisiejszego słowa, prośmy również, abyśmy jak Maryja potrafili Ducha Prawdy przyjąć do naszego życia, aby nikt z nas nie odrzucał samego siebie przede wszystkim, a w drugiej kolejności drugiego człowieka. To właśnie prawda, ta, którą przynosi Duch Święty, może nas doprowadzić do spotkania z Jezusem. To prawda w przyjęciu tego, kim jestem i jaki jestem, może

prowadzić mnie do spotkania z miłością, bo miłość nie kocha iluzji, miłość nie kocha wyobrażeń, ale kocha rzeczywistość taką, jaką jest. Niech przyjęcie Ducha Świętego dzisiaj przez każdą i każdego z nas stanie się na wzór Maryi przyjęciem całkowicie Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli żyć w Jego obecności, abyśmy mogli wziąć to wszystko, co On chce, abyśmy wzięli od Niego, a co Ojciec Mu objawił.

0: Rozważanie Słowa Bożego przygotował ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn, Paulin. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest punktualnie 6:00. Witamy Państwa tym naprawdę zimowym, majowym świtem. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, nad całością czuwa Katarzyna Fitzwilliams. Muzykę wybrał dziś Michał Dębski, a przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
2: Poranek dwójki.
1: Dziś 13 maja, na szczęście środa, 133 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło kwadrans przed piątą, zajdzie o 20:21. Dzień będzie trwał 15 godzin i 36 minut, a imieniny obchodzą Andrzej, Gerard, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Piotr i Robert. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, przypominający o znaczeniu profilaktyki i szybkiego rozpoznawania objawów. To także Międzynarodowy Dzień Humusu, jednej z najpopularniejszych potraw kuchni bliskowschodniej, oraz Światowy Dzień Koktajli Owocowych, promujące świeże i owocowe smaki.
2: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami, ale pod koniec dnia, głównie na wschodzie kraju, rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na południu, na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni Celsjusza, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porwisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km na godzinę.

0: Dziś na dobry początek dnia La Barchetta Passagera, barokowa bergamaska w wykonaniu zespołu Le Poème Harmonique pod kierunkiem Vincenta di Mestra. Jest 7 minut prawie po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Reżyser młodego pokolenia, a do tego raper Kamil Białaszek w Teatrze Powszechnym w Warszawie przygotowuje nową interpretację Hamleta, premiera już w najbliższą sobotę. Dramat Szekspira zostaje przeniesiony do rzeczywistości technofeudalnej, w której najwyższą władzę sprawują państwa, korporacje. O współczesnym odczytaniu klasyki, języku teatru młodych i świata przedstawionym w spektaklu porozmawiamy po 8:30 z reżyserem Kamilem Białaszkiem. Na państwa będą też czekały zaproszenia na to premierowe przedstawienie. Opowiemy o założeniach Kongresu Architektury Polskiej, który rozpocznie się w nowo wybudowanym Muzeum Historii Polski w Warszawie.
2: Doza zaufania dla lekarzy czy dla prawników polega na tym, że zanim on wykona swoją pracę, ma zapłacone. Architekt nigdy nie dostaje za wykonaną pracę, tylko za sukces.
0: Porozmawiamy też z dokumentalistą Marcinem Borchartem o filmie Moi Temersonowie i dzisiejszym koncercie w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zaprosimy na spotkanie z aktorem teatralnym i filmowym Jackiem Braciakiem. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji. W tym tygodniu multiinstrumentalisty i kompozytora Pawła Romańczuka. Będzie też felieton językowy dr Agaty Honci.
3: Pierzyć. Pierzyć to wstawiać coś.
0: Jak zawsze czekają na państwa nasze stałe propozycje. Kalendarium, wiersz na dzień dobry, przegląd prasy w wydaniu Jerzego Kisielewskiego oraz nowa płyta tygodnia z muzyką Bacha w nagraniu serbskiego skrzypka. Tak w skrócie wyglądają nasze propozycje do godziny 9:00.

kameralny Wolfgang Amadeusz Mozart i finał jego tria fortepianowego G-dur grali Daniel Barenboim przy fortepianie, Michael Barenboim na skrzypcach oraz Kian Soltani na

0: wiolonczeli. 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: To 25 lat temu urodził się Witold Pilecki, oficer ZWZK, który w 1940 roku dobrowolnie dał się aresztować, by trafić do niemieckiego obozu Auschwitz i przekazywać stamtąd informacje o zbrodniach okupanta. Po ucieczce z obozu walczył później w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez władze komunistyczne, skazany na śmierć i stracony w 1948 roku. A równo 100 lat temu urodził się Zdzisław Tobiasz, aktor, reżyser teatralny, znany m.in. z serialu 07 Zgłoś się. A co jeszcze kryje się pod datą 13 maja?
2: Znamy go z ekranów, znamy z desek teatrów i z radiowych głośników. 86 lat temu urodził się Włodzimierz Press.
3: Taka była jakaś taka sytuacja, że byłem niemowlakiem, mama mnie zostawiła w wagonie, bo potrzebowała kipiatok, czyli tam gorącą wodę, i jak już wracała do tego pociągu, to pociągu nie było. No takie nie były to rozkłady jakieś planowe, po prostu pociąg pojechał, kiedy miał pojechać. No i mama wzdłuż torów po jakichś tam kolejnych stacjach szukała mnie i dla niej na szczęście, nie dla wszystkich być może, odnalazła mnie i tak się skończył ten epizod.
2: Ta historia skończyła się szczęśliwie, a Włodzimierz Press kończy dziś 86 lat. Z kolei 77 świeczek na torcie zdmuchnie dziś kompozytor Piotr Moss.
4: Radio w moim życiu istniało od najmłodszych lat. Pamiętam, byłem dzieckiem dość chorym i musiałem siedzieć w domu. Miałem taki mały stołeczek i wielkie radio, przed którym siadałem. I to był fascynujący jakiś świat, który radio odkrywało przede mną. Siedząc na tym stołeczku, podziwiałem takich aktorów jak Wieńczysław Gliński, jak Irena Kwiatkowska. Potem, ale to już wiele lat potem, pracowałem właśnie z Ireną Kwiatkowską. No, ale po kolei.
2: Do tej historii warto powrócić w audycji Zapiski ze współczesności z głosem Piotra Mossa. 45 lat temu na placu Świętego Piotra w Rzymie doszło do zamachu na życie Jana Pawła II. Strzelał do niego 23-letni Turek Mehmet Ali Akcza. Powróćmy do relacji z tamtego czasu.
5: Z archiwum dźwiękowego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
6: Mamy wiadomość z ostatniej chwili. Oddaję głos Andrzejowi Krzeczunowiczowi.
7: Tak jest, właśnie padła na teleskryptory najnowsza wiadomość z Watykanu. Od razu mówię, że wydarzył się około godziny 5 dzisiaj po południu. Tragiczny zamach na polskiego papieża, na ojca świętego Jana Pawła II. Oczywiście będziemy informować w dalszym ciągu, jak tylko będą padać dalsze depesze na teleskryptory.
2: 45 lat minęło od zamachu na życie Jana Pawła II. 25 lat temu pożegnaliśmy poetę, tłumacza i pisarza Pawła Herca.
8: Wielki matematyk polski, profesor Hugo Steinhaus, który kiedyś w rozmowie ze mną zapytał mnie, jak to się stało właściwie, że pan nie ukończył gimnazjum. I kiedy mu odpowiedziałem, że nie ukończyłem gimnazjum, bo nie byłem w stanie dać sobie rady z matematyką, powiedział mi, no cóż, albo ten, kto pana uczył, był idiota, albo pan jest idiota. Powiedziałem, panie profesorze, to był chyba ten drugi przypadek, bo nauczyciele moi wykładający matematykę i fizykę byli bardzo dobrzy.
2: Mówił na antenie Dwójki Paweł Herc. 3 lata temu odeszła ostatnia przedstawicielka rodu Branickich, żołnierz Armii Krajowej Anna Branicka-Wolska.
9: Młodzieżowe książki tośmy znały i ojciec nas potem przepytywał, czy myśmy dobrze to pojęły, czy nam się podobało i w ogóle wyciągał wnioski różne i tak dalej. I ojciec zawsze powiedział, na razie jest wszystko dobrze, jesteście zamożni, macie wszystko zrobione, podane, możecie się uczyć, możecie się kształcić, macie otwarte drzwi przed sobą, ale nigdy człowiek nie jest pewien tego, jak długo co potrwa i musicie być przygotowane na najgorsze, więc musicie wszystko umieć. I w ogrodzie się pracowały, ale to tak naprawdę nie to, że tak na niby, a zaraz siadamy i już odpoczywamy, tylko musiałyśmy tak do potu się dojść, żeby się spocić dobrze, żeby się zmęczyć.
2: Wspominała w Polskim Radiu Anna Branicka-Wolska.

A co kryje się pod datą 13 maja, sprawdzała dziś dla Państwa Maria Czok. Przed nami w poranku nieco hiszpańskiego temperamentu w muzyce klasycznej.

0: Słuchaliśmy pełnego tanecznej energii kwintetu Fandango Luigi'ego Boccheriniego na gitarze Rolf Lislevand, a towarzyszył mu zespół Concert de Nation prowadzony przez samego Jordiego Savala. Środowy poranek dwójki, 26 minut po szóstej. Wczoraj wieczorem uroczyście otwarto 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes podczas inauguracji tej największej filmowej imprezy na świecie uhonorowano nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona. O najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu, czyli o Złotą Palmę, powalczą 22 filmy, w tym polski kandydat, czyli najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Ale co ciekawe, na to zwracają uwagę krytycy, tegoroczny festiwal w Cannes odbywa się przy wyjątkowo skromnej obecności amerykańskiego kina. Choć historia festiwalu od dekad związana jest z Hollywood, w programie brakuje wielu głośnych produkcji zza oceanu. Organizatorzy zapowiadają za to więcej miejsca dla kina niezależnego i europejskiego.
1: W konkursie głównym znalazły się filmy zaledwie dwóch amerykańskich reżyserów, Ira Saxa oraz Jamesa Greya. Po raz pierwszy od lat w Cannes zabraknie premiery amerykańskiej superprodukcji, choć oczekiwano m.in. pokazów nowego filmu Stevena Spielberga Disclosure Day, kolejnej części sagi Toy Story oraz Odyssei Christophera Nolana. Eksperci wskazują kilka powodów tej sytuacji. Według Le Monde Hollywood wciąż odczuwa skutki strajku scenarzystów oraz pożarów w Los Angeles, które opóźniły produkcje filmowe. Coraz większe znaczenie mają też platformy streamingowe i sezon oscarowy, ważniejszy dziś dla amerykańskich producentów niż europejskie festiwale. Spadają również inwestycje w kino autorskie. Organizatorzy przekonują jednak, że nieobecność Amerykanów to szansa na większe wyeksponowanie europejskiego kina, zwłaszcza francuskiego. Na 22 filmy walczące o Złotą Palmę, aż 16 to francuskie produkcje lub koprodukcje. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Główna ceremonia wręczenia nagród 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes odbędzie się w przyszłą sobotę, 23 maja. No i wtedy też zostanie przyznana ta najważniejsza nagroda, czyli Złota Palma.

0: pierwszą część koncertu D-dur na dwa oboje, fagot, smyczki, basso continuo, braci katalończyków Joana i José Pla, grał ensemble Zefiro pod kierunkiem oboisty Alfreda Bernardiniego. 33 minuty po szóstej.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: A my po raz kolejny w tym tygodniu słuchamy w poranku wiersza Stanisława Jerzego Leca. Dziś będzie to poetycka opowieść o Wiedniu, bo właśnie w tym mieście poeta chodził w czasach młodości do gimnazjum. Potem już po II wojnie światowej do 1950 roku był w stolicy Austrii attaché prasowym misji polskiej w Wiedniu. Stanisława Jerzego Leca znamy przede wszystkim jako autora znakomitych aforyzmów zawartych w zbiorach Myśli nieuczesane. Osiągnął ideał, potrafił jak najkrócej powiedzieć jak najwięcej. Tak

0: o aforystyce Leca pisał Andrzej Nowicki. A jakim był lirykiem? Wiersz Stanisława Jerzego Leca zatytułowany Mewy w Wiedniu czyta Ryszard Nawrocki.
1: Przy moście szwedzkim sznury mew supłają się nad wodą, gdzie z ruin mruga siwa brew w mrowisko snu i głodu. O mewy, wiatrów west czy ost was w głód kamienny rzucił. Dzwoni pod mrozem szwedzki most, rdza się spod śniegu żółci. Pod mostem przerażony drób u dunajskiego stróża bije w powłokę mewi dziób, aż Dunaj się wynurza. Stróż spędza drób w przybrzeżny wrak i w niebo klnie jak prorok. Na moście ludziom urósł garb, dźwigają wiatru worek. Stacja tramwaju tu pod nóg, nóż mrozu w zębach tłumu, a mewy wyślizgują łuk, śnieg spada od poszumu. Wodą od brzegu idzie mróz, ukośnie chwyta wraki. Zagnało nas w ten głód i gruz. O ludzko głupie ptaki.
0: Przypomnę, że wiersze Stanisława Jerzego Leca prezentujemy w dwójce w 60. rocznicę śmierci poety. Jutro posłuchamy utworu zatytułowanego Jakże powolny piorun. A przed nami w poranku jeden z polonezów Fryderyka Chopina, który kompozytor zadedykował Wojciechowi Żywnemu. Ten pianista i nauczyciel Chopina urodził się dokładnie 270 lat temu, 13 maja 1756 roku.

0: To był Polonez Azdur, opus pośmiertny Fryderyka Chopina, dedykowany jego nauczycielowi, Wojciechowi Żywnemu, w interpretacji Cypriena Katsarisa, francuskiego pianisty cypryjskiego pochodzenia, który pojawiał się w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa. Środowy poranek za 19 minut siódma. Architektura jako odpowiedzialność, jakość życia i sposób myślenia o wspólnej przestrzeni. To główne tematy Kongresu Architektury Polskiej, który rozpocznie się jutro w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Przestrzeń, wartość i odpowiedzialność i ma pomóc w wypracowaniu założeń do polskiej polityki architektonicznej, a także zwrócić uwagę na rolę architektury w codziennym życiu społecznym. O idei kongresu i kondycji współczesnej przestrzeni Aldona Łaniewska-Wołk rozmawia z Piotrem Fokczyńskim, prezesem Krajowej Rady Izby Architektów RP.
1: Najważniejsza jest sama reguła kongresu. To jest, wydaje się, po raz pierwszy od lat, że my opowiadamy na zewnątrz o tym, co robimy. Sami zdaliśmy sobie z tego sprawę, po długim czasie być może, ale to jest jednak zawód społecznie użyteczny. I przede wszystkim o tym chcemy rozmawiać, a skoro tak, to tych obszarów, o których rozmawiamy, otwiera się bardzo dużo. Począwszy od mieszkalnictwa, oczywiście, które najbardziej wszystkich fascynuje, poprzez ład przestrzenny, poprzez zdrowie psychiczne w miejscach, gdzie ład przestrzenny jest i brak zdrowia psychicznego tam, gdzie ładu przestrzennego nie ma, poprzez edukację, poprzez świadomość społeczną, poprzez partycypację i udział obywateli w decydowaniu o tym, co ich otacza. Naprawdę, to jest bardzo ważna rzecz. Poprzez oczywiście dobra kultury, poprzez zabytki, poprzez tożsamość kulturową. Jest tych tematów całe mnóstwo, stąd kongres jest naładowany taką ilością rozmów i debat.
2: To jest, wydaje mi się, ważny moment dla architektury nie tylko polskiej. Wiele wyzwań przed architekturą stoi. Kryzys klimatyczny, kryzys wojenny, to wszystko przecież też odzwierciedla się w architekturze i w tym architektura też bierze udział.
1: Dokładnie tak. Jeszcze parę lat temu ja nie przypuszczałem, że będziemy tak aktywni jako Izba Architektów w ustalaniu przepisów technicznych dotyczących miejsc doraźnego schronienia. A właśnie teraz tym uczestniczymy i dosyć precyzyjnie nad tym się pracuje. Nie wiedziałem o tym, że będę musiał udowadniać, że ani jedno mieszkanie w Polsce nie powstało bez udziału architekta. W związku z tym jesteśmy ekspertem w rozmowie o mieszkalnictwie, oczywiście w tej sferze, nie w sferze ekonomicznej. Ani jeden zabytek w Polsce nie został przywrócony do życia i do ponownego wykorzystania bez udziału architekta. Ani jeden plan nie powstał bez udziału architekta. I tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście moment jest przełomowy. Mnie to bardzo cieszy, dlatego że jako architekci z dumą pokazujemy dorobek. Sama architektura, obiekty ma się bardzo dobrze, ale teraz jest ta chwila, kiedy trzeba potraktować to jako potencjał, żeby wejść na ten poziom wyższy, czyli połączenie architektury z urbanistyką,

0: z dobrostanem społeczeństwa.
1: Jednym z tematów, który się pojawi na kongresie, będzie temat związany z zaufaniem, czyli tą relacją między architektem a społeczeństwem. Czy widzi pan, profesor, tutaj brak, kryzys tych relacji? Czy dyskusja, która się pojawi na kongresie, jest próbą przeciwdziałania czemuś złemu?
2: Przede wszystkim jest to próba przeciwdziałania marginalizacji tego problemu.
1: Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.
2: Jeżeli jakość przestrzeni będzie przedmiotem żywego zainteresowania społecznego, przedmiotem dialogu, przedmiotem poszukiwania najlepszych rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych, metodologicznych, edukacyjnych, to nie ma moim zdaniem żadnego problemu z wyegzekwowaniem na przykład etycznych działań, etycznego zachowania w ramach tego zawodu pod jednym wszakże warunkiem, że będzie to wykonywany wolny zawód architekta z pełną odpowiedzialnością, a nie zawód, który na przykład pełna doza zaufania dla lekarzy czy dla prawników polega na tym, że zanim on wykona swoją pracę, ma zapłacone. Architekt nigdy nie dostaje za wykonaną pracę, tylko za sukces. Za to, czy przyniesie pieczątkę urzędnika z pozwoleniem na budowę, czy przyniesie pieczątkę urzędnika z decyzją środowiskową. Inaczej koncepcje czy inne etapy nie są opłacane. To znaczy, że architekt nie wykonuje wolnego zawodu. Jeżeli będzie wykonywał wolny zawód, wtedy moim zdaniem z odpowiedzialnością nie będzie najmniejszego problemu.
1: Czy wiąże pan i środowisko architektów z tym wydarzeniem wielkie nadzieje? Jeśli tak, to czego one przede wszystkim dotyczą? Piotr Gadomski, wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.
3: Nadzieje oczywiście tak, bo miałem okazję i zaszczyt być lata temu podczas takiego pierwszego spotkania w komisji sejmowej, kiedy jeszcze świętej pamięci Krzysztof Chwalibóg przewodniczył Polskiej Radzie Architektury razem z Krzysztofem, z pierwszą wersją tego zainicjowania polityki architektonicznej i to było niestety już dawno, dawno temu, gdzieś w 2010-2012. Krzysztof Chwalibóg życie poświęcił na to, żeby do ustanowienia polityk architektonicznych doszło. I to jak to spotkało się na korytarzach sejmowo-rządowo wszystkich, bo trochę kolędowaliśmy z tym dokumentem, z tym brakiem zrozumienia w ogóle, o czym w ogóle rozmowa, było wrażeniem, które we mnie pozostało do dzisiaj. To przejęcie Krzysztofa, że jest szansa, żeby w końcu dogonić Europę w stanowieniu polityk architektonicznych i to, że nagle się okazało, że nikt z nim nie chce rozmawiać, bo nikt nie wie, co to w ogóle jest. I dzisiejszy stan, kiedy minister Jaros, ale także wiele ministerstw, bo mamy bardzo ciekawe zainteresowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mamy panel, wydaje mi się, że będzie niesamowicie fajny. Architektura ambasadorem Polski w świecie. Świetne przykłady architektury. My sami, trochę narzekając na stan naszej przestrzeni, która jednak staje się coraz lepsza, to te pozytywne przykłady polskich architektów, którzy robią za granicą albo robią coś w Polsce, a uzyskuje to uznanie w nominacjach do Nagrody Mies van der Rohe czy Barcelońskiej Instytucji Kultury CCCB. Te wszystkie ślady, które zostają w świecie po działalności polskich architektów, wydaje mi się, będzie wspaniałym panelem. Chcemy go zresztą świetnie zilustrować. Nawet przykład na Antarktydzie mamy w naszym zbiorze. Także bardzo się cieszymy, że tak to się szeroko potoczy.
4: W programie dwudniowego Kongresu Architektury Polskiej, który rozpocznie się jutro w Muzeum Historii Polski w Warszawie, znalazły się debaty poświęcone m.in. architekturze małych miast, ładowi przestrzennemu czy jakości zamówień publicznych. Wnioski i postulaty wypracowane podczas wydarzenia mają zostać zebrane w tzw. karcie warszawskiej.

0: Allegro z koncertu skrzypcowego D-dur czeskiego kompozytora działającego we Włoszech Józefa Myśliweczka grała szwajcarska skrzypaczka Laila Szajek z czeskim zespołem Kolegium 1704. Dwójkowy poranek za 7 minut siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: No to już najwyższa pora na kolejne w tym tygodniu spotkanie z naszą językoznawczynią, dr Agatą Honcią. Dziś będzie o elementach architektury.
2: Jedna ze słuchaczek poprosiła listownię o wyjaśnienie pochodzenia słowa opierzenie, ale uwaga, w znaczeniu z zakresu budownictwa. Mamy rzeczywiście takie słowo definiowane w słownikach tak. Opierzenie to ścianka z desek zabezpieczająca strome ściany wykopu. I cytat, budownictwo betonowe pochłania wielkie ilości

0: drewna na rusztowania, podpory i tak zwane opierzenia, czyli deskowania. Mamy również specjalistyczny czasownik opierzyć, co znaczy oszalować, obudować deskami. Jeśli z opierzeniem w tym budowniczym znaczeniu się Państwo nie spotkali, to zapewne inaczej jest ze słowem przepierzenie, chyba powszechniejszym i pokrewnym opierzeniu. Przepierzenie, czyli prowizoryczna, cienka ścianka dzieląca, przegradzająca jakieś pomieszczenie, ma związek znaczeniowy z czasownikiem przepierzyć, czyli podzielić, oddzielić jakieś pomieszczenie czym? No, przepierzeniem. Postawić przepierzenie, czyli przegrodzić. Znamy też pierzeję, czyli frontową ścianę zabudowy ulicy lub placu. Słuchaczka pyta o pochodzenie wyrazu i tu napotykamy pewne trudności. Źródła nie są zgodne. Najrozsądniej jest jednak chyba przyjąć wyjaśnienie podawane przez słownik etymologiczny pod redakcją Wiesława Borysia, który przywołuje dawny czasownik, obecny do dziś w niektórych gwarach, pierzyć. Pierzyć to wstawiać coś. Słowa o podobnej budowie i podobnym znaczeniu są też w innych językach słowiańskich. Źródłem czasownika pierzyć jest z kolei prasłowiański czasownik periti, a periti to znaczyło przebijać, nabijać, wstawiać, nastawiać coś. Jeśli więc w słowie przepierzenie przedrostek prze wskazuje na podział czegoś, to w wyrazie opierzenie przedrostek o wskazuje na otoczenie, okolenie jakiejś rzeczy. Czyli wstawienie i otoczenie jednocześnie. I wszystko się zgadza. Do usłyszenia.
1: Kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło z dr Agatą Honcią w najbliższy poniedziałek, a na zakończenie pierwszej godziny poranka amerykański folk i blues w jazzowej odsłonie zespołu Gila Evansa.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotkamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.

0: W ubiegły weekend została otwarta 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale w Wenecji, która w tym roku odbywa się pod hasłem In Minor Keys, czyli w molowych tonacjach. W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o pierwszych wrażeniach z tegorocznego wydarzenia, które wywołało kontrowersje jeszcze zanim się rozpoczęło. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
1: Autopromocja. Właśnie minęła 7:00.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
1: A my witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Jak zawsze będziemy z Państwem do 9:00.
3: Poranek dwójki.
1: Dziś 13 maja, na szczęście wtorek, środa, przepraszam, to 133 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie o 20:21. Dzień będzie trwał 15 godzin i 36 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś solenizanci o imionach Andrzej, Gerard, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Piotr i Robert. Wszystkiego najlepszego od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś europejski Dzień profilaktyki udarowej, przypominający o znaczeniu szybkiego rozpoznawania objawów. To także Międzynarodowy Dzień Humusu oraz Światowy Dzień Koktajli Owocowych, Święto Świeżych i Owocowych Smaków. I czas na pierwsze w poranku wiadomości kulturalne, które przedstawi Jan Kantyzienko.
4: Dzień dobry. Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy i najlepsze dziennikarki. Wczoraj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego miała miejsce gala nagród dziennikarskich Polskiego Radia, czyli Melchiorów 2026. Kilka statuetek trafiło też do twórców i twórczyń z publicznej radiofonii.
5: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
6: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
5: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
7: Jestem tylko narzędziem, żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
5: Wyróżnienie w kategorii Debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty – Człowiek Ciszy – Człowiek Nadziei.
8: Mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób.
5: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
4: Nagrodzeni zostali też dziennikarze telewizyjni, prasowi i twórcy podcastów Marta Gordziewicz i Radomir Witt z TVN24, Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej oraz Bartosz Dąbrowski, Daria Kędzior, Anna Sobolewska i Barbara Sowa z portalu Tok FM. A więcej o tegorocznych Melchiorach już za moment w poranku dwójki. Utalentowana wielka aktorka o nieprawdopodobnej wrażliwości, tak Stanisławę Celińską, zmarłą wczoraj, wspomina reżyser radiowy i dubbingowy Waldemar Modestowicz. Stanisława Celińska w Teatrze Polskiego Radia zagrała w niemal 300 słuchowiskach. Ponad pół wieku występowała też w powieści radiowej Matysiakowie, gdzie wcielała się w postać Iwony Rączkowej, mówi Waldemar Modestowicz.
9: Pamiętam jej skupienie i taką ciekawość drugiego człowieka, co ja mam jej do powiedzenia i taką potrzebę porozumienia, znalezienia wspólnego rozwiązania tej postaci czy tej sceny, którą mamy do pokazania. Myślę sobie, że ona nie grała, że to wszystko było jej prawdziwe, oczywiście jakoś tam sfabularyzowane, przetworzone, ale człowiek tak doświadczony miał prawo dzielić się z innymi ludźmi takim dobrem, taką nadzieją.
4: Dobrym i nadzieją Stanisława Celińska dzieliła się za pomocą różnych swoich talentów. Te różnorodne talenty wspomina Waldemar Modestowicz.
9: Trochę dla nas śpiewała w Matysiakach. Wykorzystywaliśmy to, że ona śpiewa, że ona tworzy, że ona pisze przepiękną poezję. Ma taką misję dzielenia się takim dobrym słowem z ludźmi, ze słuchaczami. Teatr radiowy jest takim teatrem szczególnym, bo to jest teatr intymny. Może dlatego tak go lubiła i dlatego teatr radiowy tak ją lubił i cenił.

0: że to jest spotkanie bardzo osobiste z drugim człowiekiem.
1: Stanisława Celińska, która odeszła wczoraj, była wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą debiuty na festiwalu w Opolu w 1969 roku. Oprócz tego Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry. Jeszcze jedno pożegnanie. W wieku 95 lat zmarł Stefan Kamasa, wybitny polski altowiolista, kameralista i

0: Ropy współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami i orkiestrami, a utwory dedykowali mu m.in. Grażyna Bacewicz, Krzysztof Penderecki czy Tadeusz Bert. Przez dziesięciolecia działalności artystycznej i pedagogicznej odegrał istotną rolę w rozwoju polskiej szkoły altówkowej, a za swoją działalność Stefan Kamasa został odznaczony m.in. złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zmieniamy gatunek muzyczny. Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji. Polska znalazła się wśród 10 państw, których reprezentanci awansowali z wczorajszego półfinału do sobotniego występu w Wiedniu w konkursie piosenki europejskiej Unii Nadawców.
1: Faworyci też zaśpiewają w finale. Wystarczającą liczbę głosów, by mieć szansę na walkę o zwycięstwo w konkursie Eurowizji, dostali wokaliści z Finlandii, Grecji i Izraela. To ostatnie wskazanie oznacza, że w Wiedniu w sobotę dojdzie do demonstracji. Zapowiedziano je w związku z decyzją o dopuszczeniu do udziału w konkursie reprezentanta Izraela, mimo zarzutów ludobójstwa ze strony tego kraju w Strefie Gazy. Mimo częściowego bojkotu imprezy, 35 państw wysłało piosenkarzy do stolicy Austrii. Zaskakujące było przejście do finału wykonawców z Litwy i Serbii, którzy czekali krócej od Alicji Szemplińskiej na informację o awansie. Ranking ani dokładne liczby punktów nie zostały ujawnione, a nominacje były podawane w przypadkowej kolejności. Polka wymieniona została jako ostatnia ze szczęśliwych uczestników kwalifikacji. Najdłużej trwała w nerwach. Ostatecznie jednak jej zdecydowany głos i pewny występ z tancerzami na scenie Wiener Stadthalle sprawił, że jej fani i kibice polskiej muzyki nadal mogą liczyć na końcowy sukces Alicji Szemplińskiej w sobotę, również w Wiedniu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Korespondencja z Eurowizji kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania następnych wiadomości o 9:00 i śledzenia ich na naszym portalu.
2: Pogoda.
3: Dziś będzie dużo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia, a pod koniec dnia na wschodzie możliwe nawet rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz, po południu na zachodzie lokalnie mogą pojawić się też burze. W górach niestety deszcze ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porwany. Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę.
4: Reklama.
5: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
7: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja, Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
4: Reklama.
3: Środowy poranek dwójki, 9 minut po godzinie 7. Tym razem bohaterem naszej nowej płyty tygodnia jest, i to po raz pierwszy, muzyk z Serbii. To 40-letni skrzypek Nemanja Radulović, który wspólnie z zespołem Double Sense i zaproszonymi gośćmi gra koncerty, a także inne utwory Jana Sebastiana Bacha. W partiach solowych występują gościnnie m.in. kontratenor Filip Żaruski i oboista Sébastien Gioux. By ten album zdobyć, wystarczy wysłać do nas zgłoszenie mailowe poranek@polskieradio.pl, no i mieć odrobinę szczęścia.

a naszą nagrodą dodatkową jest w tym tygodniu płyta Muzyka amerykańska na trąbkę i fortepian w wykonaniu Aleksandra Kobusa i Moniki Hanus-Kobus. My jednak w poranku klasycznie sięgamy po Bacha.

0: trzecią część koncertu na obój skrzypce i orkiestrę C-moll Jana Sebastiana Bacha. Z naszej płyty tygodnia grał serbski skrzypek Nemanja Radulović z oboistą Sebastianem Ziu i zespołem Double Sense. Ten najnowszy album może być państwa, bo wciąż czekamy na zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Prawie 14 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: A jeszcze w tej godzinie relacja z gali wręczenia nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026.
2: Pewnie państwo myślicie, że realizator, no jest w tym trochę racji, siedzi sobie w studiu, sam, to jest samotna wyspa, coś dłubie, montuje parę razy.
0: To właśnie nagrodzony realizator Polskiego Radia Michał Czajkowski. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji w tym tygodniu multiinstrumentalisty i kompozytora Pawła Romańczuka.
3: A dzisiaj tak jakbyśmy o tym wszystkim zapomnieli i trochę jednak spłaszczyli swoje uszy.
0: O czym zapomnieliśmy, wyjaśni się za niecałe dwa kwadranse, a po godzinie ósmej rozmowa z dokumentalistą Marcinem Borchartem o filmie Moi Temersonowie i dzisiejszym koncercie w naszym studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego. Zaprosimy też państwa na premierę Hamleta do Teatru Powszechnego w Warszawie. Nasze studio po 8:30 odwiedzi jeden z najciekawszych reżyserów młodego pokolenia, a także reżyser, a także rap.

0: Słuchaliśmy arii z opery Mesencio Król Etrurii Luigiego Cherubiniego. Śpiewał brazylijski sopranista Bruno de Sá lub, jak niektórzy wolą, męski sopran, a grała Wrocławska Orkiestra Barokowa prowadzona przez Jarosława Tila. Jest 20 po siódmej.
1: Przegląd prasy.
0: No i zgodnie z obietnicą zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu zapowiadany Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Cóż tam dziś ciekawego w prasie?
2: Polityka i kultura okazuje się, że się przenikają i to na dziedzińcu Pałacu w Wilanowie, ale o tym za chwilę. Natomiast tytuły jedynek. Bardzo cenimy tytuły dziennika Gazety Prawnej i pytanie, czy Donald Trump ułoży się z Chinami. To jedno pytanie. Bardzo ciekawe, meandry prawa są rzeczywiście ważne. Styl gry w szachy, a prawa autorskie, sąd zdają stanowisko. Styl gry nie mieści się w definicji utworu, o jakiej mowa w prawie autorskim, w związku z tym, czym sekwencje szachowe nie są przedmiotem ochrony prawno-autorskiej. Okazuje się, dwaj szachiści, to obaj znani, choć nazwiska nie są podane, toczyli spór. Jeden w internecie szkolił młodych szachistów, podając pewne przykłady, które ten drugi uważał za własne. I pytanie, czy ten więc sąd rozsądził, że nie sięgnął po pasożytnictwo rynkowe. To jest bardzo ciekawe określenie, ale okazuje się, prawo, o prawie jest zresztą sporo we wszystkich gazetach, ale o tym dalej. Gazeta Wyborcza, temat polskie MSZ ostrzegało USA. Et memoir. To jest nota dyplomatyczna, którą się przesyła. Nota dyplomatyczna to jest co innego, a et memoir, czyli przypomnienie, poszło do Stanów Zjednoczonych w kwietniu, dotyczyło obu polityków, czyli Ziobry i Romanowskiego. A wczoraj MSZ wysłało do władz amerykańskich kolejne pismo. O tym Wojciech Czuchnowski, ale na pierwszej stronie festiwal rozpoczęty. Przed południem rozkładano czerwony dywan, a wieczorem uroczyście otwarto 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Przez blisko dwa tygodnie słynny bulwar Croiset, przy którym mieści się pałac festiwalowy, będzie centrum światowego kina. Jako pierwszy pokazano film Elektryczny pocałunek w reżyserii Piera Salvadoriego.
0: No i trzymamy kciuki za film Pawła Pawlikowskiego Fatherland, który startuje w konkursie głównym i walczy o Złotą Palmę.
2: Owszem, a jeszcze jest ten krótki metraż Spiritus Sanctus, tak, też, którego autor był tutaj w studiu.
0: Tak, też liczymy.
2: I to będzie ciekawe. Jan III Sobieski w grobie się przewracał. Impreza techno w Wilanowie. I pytanie Michała Wojczuka, dlaczego akurat techno w Pałacu Wilanowie szturmem przedarło się do polityki? Było głośno, było za głośno.
0: Wszyscy się zastanawiają, jak to się stało, że tam ten koncert mógł się odbyć.
2: Tak, to prawda. Trawnik oczywiście można odbudować, ale okres lęgowy ptaków i decybele, które sięgały podobno 90, więc to jest problem. Rzeczpospolita, nauka musi iść w biznes, to główny temat na pierwszej stronie. I zapowiedź na pierwszej stronie dużego materiału wewnątrz numeru, prawdziwa historia polskiego króla kryptowalut. Król, który przestał czuć, prawdziwa historia Sylwestra Suszka, którego poszukuje prywatny detektyw i ma różne koncepcje na ten temat, ale przejdźmy do kultury. Wielka gra operowa, to Monika Kuc na łamach Rzeczpospolitej. Król Władysław IV stworzył na Zamku Królewskim w Warszawie imponujący teatr operowy, pierwszy w Europie poza Włochami. Był tak ważnym mecenasem sztuki jak Stanisław August Poniatowski. Najnowsza zamknięcia

0: Wyjątkowa wystawa jest intrygującą opowieścią zarówno o tamtej nowatorskiej scenie, jak też o nietracącej aktualności syntezie sztuk. Wielka gra to opowieść o czasach, kiedy humaniści, artyści, chcąc zrekonstruować teatr starożytny, wykreowali nową jakość, dramat operowy, który łączył wszystkie dziedziny aktywności artystycznej. Kiedy teatr stawał się ważnym narzędziem władzy, naświetlamy fascynującą kartę w dziejach Polski przez pryzmat naszej współczesności. Dlatego wystawa jest dynamiczna, angażująca i wielowymiarowa. Mówi o tym dr Jacek Żukowski, kurator ekspozycji. Bardzo ciekawa historia podróży Władysława IV po Europie, podczas której między innymi był w Rzymie, w Weronie i Wenecji, gdzie poznał wybitnego twórcę włoskiej opery Claudia Monteverdiego. I stąd jego inicjatywa. Z pełnej wrażeń podróży wrócił z ideą przeniesienia opery na grunt Polski i zaczął ją realizować natychmiast w 1628 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Lubił podkreślać to, że choć pochodząc z dynastii Wazów, był królem Polski, został elekcyjnym królem Polski w 1632 roku, gdy miał 37 lat. Był synem Zygmunta III, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Władysław IV łączył talent polityka z zamiłowaniem do sztuki, zwłaszcza teatru. Za jego panowania Zamek Królewski w Warszawie stał się ważnym ośrodkiem kultury w Europie. Wystawa jest czynna do 19 lipca. Wygląda na to, że można powiedzieć odkrycie pewnej sfery kultury mniej znanej może, że to Władysław IV tak zasłużył się operze. Warto zaglądać na strony prawników, bo między innymi profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Mikołaj Małecki, język ojczysty na maturze i w prawie. Od tego, co i jak powiemy, napiszemy oraz zrozumiemy, zależy los konkretnego człowieka odpowiadającego karnie za przestępstwo. Czyli wrażliwość na język, bo od tego zależy wiele. Tyle Rzeczpospolita. Tygodniki, pierwsze strony. Tygodnik Powszechny. Jak biblioteki odzyskały ludzi. Trochę optymizmu na pierwszej stronie. Tu się żyje, tworzy wspólnoty i wymyśla przyszłość. A jednocześnie na okładce jest zapowiedź 60 stron o nauce. Kopernikus Festiwal 2026. Zapowiedź. Polityka, klepsydra z przesypującym się piaskiem, a w środku wizerunek prezydenta. Nawrocki utknął, niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu, a z kolei zapowieść nagród historycznych imienia Mariana Turskiego, kto sięgnął po laury. Tygodnik Przegląd, zamach majowy, pamięć i przestroga. No, wczoraj minęło 100 lat od zamachu majowego i publicyści poświęcają temu wiele miejsca. Rzeczpospolita, zamachu majowego miało nie być. Pierwotnie plany Piłsudskiego, czyli pokojowa manifestacja wsparta przez pułk ułanów i orkiestrę, runęły. Bardziej niż naiwność, zgubiło go coś innego. Politycy popełniają błędy, kiedy mają przekonanie, że są więksi niż w rzeczywistości. O tym mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej profesor Andrzej Chwalba, autor książki Maj 1926, zamach, którego nie było.
1: Dużo ciekawych tekstów, jak Państwo słyszą, w dzisiejszej prasie. Pierwsza odsłona już za nami. Dziękuję bardzo. Jerzy Kisielewski powróci do Państwa za niecałą godzinę.
0: Obiecuję.

0: muzyka Gioacchina Rossiniego, ale w bardzo kameralnym wydaniu. To była trzecia część z duetto D-dur na wiolonczele i kontrabas w wykonaniu muzyków zespołu Exploration. Dwójkowy poranek, 34 minuty po siódmej. Polskie Radio, jak Państwo słyszeli w wiadomościach kulturalnych, nagrodziło najlepszych dziennikarzy. Wczoraj wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Te prestiżowe wyróżnienia publiczny nadawca przyznał twórcom za najlepsze materiały dziennikarskie w 7 kategoriach: audio, tekst, materiały radiowe, telewizyjne, internetowe, wideo oraz podcastowe, a na gali była nasza reporterka Dorota Piotrowska.
1: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Jego bohaterką jest Emmet Ezel, poetka z Berlina, która w lubelskiej izbie drukarstwa odzyskuje rodzinne dziedzictwo, składając litery niczym fragmenty własnej historii.
2: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku. 100 lat temu Tadeusz Peiper napisał, że

0: Radio jest dlatego takim przełomem, ponieważ zwiększa słuchokrąg człowieka, ponieważ pozwala czuć więcej. Chodziło o to, że możemy usłyszeć to, co jest między słowami i poza słowami. I taka jest opowieść o Emet Ezel, niezwykłej osobie. Bardzo bym chciała, żeby Państwo wysłuchali tego reportażu.
1: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 – Świadkowie Norymbergi.
2: Pewnie Państwo myślicie, że realizator, no jest w tym trochę racji. Siedzi sobie w studiu, sam, to jest samotna wyspa, coś dłubie, montuje parę razy, a tak naprawdę to jest praca wielu, wielu osób, połączenie ich wizji, kreacji, a ja jestem tylko narzędziem i żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
1: W tym roku wprowadzono dwie nowe kategorie. Nagrodę za najlepszą realizację dziennikarską prowadzoną na żywo otrzymał Radomir Witt z TVN24 za głośną wymianę zdań z posłem Konfederacji Konradem Berkowiczem.
3: Im bardziej politycy krzyczą na nas dziennikarzy albo w ogóle na ludzi, tym więcej okazuje się później mają do ukrycia, im bardziej obrażają, im bardziej brutalizują język debaty publicznej, tym szybciej się okazuje, że robią to celowo, bo jest coś, czego się wstydzą. Więc chciałem z tego miejsca do nich zaapelować. Jest czas, żeby przestać tak robić i po prostu zacząć zachować się przyzwoicie. A po drugie chciałem powiedzieć, że jako dziennikarze i dziennikarki, nawet jak będą krzyczeć, obrażać, uciekać i robić jeszcze nie wiadomo co, to my i tak będziemy robić swoje i będziemy zadawać pytania.
1: Wyróżnienie w kategorii debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty – Człowiek ciszy, człowiek nadziei.
4: Kiedy tworzyłem ten audiodokument, doszedłem do takiego wniosku, że z roku na rok młodzi ludzie potrzebują dobrych wzorców. I mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób. Tak, żeby poszukiwali.
1: Nagrodzono też Martę Gordziewicz z programu Czarno na Białym TVN24 za reportaż wideo Republika Propagandy o telewizji Republika.
5: To jest taki reportaż, nad którym pracowałam długo, jak na moją redakcję, ponieważ 4 miesiące, z czego ponad 2 bez kamery. Po to, żeby zdobyć niezbite dowody na to, jak dużo publicznych pieniędzy poszło do kieszeni Tomasza Sakiewicza. Ale szukałam też dowodu na to, że dobro rzadkie, jakim jest koncesja na nadawanie naziemne, trafiła do tej telewizji wbrew zasadom. I ten dowód znalazłam. Szukajmy prawdy, nawet gdyby miało to trwać bardzo długo.
1: Melchiora otrzymała też Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej za reportaż Pykniesz Blika o gdańskim pseudoterapeucie Jakubie W.
6: Dla mnie wyróżniony został wyjątkowy tekst, bo to jest tekst, reportaż tak naprawdę o zbrodni. Istotą psychoterapii jest zaufanie. Każdy, gdy trafia do gabinetu psychoterapeuty, kompletnie się obnaża. I sytuacja, w której ktoś dla swoich korzyści, dewiacji, uzależnień ma to nasze totalne otwarcie wykorzystać, jest moim zdaniem zbrodniarzem. Do momentu publikacji bohater tego tekstu, antybohater Jakub Wed, przyjął około 1200 osób. Po tym reportażu już więcej osób nie skrzywdził.
1: Jurorzy docenili też autorów podcastu Nieświęty, Annę Sobolewską, Bartosza Dąbrowskiego, Darię Kędziorę i Barbarę Sowę z portalu TOK FM.
7: Przede wszystkim chcę podziękować wspaniałemu zespołowi, Basi Sowie za opiekę redakcyjną, merytoryczną, Bartkowi Dąbrowskiemu i Darii Kędziorze za zrobienie z tej historii czegoś, co tak świetnie się słucha. Dla mnie Nieświęty jest chyba przede wszystkim o tym, jak łatwo jest, gdy się założy jakieś takie szatki właśnie świętości, duchowości, religijności, zdobyć szacunek, zaufanie, ale też przede wszystkim wyprowadzić w pole instytucje państwa.
1: Melchiory przyznawane są od 2005 roku. Ich celem jest wspieranie autorek i autorów o wyrazistym, indywidualnym stylu reporterskim oraz wyróżnianie ambitnych, pogłębionych materiałów dziennikarskich, cechujących się samodzielnością interpretacji i wysokim poziomem realizacji.
8: To właśnie laureaci Melchiorów 2026, czyli Nagród Dziennikarskich Polskiego Radia. Nagród w oczywisty sposób nawiązujących do postaci Melchiora Wańkowicza, ojca polskiego reportażu, mistrza łączenia faktów z elementami narracyjnej fikcji, z fadą literacką, laureaci każdej z tych siedmiu

0: To było skerco z pierwszej symfonii B-dur wiosennej Roberta Schumana w wykonaniu orkiestry rewolucyjnej i romantycznej pod kierunkiem Johna Eliota Gardinera. Środowy poranek dwójki za kwadrans ósma.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu słuchamy opowieści Pawła Romańczuka, wrocławskiego muzyka, kompozytora i multiinstrumentalisty, najbardziej znanego jako założyciela grupy artystycznej Małe Instrumenty. Jego twórczość skupia się na poszukiwaniu nietypowych źródeł dźwięku, w tym przy wykorzystaniu instrumentów zabawkowych, tak zwanych toy piano, oraz budowie własnych konstrukcji grających. Dziś Paweł Romańczuk ma dla Państwa propozycję lektury.
2: Dziś chciałbym Państwu wspomnieć o książce, która została wydana już 10 lat temu. Natomiast treść, którą prezentuję, uważam za wciąż za mało obecną w naszej kulturze muzycznej. Stąd też dzisiaj taka rekomendacja. Książka nosi tytuł Jak system równomiernie temperowany popsuł harmonię. Jej autorem jest Ross Duffin, a książkę opublikowano w tłumaczeniu polskim w Instytucie Grotowskiego w 2016 roku we Wrocławiu. Dlaczego uważam, że treść jest tak istotna? Dlatego, że w naszej zachodniej cywilizacji przyzwyczailiśmy się do tego, że słuchamy muzyki 12 półtonów składających się na oktawę, ale te 12 półtonów jest jakby wymierzone równolinijką. Kiedyś ten podział wyglądał zupełnie inaczej i co ciekawe, od mniej więcej okresu baroku, kompozytorzy wymyślali, w jaki sposób te kreski podziału półtonowego poprzesuwać. Każdy wymyślał system, który według niego był odpowiedni i odpowiedni dla jego muzyki, więc tych bardzo różnych systemów istniało wiele. Natomiast dopiero w początku XX wieku został ten system zunifikowany właśnie po to, żeby zniknął problem różnorodności intonacyjnej czy w wykonawstwie muzycznym, czy właśnie w budowie instrumentów muzycznych. To moim zdaniem bardzo mocno zubożyło emocjonalność intonacyjną w muzyce i do dzisiaj trudno jest się z tym pogodzić, mając w pamięci fakt, że kompozytorzy przez kilkaset lat starali się zabiegać o jak najlepsze strojenie instrumentów i swojej muzyki, a dzisiaj tak jakbyśmy o tym wszystkim zapomnieli i trochę jednak spłaszczyli swoje uszy. Nie wiem, co na to na przykład Jan Sebastian Bach by powiedział dzisiaj, gdyby posłuchał, w jaki sposób my słuchamy jego muzykę, w jaki sposób my ją dzisiaj gramy.
0: No właśnie, to jest pytanie. Książka Rossa Duffina, Jak system równomiernie temperowany popsuł harmonię, to dzisiejsza propozycja Pawła Romańczuka, kolejna już jutro w poranku tej samej porze. No a przed nami przykład muzyki mikrotonalnej z XVI wieku. Włoski kompozytor Niccolò Vicentino tworzył skale oparte na przykład na 31 dźwiękach.

0: muzykę Nicoli Vicentino, jeden z najbardziej niezwykłych eksperymentów muzycznych XVI wieku, oparty na mikrotonowych skalach w nagraniu zespołu Le Cri de Paris, prowadzonego przez Geoffroy Jourdain. Za 8 minut 8 gościem dzisiejszej audycji O Wszystkim z Kulturą będzie Jacek Braciak, aktor teatralny i filmowy, a także reżyser. No, powodów do spotkania jest wiele. Jeden z nich to premiera Pacyfistów w reżyserii naszego gościa w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Jacek Braciak opowie o swoich artystycznych wyborach, ulubionych twórcach dramatycznych oraz swoim stosunku do zawodu.
1: Ja szukam takich ról i to też jest jakiś sprzeciw mój wobec tego, co jest jakimś kompletnym archaizmem. Właściwie wszędzie, czy w większości krajów poza Polską, już nie mówi się o czymś tak zwanym jak warunki aktora. Jak ten amant, ten charakterystyczny, subretka, to jest jakieś głębokie przedwojnie. U nas to stale pokutuje. Pamiętam, jak grałem w teatrze telewizji z Izą Kuną u Sławka Fabickiego i on mi opowiadał o oporach pani redaktorek, których argumentem koronnym było: no ale przecież on jest niższy od Kuny. To jest zadziwiające. I to jest znowu brak wyobraźni taki. A, nie chcę się pastwić. Więc ja jako aktor również, jeśli mam okazję czegoś nie powtórzyć, to robię. Jeśli mam okazję wyjść poza, nie wiem, tak zwane warunki, to absolutnie się pod tym podpisuję. Zresztą nie sądzę, żebym sobie pochlebiał, bo wydaje mi się, że to jest taka obiektywna opinia z mojej strony, jeśli może taka być, ale tak jest. Ja się nie dałem włożyć w żadną szufladę. Były takie próby przez lata, na przykład wynikające z tego, no tak, mały taki trochę pucaty, no to będzie tak ten mały taki śmieszny, ale też włożyłem wiele wysiłku, a właściwie zaniechania w to, żeby od tego uciec, mianowicie jeśli się coś takiego pojawiało, znowu to samo, odmawiałem, licząc się z tym, że nie będę grał. Był taki moment, kiedy powiedziałem, dosyć mam tych wspaniałych trzecich planów, czekam na główną rolę. No, mieliśmy taki ból zębów trochę z moją agentką, no bo ten moment może nigdy nie nastąpić.
2: Jest ryzyko wpisane w ten
1: zawód, jest ryzyko,
2: prawda?
1: Jest zabawa. A co za tym idzie? Jeśli chodzi o obsadzanie tych rzeczy, w których miałem okazję pracować z moimi koleżankami i kolegami, to tak. Oczywiście na przykład w Pacyfistach, mogłaby nie grać Suchora. No, jakby mi się udało skaptować jakąś tam, nie wiem, Agatę Kuleszę. No,

0: Myślę, że Izę Kunej. Ale dlaczego to znowu wielka aktorka ma grać wielką aktorkę? Nie? A dlaczego świetna aktorka? Nie wiem, może mniej znana, może o nie takich wprost warunkach. Dlaczego nie? Tym bardziej, że ja zdecydowałem o tym, że to będzie Agnieszka Suchora w uznaniu jej talentu. To nie była żadna przysługa. Ja ją obserwowałem w teatrze i w różnych rzeczach, i w filmach, i w serialach. Myślę, no, Suchorze się należy jak psu zupa. I tak się szczęśliwie złożyło. Co do reszty nie było większego kłopotu. Ja też chciałem, żeby Maniuś Jakus trochę zagrał kogoś innego. Tak go troszkę złagodzić.
1: Rozmowa Moniki Pilch z aktorem i reżyserem Jackiem Braciakiem dziś na naszej antenie w audycji O Wszystkim z Kulturą o godzinie 19.10, a na zakończenie tej części poranka muzyka filmowa z filmu 8,5 Federica Felliniego skomponowana przez Nino Rotę w nagraniu kwintetu Richarda Galliano.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła ósma. Witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś jesteśmy w składzie Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do dziewiątej. Dziś jest środa, 13 maja, 133 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie o 20:21. Dzień będzie trwał 15 godzin i 36 minut. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Gerard, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Piotr i Robert. Proszę przyjąć najlepsze dwójkowe życzenia. Ze świąt nietypowych dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, przypominający też o znaczeniu szybkiego rozpoznawania objawów, a jeśli są jeszcze Państwo przed śniadaniem, to dziś Międzynarodowy Dzień Humusu oraz Światowy Dzień Koktajli Owocowych. Może to będzie jakaś inspiracja.
1: Pogoda.
0: Dziś przewaga dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, ale pod koniec dnia, głównie na wschodzie kraju, możliwe także rozpogodzenia. Okresami przelotny deszcz, po południu na zachodzie lokalnie także burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Chwilami porwisty z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80 km na godzinę. A przed nami w poranku porcja symfoniki z północy.

0: Słuchaliśmy skerca z pierwszej symfonii e-moll Jana Sibeliusa w nagraniu New York Philharmonic Orchestra pod batutą samego Leonarda Bernsteina w nagraniu z 1965 roku. W trzeciej godzinie poranka rozmowa z dokumentalistą Marcinem Borchartem o filmie Moi Temersonowie prezentowanym na festiwalu Millennium Docs Against the Gravity.
1: Ta historia i ten styl opowiadania, który my proponujemy, który jest dosyć bezkompromisowy, no przyciąga artystów z innych domen. I to był argument, dla którego Joshua Eustace i Kelly Moran po prostu zakochali się w tej historii i chcieli zrobić ten film z nami bez względu na okoliczności.
2: My przegramy, przegramy, przegramy, jak zwykle.
0: A wspomniani Joshua Eustace i Kelly Moran wystąpią dziś wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie i zagrają właśnie Moich Temersonów. Więcej o tym za niecałe dwa kwadranse. Zaprosimy też Państwa na premierę uwspółcześnionej wersji Hamleta do Teatru Powszechnego w Warszawie. Nasze studio po 8.30 odwiedzi jeden z najciekawszych reżyserów młodego pokolenia, a także raper Kamil Białaszek.

0: Trochę nam się zaplątały krasnoludki. To była miniatura dla dzieci Kazimierza Serockiego i Krakowiak z tejże miniatury grał Adam Kośmieja. Poranek dwójki, 9 minut po 8.
1: Przegląd prasy.
0: Pora zajrzeć do środowych gazet, żeby państwo widzieli tę misternie ułożoną kompozycję tygodników, ale jest też gazetarce.
2: Tak.
0: Jerzy Kisielewski ponownie.
2: Kłaniam się, to jest zawsze kłopot z wyborem.
0: Oj tak.
2: Bardzo lubimy w środę rozmawiać o SI.
0: Tak, o sztucznej inteligencji.
2: Sztuczna inteligencja, w innych językach AI. Otóż Tygodnik Powszechny i Tygodnik Powszechny bardzo optymistyczny i dwa ważne

0: teksty wewnątrz, a temat z okładki: jak biblioteki odzyskały ludzi. Tu się żyje, tworzy wspólnoty i wymyśla przyszłość. Okazuje się o to, o co chodziło ileś lat temu. Do bibliotek nie przychodzi się już tylko po książki, tylko to jest miejsce spotkań, to jest miejsce dyskusji. Zresztą wiadomo, i pisarze bardzo sobie cenią te kluby czytelnicze.
1: Trochę taki dom kultury to się robi, który buduje społeczność CC danego miejsca.
0: I te spotkania, sam byłem świadkiem takich spotkań, kiedy grono osób zdominowane przez kobiety, bo to wychodzi ze wszystkich badań, że bardziej czytają kobiety niż mężczyźni, ale trafiają się mężczyźni oczytani też i wybierają książkę i wybierają spotkanie z autorem i to jest coś szalenie ważnego. Także biblioteki promieniują i to jest optymistyczne, to tygodnik powszechny. Jest szereg tematów. Jacek Wakar zajmuje się scenicznymi wersjami książek noblistki Olgi Tokarczuk i analizuje je, ale o tym za chwilę. Natomiast historia jak żywa. Sztuczna inteligencja wkracza w obszar historii. Poprawia zdjęcia, ożywia twarze, symuluje emocje. Czy to manipulacja, czy może narzędzie, które pozwala nam na nowo przeżywać przeszłość. O tym pisze Marcin Wilkowski. Polscy wikipedyści spotykają się co roku na wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. W ubiegłym roku podczas takiego spotkania w Lublinie pewien wikipedysta zwrócił uwagę na problem z biogramem Zuli Pacanowskiej. Ta polska aktorka żydowskiego pochodzenia, przed wojną komunistka, potem sanitariuszka z łódzkiego getta, została zamordowana przez Niemców w 1942. Kontrowersję wzbudziła ilustracja. Oryginalna fotografia Pacanowskiej została przeskalowana przy użyciu sztucznej inteligencji, gdyż pierwotny wizerunek jest niewyraźny, wydrukowany w małym formacie na papierze słabej jakości. Tak rozpoczyna się ten tekst.
1: No, jeśli sztuczna inteligencja tak te zdjęcia poprawia, jak halucynuje, to już się boję.
0: Tak. I między innymi jest ilustracją tego tekstu jest fotografia wywiady z Brytyjczykami z epoki Tudorów według sztucznej inteligencji, ewentualnie analiza najazdu mongolskich na Polskę, płonący Kraków i Mongołowie na wojskowych ciężarówkach. Autor jest historykiem i programistą na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzi zajęcia z historii cyfrowej. I Marcin Wilkowski to tylko jeden z ważnych, ciekawych tekstów w tygodniku powszechnym. Inscenizacja Olgi Tokarczuk budzi różne emocje. Między innymi Anyta Kozioł w Polityce pisze: trwa festiwal prozy Olgi Tokarczuk na polskich scenach. Empuzjon wystawił Robert Talarczyk. Po kolejne teksty noblistki konsekwentnie sięga Michał Zadara. Prowadź swój pług przez kości umarłych w łódzkim Jaraczu zrealizowała Lena Frankiewicz. Na premierę w warszawskim Polskim czeka Otwórz oczy. Na podstawie opowiadań spektakl narodowy miał pierwotnie wyreżyserować Piotr Cieplak. Jego śmierć brutalnie pokrzyżowała plany. Nową adaptację wystawiła młoda reżyserka Ewa Plat i jej tematem jest właśnie śmierć. Edyta Kozioł opisuje inscenizację.
1: Z Ewą Plat rozmawialiśmy w poranku właśnie o tej premierze Prowadź swój pług przez kości umarłych, także odsyłam Państwa na naszą stronę internetową.
0: Tak, Aneta Kozioł konkluduje: siłę temu ważnemu spektaklowi odbiera nadmiar poetyckich wizji i scen na granicy pretensjonalności. To tyle Aneta Kozioł, przepraszam, za szelesty. Wielki może być większy. To będzie pierwszy sezon, na który mam realny wpływ, mówi Borys Kudliczka, dyrektor naczelny Teatru Wielkiego Opery Narodowej, w rozmowie z Dorotą Schwarzman. Okazuje się, ważny element to, można powiedzieć, przebudowa Teatru Wielkiego, dlatego że brakujące sale prób będą, uwaga, zrobione na dachu. Dorota Schwarzman pyta, jeden projekt może zaskakiwać, budowa dwóch nowych sal na dachu.

0: Borys Kudniczka mówi, była rozważana w teatrze od dobrych kilku lat. Powstał projekt, dyrektor Dąbrowski próbował go przeforsować. Dostaliśmy nawet pozwolenie na budowę, ale nie było pieniędzy. Teraz okazja się trafiła. Jedna z tych sal będzie dla baletu, druga dla opery. Sale będą przeszklone, więc światło dzienne będzie wspaniałe dla tancerzy, ale dla opery byłby problem. To tematy techniczne, ale wygląda na to, że duży rozmach. A jeśli chodzi o zapowiedzi, Borys Kudliczka zapowiada...
1: 11 premier, tak. Głośne nazwiska światowej jedna opery.
0: Tak, zaczyna się od wydarzenia, które będzie nowa opera ukraińskiego kompozytora Maksyma Kołomyjca, Matki z Chersonia. Kolejny ważny symbol naszej solidarności z walczącą Ukrainą. Dramatyczna historia porwania 25 tysięcy ukraińskich dzieci przez rosyjskiego agresora. Opera Paradokument. U nas odbędzie się jej prapremiera, mówi Kudniczka, 16 października. Sezon później zostanie wystawiona w nowojorskiej Metropolitan Opera. To nasz wspólny projekt. Teatr Wielki Opera Narodowa będzie domem dla Ukrainian Freedom Orchestra. Kolejny sezon. W sierpniu po próbach i koncercie u nas zespół ruszy w trasę europejską, a skończy ją w Nowym Jorku w Carnegie Hall. Druga premiera 20 listopada to koprodukcja z Nowym Teatrem, odtworzenie Czarodziejskiej Góry Pawła Mykietyna w nowej, młodej obsadzie. Będą to studenci Warszawskiej Akademii Operowej. Andrzej Chyra, który i teraz będzie reżyserem spektaklu, nazywa go Czarodziejska Góra 2.0. A 22 listopada premiera Salome Straussa. Borys Kudliczka.
1: Tyle o tym, co ciekawego w środowej prasie znalazł Jerzy Kisielewski. Bardzo dziękuję. Odsyłamy Państwa do wydań papierowych.
0: Jak najbardziej, jest co czytać.

0: pierwszą część koncertu na dwa klawesyny c-moll Jana Sebastiana Bacha grali Francesco Corti i Andrea Bucarella wraz z zespołem Il Pomodoro. Połowa tego duetu klawesynowego, czyli Francesco Corti, powróci dziś wieczorem w Filharmonii Dwójki razem z zespołem Il Pomodoro. W ich wykonaniu usłyszymy dzieła Jana Sebastiana i Karla Filipa Emanuela Bachów oraz Jerzego Antonina Bendy. Na audycję zapraszam w imieniu Marcina Majchrowskiego. To jest środowy poranek dwójki, 23 minuty po ósmej. W 7 polskich miastach, jak Państwo doskonale wiedzą, trwa festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Jednym z wydarzeń towarzyszących pokazom filmu Moi Temersonowie będzie wyjątkowy koncert w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Joshua Justice i Kelly Moran wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie wykonają muzykę inspirowaną światem Temersonów. O filmie i dzisiejszym wydarzeniu z reżyserem Marcinem Borchartem rozmawia Katarzyna Fitzwilliams.
1: Wczoraj. Cóż było wczoraj? Kiedy było wczoraj?
2: Ten film nie jest biografią, a namysłem nad rzeczywistością w stylu Temersonów, mówi wychowany na awangardzie i to we wszystkich jej odsłonach reżyser Marcin Borchardt.
3: I na tym mi zależało, żeby opowiadać w ich słowach o świecie, ponieważ uważam, że ich świat paradoksalnie jest bardzo bliski naszemu. Jest oparty na niepokoju, na zawieszeniu podstawowych wartości, na erozji języka, którym się posługujemy, i na takiej sytuacji, że czujemy, że coś naciąga, ale dokładnie nie wiemy co. I to jest dosyć przerażające, bo oni czuli to w 30-tych latach, kiedy za chwilę przyszło pandemonium II wojny światowej, a my żyjemy w dobrostanie, w najlepszym okresie prawdopodobnie w historii Polski, ale powszechnie odczuwamy coś bardzo podobnego.
4: Dwaj wypasieni bokserzy, którzy zawsze wygrają. My, żrący mięso raz na miesiąc. My, oddychający siarką, kosztowną siarką jak powietrzem. My, wlokący ulicami rząd zapadłych brzuchów z bezsilnymi pięściami wypychającymi kieszenie. My przegramy, przegramy, przegramy. Jak zwykle.
2: Dokument Marcina Borcharda to paralelna opowieść przez sztukę o Franciszce i Stefanie Temersonach oraz o ich siostrzenicy, Jasi. Niemniej ważnym narratorem jest tu też ścieżka dźwiękowa.

0: Mieliśmy trochę szczęścia, ponieważ Temersonowie sprawili, ta historia i ten styl opowiadania, który my proponujemy, który jest dosyć bezkompromisowy, no przyciąga artystów z innych domen. I to był argument, dla którego Joshua Eustace i Kelly Moran po prostu zakochali się w tej historii i chcieli zrobić ten film z nami bez względu na okoliczności, chociażby finansowe. I nagle zaczęły się dziać cuda. Nagle się okazało, że możemy nagrać partię fortepianu w nowojorskich studiach Yamaha. Nagle okazało się, że możemy nagrać orkiestrę i w dużym składzie i będzie to orkiestra nie byle jaka, tylko czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, która znana jest z wykonań soundtracków, które no, wszyscy znamy. No i takie rzeczy się działy, mało tego. Nagle się okazało, że Brian Senti, który jest przyjacielem Josha, a to jest amerykański kompozytor kolumbijskiego pochodzenia, autor wielu świetnych soundtracków i laureat BAFTY, gra u nas partię skrzypiec i kontrabasu solo. Ja jestem zakochany w tej muzyce i mówię o niej z wielkim entuzjazmem, nie dlatego, że promuję swój film, ale dlatego, że jako człowiek osłuchany i kochający muzykę od zawsze, nagle miałem możliwość włożenia swojego kreacyjnego wkładu w medium, którym się nie posługuję, tylko które konsumuję. I bo to nie była taka sytuacja, że Josh i Kelly zrobili mi muzykę. Nie, myśmy nad nią wspólnie pracowali. Ja im wyjaśniałem rozmaite konteksty, czym są jakie emocje potrzebne są w danej scenie. I najpierw Kelly stworzyła cykl fortepianowych etiud, które są takim kręgosłupem i światłem w tej mrocznej historii. Natomiast Joshua stworzył warstwę, która jest taką spoiną orkiestrową, która buduje rozmaite napięcia i pływy. I to wszystko buduje tą narrację na poziomie dźwiękowym. Tam jeszcze ogromne znaczenie ma również sam dźwięk, który też jest tam jeszcze dodatkowym elementem i rozmaite inne rzeczy, na przykład cytaty muzyczne, które tam są, bo tam jest i Penderecki, który stworzył muzykę elektroniczną do jednego z przedstawień teatralnych ze scenografią Franciszki, czy też te orkiestracje, czy utwory, które Temersonowie mieli w filmach, czyli muzyka Kieślewskiego czy Karola Szymanowskiego.
1: Figurer au décor. Franciszka Temerson. Musik Krzysztof Penderecki. Regie Michael Meszke.
2: Joshua Eustace i Kelly Moran zagrają moich Temersonów wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie.
0: To jest dla mnie wielkie wydarzenie i powiem Państwu, że ten koncert w studiu Lutosławskiego i to, że Josh poprowadzi Orkiestrę Polskiego Radia, a Kelly zagra te partie fortepianowe, to jest dla mnie absolutne święto. Ja niczego więcej nie potrzebuję, jeżeli chodzi o ten film. Tak się cieszę, że to się udało, że organizatorzy festiwalu wpadli na ten pomysł, że zaproponowali to nam i że nam zaufali, ponieważ kiedy proponowali nam to, to jeszcze nie słyszeli, jaka muzyka do tego filmu powstanie. Znali inne utwory artystów, ale nie dokładnie te, które zostaną wykonane. A powiem Państwu, że ta muzyka w moim przekonaniu jest znakomita. Może nie powinienem tego mówić, ale uważam, że to jest, jeżeli chodzi o Kelly, to są jedne z najlepszych jej utworów w całym jej dorobku. Także zapraszam Państwa serdecznie, nie pożałujecie i jestem przekonany, że kiedy ta płyta się ukaże, to będziemy mieli z tego wielką radość.
3: Wciąż mam w pamięci oklaski i wycia, jakie przerywały pokaz naszego tak zwanego awangardowego filmu. Na pewno wolałem to niż ciszę, ale za mną w kinie siedział jakiś jegomość i krzyczał raz po raz, niech ciocia nie klaszcze.
4: Czekamy na koncert, czekamy na płytę Joshua Eustace i Kelly Moran wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie grają moich Temersonów. To dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 19:00, a dokument Marcina Borcharta oglądać można oczywiście na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Na wybrane projekcje festiwalowe w Warszawie mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Tymczasem przed nami Polska Orkiestra Radiowa i muzyka z zupełnie innego filmu.

0: To była Pupa, kompozycja Stanisława Syrewicza z filmu Ferdy Durkę w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, a grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją niedawnego laureata Diamentowej Batuty, maestro Wojciecha Rajskiego. Minęła 8:34.
1: Gość poranka Dwójki.
0: A w naszym studiu zapowiadany Kamil Białaszek, reżyser i raper. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jedno z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia polskiej reżyserii teatralnej. Tak o tobie można przeczytać na stronie Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie niedawno wystawiłeś niewyczerpany żart Davida Fostera Wallace'a. Jak traktujesz tego typu etykietki?
2: No, nie, no wiadomo, że zawsze po jednym nazwisku przychodzi kolejna, a potem kolejna. Przecież to jest nieubłagany ciąg historii. Ja też, początki mojej kariery artystycznej są w rapie, w środowisku, które jest bardzo mocno przesaturowane tym, że co sezon jest nowy i młodszy wykonawca czy artysta. W rapie 16-latkowie zostają gwiazdami w tym momencie, więc mam już tę świadomość, może nawet jakby 26-letni człowiek, nie mam specjalnie wielkiego bagażu, żeby tak mówić, ale mam już tę świadomość, że tak po prostu jest, że młodo czy tego typu aspekty, to jest chwilowa sprawa. Więc dystansuję się bardzo do tego typu określeń. Wiem też, że to daje mi pewną szansę, to znaczy ta łatka jest jednocześnie przy

0: wilejem tego, że otrzymuję pracę, którą wykonuję za publiczne pieniądze i staram się jednak mimo wszystko utrzymywać pewien standard i pewien poziom odpowiedzialności w związku z tym, że ten przywilej mi się trafił.
1: No właśnie, pan Tadeusz Mickiewicza w Poznaniu, Skowyt Ginsberga w Teatrze Żydowskim w Warszawie, po drodze jeszcze Zdziczenie obyczajów pośmiertnych Leśmiana, teraz Hamlet Szekspira w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Lubisz sięgać po klasyczne teksty, czy to jest raczej wypadkowa tego, czego oczekują od ciebie dyrekcje teatrów?
0: To znaczy, ja bardzo lubię konsultować ten tekst z dyrekcją teatru, zanim w ogóle zacznę pracę, bo to nam ustala pewną wspólną linię myślenia. No wiadomo, dyrektor jest odpowiedzialny za repertuar swojego teatru, jest odpowiedzialny za pewną linię programową, którą ten teatr obiera, więc moim zdaniem on też powinien mieć słowo w tym, jakie teksty chce mieć wystawiane na scenie. Uważam, że to jest zupełnie fair i uczciwe. Zwłaszcza jeżeli potem na etapie pracy oddaję już adaptację tego tekstu i sceniczne przygotowanie reżyserowi i w to się nie wtrąca. To jest, uważam, układ bardzo uczciwy. Ja oczywiście sięgam po teksty zgodnie z kilkoma różnymi strategiami. Te strategie często wynikają bezpośrednio z tego tekstu i tak jak w wypadku Fostera Wallace'a absolutnie mi na przykład nie chodziło o jakieś ośmieszanie pomnikowości, bo znowu jakby pomnik Fostera Wallace'a jest w Polsce czymś zupełnie innym. Foster Wallace nie jest nawet specjalnie chyba znaną postacią, jak się nad tym zastanowię, w Polsce. A z kolei Hamlet czy Pan Tadeusz, no to są jednak teksty pomnikowe i przyznam, że jeżeli dostrzegam w tych tekstach pomnikowych jakieś skazy, niedoskonałości albo to, że po prostu zostało one sztucznie napompowane jako ten tekst pomnikowy, no to rodzi się we mnie taka potrzeba, żeby te teksty zwandalizować w jakimś sensie, żeby skomentować to na swój sposób. Więc zarówno ta interpretacja Hamleta, w związku z którą zostałem tutaj zaproszony, jak i Pan Tadeusz rapowy, no to są właśnie podejścia w ramach konwencji skonfrontowania się z tym pomnikiem i zobaczenia, co mogę na nim namalować.
1: Ale Hamlet nie będzie rapowy.
0: Nie,
1: akcja
0: absolutnie
1: została przeniesiona do świata technofeudalizmu i korporacji państw. To trochę enigmatycznie brzmi.
0: To nie jest enigmatyczne. Wystarczy spojrzeć na Stany Zjednoczone. To się dzieje tu i teraz. Mamy technokratyczną oligarchię w Stanach. To znaczy decyzje, istotne decyzje dla polityki całego państwa, czy wręcz polityki międzynarodowej, podejmują technokraci, ludzie, którzy są uzbrojeni w technologię, którzy posiadają ogromne zasoby, którzy nie zostali umieszczeni na żadnej liście wyborczej. Żaden obywatel na nich nie zagłosował, a mimo to oni podejmują te kluczowe decyzje. Tak jak na przykład Elon Musk w departamencie powołanym i już właściwie usuniętym przez Donalda Trumpa, który decydował o tym, którzy pracownicy rządowi zostaną pozbawieni posady.
1: No tak, trochę dyplomacja amerykańska też nie funkcjonuje, bo to są zaprzyjaźnieni ludzie Donalda Trumpa.
0: No właśnie, więc zastanawiając się nad tym, jakie to ma konsekwencje dla świata, to, że mimo wszystko ten późny kapitalizm jest najbardziej widoczny w Stanach i to dosięgnie nas wszystkich wcześniej czy później, wysnuwamy taką diagnozę, że przyszłość to będzie właśnie technokratyczna oligarchia, w ramach której rządzą ci, którzy mają dostęp do tej technologii, dostęp do tych zasobów i że wcale nie muszą przejmować się jakimiś tam demokratycznymi wyborami, bo po prostu ta współpraca odbywa się na poziomie zakulisowym. Przy czym sam władca, sam nawet ten Donald Trump nie musi nawet umieć obsłużyć telefonu.
1: W twojej wersji Hamleta Dania jest korporacją, a Norwegia jest firmą rozwijającą AI. Jak wyglądało budowanie tego świata od strony dramaturgicznej?
0: To znaczy, ja uznałem, że i tak w Hamlecie rozpoczynamy informacją, że jest jakaś wojna, bądź za chwilę ma wybuchnąć. To znaczy, że te wojska norweskie ciągną rzekomo na Polaków, ale dowiadujemy się, że jednak cały czas chodziło o tą Danię. Więc jest to jakiś stan zagrożenia napływającego z zewnątrz i wszystkie te wydarzenia w Hamlecie to są po prostu sprawy bogatych i wpływowych ludzi, które i tak w kontekście tego nie mają większego znaczenia. To jest coś, o czym często się zapomina przy Hamlecie. I ja wprowadzam tą firmę produkującą modele AI z tego powodu, że przyszedł mi do głowy eksperyment myślowy. To znaczy, czy nieskończona ilość małp z nieskończoną ilością czasu będzie w stanie napisać Hamleta? Istnieje taki eksperyment myślowy. No i w tym momencie z tymi modelami modelami AI faktycznie tak jest. Mamy nieskończoną ilość małp i nieskończoną ilość czasu, tylko że nie używamy jej do pisania Hamleta, a do opracowywania na przykład tych

0: technologii wojskowej, która potem daje nam samonamierzające drony, czy pozwala AI oznaczać obiekty jako możliwe do zbombardowania. Więc przy okazji to AI używane jest także jako narzędzie korporacyjnej inwigilacji przy pomocy tej właśnie technologii, która jest nawet w naszych telefonach. To znaczy korporacje wiedzą o nas już bardzo, bardzo dużo i my im na to pozwoliliśmy. I mając tę
1: Mało
0: świadomość...
1: tego, my cały czas dajemy te informacje, na
0: No
1: przykład
0: właśnie,
1: w
0: właśnie.
1: czacie do GPT chociażby.
0: Dokładnie, więc mając tę świadomość i widząc aktualny kierunek obrany w ogóle przez cywilizację względem technologii, chciałbym opisać, co się stanie, kiedy wybuchnie bunt małp, kiedy te małpy piszące Hamleta się zbuntują. Co wtedy?
1: Ale tu w jednym z wywiadów mówisz, że twój Hamlet ma być trochę opowieścią o takim niskim, potencjalnie rewolucyjnym pokolenia Z. Jak to jest z tym pokoleniem?
0: To znaczy, to jest pokolenie, które dostrzega bardzo dużo problemów, przyzwyczajone jest do pewnego standardu, który bardzo ciężko już odrzucić i pewnego przywileju, który bardzo ciężko odrzucić w momencie, kiedy miało się go całe życie. Przy okazji ma dosyć małą sprawczość polityczną ze względu na to, że wszelkie protesty tego pokolenia są lekceważone. To znaczy, to nawet przysłowiowe przyczepianie się do ulicy, które jednak przez większość osób zostało wyśmiane, przynajmniej z tego, co zauważyłem w różnych środowiskach i w internecie. Może to znaczy, że to jest akt nie dość radykalny. Może to znaczy, że to pokolenie musi zbuntować się w sposób bardziej przemocowy i agresywny, żeby ten bunt został uznany za faktyczny, a nie prześmiany czy wskazywany palcem. No
1: A
0: i
1: czy to
0: pytanie.
1: pokolenie aż tak bardzo chce się
0: No
1: buntować?
0: i pytanie właśnie, czy jesteśmy gotowi porzucić komfort i przywilej do tego, żeby zbuntować się w pełni i czy mamy jeszcze na to czas? To znaczy, czy to nie jest tak, że te korporacje już posiadają samonamierzające drony z możliwością strzelania nam w głowę i czy ta idea buntu, ten buntownik z irokezem, którego sobie wyobrażamy, rzucającego mołotowem w czołg, czy to się nie zestarzało? Chyba to już jakby nie są te czasy. Więc pytanie, jak będzie wyglądać bunt w przyszłości? I czy będziemy do niego zdolni?
1: Bo Hamlet w tych klasycznych interpretacjach, no, często jest intelektualistą, zawieszonym między działaniem a myśleniem. A jak ten konflikt wygląda dziś w epoce scrollowania, nadmiaru informacji, permanentnego kryzysu?
0: Myślę, że Hamlet dalej może być świadomy problemów świata i dostrzegać, tak jak większość pokolenia Gen Z, dostrzegać różnego rodzaju wojny, niesprawiedliwość, wyzysk, korporacyjną kontrolę, późny kapitalizm i tak dalej, i tak dalej. Przy czym Hamlet jest beneficjentem tego systemu, to znaczy on jednak mimo wszystko rodzi się jako syn tego prezesa korporacji i to właśnie jest tragedia dziedziczenia w momencie, kiedy nie chcesz przyjmować obowiązków swojego ojca, czy kiedy potomek nie chce przyjąć firmy od osoby, od której ją dziedziczy. To jest interesująca sytuacja, bo sama opresja dziedziczenia, że no jedni się bogacą, drudzy dalej są biedni, jest jasne, wszyscy to wiemy. Ciekawsze jest to, co się dzieje, kiedy syn bogatego rodzica nie chce przejmować jego odpowiedzialności i jego firmy. To jest mniej więcej problem Hamleta w tym momencie.
1: A jak wyglądały próby do tego spektaklu? Czy pracowaliście bardziej na tekście Szekspira? Czy ważne też były improwizacje, jakieś internetowe skojarzenia? Korzystasz z tłumaczenia Stanisława Barańczaka, ale też część, fragmenty tekstu sam tłumaczyłeś.
0: Tak, niektóre fragmenty tekstu uznałem, że dobrze będzie przetłumaczyć czasem ze względu na składnię, rytm albo po prostu słowo inne mi pasowało. Starałem się pozostawać wierny tej myśli Szekspira, to znaczy jego prowadzeniu sceny. Przy czym wiadomo, no mój teatr jest skonstruowany z luźnych skojarzeń, wrzutek, pewnej wolności aktorskiej na scenie. To znaczy, że jeżeli śmieszy mnie to, co robi moja postać, to mam prawo skomentować to, że mnie to śmieszy. I jakby i nikt mi za to głowy nie urwie. Uważam, że takie luźne podejście do tego tekstu, pogrywanie sobie z tą konwencją literacką, też to, że tak naprawdę staramy się wprowadzić powiew świeżego powietrza względem wielu kanonicznych interpretacji Hamleta, które już były, bo odtwarzanie po raz kolejny spektaklu, który mimo wszystko jest znany, prawie każdy na nim raz w życiu był, jest z mojej perspektywy artystycznej nieinteresujące po prostu. Dlatego staraliśmy się podejść do tego tekstu z

0: dużym dystansem, ze śmiechem, czasem z wydobyciem okrucieństwa zawartego w tym tekście, ale na pewno środkami bardziej współczesnymi.
1: Współczesne adaptacje klasyki no, często balansują między ironią a taką potrzebą szczerości. Jak pracujesz z tym napięciem, żeby spektakl nie uciekał ani w patos, ani no, w taki memiczny dystans?
0: Znaczy nie boję się memicznego dystansu, bo jestem pokoleniem, które wyrosło na memach i w taki sposób poznawałem świat i kojarzyłem kulturę. To jest myślę, że jedna z fajnych różnic pokoleniowych, które można pokazać pomiędzy Gen Z a millennialsami, że rzeczywiście w zupełnie inny sposób memujemy swoją rzeczywistość, mamy zupełnie inne poczucie humoru i te dystansy to znaczy, że jedna strona się śmieje, druga nie i na odwrót. To jest też element naszego spektaklu, też z tego korzystamy na bieżąco. Wydaje mi się, że wykorzystanie współczesnego języka i oddanie głosu tym postaciom, które przez Szekspira zostały napisane płasko, bo nie boję się tego określenia w wypadku postaci Ofelii czy w wypadku postaci Gertrudy, postaci kobiecych, które były grane przez 15-letnich chłopców w Teatrze Elżbietańskim. Te postaci są napisane po prostu płasko, ich historia jest im zabrana, nie ma żadnego momentu, w którym one mówią, o co im chodzi i tak dalej, więc podjąłem się tego zadania, żeby napisać to językiem współczesnym na dzisiaj i na teraz, żeby oddać im głos. Dokładnie, no ale wiadomo, że żeby komuś oddać głos, komuś trzeba zabrać, więc tam, gdzie postaciom oddałem głos, tam przyciąłem monologi Hamleta.
1: No to ładnie. Teatr młodego pokolenia bywa opisywany jako szorstki, agresywny, przebodźcowany, emocjonalny. Czy ty się tak do końca utożsamiasz z tym językiem, czy trochę z nim polemizujesz?
0: Nie, mogę to przyjąć. Nie boję się tych określeń. Nie boję się szorstkość, nie mam stosunku do tego słowa. Agresja, umiarkowana agresja w stosunku do widza, umiarkowana agresja w stosunku do aktora, pewien rodzaj zaczepności, która nas wydobywa z takiego przyzwyczajenia, że przychodzę pogapić się na coś przez 3 godziny i wychodzę i potem porozmawiam o tym przez 15 minut z kimś i jakby zapominam. Więc wolę tą agresję i wolę jednak to poczucie jakiejś wewnętrznej kontrowersji i skłócenia nad pewną bezpieczną przeciętność, to na pewno. Przebodźcowanie, tak, też. Tym jest dla mnie rzeczywistość. Rzeczywistość mnie przebodźcowuje. Ja wstaję rano i otrzymuję 10 różnych informacji, często ze sobą sprzecznych i wzbudzających we mnie skrajne emocje, podnoszących mi kortyzol i adrenalinę naraz. Więc jeżeli rzeczywistość jest taka, to byłoby to naiwnym nie iść w tę stronę z teatrem. To znaczy, skoro, tak jak Hamlet mówi w Hamlecie, teatr ma stanowić zwierciadło rzeczywistości, no to ta rzeczywistość już nie jest taka, jak była kiedyś w teatrze.
1: Teatr Powszechny w Warszawie no, od lat funkcjonuje jako scena taka mocno zaangażowana społecznie i politycznie. Czy masz takie poczucie, realizując tam Hamleta, że wchodzisz również w dialog z historią teatru i oczekiwaniami jego publiczności?
0: Na pewno nie chciałbym w Teatrze Powszechnym tworzyć spektaklu eseistycznego, spektaklu, którego punktem głównym, założeniem na przeprowadzenie go jest wskazywanie, wręcz dokumentalistyczne wskazywanie na jakąś tam przemoc czy nierówność. Myślę, że to hasło teatr, który się wtrąca, było bardzo nośne, bardzo długo, ale ja też jako twórca staram się jednak przełamywać konwencje raczej niż podpisywać pod nią. Więc nie chciałbym, żeby zostało to pominięte jako spektakl, który jest po prostu polityczny. Wydaje mi się, że w teatrze jest miejsce nie tylko na politykę, która jest ważna, sztuka jest zawsze polityczna, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, ale też na estetykę, na metafizykę, na odczucie indywiduum, na kształtowanie wspólnotowości. Wszystkie te rzeczy, które zahaczają o politykę, ale w gruncie rzeczy nią nie są.
1: Czy, to już na koniec pytanie, czy twój Hamlet jest bardziej buntownikiem, cynikiem, outsiderem, czy może kimś takim sparaliżowanym przez nadmiar świadomości?
0: Hamlet to jest oczywiście postać, która na przestrzeni tego spektaklu się rozwija, przychodzi tak zwaną drogę bohatera, natomiast w pierwszej części na pewno jest dzieciakiem, który nie dorósł do swojej roli i do sytuacji, w której się znajduje,

0: drugiej natomiast na pewno jest człowiekiem, który chce się zbuntować, ale widzi, że zbuntować musiałby się także sam przeciwko sobie. I tym jest właśnie może to być albo nie być. To znaczy, przynajmniej dla niego, czy usunąć cały system, który opresjonuje nas wszystkich, jeżeli sam jestem częścią tego systemu i jeżeli oznaczałoby to usunięcie także mnie. Mhm.
1: Niech to pytanie zawiśnie. O przygotowaniach do sobotniej premiery Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie opowiadał Kamil Białaszek, reżyser tego przedstawienia i raper. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Mamy dla Państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy o telefony 22 645 22 22.

słynne skerco z muzyki do snu Nocy Letniej Feliksa Mendelssohna grała orkiestra Sinfonia Warszawia pod batutą maestro Jerzego Maksymiuka. Za 4 minuty 9 pora na nasze muzyczne rozstrzygnięcia. Płytę tygodnia z muzyką Bacha serbskiego skrzypka Nemanji Radulowicza zdobywa dziś u nas pani Agnieszka z Malborka. Z kolei nagrodę dodatkową z muzyka amerykańska na trąbkę i fortepian. Tę płytę otrzymuje od nas pani Teresa z Łodzi. Gratuluję. Kolejna szansa na zdobycie płyty tygodnia codziennie do soboty. No i tak kończymy nasze środowe poranne spotkanie. Dziękując państwu za wspólnie spędzony czas od 6. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. A na zakończenie Michał Dębski proponuje klasykę jazzu i Jordu w wykonaniu Stena Getza i Chet Baker Quintet.

0: Autopromocja.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer Studia Koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
0: Autopromocja.
2: Wybiła dziewiąta.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Przybylski.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Rozpoczął się 79. festiwal w Cannes. Podczas inauguracji największej filmowej imprezy na świecie uhonorowano Nowozelandczyka, reżysera Petera Jacksona, autora Władcy Pierścieni. O najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu, Złotą Palmę, od dziś będą walczyły 22 filmy, w tym polski kandydat.

0: Dat Vaterland Pawła Pawlikowskiego.
1: Peter Jackson.
2: Wizjonerski reżyser, pionier nowych technologii filmowych i twórca jednej z najbardziej kultowych trylogii w historii kina, Władca Pierścieni. Tak festiwal w Cannes uzasadnił przyznanie Peterowi Jacksonowi honorowej Złotej Palmy za całokształt twórczości. Wręczając mu nagrodę, aktor Elijah Wood, odtwórca roli Froda Bagginsa w ekranizacjach dzieł Tolkiena, podkreślił, że Jackson odmienił jego życie. To całkowicie nieoczekiwane wyróżnienie, prawie że cud, ponieważ nigdy nie wyobrażałem sobie, że zdobędę kiedyś Złotą Palmę. Zawsze uważałem, że moje filmy nie pasują do takich nagród, powiedział reżyser. Teraz w Cannes rozpoczyna się rywalizacja o Złotą Palmę. Przez najbliższe 11 dni filmy oceni jury pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Parka Chan-wooka. Wśród kandydatów do nagrody jest film Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, zaś w konkursie krótkiego metrażu nominowano film Spiritus Sanctus Michała Toczka. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Laureatów i laureatki festiwalu w Cannes poznamy 23 maja, a już za godzinę w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich o 10 rozpocznie się dwudniowe święto biznesu, bezpieczeństwa i kultury, czyli Impact 26. Strefy kultury będą wypełnione aktywnościami eksponującymi sztukę, ale również zadającymi pytania o kluczową jej rolę w świecie technologii, nowoczesnego przywództwa oraz coraz większej potrzeby społecznej. O szczegółach z Poznania opowie nasza reporterka.
3: Już dziś o 10 rozpocznie się Impact 26. W Poznaniu, jak podkreślają organizatorzy, świat biznesu i sztuki wejdzie ze sobą w ścisły sojusz.
4: Rozmawiamy o palących potrzebach, które przed nami. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, ale rozmawiamy o historiach, które są bardzo blisko nas. Rozmawiamy o psychologii, rozmawiamy o książkach.
3: Tłumaczyła Katarzyna Sokołowska, szefowa komunikacji tegorocznego Impactu. Na scenach w ciągu dwóch dni pojawią się m.in. artysta Jeff Koons, kojarzony z pop-artem, noblistka Olga Tokarczuk oraz Anna i Wilhelm Sasnalowie. Rzeźbę na żywo stworzy Oskar Zięta, którego prace sprzedawane są za kilkadziesiąt tysięcy złotych.
5: Generalnie to jest ta kontrolowana utrata kontroli, także powstanie nam obiekt, który mam nadzieję będzie wyglądał tak jak zamierzony. To jest taki przyjemny stres, bo to jest takie też motywujące do tego, żeby w sposób bardzo odpowiedzialny, zrównoważony myśleć o tym projekcie.
3: Z Poznania dla Wiadomości Kulturalnych Maria Czok.
0: Impact 26 rozpocznie się o 10, a wydarzeniu w całości patronuje Polskie Radio. Do końca maja, czyli 3 tygodnie dłużej niż zakładano, będzie można oglądać wystawę Nasi Chłopcy w Muzeum Gdańska. Stało się tak z powodu dużego zainteresowania głośną ekspozycją o wcielaniu mieszkańców Pomorza do Wehrmachtu. Zobaczyło ją już ponad 90 tysięcy osób, a kuratorami wystawy są dr Andrzej Hojda i dr Janusz Marszalec.
6: To nie do końca wystawa historyczna. Oczywiście mówi o przeszłości, mówi o pamięci, ale mówi o czymś o wiele, wiele więcej.
7: Daliśmy hasło do pewnej dyskusji. Ta wystawa była pretekstem do sporów, czasami bardzo emocjonalnych i to jest chyba jej największa wartość, że o pewnych sprawach powiedziała pełnym głosem. Ta wystawa trwa, ona nie tylko trwa fizycznie, ale zaczęło się bardzo wiele dziać. Zgłaszają ludzie, opowiadają swoje historie. Andrzej przygotowuje teraz taką wersję mobilną, która ruszy gdzieś w teren i tam będzie okazja do dalszych rozmów.
0: Kuratorzy za ekspozycję Nasi Chłopcy zostali nagrodzeni Pomorską Nagrodą Artystyczną. Ich wystawa jest pokazywana w ratuszu głównego miasta do końca maja, a wstęp na nią kosztuje złotówkę. Polska wraz z krajami bałtyckimi zabiega, żeby Rosja nie była więcej zapraszana na kolejne Biennale Sztuki w Wenecji. Powiedziała o tym w Brukseli ministra kultury Marta Cienkowska podczas okazyjnej unijnej narady. To reakcja na zaproszenie w tym roku rosyjskich artystów do Wenecji i otwarcie rosyjskiego pawilonu przed inauguracją Biennale, czyli 9 maja. Spotkało się to z ostrą krytyką w Europie.
8: To, co możemy jeszcze zrobić, to wprowadzić większe sankcje i także nie wpuścić rosyjskich artystów i tych artystów, którzy współpracują z Rosją do Włoch po prostu. I jeśli organizatorzy Biennale Weneckiego nadal będą zapraszać Rosję i artystów, którzy współpracują z Rosją na swoją imprezę, to nie powinni dostać finansowania europejskiego.
0: Mówiła ministra Marta Cienkowska. Wstrzymanie unijnego dofinansowania w wysokości około 2 milionów euro rozważa teraz Komisja Europejska po protestach przeciwko udziałowi Rosji Wenecji i oficjalnym otwarciu Biennale rosyjski pawilon ostatecznie został zamknięty. Biennale w Wenecji to jedno z najbardziej znanych i jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie, a to były Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 13:00.

0: śledzenia wiadomości na naszym portalu.
1: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju chłodno i pochmurnie, jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Temperatura to dziś od 12 do 14 stopni.
2: Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na zachodzie miejscami także burze. Do końca tygodnia utrzyma się pogoda zmienna z

0: Temperatura na wschodzie przekroczy 20 stopni. Weekend będzie zmienny, maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu.
1: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
1: Reklama.
4: Słuchają Państwo Dwójki, 8 minut po 9.

Za konsoletą niezmiennie od świtu Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszamy na trzecie w tym tygodniu spotkanie w Kanonie Dwójki.

To, co dobrze znamy, jest świetnym materiałem, bazą do porównań różnych interpretacji. A Szakona Tarquinia Merulli, która przed chwilą zabrzmiała chyba po raz pierwszy w naszych spotkaniach w interpretacji zespołu La Centifolia, Lejli Szajek, jest takim naszym dwójkowym hitem, przebojem, który powraca w rozmaitych wykonaniach bardzo często w różnych spotkaniach. W porankach wybieram dwójkę, w kanonie oczywiście też. No więc teraz mieli Państwo możliwość doświadczenia niezwykłej szlachetności, spokoju, a nawet pewnego dostojeństwa brzmieniowego, interpretacyjnego w tym odczytaniu banalnej, jakby nie było, muzyki opartej na stałym basie. Codzienne powitania to właśnie kolejne fragmenty z albumu Lejli Szajek i jej zespołu La Centifolia. W tym roku wiosną poznawaliśmy jej najnowsze wykonanie z tymi muzykami. Tam była solistką, sonat misteryjny Heinricha Ignaca Franza Bibera. No i z tej okazji odkryłam, że pewna, bardzo ważna, myślę, dla nas pozycja barokowa w fonografii z jej udziałem, jej zespół, no, były absolutnie nieobecne w naszych dwójkowych muzycznych spotkaniach. Nadrabiamy. A nadrabiając w taki miły sposób, jak przed chwilą, proponuję Państwu inne wykonania z jej udziałem. Bardzo chętnie też Jürga Halupka, i tak będzie teraz. To artysta, który jest klawesynistą, specjalistą gry na dawnych fortepianach, profesorem w bazylejskiej Scholi Cantorum Chiara Banchini. Tam właśnie przejęła klasę po swojej profesorce Chiarze Banchini, a klasę przejęła Lejla Szajek, której słuchaliśmy i za chwilę znowu posłuchamy. Tak więc to jest to środowisko Bazylei, Szwajcarii, muzycy, którzy świetnie wykształceni mają też dla kogo grać. No, tych koncertów jest sporo. Szwajcarska barokowa skrzypaczka Lejla Szajek i Jörg Halubek w muzyce Karla Filipa Manuela Bacha to teraz nasze wspomnienie. Album ukazał się z okazji 300. rocznicy urodzin kompozytora, czyli w 2014 roku. No i pokazuje nam kapryśny, bardzo atrakcyjny charakter kompozycji i muzyki tego drugiego syna Jana Sebastiana.

trzecia część Presto z sonaty skrzypcowej C-moll w katalogu dzieł Karla Filipa Emanuela Bacha oznaczona numerem 78. Gdy w Berlinie musiał pracować dla króla Frecisty, pracował pewnie z chęcią, ale musiał dostosowywać się do gustów Fryderyka, no to oczywiście, pamiętają państwo, mamy tam z jednej strony partię fletową, bardzo elegancką i konwencjonalną, a z drugiej w koncertach szaloną partię orkiestry. Gdy po śmierci swego ojca, chrzestnego Telemana, udał się do Hamburga i przez 20 lat piastował przejęte po nim stanowiska, był muzykiem miejskim, miał świetny krąg rzeczywiście intelektualno-muzyczny, wspierający jego osobowość i zainteresowania, no i rozwinął w pełni skrzydła. I te właśnie kompozycje skrzypcowe, które dziś państwu proponuję z wydanej w 2014 roku płyty Leili Szajek i Jörga Halupka, obrazują ten styl pełen wolności i tej modnej wówczas wzmożonej uczuciowości, Finzamerstil, które to z tym okresem jego twórczości są kojarzone. Bardzo lubię te jakby improwizacyjne pomysły narracyjne i też wykonania, które to podkreślają. Słuchamy dalej. Przed nami Arioso con Variazioni. Późny utwór napisany około 1781 roku przez Karla Filipa Emanuela Bacha w nagraniu tego właśnie duetu Szajek i Halubek.

0: muzyka na instrument klawiszowy z Towarzyszeniem Skrzypiec. Tak trzeba by to zapowiedzieć i też o tym przypominać. To nagranie wydane z okazji 200. rocznicy urodzin, 300. rocznicy urodzin Karla Filipa Emanuela Bacha, czyli w roku 2014, i świetny duet, którego słuchamy w różnych odsłonach, różnych też repertuarach. Leila Szajek, skrzypce, i Jörg Holubek, to instrumenty klawiszowe i był dawny fortepian i klawesyn. A ten album przynosi między innymi słuchaną przed chwilą kompozycję zatytułowaną Arioso Adur w katalogu Karla Filipa Emanuela Bacha oznaczoną numerem 79.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Kontynuujemy lekturę fragmentów powieści Moi przyjaciele Hiszama Matara, libijskiego pisarza piszącego w języku angielskim. Książka splata fikcję z historią Libii od lat 70. do arabskiej wiosny i jest opowieścią o przyjaźni, wygnaniu oraz tęsknocie za domem. Przekład Hanny Jankowskiej czyta Przemysław Stippa.
3: Mohamed Mustafa

Paramadan przyjechał do Londynu w 1966 roku, w tym samym, w którym się urodziłem, by podjąć pracę w BBC. Według określenia jednej z angielskich gazet uprawiał namiętną polemikę z rządem swojego kraju. Chodził tymi samymi ulicami, po których teraz chodzę, często sobie wyobrażając, że tak jak ja posuwał się do przodu, oglądając się za siebie, w każdym momencie narażony na to, że może się z czymś zderzyć. Wierzył zapewne, że tak jak ja, kiedy tylko tutaj przybyłem, że chroni go pancerz emigracji. Okazało się jednak, że w tym samym momencie, kiedy razem z rodziną słuchaliśmy, jak czytał Darowane i Odebrane, teraźniejszość już maszerowała naprzeciw dziennikarza BBC, który miał tę cechę, że kiedy mówił w radiu, odnosiło się wrażenie, jakby zwracał się wyłącznie do ciebie. Władze Libii należały do pionierów tak zwanego mordowania słowa, szatańskiej kampanii wszczętej przez niektóre arabskie rządy w latach 70. XX wieku. Jego głównym celem było pozbycie się niepokornych dziennikarzy. Metody często bywały spektakularne. Strzelano do nich w biały dzień na ulicy, albo kiedy jedli lunch w restauracji pełnej ludzi. Porywano, by poddać torturom i zamordować, a zmaltretowane ciała porzucano jako ostrzeżenie dla wszystkich, którzy ośmieliliby się krytykować naszych władców. Arabscy dziennikarze, redaktorzy i wydawcy zaczęli uciekać, w większości do Londynu. Ostatecznie cała nierządowa prasa została przeniesiona za granicę. W ślad za dziennikarzami podążyli poeci i pisarze. Choć kilku intelektualistów zostało tam zamordowanych, brytyjska stolica jeszcze w latach 90. pozostawała głównym ośrodkiem arabskiej inteligencji na emigracji. Nie można powiedzieć, żeby ludziom tym dobrze się tu powodziło. Więdli, starzeli się, męczyli. Londyn w pewien sposób stał się miejscem, do którego arabscy pisarze przyjeżdżali, by tu umrzeć. Kilka tygodni po odczytaniu opowiadania Hosama, Mohamed Mustafa Ramadan zawiesił swój głęboki, ciepły głos podczas relacjonowania wieczornych wiadomości. Zamieszkały w Londynie libański dziennikarz i wydawca Salim Al-Lawzi, choć radzono mu, żeby nie wracał do Libanu, poleciał do Bejrutu na pogrzeb matki. Od tamtej pory go nie widziano. Skręcam za róg obejmujący Regent's Park i dostrzegam metaliczny połysk kopuły ukrytej wśród drzew, obok której wznosi się piaskowy minaret. 11 kwietnia 1980 roku, krótko po tym, jak na przedmieściach Bejrutu znaleziono okaleczone ciało Salima Al-Lawziego, Mohamed Mustafa Ramadan wyszedł wcześniej z pracy. Wyobrażam sobie, że szedł tym samym chodnikiem, zmierzając na piątkową modlitwę w meczecie centralnym koło Regent's Park. Zamierzał spotkać się przy wejściu ze swoją żoną Nadią i dwuletnią córeczką Hanan. Gdy Mohamed zbliżył się do meczetu, zauważył stojących przy bramie dwóch mężczyzn w przesadnie obcisłych dżinsach. Widać było, że są zdenerwowani. Wyglądali na 20-latków. Nazywali się Najib Jasmi i Bin Hassan Al-Masri, o czym oczywiście nie wiedział. Niedawno przylecieli z Trypolisu, każdy oddzielnie. Żaden z nich nie znał Mohameda Mustafy Ramadana, ani go nigdy nie spotkał. Nie wiadomo nawet, czy w ogóle słuchali go w radiu. Mieli jego fotografię i adres miejsca pracy. Gdy doszedł do meczetu, zobaczył obu mężczyzn. Jakże młodzi się wydawali, nerwowi i nie na miejscu. Nadia też ich zauważyła. Wzbudzili w niej niepokój. Szepnęła coś mężowi na ucho. Wziął córkę na ręce i pocałował. Nie było już czasu. Powinni wejść i dokonać ablucji. Szybko się umówili, gdzie się spotykają po modlitwie. Nadia wzięła od męża Hanan i poniosła ją przez dziedziniec do części przeznaczonej dla kobiet. Mohamed patrzył za nimi, dopóki nie zniknęły mu z oczu. Na chwilę się zatrzymał, może zastanawiał się, co ma zrobić, potem wszedł do meczetu. Zszedł po schodach do umywalni. Mógł się zastanawiać, czy jest gdzieś tylne wyjście, którym dałoby się wymknąć do parku, a tam już z łatwością by zniknął. Podwijając rękawy, powiedział do siebie, że chyba traci rozum. Nikt nie umiera przed czasem, a poza tym nie odważą się, nie tutaj, nie w Londynie. Wytarł twarz, powoli wszedł po schodach i zobaczył tych dwóch mężczyzn na górnym podejście. Udawali, że na nikogo nie czekają. Z ich twarzy wyzierał strach, co go trochę uspokoiło. Potem przyszło mu na myśl, że ci dwaj mężczyźni są tacy mali. Małe są nie tylko ich ciała, ale i wola –

0: stwierdził w duchu, że trudno jest zabić człowieka, o wiele trudniej niż ktokolwiek podejrzewa. A to napawa optymizmem. Życie jest po stronie życia. Jestem w meczecie. Przechodzę przez rozległy biały dziedziniec, który w nocy połyskuje szaro. Zastaję otwarte drzwi. Schodzę po tych samych schodach. Obmywam się. Wchodzę na górę, zdejmuję buty i wkraczam do wielkiej sali wyłożonej dywanami, której sufit wznosi się nade mną. Może kiedy Mohamed Mustafa Ramadan znalazł się tutaj tamtego popołudnia, położył przed sobą egzemplarze Al-Arab, żeby za każdym razem, kiedy uklęknie i odda pokłon, dotykając czołem ziemi i powtarzając trzykrotnie: jak wspaniały jest mój Pan Najwyższy, zobaczyć je i wciągnąć w płuca drogi mu znajomy zapach świeżo wydrukowanej gazety. Zapach ten wyrażał życzenie, żeby to, co wydrukowano, nigdy nie mogło zostać wymazane, że czas nadchodzi i odchodzi, ale udokumentowany fakt oznacza, że świat nie może dłużej udawać, że nic się nie stało. Wyobrażam sobie, że zaraz po modlitwie odnajdzie Nadię i Hanan. Szybko przywoła taksówkę i zniknie w Londynie, mieście nieskończenie wielu ulic. A może już przesączyła się do jego umysłu obawa, że ten plan na nic się nie zda. Zanim Nadia i Hanan się zjawią, miną wieki. Kiedy pomyślał o żonie i córce, poczuł smutek i dumę. Nie będzie uciekał. Spokojnie odejdzie. Znajdzie swoje buty. Utraciły już ciepło jego stóp, ale miękka skóra jest taka wygodna. Wokoło tłoczą się ludzkie ciała. Mężczyźni z okazji modlitwy uperfumowali sobie szyję. W końcu zobaczył nad sobą niebo. Oczy przyzwyczajają się do jasnego światła. Miło pomyśleć o wolnych dniach. Nareszcie zaczyna się dla niego weekend. Cały ten bezsensowny niepokój. Pierwsza niezbyt głośna eksplozja. Jak się później okazało, pistolety były tak małe, że zmieściły się w kieszeniach dżinsów. Potem druga. Wszystkie otaczające go wypachnione ciała cofnęły się, rozproszyły, rozstępując się jak koła na wodzie albo róża rozkwitająca na filmie puszczonym w przyspieszonym tempie. A w samym środku leżało ciało człowieka o wyjątkowym głosie, prezentera radiowego, który potrafił stworzyć wrażenie, że mówi właśnie do ciebie. Tylko do ciebie. Spikerka libijskiej telewizji państwowej triumfalnie obwieściła wiadomość o śmierci Mohameda Mustafy Ramadana. Parszywego psa spotkał sprawiedliwy koniec. Włączyliśmy radio. Zmęczony, apatyczny męski głos potwierdził straszliwą nowinę. Matka zapłakała. Suad zapłakała i ja też. Za zamkniętymi drzwiami łazienki. Ojciec przez kilka następnych dni nie powiedział prawie słowa.
1: Przemysław Stippa przeczytał trzeci fragment powieści Moi przyjaciele Hiszama Matara. Książka w przekładzie Hanny Jankowskiej ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Do lektury wrócimy u nas w Dwójce jutro o 9:30.

i dwójki cały czas Państwo słuchają. Jest 9:40. Przed nami druga, muzycznie najdłuższa część kanonu. Zapraszamy Elżbieta Malinowska i Magdalena Łoś.

Bardzo radosna muzyka na powitanie w tej części kanonu dwójki. Kto włączył się dopiero teraz, to od razu mówię, że nowości płytowe są jednym z głównych tematów naszych spotkań w kanonie i tak jest tu od poniedziałku. I od poniedziałku też sporo uwagi poświęcamy muzyce francuskiej. No jest ku temu kilka powodów, to także nowe nagrania właśnie, które ją przynoszą. I tak w tym wypadku słuchaliśmy kompozycji z 1888 roku, późny francuski romantyzm, bardzo radosna miniatura orkiestrowa Emanuela Chabré, co zapowiada zresztą już tytuł Joyeuse Marche, czyli radosny marsz kompozytora, a nagranie? Nagranie to wydane na początku maja nowiutki album z muzyką francuską, orkiestrową przełomu XIX i XX wieku, świetnej orkiestry, której słuchamy często, chętnie, to Symphony of London Johna Wilsona. Ten francuski rys będzie powracać także w kolejnej nowości, którą teraz chcę Państwu przedstawić, bo o ile do nagrania Symphony of London z tą francuską muzyką orkiestrową wracamy, bo suita z opery Carmen rozpoczęła nasze dłuższe słuchanie nowości już w poniedziałek, o tyle album, który teraz mam dla Państwa, jest jeszcze przez nas tu wspólnie nieprezentowany, niesłuchany w każdym razie. A rzecz jest dla nas arcyważna. No, jest, myślę, dobrem narodowym. Karol Mosakowski, który jest naszym wspaniałym organistą, który pierwszy jako artysta zagraniczny zdobył tytuł tytularnego organisty w bardzo ważnym

ważnym kościele, w kościele Saint-Sulpice w Paryżu, dokąd teraz zmierzamy. Słuchaliśmy jego nagrań z pierwszego albumu, z 21 roku chyba to był album, zatytułowany Le Rivage, zacierający granice między tym, co dawne, a nowe. I dziś do tego albumu wrócimy. Słuchaliśmy oczywiście jego albumu z Narodowym Forum Muzyki, tamtejsze organy, ale sali głównej, ale także orkiestra NFM, którą prowadził Giancarlo Guerrero. No a teraz ten wyczekiwany, tak, jest wyczekiwany, albowiem Karol Mossakowski nagrał go właśnie na organach kościoła Saint-Sulpice. A to instrument znakomity, wiedzą Państwo o tym. On zresztą opowiadał tutaj wkrótce jako gość Cafe Muza o tym wspaniałym instrumencie Cavaillé-Colla. No, instrumencie, na którym wreszcie mógł zrealizować autorski program. Instrumencie, którego można słuchać, bo pomiędzy niedzielnymi nabożeństwami właśnie można posłuchać organistów tytularnych tej świątyni dających recitale. Miałam szczęście być na takim koncercie i muszę przyznać, że to jedna z tych chwil, która zostanie ze mną do końca życia. Organy Saint-Sulpice, wspaniały instrument i wydobycie możliwości tego instrumentu to właściwie program każdego recitalu, bo organy zbudowane przez Aristida Cavaillé-Colla w 1862 roku dają możliwości, by pokazać pełnię brzmienia, dobierając repertuar od muzyki dawnej do nowej, wszystkie możliwości tego instrumentu orkiestry pokazując. Światło jest niezwykłe, niezwykły jest też sam kościół, w którym mogą Państwo w bocznej kaplicy, wchodząc po prawej stronie, zobaczyć w kaplicy Świętych Aniołów monumentalne malowidło Eugena de la Croix, walka Jakuba z aniołem. To też światło witraży i publiczność, która albo oczekuje na kolejną liturgię, albo pozostaje po poprzedniej, ale też, tak jak ja, po prostu przychodzi na recital. Karol Mossakowski, grając na tych organach, na swoją płytę, autorski program zrealizowany właśnie na tym instrumencie, wybrał utwory, no to jest możliwe, innych organistów tytularnych kościoła Saint-Sulpice, bo to rzecz wyjątkowa. I koncerty, i nagrania realizowane na tym świetnym instrumencie dają taką możliwość. Można je układać wyłącznie z utworów tytularnych organistów tej świątyni. Na przestrzeni dekad od 19 do 21 roku było tu wielu świetnych organistów, kompozytorów. No i tak mamy w recitalu tym właśnie utwory ich. Marcela Dupré, Daniela Rota, Charlesa Marie Widora. Tak, wybór jest znakomity. Na początek Karol Mossakowski postanowił zestawić, to jest taka może oś istotna tego programu, utwór organowy 26-letniego Marcela Dupré z ostatnim utworem Charlesa Marie Widora. Pisał Dupré ten utwór pod okiem Widora właśnie. To są trzy preludia i fugi. My ich za chwilę posłuchamy. Skomponowane w 1912 roku, gdy Dupré był jeszcze uczniem klasy Widora, ale też, uwaga, zastępcą już w Saint-Sulpice od 1906 roku grał na tych właśnie organach, których teraz słuchamy. Trzy pary. Preludia i fugi op. 7 z 1912 roku. Marcel Dupré i Karol Mossakowski.

3 preludia i fugi Marcela Dupré. To opus 7, rok 1912, kiedy młody 26-letni kompozytor, a już także organista paryskiego kościoła Saint-Sulpice napisał te właśnie utwory. One otwierają album Karola Mosakowskiego. Pierwszy zagraniczny, tytularny organista tej świątyni, też kompozytor.

bo to piękna, długa tradycja. Marcel Dupré, uczeń Charlesa Marie Widora, on tu jeszcze poprzedzał go i zaprosił do współpracy. Daniel Roth. Jest to cała piękna galeria postaci tworzących historię tej świątyni, grających też organistów, kompozytorów na tym bardzo szczególnym instrumencie, który właśnie Państwo słyszeli. Wreszcie Karol Mosakowski nagrał album i autorski program na tych właśnie organach. Organach zbudowanych przez Aristida Cavaillé-Colla w 1862 roku. Gościliśmy w kościele Saint-Sulpice w Paryżu, gdzie Karol Mosakowski jako tytularny organista daje też recitale, a można je budować wyłącznie z utworów właśnie organistów, poprzedników na tym stanowisku organistów kościoła Saint-Sulpice. Tam jeszcze będziemy dziś wracać za sprawą Karola Mosakowskiego. Ja przypominam, że ta młodzieńcza kompozycja Dupré nawiązywała oczywiście do tradycji, do preludia i fugi, które pisał Bach. Możemy też się tu odwoływać nieco bliżej do tradycji Camilla Saint-Saensa. On stworzył dwa cykle, trzech preludiów i fug w latach 1894-98. No i być może Dupré właśnie bezpośrednio tym był zainspirowany. Camille Saint-Saens, muzyka francuska. Obiecywałam Państwu, że ten wątek będzie bogato reprezentowany w nowych nagraniach, takich jak to, do którego wracamy i które rozpoczęło drugą część kanonu w dwójce, której Państwo słuchają. 10:18. Wracamy zatem do tego nagrania londyńskiej orkiestry. To Symphony of London Johna Wilsona i album wydany w maju, przedstawiany już częściowo przeze mnie w poniedziałek. Teraz także w kompozycji Chabrier. Radosny Mars otworzył nasze spotkanie w tej części. No to właśnie Saint-Saens i Taniec Śmierci, opus 40.

Dance Macabre, opus 40 Camilla Saint-Saensa, czyli Taniec Śmierci, jeden z piękniejszych rzeczywiście obrazów, to znaczy działających na naszą wyobraźnię, tak chyba trzeba powiedzieć. Utwór powstał w 1874 roku. No i to jest oczywiście inspiracja literacka, poemat Henri Casalisa na średniowiecznym temacie Dance Macabre, Tańca Śmierci oparty. Mamy północ, wbijanie tej pory i oczywiście śmierć grająca na skrzypcach. Tu solowa partia to koncertmistrz Symphony of London, orkiestry, której z nowej płyty słuchaliśmy. A ten koncertmistrz to John Mills. Całość prowadził John Mills, on szef orkiestry, która właściwie od 20 roku, od tego albumu wydanego w pandemii, nie wiem czy pamiętają Państwo, ja chyba o tym mówiłam w poniedziałek, gdy słuchaliśmy suite z opery Carmen Bizeta z najnowszego albumu, że no regularnie od pierwszej płyty z muzyką francuską w 20 roku wydanej wracają do muzyki francuskiej.

francuskiej w programach, ona pojawia się w rozmaitych opracowaniach. Ten album to był Les Escalos, tak zatytułowany od jednego z utworów, przynoszący ten album muzykę Ducat, Debussy'ego, Chabriera, Ravela, Saint-Saensa, Bizet, mamy teraz wybór wspaniały. No i po kompozycji Saint-Saensa proponuję impresjonistyczny obraz. To będzie obraz łodzi kołysanej przez fale, już wszystko jasne. Le Miroir w wersji orkiestrowej. Jeden z tych obrazów znalazł się także w programie najnowszej płyty londyńskiej orkiestry.

To miruary i właśnie obraz łodzi kołysanej przez fale. Jakże pogodny, słoneczny, zupełnie inny po tym Danse Macabre. No tak ma być. Saint-Saënsa. Muzyka Ravela i jeszcze jeden programowo tu pięknie dopełniający całość utwór z albumu, który przynosi muzykę francuską, orkiestrowe przeboje przełomu XIX i XX wieku. To nowe, wydane w maju nagrania orkiestry Symphony of London, a zespół prowadzi oczywiście John Wilson. Kanon dwójki, cały czas Państwo nas słuchają, jest 10:35. Wracamy do brzmienia organów i nagrań Karola Mosakowskiego. Album, który teraz chcę Państwu pokazać, ukazał się jesienią 2021 roku i był to pierwszy album tego wspaniałego organisty, jak powiedziałam, to nasze dobro narodowe, pierwszy zagraniczny, tytularny organista paryskiego kościoła Saint-Sulpice na tym instrumencie niezwykłym Cavaille Cola nagrał ostatni album, którym już dziś się po części cieszyliśmy. A teraz wracam do tego pierwszego, na którym wątek francuski tylko tytularnie, że użyję tego określenia, jest reprezentowany, ale tak sięgam bardzo chętnie po album zatytułowany Rivage, czyli linie brzegowe. One się tu zacierają przez improwizację, przez łączenie repertuarów różnych obszarów. To właściwie pierwsza płytowa wizytówka naszego organisty. Mamy Mozarta, Bacha będziemy słuchać i też Mendelssohna, Lista i improwizację Karola Mosakowskiego, który zacierając te linie brzegowe łączy nimi kolejne utwory. A my teraz w całości posłuchamy suity francuskiej G-dur w katalogu Bacha, pozycję 816.

0: Suita francuska G-dur w katalogu dzieł Jana Sebastiana Bacha, pozycja 816. I to było pierwsze nagranie, płytowa możliwość poznawania kunsztu organisty, z którym spędziliśmy znaczną część kanonu dwójki w tej środkowej części, która powoli dobiega końca, to Karol Mosakowski. Karol Mosakowski, który pierwszy album zatytułowany Rivage, opowiadałam o tym państwu, bo połączył muzykę dawną, nowszą, swoimi improwizacjami, więc to Rivage, linie brzegowe tu są przez niego jakby zacierane. Nagrał na organach Gerharda Grenzinga w audytorium Radia France, bo tu też na długiej liście jego sukcesów, dziś przypominam przede wszystkim, był i został pierwszym tytularnym zagranicznym artystą, który tytularnym organistą jest kościoła Saint-Sulpice w Paryżu. Tego instrumentu dziś też z nowej płyty słuchaliśmy. Jest także fakt, że był artystą rezydentem Radia France. Był artystą rezydentem, który miał możliwość także w ramach tej współpracy, tego pięknego czasu, nagrać płytę. Jest też świetnym popularyzatorem nie tylko organowej muzyki, bo o niej w ogóle przepięknie opowiada, o czym państwo też mieli już okazję się przekonać. No i dwójki państwo cały czas słuchają. 2 minuty niecałe nam zostały do 11:00. Reklama.
1: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
0: Reklama. Słuchają państwo dwójki. Minęła 11:00.
3: Kwadrans bez muzyki.
0: W kwadransie bez muzyki przenosimy się do Drohiczyna, gdzie w grudniu po latach zbierania pieniędzy i żmudnego odnawiania zabiło duchowe serce. W kościele pofranciszkańskim pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny po 193 latach zalśnił pełen blask kaplicy loretańskiej. Zabytkowa kaplica loretańska jest jedyną w województwie podlaskim i jedną z 17 loretańskich kaplic w Polsce. Uznawana przez wielu za najpiękniejszą. Ponad 300-letnia kaplica loretańska, na nowo przywrócona do życia, znów zachwyca swoim blaskiem. W Drohiczynie sprawdzała to Dorota Sokołowska.
4: To była perełka baroku.
5: Ksiądz Marcin Gołębiewski.
4: To było kilkanaście pewnie, czyli może i kilkadziesiąt ołtarzy drewnianych. Tak ona wyglądała. Natomiast to trzeba powiedzieć, że to, co Sowieci, i Niemcy w czasie II wojny światowej dokonali. Jedna figura została. Do dzisiaj się zachowała świętego Piotra Apostoła. Ona stoi w głównym ołtarzu. Po drugiej stronie święty Paweł, ale obecnie jest ona już jakby dorobiona. O, tutaj zresztą widać tego świętego Pawła. To obecny kształt katedry, ale to już całkowicie inaczej wygląda. Co ciekawe, tu widać obraz świętego Antoniego, który jest czczony w Drohiczynie. Był wtedy ten obraz w katedrze, a dzisiaj jest w kościele pofranciszkańskim, tam gdzie właśnie jest teraz odnowiona kaplica loretańska.
5: A my stoimy przy świątyni, która ma ogromne znaczenie również dla historii Drohiczyna.
4: Tak, to kolejna świątynia, która tutaj stoi obecnie od roku 90.

0: 51 w tym roku będzie 37 lat istnienia diecezji.
1: A historia samego zniesienia tej świątyni to są właściwie 3 wieki wcześniej.
0: Tak, dlatego że obecny kościół został rzeczywiście konsekrowany 10 stycznia 1723 roku, zatem 303 lata w tym roku minęły od tego wydarzenia. Cały ten kompleks i ta świątynia jest związana z obecnością jezuitów, a wcześniej też tutaj były świątynie. Pierwsza, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, ufundowana przez króla Władysława Jagiełłę. To są te czasy.
1: W którym miejscu kościoła jest ta kaplica?
2: Ona jest zakończeniem prawej bocznej nawy. Znajduje się kaplica loretańska.
1: Proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie, ksiądz kanonik Wiesław Niemejski.
2: W lewej nawie znajduje się również zgruzowany ołtarz pod wezwaniem świętego Maksymiliana. A ta kaplica była zasłonięta taką ścianą z dykty. Tutaj pewna dygresja. Nasz ksiądz, poprzedni proboszcz, ksiądz Stanisław Ulaczyk, wstąpił do franciszkanów i jakieś 2 lata temu ze mną się skontaktował, ponieważ franciszkanie odzyskali w Wilnie kościół. Wtedy się okazało, że ten wileński to jest oryginał, a nasz drohiczyński to jest kopia tego wileńskiego. I oni odzyskują teraz dopiero mury, ale nie mają tam nic w środku, więc przybyli tutaj z takim całym zespołem, żeby zobaczyć, jak wygląda kopia, żeby odtworzyć oryginał. Są takie zapiski, taki pamiętnik Juliana Bożyma, który tutaj przebywał mniej więcej w połowie XIX wieku, uczył się w szkole popijarskiej i on mówi, że ten kościół był nazywany, że on ma ołtarze marmurowe. Oczywiście to są ołtarze stiukowe, barokowe, piękne, tak zrobione dokładnie i dobrze, że łudząco przypominają marmur. I teraz ten kościół przeżywa swój dramat, dlatego że w ramach represji po powstaniu listopadowym władze carskie usuwają stąd franciszkanów, zamykają kościół aż do odzyskania niepodległości, czyli prawie 90 lat, natomiast w klasztorze umieszczają wojsko, więzienie, potem jest tam jakaś szkoła, więc ten kościół został zamknięty w 1832 roku i tak stał sobie do I wojny światowej. W zakrystii tego kościoła w 1905 roku stworzono taką kaplicę cerkiewną dla tych, którzy byli zakwaterowani w klasztorze, ale reszta niszczała. I teraz przychodzi czas I wojny światowej, dwudziestolecie międzywojenne i przychodzi znowu dramat II wojny światowej, czyli tu wkraczają Sowieci i w tamtym kościele prawdopodobnie robią stajnię, a Niemcy robią tam skład kartofli. Tam można było wjechać furmanką, wyładować te wiktuały. No i teraz kończy się II wojna światowa i nasze społeczeństwo drohiczyńskie staje przed takim wyzwaniem, żeby odbudować 3 barokowe kościoły, 300-letnie. Więc najpierw oczywiście jest odbudowana obecna nasza katedra, czyli kościół parafialny, ale również takim wielkim wysiłkiem społeczeństwa i księdza Wiktora Glińskiego zostaje odrestaurowany ten kościół.
1: One nie są mimo tego upływu czasu zniszczone?
2: Zdjęcia powojenne, takie zdjęcia możemy zobaczyć na stronie internetowej drohiczyn.info. Widać na nich, że są takie szczątki stiuków, są kolumny ołtarzowe, posadzka jest zgruzowana i częściowo są zgruzowane tumby ołtarzowe. Jakby ten szkielet, korpus ołtarzy pozostał. Trzeba było uzupełnić ubytki, trzeba było odtworzyć stiuki, wszelkiego rodzaju sztukaterie, również figury aniołów i właśnie takie rzeczy, które są elementami barokowych ołtarzy. Więc oni to zrobili w latach 50., 60. W ten sposób ten kościół nabrał już pewnego takiego wymiaru piękna. Ale ponieważ kaplica loretańska była bardzo bogato zdobiona, to znaczy nie tylko ołtarz stiukowy, ale również sztukateria na sklepieniu, sztukateria na balkonie dla śpiewaków. Więc stwierdzono, że trzeba zasłonić kaplicę z 2 stron, od strony prezbiterium, od kościoła. Niech poczeka na lepsze czasy. Ta kaplica czekała na swój czas do momentu konsekracji 197 lat. Więc to jest

już prawie dwa wieki, przestała sobie swobodnie i teraz przychodzi proboszcz, właśnie ten ksiądz Stanisław Ulaczyk, który później wstąpi do franciszkanów, i on myśli sobie tak, trzeba wreszcie rozpocząć pracę, żeby jakoś ruszyć. To wszystko jest potrzebne,

0: wykonania tych badań architektonicznych przez pana Kuleszę, to jest rok 2012. No i w 2015 roku biuro architektoniczne pana Antoniego Makarewicza, Jacka Śląskiewicza, oni wykonują taki projekt już techniczny, czyli co trzeba zrobić, żeby nie było wilgoci w ścianach, jak naprawić sklepienie kopułowe. Tutaj w tych badaniach pan Kulesza pisze, że cegły ze sklepienia samoczynnie wyskakują już. One są spękane. Nastawa ołtarzowa jest pęknięta.
1: Prawie 200 lat.
0: Ci panowie wykonują taką bardzo dobrą pracę, ponieważ pokazują ekipie technicznej, czyli tej, która ma naprawić, co oni mają zastosować i jak to do tego podejść. I na podstawie tych właśnie badań, projektów, Podlaski Konserwator Zabytków w roku 2015 wydaje pozwolenie na te roboty budowlane. Więc kiedy ja ogłosiłem w 2018 roku, że będziemy podejmować renowację kaplicy, to nie wszyscy wiedzieli, że tam coś jest. Byli przekonani, że to chodzi o ten ołtarz Maksymiliana. Poleciłem panu kościelnemu, żeby on otworzył drzwi tego przepierzenia, żeby ludzie mogli tam zaglądać. Odtworzyliśmy wszystkie sztukaterie na sklepieniu i teraz tutaj znowu ciekawostka. Tych sztukaterii zachowało się od 5 do 10%.
1: Rekonstrukcji
0: tego, co zostało, można było otworzyć. Potem jest taki, jak się wchodzi do kaplicy, w tym łuku są dwa rzędy kasetonów, i w środku tych kasetonów są takie różyczki. Zachowało się 3/4 jednego kwiatka. Na podstawie tego pan Andrzej zrobił taką formę i odtworzył pozostałe elementy tego łuku arkadowego. Najwięcej elementów sztukatorskich zachowało się po lewej stronie na takim balkonie śpiewaków i też zachował się kolor. Dzisiaj takich kolorów się nie używa, to jest taki różowy kolor. Największą trudnością było to, że musieliśmy odtworzyć ołtarz. Z ołtarza zostały dwie kolumny przyścienne, właśnie te XVIII-wieczne stiuki. Czyli mieliśmy już o tyle dobrze, że znamy kolorystykę i znamy ten deseń tego stiuku, jak on tam ma wyglądać. Więc tutaj pan Andrzej musiał się napracować, żeby również odtworzyć te środkowe kolumny. I tutaj musimy też zaprojektować posadzkę, takie stopnie przed ołtarzem. My mogliśmy korzystać z czegoś, mianowicie Rosjanie, którzy zamykają w 1832 roku ten kościół, nie wiadomo dlaczego, robią jego inwentaryzację. Te rysunki są w archiwum w Petersburgu i one okazuje się, że są w świecie cyfrowym. Więc pan Marek Krasowski ma dostęp do tych szkiców rosyjskich. My tam widzimy, jak wyglądało wnętrze, ale też widzimy, bo są zrobione rzuty, posadzki.
1: Co się czuje, kiedy się odbudowuje właściwie zapomniany element, a ważny w historii Kościoła?
0: Ponieważ ja mam takie zamiłowania historyczne, więc to jest takie dotknięcie dawnych czasów, dotknięcie historii. Tym bardziej, że kiedy sięgniemy do idei powstawania kaplic loretańskich w Polsce, to one są związane z podziękowaniem, wdzięcznością Panu Bogu za Wiktorię Wiedeńską. Myśmy to umieścili w takiej tablicy nadołtarzowej. Zacytowaliśmy te słowa, które Jan III Sobieski napisał do papieża Innocentego po Wiktorii Wiedeńskiej. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Pan Bóg zwyciężył. To jest takie dotknięcie historii, a jednocześnie zapoznanie się właśnie, czym się charakteryzował barok, dlaczego był taki wykwintny, piękny, dotknięcie tego, że były zniszczenia. Ja mam taką satysfakcję, że nie tylko to jest taka pewna perełka historyczna, barokowa, którą możemy odwiedzać, ale również ta kaplica ma wnętrze, które sprzyja modlitwie. Za odnowieniem i poświęceniem tej kaplicy, to miało miejsce 10 grudnia ubiegłego roku, ogłosiłem w naszej parafii, że raz w miesiącu będzie tam całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Są ludzie zapisani, ale przychodzi o wiele więcej. Widzę, że tam tych klęczników jest za mało dla wszystkich chętnych, bo rzeczywiście piękno tego wnętrza sprzyja kontemplacji, pewnej zadumie. W dużym kościele może jesteśmy trochę tacy narażeni na rozproszenia, natomiast tutaj czujemy się jakoś tak wyjątkowo na modlitwie, zjednoczeni z Panem Jezusem, więc czuję wielką radość, że to się wreszcie udało zrobić, ale też, że trafiłem na takich wykonawców, którzy odpowiedzieli

0: dzielnie podeszli do tematu, znają się na rzeczy, na swojej robocie, no i wykonują to z taką też pasją.
1: Tym bardziej, że historia kaplicy loretańskiej po franciszkańskiego kościoła pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Druhiczynie ma niezwykle ciekawą historię.
0: Kaplica Matki Bożej Loretańskiej, w skrócie mówimy kaplica loretańska, to się wiąże też z tym, że jeden z hetmanów Jana III Sobieskiego po zwycięstwie pod Wiedniem w takim zrujnowanym pałacu odnalazł obraz Matki Bożej. I na tym obrazie jest taka idea, jest Matka Boża, są umiejscowieni aniołowie i na szarfach, które trzymają aniołowie, jest napisane po łacinie takie zdanie: w tym znaku, Janie, będziesz zwycięzcą albo okażesz się zwycięzcą. I teraz Jan III Sobieski odczuł, że była to już zapowiedź właśnie jego zwycięstwa, bo on, idąc pod Wiedeń, polecał się opiece Matki Bożej. Ciekawostką tego miejsca, tej kaplicy Matki Bożej Loretańskiej, jest również to, że tak jak w Loretto, ołtarz nie jest bezpośrednio przyłączony do ściany, tylko jest takie pewne obejście. Pan Krzysztof Kulesza, który robił badania architektoniczne, właśnie sięgając do historii, pisze w tym naszym opracowaniu, że to obejście ołtarza to nie jest przypadek, tylko że jest to taka symboliczna kuchenka domu loretańskiego. A zatem przychodząc do kaplicy Matki Bożej Loretańskiej, to idziemy w odwiedziny do jej domu. Nie tylko stajemy przed obrazem jej obecności, ale idziemy jakoś ją odwiedzić. Szczególnie jakby tutaj zachęcamy, żeby w maju tam zachodzić i się modlić, bo jest to szczególne miejsce jakiejś właśnie łaski Matki Bożej.

A o kaplicy opowiadał Dorocie Sokołowskiej ksiądz kanonik Wiesław Niemyjski. Odnowiona kaplica loretańska wraz z historycznym epitafium znów jest miejscem, które łączy pokolenia i przypomina o sile wiary oraz historii zapisanej w murach.

Kanon dwójki trwa, przed nami trzecia, ostatnia część dzisiejszego spotkania, teraz dokładnie kwadrans po 11. Jesteśmy z Państwem Elżbieta Malinowska i Magdalena Łoś. Obiecywałam Państwu wczoraj w tym miejscu, że więcej będzie dziś śpiewu i głosu ludzkiego. No i właśnie teraz te obietnice spełnimy, sięgając po nagranie z Archiwum Polskiego Radia z 2017 roku. To chór Polskiego Radia, który wówczas prowadziła jego szefowa Maria Piotrowska-Bogalecka. A posłuchamy czterech pieśni kurpiowskich na chóra kapella Romana Maciejewskiego. To ta kompozycja, która czy cykl należy do zbioru przedwojennych utworów Maciejewskiego, zupełnie innych niż najsłynniejszy utwór, czyli jego monumentalne rekwiem. Utwory są przeciwnie zwięzłe, raczej krótkie i też odznaczają się umiarkowanym nowatorstwem. I takie są właśnie pieśni kurpiowskie, które no, oczywiście i przez sam tytuł, temat i pomysł muzyczny właściwie możemy nazwać swobodnymi fantazjami na temat ludowy z wykorzystaniem w sposób wszechstronny możliwości chóru. No i to oczywiście powiązanie Jakuba Szymanowskiego z jego pomysłem i traktowaniem chóru jak orkiestry wokalnej.

Cztery pieśni kurpiowskie na Hura Capella Romana Maciejewskiego, napisane, tu podawana jest data 1932 rok, ale być może powstały nieco wcześniej. I radiowe nagranie Chóru Polskiego Radia, które prowadziła szefowa Maria Piotrowska-Bogalecka. To był rok 2017. Kanon dwójki zamkniemy innym radiowym, jeszcze dawniejszym nagraniem. Powstało w 1999 roku i tu mamy świetnych solistów, dwa zespoły Marka Toporowskiego, a posłuchamy kompletorium Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego, ostatniego wybitnego kompozytora polskiego baroku, zmarłego w 1734 roku. Większość utworów w postaci rękopisów zachowała się w archiwum kapituły katedry na Wawelu, gdzie pracował przez wiele lat i tam kształcił, prowadził kapelę katedralną na Wawelu i kształcił dyszkantystów. No ale też są utwory odnalezione w archiwum poreformackim kościoła parafialnego w Rakowie Opatowskim w pobliżu Kielc już po wojnie, to jest Conductus Funebris i właśnie okazałe kompletorium, modlitwa komplet, czyli no ta zamykająca dzień liturgii godzin. I tu słuchamy Olgi Pasiecznik, Piotra Łykowskiego, Wojciecha Parchema, Mirosława Borczyńskiego, z nimi Concerto Polacco i chór kameralny Sine Nomine pod batutą Marka Toporowskiego.

Za nami kompletorium Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego w dawnym nagraniu zrealizowanym w Polskim Radiu. Olga Pasiecznik, sopran, Piotr Łykowski, kontratenor, Wojciech Parchem, tenor, Mirosław Borczyński, bas i zespół instrumentów historycznych Concerto Polacco oraz chór kameralny Sine Nomine. Całość prowadził Marek Toporowski. Muzyka dawna, muzyka Gorczyckiego zamyka dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Państwa na jutrzejszy Kanon Dwójki o 9:05. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Piotr Milner Nieckowski, poeta, prozaik, autor tomów opowiadań i powieści, jest również autorem dramatów i słuchowisk radiowych. Czytając wiersze z tomu Gdy przy tobie, zdajemy sobie sprawę, że osoba, do której zwraca się narrator, przy której jest czule się nią opiekując, dawno już nie żyje. Jej obecność jest tak wyraźna, że możliwe jest między nimi i porozumienie, i możliwy jest dialog, a jej słowa przywracają choremu chęć dalszego istnienia.
2: Jak ciebie nie ma. Jak ciebie nie ma, to tym bardziej muszę być przy tobie, żebyś uważała, jak przechodzisz i przestawała pamiętać o mnie, bo wtedy zapominasz o sobie i idziesz przez jezdnię, tak sprawdzając pamięć, czy wszystko zrobiłaś, że pamięć staje okoniem. A ja, gdy jestem przy tobie, mogę powiedzieć, że nawet wtedy nie musisz się przejmować, gdyż wszystko przecież jest całkiem dlatego, że ty jesteś. A jak schodzisz ze schodów, to nie patrz pod nogi, tylko przed siebie. Wtedy naprawdę cudownie na horyzoncie jest to, co zaskakujące, o czym się nie mówi. Wstawaj. Wstań. Właśnie zdarzyły się wspaniałe rzeczy. Skończyła się noc. Zaczął się dzień. W kranie jest woda. Ktoś zrobił ci kanapkę z serem. Zgadnij kto. Buty masz numer 43. Nie ma mrozu. W pracy wreszcie wyższe krzesło. Kręgosłup zabezpieczony. Przyszedł ten list. Jeśli to nie wystarcza, śpij dalej. Będę tu. Będę patrzyła. Tylko nie posuwaj się w tych snach za daleko. W księgarni. Dużo formatów i tytułów. Małe, większe. W kartonie albo tekturze. I trudno było coś wybrać. Księgarz był zajęty kupującym atlas.

0: przyrody. Mrówki i komary w klimacie równiny polskiej. A gdzie góry i morze? Za oknem wichura i deszcz siekący powietrze, więc może jeszcze się coś trafi odpornego na pogodę. Opowiadanie? A niechby i dłuższa opowieść. Usłyszała moje narzekanie i usiadła obok. Czekaliśmy, kto zacznie. Miałem ochotę, ale to ona. A potem pojechaliśmy w długą podróż i na razie nie widać jej końca. W księgarniach w różnych miastach kupujemy książki i patrzymy po sobie, czy to prawda, bo mamy znajomych, którzy są gotowi temu zaprzeczać. Takich coraz więcej. Przyjdzie dzień. Przyjdzie dzień, kiedy nic nie będzie konieczne, prócz ruchu i jedzenia. Człowiek, o ile jeszcze zostanie na ziemi, będzie mógł, jak ty teraz lub jak jutro ja, siedzieć sobie, wdychając zapachy przyniesionych z ogrodu gałązek mało znanych krzewów, zanim przeminą ich doroczne liście, jak zwykle nie widząc, że one także chcą podziwiać ciebie, lecz za coś innego, w czym się łatwo nie rozeznasz, bo rośliny podobno nie myślą. To one, te kwiaty, sadzonki, zwierzęta, dzieci, wszyscy pod twoją opieką dużo wiedzą, lepiej niż ty, niż my oboje. I reagują na każde zdarzenie, któremu są przychylne. Na twoje.
1: Wiersze Piotra Milinera Nieckowskiego z tomu Gdy przy tobie czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Tu program drugi, minęła godzina 12.
1: Źródła.
0: Elżbieta Malinowska i Kuba Borysiak, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze źródła rozpoczynamy od najnowszych nagrań zespołu Tamikrest z Mali.

Tammy Crest i album Asikel. To, proszę Państwa, album, którego oficjalna premiera już 15 maja. A dzisiaj w audycji także zaproszenie na wyjątkowy koncert z Dudami w przyszłość. Koncert ten odbędzie się 16 maja w Rawiczu. Osobiście o tym wydarzeniu opowie dzisiaj Michał Umławski z Fundacji Dudziarz i Ju. W audycji także nagrania solowe Michała, który, przypomnijmy, w roku ubiegłym zdobył basztę na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą jako solista, instrumentalista, grając oczywiście na dudach. Do tego fragment koncertu, który odbył się podczas Nowej Tradycji w roku 2019, a wystąpił wówczas szwedzki duet Johan Hedin i Esbjörn Hazelius. Już za tydzień i jeden dzień kolejna edycja naszego festiwalu folkowego, o czym będziemy oczywiście Państwa jeszcze wielokrotnie informować. Tymczasem na naszej antenie jeszcze jedno nagranie zespołu Tammy Crest, tym razem z gościnnym udziałem Ibrahima Al-Habiba z zespołu Tinariven.

Raz jeszcze na naszej antenie zespół Tammy Crest, to ich nowy album Asicle, który oficjalnie na wszystkich serwisach będzie można już słuchać za dwa dni. A teraz, proszę Państwa, zapowiadane zaproszenie na koncert do Rawicza, który odbędzie się 16 maja. To jest wyjątkowe wydarzenie, które jest zwieńczeniem projektu Z Dudami w przyszłość, który realizowany był w latach 2023 do 2025. No i w ramach tego projektu, proszę sobie wyobrazić, powstały nowe kompozycje oraz aranżacje na dudy wielkopolskie. Wydaje mi się, że szczególnie intrygujące jest właśnie stworzenie nowych melodii ludowych i o tym wszystkim teraz opowie Michał Umławski, czyli organizator tego wydarzenia z Fundacji Dudziarz IU.

0: 16 maja odbędzie się koncert w Rawiczu. Koncert ma tytuł Z dudami w przyszłość. Jest też jakby kontynuacją projektu, który zaplanowałem i realizowałem przez ostatnie 3 lata. Mieliśmy tam wtedy dofinansowanie z PRO. No i to zaowocowało tym, że powstały nowe utwory na dudy, nowe aranżacje tradycyjnych melodii. No i nawiązała się bardzo ciekawa i owocna współpraca z zespołem Dagadana, z dziewczynami, ale także z samą Daną Winnicką, która opracowała te utwory, opracowała aranżacje, no i też pomaga nam przygotować ten koncert.
1: I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego pytania, które zresztą już kiedyś, kilka lat temu ci zadałem, czy można skomponować nową muzykę ludową?
0: Okazuje się, że tak, ale trzeba mieć do tego odpowiednią wiedzę. No niestety ja taką wiedzą nie dysponuję, stąd też nawiązała się współpraca z Daną. Dana bardzo profesjonalnie podeszła do tematu, z ogromną wiedzą i z wyczuciem. Nie bała się nas jako dudziarzy i nie bała się naszego instrumentu, gdzie większość muzyków, gdzie podejmowałem w

0: wcześniej takie próby, no generalnie uciekało od dud, bo nie wiedzieli, co z tymi dudami tak naprawdę zrobić, jak je sobie opanować, a Adana zrobiła to bardzo fajnie, stąd też pojawiła się taka możliwość i są nowe utwory ludowe, które będą w formie ludowej, zagrane w tradycyjnym składzie, ale też będą zagrane z jazzmenami, z perkusją, z saksofonem, z kontrabasem. Zrobiło nam się takie fajne combo dudziarsko-jazzowe. No i ciekawie to brzmi.
1: Czy te kompozycje, które zostały stworzone przez Danę, one były oparte o jakieś zasady, o kanony, które obowiązują w muzyce dudziarskiej?
0: Tak, część tych utworów została napisana i skomponowana zgodnie z kanonem dudziarskim, natomiast jakby druga część tego naszego koncertu zdecydowanie odbiega od tego kanonu i to jest takie połączenie tradycji z nowoczesnością. Zawsze mi się taki eksperyment marzył, chciałem to zrealizować, pokazać te dudy, że one mogą funkcjonować z innymi instrumentami, z innymi muzykami, nie zapominając absolutnie o tym, skąd dudy się wywodzą, o tym, skąd ja się wywodzę z muzyki, ze środowiska muzyki tradycyjnej i dudziarskiej. Ale bardzo mnie to zawsze ciekawiło, tym bardziej, że nasze wizyty co dwa lata, bo tam się odbywa co dwa lata festiwal w Strakonicach, Międzynarodowy Festiwal Dudziarski, i tam te dudy po prostu są pokazane z różnych stron i przyjeżdżają zespoły tradycyjne i przyjeżdżają jakieś inspirowane, ale też jest scena, gdzie te dudy funkcjonują w muzyce pop, w rocku jakimś, czy w takiej muzyce popularnej bardziej, i też to jest mile widziane i też chodzi o to, żeby przekonać może troszeczkę albo zachęcić współczesnego odbiorcę, że to nie jest tylko ten świat potańcówek, którego bardzo lubię i grywam na potańcówkach i pracuję z zespołami regionalnymi, zespołami pieśni i tańca, natomiast no, może ten instrument zafunkcjonować w inny sposób.
1: Zapraszamy zatem Państwa bardzo serdecznie. Koncert już 16 maja w Rawiczu. O której godzinie?
0: 19:30.
1: Jest to propozycja absolutnie dla wszystkich. W programie zarówno nowe melodie ludowe skomponowane przez Danę Wynicką
0: i Dagmara Gregorowicz też.
1: A to oczywiście artystki, które reprezentują zespół Dagadana. Dziękuję Ci, Michał. A Państwa oczywiście raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam do Rawicza.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.

O wyjątkowym koncercie, który odbędzie się 16 maja w Rawiczu, opowiadał Michał Umławski, czyli fantastyczny dudziarz, nauczyciel, a także reprezentant Fundacji Dudziarz EU i organizator tego wydarzenia.

Żenie, jak słyszeliśmy, oprócz zespołu Dagadana wystąpią m.in. także artyści z kapeli Ignysie. No i chciałbym też przypomnieć teraz, że Michał Umławski w roku ubiegłym zdobył basztę, czyli najwyższe laury Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Grał oczywiście na dudach, a wykonał 3 kompozycje. Umchciał wiwat, oberek po Bolesławie Kupczyku oraz polka Siber po Przykocie. Przed nami zatem właśnie te nagrania, które powstały w roku ubiegłym w Kazimierzu.

Michał Umławski z Rawicza grał na dudach. To było nagranie, które powstało w roku ubiegłym w Kazimierzu podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. No i proszę Państwa, to artysta, który zdobył w roku ubiegłym basztę jako solista instrumentalista, został zatem wyróżniony najwyższą nagrodą, którą można zdobyć właśnie na tym festiwalu. Jak już mówiłem wcześniej, a Państwo pewnie o tym wiedzą i pamiętają, już za tydzień, w czwartek, rozpoczyna się nowa tradycja, Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Z tej okazji, oprócz oczywiście zaproszeń na kolejne koncerty, o których będziemy Państwu opowiadać, chciałbym przypomnieć dzisiaj fragment występu fantastycznego duetu ze Szwecji, który pojawił się w roku 2019, a to Esbjörn Hazelius i Johan Hedin, artyści, którzy wspólnie wykonują repertuar, który składa się głównie ze średniowiecznych ballad, pieśni żeglarskich, ale także melodii tanecznych z różnych regionów Szwecji, pośród których dominuje polska, właściwie slang polska, czyli taka odmiana tego dosyć popularnego w całej Skandynawii tańca. To jest dosyć także znany zespół, duet. Esbjörn i Johan grają już od wielu, wielu lat. Zatem, żeby nie przedłużać, przez chwilę posłuchajmy właśnie, jak to wyglądało w roku 2019. Esbjörn Hazelius zagra na mandoli oktawowej, cittern, będzie oczywiście także śpiewał, a Johan Hedin to mistrz nyckelharpy i nyckelharpy oktawowej, który też od czasu do czasu śpiewa. Przed nami zatem nowa tradycja, rok 2019, Hazelius i Hedin.

To fragment występu Esbjörna Hazeliusa i Johanna Hedina, szwedzkiego duetu, który na nowej tradycji w roku 2019 wystąpił właśnie z bardzo ciekawym repertuarem, opartym głównie o tańce zwane Polska. Zapraszam Państwa do zajrzenia na stronę internetową Nowa Tradycja Polski Radio.pl. Tam więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji naszego festiwalu, który rozpoczyna się w najbliższy czwartek. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Zapiski ze współczesności.

0: tym tygodniu słuchamy opowieści Rafała Wojasińskiego, pisarza, dramatopisarza, laureata m.in. Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego i Józefa Mackiewicza.
1: W szkole średniej zawarłem przyjaźnie i do dziś się przyjaźnie z moim kolegą, który zajmuje się historią Żydów w Izbicy i ma już pewnie, nie wiem, dziesiątki albo setki haseł w różnych encyklopediach. Zajmował się długo taką ważną, znaną już postacią, teraz już na świecie, Szlemkiem Winerem, który właśnie to był jeden z uciekinierów obozu w Chełmie, bo tam tylko kilka osób uciekło i to był pierwszy obóz w kraju warty, ten u nas w Chełmie nad Nerem, to był pierwszy obóz koncentracyjny. Ja kiedyś znalazłem taki film, kolega mi podesłał, Buczkowskiego, jakiś krótkometrażowy, po wojnie robiony, o tych samochodach komora gazowych. A to przecież tylko właśnie u nas było, w Chełmie nad Nerem. Ja nie wiedziałem o tym. Ja myślałem, że to było dość powszechne, a się okazuje, że to były w początkach, oni testowali pewne rozwiązania. I to było tam, bo przecież tam z Koła, z Łodzi chyba do Chełmna, tam z mnóstwa miejscowości do tego Chełmna wozili, do tego Lasu Żuchowskiego. Bardzo mało osób się zachowało, ale przyjaźnie zostały mi. Część się rozpadła znajomości i nie widziałem już ludzi bardzo wiele lat. Z szkoły podstawowej czasami dowiaduje się czasami przykrych rzeczy, no ja tak jak ostatnio byłem, to się okazało, że kolejny mój kolega nie żyje, bo w wypadku zginął wcześniej, jeden był chory ze szkoły podstawowej też, który bywał jako jeden z niewielu, albo ja jedyny u mnie w domu, bo by miał w miarę tam blisko, to było z 5 kilometrów, to przychodził i też już go nie ma. To jest dziwne, jadę tam do rodziców i co słychać i czekam, żeby powiedzieli, że kogoś nie ma, albo że coś jakby wygasło. I jakby mam na to ucho wyczulone, bo znowu próbuję chwycić, jak, w jakiś sposób chociaż zachować, przetworzyć. Nie wiem po co, bo przecież na zawsze tego nie zachowam. Ja nie uchronię tego losu jakby i nie uchronię tego, że to jednak przemijanie jest takim stanem, który jest tak permanentny i nic się nie da z tym zrobić. To znaczy, to, i w pewnym momencie ja to w ogóle dochodziłem do wniosku, że no mamy kolejne kataklizmy na świecie, kolejne wojny i nie możemy z tego wyjść, nie możemy nic z tym zrobić. Dlaczego ludzkość nie może z tym nic zrobić? To jak potem się dowiedziałem o tej Izbicy, o budynku żandarmerii, o getcie, o Garbarskiej, o wywózce w styczniu do Chełmna, to zacząłem się zastanawiać, że przecież ludzkość od początku tak istnieje, że też zbrodnia w wymiarze takim masowym, ale zbrodnia w takim wymiarze pojedynczym jest immanentnie związana z tym, że istnieje życie. Że życie bez zbrodni nie ma. Tak samo jak bez miłości nie ma, tak nie ma bez zbrodni. Czyli gdyby wyeliminować zbrodnię, to nie ma życia? O co w tym chodzi?

Czy my znamy źródła tej zbrodni, czy nie znamy? Dlaczego tak jest, że niektórzy muszą to zrobić? Że niektórzy ludzie nie da się uchronić tego. Jakby można było mechanizm, który uchroni, że jeden człowiek drugiemu nie zrobi takiej krzywdy, że go na przykład nie zabije w amoku albo w nie wiadomo z jakiego powodu, ale nie dokona tego. Tak jakby był zdeterminowany. Tak jak ten Sapolski pisze w tej książce, zdeterminowani, że mózg najpierw wydaje polecenie, a człowiek tylko je wykonuje. Że jakby cały ten bagaż doświadczenia, życia, różnych rzeczy powoduje, że już to się zadziało, a potem jest tylko wykonanie. Nie można uchronić tej ludzkości od tego. I mieliśmy przecież i religię, i maniery, wychowanie, 6000 lat od starożytnego Egiptu, wielkiej kultury, i to nas nie uchroniło przed ludobójstwem. Okazuje się, że życie nie pozwala na to, że życie po prostu musi to mieć w swoim asortymencie, żeby mogło funkcjonować. Znalazłem takie pocieszenie, nie wiem, bo to nie powinno być pocieszenie, ale jak przeczytałem wywiad z Hedlingiem Grudzińskim i on mówi, że już mówią, że jestem pisarzem zła. Dobrze, niech mówią, że jestem pisarzem zła, już mam po prostu, nie będę tłumaczył, że to nie o to chodzi. I jak zaczął to wyjaśniać, mnie to otuchy trochę dodało, że to jego doświadczenie było tak silne i tak jasne i tak zdecydowane, że nie da się tego po prostu wyeliminować, że to jest tak immanentnie związane z zachowaniem człowieka, przy pełnej świadomości człowieka, że mógłby inaczej na przykład czasami, nie? Że nie jest w stanie tego jakby odwrócić. I te czasy, które teraz mamy, znowu przynoszą kolejną nawałnicę, właściwie tak, jakby się wszyscy prosili. Na końcu i tak się najsilniejszy decyduje, jaka jest rzeczywistość. Studia, które w pierwszej kolejności wybrałem, to były studia prawnicze i one trwały 2,5 roku chyba. W Toruniu studiowałem prawo, tam mój brat kończył wcześniej prawo, ale no wiele lat wcześniej, bo on jest sporo starszy ode mnie, więc myślałem, że to będzie mój kierunek, ale to były studia, które mnie przytłaczały po prostu. To był kierunek, który jakby cały czas wymykałem się temu, tam historii ustroju, lubiłem historię ustroju na przykład, to była dla mnie taka część, która mi odpowiadała, tam prawo rzymskie trochę, ale generalnie ja mam dziecinną naturę, to znaczy jak nie mam do czegoś serca, to ja po prostu tego nie jestem. Będę się męczył jakiś czas, wytrzymam cierpliwie, ale po prostu po cichutku wyjdę. Po cichutku. Nie zrobię awantury, ale po cichutku wyjdę i mnie nie znajdą. Nie mogę po prostu się do niektórych przyłożyć. To jest jakaś taka natura wewnętrzna, po prostu jest jakiś rozdźwięk następuje i przeczytałem takie zdania po wielu latach Selina, które mi bardzo odpowiadało, że człowiek często próbuje udowadniać, robi coś wbrew swojemu sercu i jeszcze do tego próbuje udowodnić, że to ma sens. I ja po prostu stwierdziłem, że nie. No i był taki okres, że nie studiowałem w ogóle i to był bardzo intensywny mój rozwój. Brałem wtedy tak zwaną kuroniówkę, czyli zasiłek dla bezrobotnych. I to trwało, ze zasiłek 8 miesięcy miałem, ale 8 czy 6. Natomiast to był taki ponad rok, który spędziłem tam u siebie na wsi, praktycznie nie wyjeżdżając. To znaczy raz w miesiącu jeździłem do Włocławka po ów zasiłek, który do dziś pamiętam 600 zł wynosił. Nie, 400 zł. 400 zł wynosił, z czego ponad 300 zł wydawałem na książki. Takie torby wielkie kupowałem książek. Jeszcze księgarnie były wtedy dobrze zaopatrzone, różne wydawnictwa, bo to była końcówka tego, ale można było kupić, a wtedy dzieła Kawki, wszystkie takie dzienniki kupiłem, to był 92 czy trzeci rok chyba. I przywoziłem to do domu, a te pozostałe pieniądze to przejadałem w jakiejś restauracji przy dworcu. Przyjeżdżałem do domu i po prostu studiowałem to przez miesiąc. Tak Dostojewskiego studiowałem, tak Tolstoja studiowałem, klasykę literatury. Skupowałem te książki, wkładałem je po prostu w pokoju na kupę Stendala. Potem przechodziłem do literatury, ale głównie skupiałem się na tym. Potem filozofię tak zacząłem kupować, a rodzice mnie utrzymywali, miałem taki luksus. W związku z tym mogłem sobie pozwolić na to, żeby te pieniądze wydawać na książki. Do tego miałem psy, miałem pola, miałem stawy rybne, miałem zwierzęta. Tą przestrzeń wolną, więc i sąsiedzi co jakiś czas się pojawiali, albo do nas przychodzili, albo my gdzieś szliśmy, z kimś rozmawialiśmy, przewijali się ludzie i te rozmowy mi wystarczały i ten świat mi wystarczał. To był bardzo intensywnej lektury czas, no ale to już byłem dorosły bardzo. No i z tego okresu mam na przykład korespondencje różne, bo na przykład jak mi się podobał jakiś utwór, to ja pisałem do pisarza, tak? Ja mam dużą korespondencję z Urszulą Kozioł z tego okresu. Ja byłem, z nią zacząłem pisać, jak miałem lat 18 czy 17. I to jest kilkanaście listów dość rozbudowanych. Z Danutą Wawiłow mam z tego okresu dość dużą korespondencję. Z późniejszego okresu mam od Jerzego Ficowskiego. I nie potrzebowałem kontaktu. List. List napisać, jeżeli, bo mi się podoba wiersz, to ja do pani napiszę i
Przychodziły zwroty, się okazało. I ta korespondencja się rozwijała.

I to było dla mnie istotne, ale ja nie miałem potrzeby wsiadania w autobus i jechać się tam z nim spotkać. To już było dla mnie po prostu za dużo, za dużo, za dużo. To i dosyć, dosyć, bo potrzebowałem po prostu tą swoją autonomię, zabarykadować się w tym, w swojej lekturze, w swoim sposobie myślenia. I ja lubiłem bardzo rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam mieszkali wokół, którzy nie mieli przecież wykształcenia wielkiego. Dużo osób było po trzech klasach szkoły powszechnej, potem były po siedmiu klasach niektórzy. Czasami po szkole zawodowej, ale to już chyba mniejszość. I doświadczenie moje z językiem jest takie i z odkrywaniem rzeczywistości, że ja po latach, kiedy jedną z największych fascynacji literackich swoich odkryłem, czyli Eliota i jego Ziemię Jałową, ale i pozostałe utwory też, to jest fascynacja jedna z najtrwalszych w moim w ogóle życiu, jeżeli chodzi o literaturę. Okazało się, że oni mieli podobne wnioski, a nigdy nic nie czytali. Jakby intuicja mi mówiła, że to na pewno tak jest, bo to jest niemożliwe, żeby to się inaczej działo. Natomiast no tu oczywiście w język i tak dalej, ale bardzo mądrego to nie ma. Wtedy mi się też zaczęły wydawać podejrzane pewne nadymanie się na wybitność, tak? Wydawało mi się, że to jest zakamuflowana przeciętność. Czasami ktoś po prostu tak siebie nienawidzi, zwykłego takim, jakim jest, że zrobi siebie wybitną osobę. A przecież ze zwykłym się chce rozmawiać, z prawdziwym się chce rozmawiać. To jest dopiero wybitne, to jest dopiero, żeby bezpretensjonalnie umieć posiedzieć i pogadać o niczym. To jest siła, wydaje mi się, w tym w życiu. W końcu studia zrobiłem. I dlaczego polonistyka? Polonistykę studiowałem w Łowiczu. To była taka jedna z pierwszych szkół prywatnych założonych w Polsce. Chyba druga. Bardzo dobrze mi się tam studiowało. Dlaczego ta polonistyka? Dlatego, że jak ja już byłem po tym okresie kuroniówki i zobaczyłem spis lektur na polonistyce i tam mi niewiele już brakowało. W związku z tym stwierdziłem, że te studia będą bezbolesne. Że nie będę musiał ślęczeć, bo ja będę mógł sobie... Bo problemem było to, że ja chciałem zawsze czytać to, co chcę. Z wielu prac zrezygnowałem, bo nie mogłem robić tego, co chcę. Przeszkadzało to po prostu, jakby mi studia miały przeszkadzać w tym, co ja chcę czytać, to byłoby nie do zniesienia dla mnie. Ja miałem coś przeczytane, a mogłem sobie czytać swoje. Nie to, co mi każą, tylko to, co szukam jak pies dla siebie. I to były najsilniejsze lektury zawsze dla mnie, najwłaściwsze, bo ja nie byłem w stanie się zmusić. To jest taka moja niedojrzałość wewnętrzna, a z drugiej strony mam silne takie przystosowanie społeczne, bo przecież i pracuję od prawie 30 lat w zawodzie, który jest odpowiedzialny, bo to jest nauczycielski zawód. A jednak mimo wszystko po prostu tkwi we mnie ta przekora, ona jest cichutka i ja nie potrzebuję takiego ostentacyjnego zachowania, tylko ja po swojemu po prostu to po cichu zrobię, jeżeli mi się uda. Tam jakieś miałem z językiem starocerkiewnosłowiańskim tylko problem krótki, ale jakoś już przebrnąłem. Tam też spotkałem bardzo kolejnego ważnego człowieka w swoim życiu. To jest poeta był z Poddębic. Poeta z Poddębic, który był doktorem nauk humanistycznych i miałem z nim zajęcia z literatury współczesnej. Nazywał się Zimowit Skibiński i teraz w Poddębicach tam jest biblioteka jego imienia. Ja miałem bardzo dobry kontakt z nim. On mnie też do Stowarzyszenia Pisarzy do Łodzi ściągnął. Ja tam zacząłem jeździć, spotykać różnych ludzi. On w ogóle był dla mnie takim bardzo ważnym człowiekiem, bo miał jasny umysł niezwykle i miał umiejętność prostego mówienia, wielkiego czytania człowiek, takiej erudycji. I też okres, kiedy on odchodził już, też miałem kontakt taki przypadkowy, że jakoś się zdzwoniliśmy, okazało się, że on już jest ciężko chory i tam już miałem dzieci wtedy i z żoną odwiedziliśmy. Odwiedziliśmy go, bo on moją żonę też uczył. On miał jakiś taki rodzaj choroby związanej ze stwardnieniem rozsianym i po prostu też tracił zmysły na jakichś etapach. I to też było doświadczenie ciężkie dla mnie. No, w tym czasie też dość wcześnie, bo już na studiach poznałem Mariana Pilota. To też było taka ważna znajomość dla mnie. To w dość młodym wieku. Zygmunta Kubiaka poznałem, mając lat 20 chyba. Jeden z Ziemowit Skibińskich mnie właśnie poznał z nim, bo on napisał taką książkę rozmowy z nim Zwierciadło Śródziemnomorza. I to spotkanie z Kubiakiem było bardzo silne. Ja przyjeżdżałem do Warszawy. Tutaj była kawiarnia Nowy Świat na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Przyjeżdżałem specjalnie pociągiem. Siadaliśmy i on czytał moje opowiadania i mówił mu, co mu się nie podoba. I to było coś fascynującego. I zawsze mówił, że przecież to niemożliwe, jak pan znał ich. To jest za mało dramatyczne. To jest za delikatne. To tam na pewno tak nie ma. Wie pan, co się w życiu dzieje. Ludzie się tak... Prawdziwe emocje to są... No i potem mi zaczął kazać czytać sztuki Dydesa. No i to była następna szkoła prywatna czytania lektur związanych z starożytnością. On mnie zaraził Kawafisem, bo on był przecież wybitnym tłumaczem Kawafisa. Potem jego tłumaczenia Williama Blake'a kolejne. Potem Muza Rzymska, ta literatura w ogóle starożytna, którą on mi wpychał.

0: A jedno, co najważniejsze zapamiętałem z przyjaźni z nim, jedno zdanie na koniec. Otóż zadałem mu pytanie, znowu dziecinne, czego pan najważniejszego dowiedział się w życiu? Jedną rzecz niech mi pan powie. A on mi powiedział, zastanowił się chwilę i powiedział mi, że najważniejszą rzecz, jaką dowiedziałem się w życiu, jest to, że człowiek z człowiekiem może zrobić wszystko.
1: Na kolejne spotkanie z Rafałem Wojasińskim w imieniu Wacława Cholewińskiego zapraszamy jutro o 12:45.
2: A właśnie minęła 13:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maciej Szajkowski.
2: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Poznaniu rozpoczyna się dziś drugi etap preselekcji 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Pierwotnie uczestnicy na przesłuchaniach mieli być osobiście, ale przez problemy z połączeniami lotniczymi zdecydowano się zmienić formułę preselekcji. Jurorzy wysłuchają materiałów wysłanych przez kandydatów, mówi Martyna Nicińska z Towarzystwa Wieniawskiego w Poznaniu.
4: Jury w składzie Bartłomiej Nizioł, przewodniczący, Alena Bajewa oraz Agata Szymczewska, czyli wybitni laureaci pierwszych nagród poprzednich edycji konkursu, spotka się w Poznaniu, żeby wspólnie ocenić nadesłane występy. Na początku marca z powodu niepewnej i niebezpiecznej sytuacji geopolitycznej zdecydowaliśmy, że ten drugi etap preselekcji, podobnie jak pierwszy, także odbędzie się w formie zdalnej. Uczestnicy, kandydaci do konkursu przesłali nam swoje występy, które teraz będą oglądali i oceniali jurorzy.
2: Wszystkie nagrania uczestników preselekcji będą dostępne od dziś, od godziny 18 na kanale YouTube Towarzystwa Wieniawskiego. Pełną listę 50 uczestników październikowego 17 Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu poznamy do 1 czerwca. Joshua Justice i Kelly Moran wraz z Orkiestrą Polskiego Radia grają Moich Temersonów. Koncert pod tym hasłem, towarzyszący festiwalowi Millennium Dogs Against Gravity, odbędzie się dziś w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Kelly Moran to nowojorska pianistka i kompozytorka, a Joshua Justice jest twórcą wywodzącym się z elektroniki, ambientu i muzyki industrialnej. Artystów zafascynowała historia Franciszka i Stefana Temersonów, mówi reżyser dokumentu Marcin Borchardt.
5: Temersonowie sprawili, ta historia, ten styl opowiadania, który my proponujemy, który jest dosyć bezkompromisowy, przyciąga artystów z innych domen. Ja im wyjaśniałem rozmaite konteksty, jakie emocje potrzebne są w danej scenie. I najpierw Kelly stworzyła cykl fortepianowych etiud, które są takim kręgosłupem i światłem w tej mrocznej historii. Natomiast Joshua stworzył warstwę, która jest taką spoiną orkiestrową, która buduje rozmaite napięcia i pływy. I to wszystko buduje tą narrację na poziomie dźwiękowym.
2: Joshua Justice i Kelly Moran wraz z Orkiestrą Polskiego Radia grają Moich Temersonów dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie o godzinie 19:00. W przypadającą 125. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego Instytut jego imienia zainicjował cykl przedsięwzięć edukacyjno-historycznych. Oficer Wojska Polskiego i żołnierz AK dobrowolnie trafił do obozu Auschwitz, by zdobywać informacje o zbrodniach Niemców. Po ucieczce przekazał raport o sytuacji w obozie. Po wojnie komunistyczne władze skazały go w sfingowanym procesie na karę śmierci.
6: Festiwal Pileckiego odbywa się pod hasłem Każda droga zaczyna się w domu. Zależy nam na tym, żeby goście lepiej poznali osobowość naszego patrona, jak również jego drogę przez różne miejsca i wydarzenia, powiedziała Polskiemu Radiu Aleksandra Kiereta z Instytutu Pileckiego.
7: Chcemy pokazać, w jaki sposób Witold Pilecki stał się tym, kim się stał. Przede wszystkim kierowaliśmy się polisensorycznością, czyli chcieliśmy zaangażować wszystkie zmysły, które pozwolą naszym gościom przenieść się w świat Witolda.
6: Na terenie Instytutu Pileckiego przygotowano 9 stanowisk przedstawiających wygląd domów, w których mieszkał Witold Pilecki, jego życie rodzinne, służbę wojskową, zainteresowania literackie, muzyczne i taneczne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Jego obrazy prezentowane były w Londynie.

0: W Amsterdamie czy Oslo teraz znany polski artysta Wilhelm Sasnal wystawia swoje prace w Monachium, w tamtejszej filii francuskiej fundacji Louis Vuittona. O szczegółach nasza korespondentka.
1: Wystawa twórczości Wilhelma Sasnala odbywa się w ramach dziesięciolecia programu Or le Mur, prezentującego zbiory kolekcji Louis Vuitton w międzynarodowych przestrzeniach, m.in. Tokio, Wenecji czy właśnie Monachium, tak aby dotrzeć do szerszej, globalnej publiczności. Ekspozycja pod tytułem Szare oczy gromadzi prace powstałe w okresie ostatnich dwóch dekad i zestawia obrazy o charakterze intymnym z innymi, które rezonują szerzej. Powracającym motywem jest oko, co stanowi punkt wyjścia do refleksji nad aktem widzenia w świecie nasyconym obrazami. Tytułowa szarość staje się znakiem dwuznaczności, oczu zmęczonych, odwróconych bądź otwartych, lecz niewidzących. W swojej twórczości, w malarstwie, rysunku i filmie Wilhelm Sasnal analizuje i fragmentaryzuje obrazy oddające codzienność, jak fotografie prasowe czy kadry filmowe. Jego prace proponują unikalny sposób patrzenia i inspirują do poszukiwania własnych skojarzeń. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Kolejno o 16, a po szczegół informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
2: Reklama.
6: Program Drugi Polskiego Radia jest 7 minut po 13.
4: Pad de. Dwójkowy magazyn taneczny.
6: Witamy Państwa bardzo serdecznie, a nasi goście już w studio Dwójki tańczą. Dzień dobry.
7: Katarzyna Gardzina.
6: I Katarzyna Sanocka. Opowiemy dziś Państwu o kilku bardzo ciekawych wydarzeniach. Zbliżają się bardzo prędko, bo dwa z nich już jutro. Ale zacznę od zaanonsowania tego, który odbędzie się 29 maja w Teatrze Komuna Warszawa. Tam powraca spektakl Legenda, tak się o nim mówi. Spektakl zatytułowany Zrób siebie w choreografii Marty Ziółek. Ten spektakl miał swoją premierę 20 maja 2016 roku. Po 10 latach powraca. I czy jest aktualny? Co się zmieniło w rzeczywistości?

0: sposobu poruszania się po scenie. Myślę, że jest to krok, jest to pa. Jest to ruch, który nawet amatorzy, czy nawet osoby zupełnie nie interesujące się baletem, z baletem właśnie kojarzą. Czyli jeżeli powiem jakiemuś dziecku, czy komuś na jakiejś imprezie, że no, nie wiem, udawaj tancerkę, jak się tańczy w balecie, to pewnie zacznie drobić nogami w miejscu, przesuwać się w bok, ewentualnie pewnie jeszcze machać rękami i udawać łabędzia. I właśnie to, mówiąc nieładnie, drobienie stopami i ten sposób, w jaki tancerki, raczej tylko tancerki w baletach klasycznych, poruszają się po scenie w sposób bardzo płynny, przestawiając w piątej pozycji stopę na półpalcach lub palcach, jedną za drugą, jedną za drugą i znikając majestatycznie, delikatnie, na przykład za kulisami, to jest właśnie swivy, czyli naprawdę pas de bourrée swivy, skracane często przez tancerzy, albo po prostu jako bourrée, albo jako tylko swivy, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: U nas było zawsze, u mnie przynajmniej w teatrze, jak tańczyłam swivy. Mm-hmm. Swivy, bardzo przyjemny, miłe pa. Rzeczywiście można było się przemieszczać z kulisy w kulisę, ale żeby je dobrze wykonać, to wcale nie jest takie proste, bo żeby tak popłynąć przez scenę, jak ten łabędź po tafli wody, no to trzeba mieć piękne stopy, dużą umiejętność, no i tę lekkość i ulotność w sobie. Czy pas de bourrée swivy pojawia się w spektaklu Marty Ziółek? Śmiem twierdzić, że nie, ale w przypadku tej artystki wszystko jest możliwe. Marto, jak to jest słyszeć o swoim spektaklu, który miał swoją premierę 10 lat temu, że to jest spektakl legenda?
2: No bo jest.
1: Dlaczego? Opowiadaj.
2: W sensie, jak to jest słyszeć to teraz, tak? Mm-hmm. Nie wiem, no ja rzeczywiście już jak mam poczucie, że to się już tak jakoś osadziło w... no nie tylko w mojej biografii, ale po prostu wielu osób, które w tym uczestniczyły, że... No to jest trochę na takiej zasadzie, że ktoś nam prawi komplement, albo dowiadujemy się czegoś takiego i tak cała moja przyjaciółka wczoraj, no nie Marta, zobaczyłam tą relację tam na Insta, że to jest ta legenda, która wraca, tak? Jak ty się z tym masz? A ja mówię, no normalnie. Ale to wynika chyba z tego, że to jest po pierwsze coś, co jest takim fenomenem, który się wydarzył. I po prostu wydarzył się też jakby w tamtym czasie i był wynikiem no bardzo szczególnego też spotkania wielu wyjątkowych artystów. I wydaje mi się, że jakby ja bardzo ciepło o tym czasie myślę. Ciepło, ale też z taką dozą nostalgii, no nie wiem, tam się bardzo dużo jakby zadziało i to był bardzo intensywny czas, tak? To był czas, w którym po prostu my w sumie nie spodziewaliśmy się tego sukcesu, tak? A on się wydarzył i rzeczywiście ten spektakl stał się legendarny, więc to nie jest, nie będzie fałszywą skromnością, że powiem, no jest to spektakl legenda, tak? I to jest spektakl, który ja sobie zdaję sprawę z jakby, co on zrobił w danym czasie, tak? I jestem w stanie to przyjąć, powiem, że jest dobry po prostu.
0: Ja też chciałabym podkreślić, że jest to też rzadki przykład spektaklu tańca współczesnego, który tak długo był na scenie, na scenach, że niestety wciąż z tym się borykamy i to pewnie też temu posłuży jutrzejsza debata w Teatrze Komuna Warszawa, z tym, że tego typu spektakle bardzo trudno utrzymać w repertuarze, bardzo trudno pokazywać w różnych miejscach, bo nie ma właśnie tej sieci miejsc do prezentacji właśnie tego typu przedstawień w formie impresaryjnej, a jednak ten twój spektakl, no właściwie grany był do pandemii i teraz powraca. A pandemia, no wiadomo, zrobiła dużo złego artystom i ich dorobkowi. Ale jak się udało teraz zebrać was wszystkich? A, to myślę tak, to Grzegorz.
3: To chyba cud, bo rzeczywiście ten spektakl bardzo chcieliśmy przewrócić na scenę po 10 latach, bo ja mam takie wrażenie, że on trochę nie wybrzmiał właśnie przez to, że przyszła pandemia i spektakl, który był, napędzał się taką wewnętrzną wspaniałą energią tego zespołu, który go współtworzył razem z Martą Ziółek. No chcielibyśmy przypomnieć go dla kolejnej generacji osób, które nie miały szansy go zobaczyć. A rzeczywiście ten spektakl zmienił, wydaje mi się, trochę, znaczy może nie trochę, naprawdę zmienił scenę taneczną w Polsce. A cała ekipa, która współtworzyła ten spektakl, no teraz jest no, taką pierwszą ligą, jeżeli chodzi o choreografię, taniec i dlatego też chcieliśmy oddać im cześć, ale też dać szansę

0: kolejnej, kolejnym generacją osób, które są zainteresowane tańcem, żeby mogły zobaczyć to dzieło, zobaczyć jak ono wciąż działa. To takie długie życie spektakli tanecznych jest też, jest to też jakaś ważna, coś, co się dzieje również w Teatrze Międzynarodowym. Ja ostatnio widziałem kolejną wersję, już chyba szóstą spektaklu Rozas, czyli jednego z najważniejszych teatrów spektakli tanecznych Teresy Dekkersmacher, w którym już szósta generacja tancerek, to już spektakl, który chyba ma 30 lat. I no, jest to dzieło taneczne, które moje wyobrażenie o tańcu zmieniło całkowicie. Więc wydaje mi się, że dobrze wracać do takich spektakli, które są wciąż żywe, są ważne, a ta ekipa, która go tworzy, jest też tak naprawdę bardzo istotna dla współczesnej choreografii, bo no nie wiem, na przykład spektakl Ramony Nagapczyckiej, Kocham Bale, to jest nasz kolejny hit w Teatrze Komuna Warszawa, więc no, warto też pokazywać, jak te osoby, które wtedy zaczynały rzeczywiście pracę w tańcu polskim, gdzie są teraz, w jakim punkcie, jak można porównywać te dzieła sprzed wielu lat, co się dzieje z nimi teraz, więc wydaje mi się, że to jest dobrze wracać do dzieł żywych, które bardzo wpłynęły na pracę innych osób.
1: Wróćmy zatem do roku 2016, jeżeli pozwolicie. Witold Mrozek recenzował w Gazecie Wyborczej tak. Zrób siebie lokuje się między polityczną krytyką, ironicznym wygłupem, a reklamowym spotem. I dalej pisze tak. Sekwencje choreograficzne są zapętlone jak ćwiczenia. Zrób siebie tworzy kolaż w estetyce przegiętego, hipsterskiego glamuru z wizualizacjami o upiornie żywych barwach w tle, jak z gry komputerowej retro. W końcu one też są dziś w modzie. Dziś też są w modzie gry komputerowe retro i nie tylko. Co tobie towarzyszyło, Marto, kiedy nadawałaś temu spektaklowi tytuł Zrób siebie? Co chciałaś zrobić? Jakie robienie siebie chciałaś pokazać na scenie?
2: Ja jeszcze przywołam właśnie, może odnosząc się do tego, o czym mówicie, czyli to, jaki jest pierwotny opis też tego spektaklu, czyli Zrób siebie zaczyna się od treningu, nakazu i cielesnej rzeźby. I trening tutaj jest rozumiany jako sposób inhabitacji, tak? Jakby to, co my właściwie, nasze ciało jest rodzajem archiwum i my podczas całego swojego życia albo miejsca, do którego, w którym jesteśmy teraz, tak naprawdę ucieleśniamy różne sposoby, różne zachowania, gesty. Tak naprawdę mamy, przechodzimy różnego rodzaju treningi i mnie po prostu fascynowało to, co nas robi, tak? Co nas robi. Nie co my robimy, ale co nas robi.
1: Co nas kształtuje, wytwarza, po prostu,
2: co nas kształtuje jako jako indywidua, ale też jak bardzo to jest związane z cielesnym procesem. Ja jestem wielką fanką takiej książki Gender Trouble, Judith Butler, w której ona opowiada właśnie o tym, w jaki sposób nasza płeć jest rodzajem performance'u, tak? Czyli w jaki sposób my wytwarzamy siebie jako, jeżeli ja określam siebie jako kobieta, tak? To jak ja siebie wytwarzam w tym właśnie performance'ie bycia w obiegu kulturowym. I ze Zrób siebie rzeczywiście, ja miałam takie pytanie sobie zadałam, okej, to jakiego rodzaju właściwie te treningi, te inhabitacje po prostu wewnątrz ciała wydarzyły się dla osób, które zaprosiłam do tego projektu. I drugim takim aspektem, który mnie w tym interesował, to jakby w przypadku właśnie tych był wspomniany balet, tak? Że jak mówimy o różnego rodzaju, w tańcu też mówimy o różnego rodzaju reżimach, które możemy sobie zarejestrować od czasu pojawienia się baletu przez taniec modern, do tańca współczesnego, który tak naprawdę też jest rodzajem techniki i sposobu, w jaki ciało ma wytwarzać określony rodzaj efektu, tak? I no i tutaj to robienie siebie było właśnie takim przyjrzeniem się temu, w jaki sposób każda z tych osób, które miały określone, powiedzmy, jakby wytwarzało określone figury na scenie. I tutaj mówimy o high speedzie, glow, beauty, coco i tak dalej, które jakby mogły nam zafunkcjonować trochę jako za rodzaj takich figur, tak? Takich trochę archetypalnych figur, gdzie i to jest rzeczywiście bardzo dużo tak naprawdę język reklamy czerpie z tego, z czegoś takiego, o czym ja teraz mówię. I gdzieś znajdujemy się właśnie pomiędzy siłownią, imprezą techno, a kościołem mindfulness, bo bardzo wszyscy są zainteresowani rozwojem. Ja jestem nauczycielką też jogi i bardzo doskonale znam jakby tą potrzebę i motywację do tego, żeby po prostu ciągle się transformować, tak?
1: Lekka ironia tutaj wybrzmiała.
2: I tak dalej. I to, co jeszcze na co chcę zwrócić uwagę, że wtedy to było bardzo z takiego miejsca, okej, to właściwie gdzie każdy z tych, jak, właśnie

0: Jaki rodzaj tego treningu, tej powiedzmy, tego dyscyplinowania ciała, jaki rodzaj właściwie tego doświadczenia przyszedł każdy z tych performerów. I to się stało jedną ze składowych tej pracy. Tak samo jakby równolegle, zapraszając trochę jakby taką formułę, która jakby wykracza poza taniec jako taki. Więc ja miałam takie, taniec jest mega uprzywilejowaną formą. Ja zawsze ubolewałam nad tym, że taniec współczesny, czy też właśnie to, co tam jakby tutaj było nawiązaniem do kultury baletowej, balet też może być bardzo cool, tak, ale jakby są formy taneczne, które zostały całkowicie jakby tak jakby wyrzucone poza te wysokie formy, przynajmniej w tym czasie, w którym ja się zabierałam za Zrób Siebie. To było trochę tak, a tutaj są te takie lepsze formy i są te gorsze, tak? Czyli jakby powiedzmy takie bardziej komercyjne, takie bardziej jakby, które są mniej może takie za, no niekoniecznie
1: jakieś wysublimowane,
0: tak. I w tamtym czasie dla mnie to było bardzo ciekawe, jak właściwie zaprosić do tej przestrzeni, powiedzmy, do tej świątyni sztuki, akurat wtedy byliśmy tam na Pradze i to mi się mega podobało, że tam co chwila taki brud i trochę jakby właśnie tą ulicę spotykaliśmy każdego dnia, jak się tam szło. No i właśnie chodziło o to zaproszenie też i po pierwsze tych tańców ulicznych, tej kultury rejwowej, która jest po prostu była częścią naszego życia w tamtym czasie, tak? My się po prostu bawiliśmy.
1: Ale to wy przewidzieliście przyszłość, tak sobie pomyślałam o tych rejwach i o pawilonie tańca, w którym
2: które
1: to się wszystko teraz dzieje, prawda? Bo myślę, kiedy ty tworzyłaś ten spektakl, to pewnie tak myślę, było to w jakimś sensie czy nowatorskie, czy w jakimś sensie no, przełamywaniem, czy stereotypów, czy wychodzeniem trochę
0: no, takie trendseterskie byśmy powiedzieli, że to było w tamtym czasie. No tak, no i też to takie zobaczenie, spojrzenie też na tą kulturę właśnie związaną z rozwojem, to jest też takie bardzo ciekawe, jakby to dla mnie to się nazywa duchowy materializm, że po prostu jest taka potrzeba właśnie ciągłego, tak naprawdę karmienia też swojego ego przez to, że się po prostu cały czas jest w tym rozwoju. No i mówię tak o osobach, która naprawdę dużo różnych rzeczy doświadczyła i przeszła i też jakby prowadzę medytację. Jestem nauczycielką też jogi kundalini, ale zwracam na to uwagę i bardzo jakby właśnie z takim dystansem nadal podchodzę do tego i tak samo dla mnie wszystkie te właśnie rodzaje posługiwania się ciałem, byśmy powiedzieli, i tego w ogóle sposobu, w jaki my też się sobą zajmujemy, są właśnie robieniem siebie, tak? Więc to robienie siebie jest aktem cielesnym i to jest bardzo istotne, że to nie jest coś, i to też jest o plastycznym procesie, tak? Tak jakby to ciało nam daje niesamowitą moc sprawczą, tak taki rodzaj właśnie jakiejś w pewnym sensie suwerenności, że właśnie dlatego podałam gender trouble i w ogóle cały ten taki te ćwiczenia z wokół jakby płci, że nasza seksualność też jest czymś, co po prostu może być bardzo właśnie w sposób świadomy, ale też właśnie płynny, kształtowana. I to jest niesamowite właśnie, w jaki sposób to ciało daje nam możliwość bycia w takich procesach. I jakby tutaj są dwie strony. Jeden ten taki afirmatywny, który jest sprawczy i twórczy i emancypacyjny w pewnym sensie, bo daje nam możliwość innego rodzaju wyboru, innego rodzaju może tożsamości, innego rodzaju bycia, manifestacji w świecie. I drugi, który mówi nam, jakby pokazuje, ja chciałam to pokazać, Zrób Siebie, to jest to, co mnie ukształtowało. Ja od tego nie ucieknę. Moje ciało porusza się tak, mówi w ten sposób.
1: Ciało pamięta też.
0: Ciało pamięta. Ciało w określony sposób też jest tak jakby, tak jak ja mówię, że to jest tak jak taki dysk, nie? Że mamy po prostu tam zapisane też bardzo trudne i bolesne doświadczenia, tak? Więc to jest cały ten rezerwuar, który ze sobą jakby wnosimy. I tutaj on rzeczywiście został opakowany w bardzo konkretną formę, powiedzmy taką formę, która miała być na sprzedaż. I to był też mój cel. Ja pamiętam, że ktoś mnie zapytał wtedy, no a co byś chciała teraz zrobić? Chyba z Aleksem Baczyńskim Jenkinsem rozmawiałam i on mnie zapytał, a co byś teraz chciała zrobić? No taki spektakl, co po prostu byłoby łubu dubu i po prostu byłby sukces.
1: No i było łubu dubu.
0: No i było. I ja byłam w szoku. To było po prostu coś takiego, że ja sobie to wymyśliłam. powiedziałam, co tutaj musi być, na zasadzie wymyślenia, no nie tylko sama, no bo to był dialog na przykład też z Anką Herbut, dramaturżką, z którą współpracowałam wtedy, ale bardzo dużo takiego właśnie takiej wizji i co by tu się, i takiego analizy też, tak, to był dosyć jakby jakiś tam analityczny proces temu towarzyszył, okej, to tu się musi znaleźć to, to i to. I rzeczywiście, no to jakby zostało włączone i było zaskoczenie, mimo wszystko.

0: dla nas, że te kolejki w tej komunie, że to się tak, że to się jednak udało,
1: że to się
0: tak?
1: sprzedało.
0: To się sprzedało. Dobra.
2: Z tego, co mówi Marta, można by wywnioskować, że bycie niezależnym artystą to jest taka prosta droga do sukcesu, ale tak naprawdę nic bardziej mylnego. I chyba tutaj w tym temacie troszkę będziemy w Komunie Warszawa jutro debatować. Ekosystem sztuk performatywnych w Polsce, godzina 18, debata w Teatrze Komuna Warszawa, ale też możliwość udziału online. Co będzie głównym wątkiem i takim motywem przewodnim tej dyskusji, Grzegorzu?
3: Ja trochę przypomnę, że 3 lata temu mieliśmy taki cykl rozmów, który się nazywał Ekosystem Sztuk Performatywnych w Warszawie i mam takie wrażenie, że te rozmowy, które zaczynaliśmy w Komunie, potem one były współorganizowane przez Warszawskie Obserwatorium Kultury, doprowadziły do tego, że mamy w końcu w Warszawie miejsce dla tańca, czyli pawilon tańca w dawnym budynku MSN-u nad Wisłą. Więc mamy taką nadzieję z naszymi partnerami, partnerkami z innych ośrodków kultury, z instytucji, czyli z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, CK Zamek w Poznaniu, Centrum Kultury w Lublinie, pawilon z Poznania oraz Teatr Kana ze Szczecina, że teraz zapraszając do tej rozmowy również dyrekcję Instytutu Teatralnego, a również środowisko organizatorów oraz performerek, performerów, twórców sztuk performatywnych, będziemy się zastanawiali, jak ten system poprawiać, jak dawać więcej możliwości, po pierwsze do tworzenia w godnych warunkach, bo to też jest bardzo ważne, żeby ta część działalności, która tak naprawdę to, co powiedziała Marta, to nie jest coś, co jest docenione wciąż. Mamy ogromną różnicę między tym, jakie są budżety przeznaczane na teatry instytucjonalne, teatry repertuarowe. W Warszawie mamy 17 teatrów miejskich, które naprawdę mają budżety o wiele większe niż instytucje, które zajmują się sztukami performatywnymi, muzyką, tańcem. I wydaje nam się, że jest to różnica, która jest niedobra dla właśnie ekosystemu, ponieważ sztuka rozwija się w łączności pomiędzy różnymi osobowościami, ale też różnymi rodzajami sztuki. I cały czas powinno być przynajmniej dążenie do równowagi, tak żeby jakieś progresywne działania formalne, eksperymenty, ale też treści, które najczęściej znajdują swoje źródła poza tym kręgiem tradycyjnych teatrów repertuarowych, miały o wiele łatwiejszy sposób dochodzenia do widowni niż ma to miejsce teraz. Taki przykład, który też pewnie tobie, Marto, jest bliski. W tydzień temu byłem na otwarciu Biennale Sztuki w Wenecji i tam austriacki pawilon tworzy już teraz jedną z najważniejszych gwiazd sztuki performatywnej i tańca, czyli Florentyna Holzinger, z którą Marto, zdaje się, 10 lat temu miała wspólne warsztaty w Centrum Sztuki Współczesnej i obie startowały oczywiście, że tak powiem, z tego samego poziomu, natomiast dzięki temu, że właśnie w Niemczech, Austrii, czy Francji, czy w Europie ten system zaopiekowania się artystkami, artystami jest o wiele bardziej rozwinięty. Osoby, które mają talent, które chcą tworzyć, mają dosyć, może niełatwo, bo to trzeba oczywiście dużo pracować, ale mają możliwość rozwijania swojej kariery. Florentyna miała zapewnione robienie spektakli przez kolejne 3-4 lata w domu z domem producyjnym, który ją prowadził. Dzięki temu mogła awansować do kolejnych, coraz większych instytucji. Jest teraz najbardziej rozpoznawalną osobą sztuk performatywnych, czy tańca. Jej spektakle Volksbühne, czy na każdym festiwalu są totalnie wyprzedane. I chcielibyśmy, żeby osoby, które decydują o tym, jak się rozdaje pieniądze, znaczy nie rozdaje, jak się inwestuje w sztukę, wiedziały o tym, jak to działa, bo to nie jest tajemnicą, że trzeba w to inwestować, trzeba prowadzić artystów przez dłuższy czas, dawać im szansę, żeby mogli spokojnie pracować, a nie rzucać się na kolejne mini projekty, żeby przeżyć tak naprawdę i roztrwaniać swój talent, bo jest to szkodą dla polskiej kultury i to zamknięcie się właśnie w teatrach instytucjonalnych, repertuarowych, to jest bardzo ważne, bo jest duża publiczność, która szuka czegoś takiego, natomiast brak obiegu właśnie w kulturze tworzy zamknięte sytuacje, w których zablokują one normalny rozwój.
1: No właśnie, bo wydaje mi się, że jeden to jest problem finansowania, ale drugi to jest też problem tego obiegu, czyli właśnie miejsc impresaryjnych. No w Lublinie tu podkreślamy, bo dwukrotnie rozmawialiśmy tutaj o tym na antenie. W Lublinie się udało tak stworzyć pierwsze centrum choreograficzne, no, ale tak jak właśnie mówisz o domu produkcyjnym, czyli o miejscach, które będą miały budżety dla tych artystów, którzy będą właśnie zaopiekowani również finansowo, żeby mogli się skupić na tworzeniu sztuki. No i potem mieli gdzie te swoje utwory, te swoje dzieła, te swoje spektakle pokazywać, bo nie może być to też jedno miejsce, które pokaże, no właśnie tak nawet jak Komuna

0: Warszawa 2, 3, 4 spektakle.
1: Czy zachęta, która pokazywała, prawda, i z którą Galeria Narodowa, Galeria Sztuki, zachęta, z którą, Marto, ty współpracujesz, ale to rozumiem, są jednorazowe, prawda, przedsięwzięcia, a ty jesteś artystką, która no, w sposób fenomenalny łączy taniec, sztuki wizualne i po prostu nie ma dla ciebie granic. Czy te granice przekraczasz? Czy ty masz takie możliwości, aby działać w ten sposób? Jak
2: ja
1: to z twojej perspektywy
2: tak,
1: wygląda?
2: Ja zazwyczaj przyjmuję tylko projekty, które mają dla mnie sens twórczy, czyli po prostu uważam, że praca artystyczna to jest praca, jak haftuje Monika Drożyńska. Co to oznacza? To tak jak ktoś idzie pracować do korporacji i spędza tam czas od godziny 10 do godziny 16 czy dłużej, to my potrzebujemy tego czasu, aby proces twórczy mógł wykiełkować w naszych ciałach, zyskał jakąś formę. To jest czas. To nie jest tylko linia produkcyjna, na zasadzie przychodzę i już zrobię coś, tylko to potrzebuje odpowiednich warunków no i przestrzeni, tak, żeby to się mogło zadziewać, więc jeżeli chodzi o taniec, szczególnie, taniec potrzebuje przestrzeni, więc ja bym powiedziała, że, bo też miałam to zadane to pytanie ostatnio przy innym wywiadzie, że wciąż brakuje inwestycji, które by wystarczająco wspierały działania taneczne, choreograficzne i performatywne, dlatego, że trochę to jest tak, jakby się traktowało taniec jako gorszy rodzaj sztuki. Jako ten, który właśnie jest bez głosu, czy ten, który jest taki trochę, taka gorsza siostra, tak? I jakby, gdzieś tam jakby w tej hierarchii jest postawiony w takiej pozycji. Więc ja uważam, że to jest niezwykle ważne, bo żeby takie prace jak ta, którą wspomniał Grzegorz, czyli prace Flo, czyli Florentiny Holzinger siedziały u nas. No ja znam Flo, to jest moja przyjaciółka jakby z czasów szkolnych, tak? My robiłyśmy 2 spektakle. Mam jakby, no ostatnio się widziałyśmy w Krakowie, jak występowała. I dla mnie to jest też bardzo ciekawe, jak bardzo to jest związane z inwestycją, którą w jej pracę akurat, która mogła się wydarzyć, tak? I konsekwentne budowanie języka. To jest o stwarzaniu swojego języka, więc odpowiedzi na to, o co się zapytałaś, ja świadomie wybrałam sobie też równoległą ścieżkę, powiedzmy, w swojej pracy, czyli ja pracuję też jako coachini i edukatorka, więc to jest jedna z moich przestrzeni też pracy, ale ja wciąż działam artystycznie, więc to jest dokładnie jakby równolegle taki sposób jakby działania gdzieś tam w różnych przestrzeniach wybrałam, dlatego właśnie, między innymi, że rynek jest taki, jaki jest i oczywiście na szczęście miałam takie zainteresowania, że akurat mnie zainteresował obszar związany z somatyką i seksualnością, więc po prostu zaczęłam go zgłębiać i no jakby w to zainwestowałam gdzieś tam swój czas i jakieś środki, tak, ale cały czas jakby też ja będę tutaj wołać o to, żeby jakby było więcej uwagi poświęconej tej sztuce, szczególnie mówię o tańcu i choreografii, ponieważ naprawdę wyjątkowe prace i wyjątkowe rodzaje komunikatów mogą właśnie wyłaniać się, czyli że mówię tutaj o wartości, która płynie jakby z tego rodzaju sztuki, tak?
1: Fuzja wielu ważnych elementów, mówi Marta o tym, że jest coachinią, że no wiemy, że tworzy w przestrzeni sztuk wizualnych, oczywiście taniec jest na pierwszym miejscu, a Alisa z kolei, no też pomyślałam sobie, że to jest blisko, ponieważ
3: to też
1: dla
3: jest
1: ciebie,
3: o tobie.
1: To też jest w zasadzie wszystko o tobie, o czym mówimy tutaj, bo połączenie psychologii, improwizacji, tańca, to jest coś, co, no właśnie, połączyłaś i stworzyłaś autorską metodę, na czym ona polega. I skąd w ogóle ten pomysł, skąd w ogóle ta potrzeba?
4: Wiesz co, ja generalnie jestem raczej skromną osobą i sama bym nie wpadłam na to, że teraz stworzę jakąś metodę albo że teraz pracujemy na czymś, tylko no to wszystko jest takim naturalnym procesem. Jak mieszkałam w Ukrainie, dostałam zaproszenie prowadzić zajęcie. Prowadząc zajęcie zrozumiałam, że też szukam jakiegoś swojego sposobu, bo jako tancerka mam swoje doświadczenia, mam swoje traumy też związane fizyczne, psychologiczne I jakby w moim życiu to był taki antyscenariusz, że ja nie chcę tak prowadzić zajęć.

0: jak to było u mnie, nie? Że to jest wielka krzywda i że kurde, ja zrobię wszystko, żeby było inaczej, nie? I to jest po prostu tak, jakby z takich historii, kiedy stwarzasz coś albo pracujesz nad czymś, czego sam potrzebujesz. Ja sama chciałabym chodzić na takie zajęcie. I wiedząc o sobie, że szybko się nudzę, tak, że ja potrzebuję jakiegoś takiego, takiej inspiracji, dobrego prowadzenia, wspaniałej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa. Ja też skończyłam psychologię i stąd jakby to połączenie psychologii. Uwielbiam improwizować od trzeciego roku życia. Robię to i profesjonalnie, i z wielką przyjemnością. I staram się po prostu na swoich zajęciach przypominać, że taniec to też jest radość, to też jest to połączenie ze sobą, to nie tylko jest technika, że bardzo dużo się dzieje w głowie, jak nie 50% naszego tańca, tak? I prowadzę na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie swoją metodą, prowadzę jakieś tam dodatkowe warsztaty. Co prawda teraz obecnie mam bardzo zajęty grafik i tych warsztatów jest mniej, ale w tym roku na przykład było 15-lecie tej metody i ja po prostu prowadziłam zajęcia, się przeprowadziłam do Polski, kontynuowałam, jakby próbowałam tam tak analizować. Mam po prostu taki analityczny umysł na zasadzie, że co można zmienić, co można dodać, co było w historii tańca, o czym kto mówił. Ja sama uczestniczyłam w, tam miałam ponad 100 pedagogów z 30 krajów, przeróżne techniki, zawsze podchodziłam do okej, taniec współczesny, dobra, tam jeszcze jakiś tam chaos, nie wiem, towarzyski, nieważne. Po prostu to jest taniec i ja chcę poznać różne sposoby tańczenia, co teraz mi się przydaje jak w pracy choreograficznej, bo po prostu mam więcej narzędzi. I tak zbierałam kto co mówi, zbierałam to w jakieś swoje kategorie i teraz w metodzie jest kilkadziesiąt takich gotowych tematów i tam kilkaset zadań improwizacyjnych, że ma swoją strukturę, ma swoją logikę. To nie jest tak, że przychodzisz na zajęcie i improwizujesz coś i ty, nawet ja, jak słyszę takie hasło, to mam takie, no nie wiem, co ja mam teraz robić ze sobą, co to znaczy zaimprowizować coś. Więc to jest po prostu takie prowadzenie solo w duecie, w grupie. I pamiętam, jak w Warszawie miałam ostatnie swoje zajęcie, takie stacjonarne. I przyszła do mnie dziewczyna, która pod koniec zajęć mówi, Boże, to jest właśnie to, czego szukałam. Tyle lat, chciałabym chodzić na takie zajęcia, a ja mówię, że to są ostatnie. I ona zaczyna płakać i w ogóle, że to jest jakaś, no, że kolejna trauma. I ja mówię, o Boże, tego się nie spodziewałam. No i mówię, no takie życie, nie? Że tak wyszło. I potem ona się przeprowadziła do Francji, szukała tam też różnych zajęć. Wróciła po roku i pisze do mnie, Alisa, czy ty prowadzisz zajęcia? Ja piszę, że nie. I ona tak, przepraszam, jesteś idiotką. Chodźmy na kawę.
1: Pozdrawiamy.
0: I ja tak, no super zaproszenie na kawę. Stwierdziłam, że pójdę. No i ona mi wtedy powiedziała, że to, co robię, jest unikatowe. Ja słyszałam o tym też wcześniej, tylko wiecie, no po prostu masz pracę, masz zajęcie, prowadzisz i nie zdajesz sobie sprawy, że to jest jakieś niesamowite wydarzenie. No a tak po prostu te głosy spowodowały, że lepiej to już nazwać i rozwijać, więc Move Improvement to jest po prostu trzy najważniejsze słowo w moim życiu i tańcu. Czyli jest to move, ruch, improve, jakby improwizacja i improvement, rozwój, postęp i ja po prostu mam jakby jestem sfokusowana na te trzy słowa, nie? To też a propos tego, że buduje mnie. I tak to jest. A od jakiegoś czasu, od tam ostatnich lat, to już poszło to w stronę właśnie choreoterapii, psychologii, że prowadzę zajęcia i dla tancerzy, i dla aktorów, śpiewaków, i po prostu dla ludzi tam właśnie po tych swoich pracach przychodzą totalnie różne zawody, там, мамы с детьми, и якби

0: такая мешанка вековая, мешанка też w różnych stylach tańczą i to jest coś, co wzbogaca nas wszystkich na tym spotkaniu.
1: Alisa na samym początku, przepraszam, Alisa na samym początku powiedziała, że jest skromną osobą i że po prostu to tak wyszło. No jak słychać, to nie tylko tak wyszło, tak miało być. Ale opowiadasz o tym, że uczysz, że jesteś pedagogiem, tworzysz choreografię, ale teraz tej twojej skromności przyszedł czas na twój autoportret. Zresztą nie pierwszy, ponieważ 9 lat temu zostałaś zaproszona do tego, aby przygotować autoportret choreograficzny. I teraz przygotowujesz go ponownie. Przypomnijmy, że to jest taki projekt Centralnej Sceny Tańca. Te autoportrety choreograficzne prezentowane są w Mazowieckim Instytucie Kultury. My czasem o nich z Katarzyną państwu opowiadamy. To jest taka prezentacja artystów, którzy no, opowiadają o sobie, no ale jak tancerz o sobie może opowiadać oczywiście ciałem i ruchem bez słów. No i to po raz drugi nam o tym opowiesz, czym będą się różniły te autoportrety, jaki był pierwszy, ten 9 lat temu, a jaki będzie ten?
0: Ja powiem, że w ogóle Mazowiecki Instytut Kultury dla mnie to jest takie ważne miejsce, bo mam taki sentyment, bo w moim pierwszym tygodniu pobytu w Polsce ja tam miałam pierwszy swój casting do spektaklu, ja tam właśnie miałam swój taki debiut taneczny. Rok później miałam debiut choreograficzny. Potem tam właśnie prowadziłam zajęcia. I na przykład kuratorka tego projektu Magda Chabros, ona mnie pamięta przecież jakby... No Boże, no to 13 lat temu, to ja nawet po polsku nie mówiłam. Więc jakby naprawdę taki początek. I teraz jesteśmy jakby w innym punkcie mojej kariery i dla mnie to jest bardzo też wzruszające tam wracać i pokazywać swój portret. Pierwszy portret 9 lat temu to była taka historia właśnie o tym, jak ja się przeprowadziłam, moje egzaminy wstępne, mój pierwszy występ, jakie mam 3 lata, moja pierwsza choreografia, jakie mam 4 lata. You Can Dance.
1: Tak, był taki epizod.
0: Mistrzostwo świata. I to było takie łączenie właśnie takiego archiwum wideo. Tam właśnie widać moją mamę albo świętej pamięci babci, jak oni mnie tam ubierają na ten występ, że Alisa, poczekaj, tu mi jakieś tą fryzurę poprawiałam. Ja jestem taka okrągła bułeczka i z numerkiem jeden, że pierwsza występuje, tak jeszcze tak patrzę, taka po prostu z innego świata. I szczerze powiem, to ja miałam taki trochę strach oglądać teraz, co się wydarzyło 9 lat temu, jakie to było w ogóle, co tam zatańczyłam i w ogóle nic nie pamiętałam. I teraz, jak obejrzałam, właśnie żeby się przygotować do tego drugiego portretu, to stwierdziłam, że to była najlepsza taka propozycja na tamten czas. Ja też mam tak, że mam problem z tym, żeby się utożsamiać ze sobą z tych poprzednich lat. Czy to zdjęcie dzieciństwa, czy to nawet tam 5 lat temu. Ja po prostu patrzę na tą dziewczynę, mam bardzo dużo miłości, empatii i takiego podziwu dla niej. Ale nie rozumiem, że to ja. W sensie jest trudno mi to połączyć. Trochę jakby, właśnie trochę jakby to było moje dziecko wewnętrzne, albo jakby tak mam tak, och, ojoj. Tak mam dla niej. No, że tak pięknie, że ona podąży za tym marzeniem i że robi to. Wtedy też na żywo zatańczyłam 3 swoje choreografie. Takie konkursowe, typowe. Tam z 2013, 15 i 17 roku. I to było tak naprawdę przed studiami choreograficznymi, w trakcie studiów i po. I też widz miał takie doświadczenia, żeby zobaczyć, jak mój sposób myślenia o ruchu, o choreografii, o kompozycji się zmieniał. Bo właśnie to był ten 2017 rok i zatańczyć choreografię, którą stworzyłam w 2013. I robię to na 100%, tak jak ta Alisa z tamtego roku to stworzyła, zaplanowała, chociaż już fizycznie odczułam zupełnie coś innego, nie? Że już zupełnie inaczej postrzegam ten taniec, już mam zupełnie inne zainteresowanie i to też była taka ciekawa podróż.

0: teraz to będzie opowieść o mnie jako o choreografce. Właśnie z dramaturgiem Maćkiem Siekorskim po prostu było bardzo dużo rozmów na temat, o czym to ma być. I ja opowiadałam, jak to się wydarzyło, że jestem choreografką, jakieś wspomnienia, historie. I wyszło na to, że to będzie taki cykl, jak ja przeżywam od premiery do premiery. I jakby nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wygląda praca choreografa, na przykład tam w teatrze tam dramatycznym czy operowym, z czym się zmagam, jak wyglądają tam spotkania z dyrektorem, negocjacje, zaiksy, rozmowa z reżyserem.
1: Czyli wchodzimy za kulisy po prostu.
0: Tak. To jest taki właśnie taki drugi tytuł u nas, to jest Back to Stage. No i że właśnie i za kulisy, i że stoję trochę plecami, albo stoję po drugiej stronie, jak jestem choreografką. Albo, że też ta jakby back to, jeżeli to jest zapisane jako dwójka, że to jest mój drugi portret choreograficzny. Mm-hmm. Ja po prostu uwielbiam kodować, uwielbiam symbole, jakieś znaki, jakieś takie smaczki, detale. Ja po prostu mam też punkt na tym. No i będzie bardzo dużo też takiego absurdu i poczucia humoru, co nie jest łatwe w tańcu wcale. To jest tak samo jak z filmem, nie? Że bardzo rzadko komedia dostaje Oscar, że bardzo rzadko się udaje coś dobrego zrobić z takim poczuciem humoru, ale tam będzie przestrzeń na to. W połączeniu też z trudnymi tematami, trochę z moją własną historią, tak odrobinę właśnie, że jestem z Ukrainy, co powoduje też pewne problemy z dokumentami i to też wpływa na wszystko
1: na twoje
0: w mojej pracy.
1: Możliwość pracy często, tak. Pamiętam to.
0: No i również temat, że ja wciąż jakby mam rodziców w Chersoniu i to nie będzie jakby temat wojny tak wprost powiedziany, tylko raczej jako wspomnienia, jakby w tym spektrum będzie to wspomnienia o tacie. Zapraszam, żeby zobaczyć dlaczego. Bo tak jest, że właśnie od 2022 roku żyję trochę w dwóch rzeczywistościach, nie? Że to jest paralelnie, że teraz jakby siedzę z wami i rozmawiam, a z tyłu głowy mam takie tło, że mam rodziców i jeszcze z nimi dzisiaj nie rozmawiałam i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami to po prostu jest jakiś taki jeden impuls i ja myślę o nich, nie? Ale staram się być bardzo profesjonalna, być tu i teraz i stwarzać i pracować, ale gdzieś to też wraca, więc...
1: Jak bardzo profesjonalna i jak zmieścić tą całą opowieść w tańcu, będą mogli się państwo przekonać o tym już jutro, 14 maja, godzinie 19, Mazowiecki Instytut Kultury, Centralna Scena Tańca, autoportret choreograficzny Alisy Makarenko. Mamy jeszcze, Kasiu, dosłownie chwilę. Wiem, że chciałaś recenzować Androidy w choreografii Roberta Bondary, czyli najnowszą premierę Polskiego Baletu Narodowego. Jest jeszcze kilka spektakli i przez tę niecałą
2: i nie
1: minutę.
2: Nie ma biletów.
1: Ale będą kolejne. Tak. Przez tę niecałą minutę, jakbyś miała, no właśnie, w kilku słowach powiedzieć, jaki to jest spektakl, to co byś powiedziała?
2: Że to jest spektakl totalny. Gościłyśmy 2 tygodnie temu tutaj dyrygentkę Martę Kluczyńską i kompozytora Przemka Zycha. I jeszcze wtedy nie mogliśmy sobie wyobrazić i tej muzyki, i tego, jak ta orkiestra, choć pięknie, podobno gra na próbach, to zagra. I jaka choreografia, choć znamy pracę Roberta Bondary, do tego powstanie, jaka przestrzeń, bo znamy książki Filipa Dicka, bo znamy film. Łączy spektakl to wszystko, a jednocześnie nie jest tym wszystkim. Jest zupełnie swoim własnym, osobnym, kompletnym tworem, stwarzającym piękny, fascynujący, wciągający świat.
1: Jeżeli są państwo zainteresowani, to trzeba po prostu polować na kolejne
2: bilety. Ja dzisiaj idę drugi raz.
1: Ja też tam dzisiaj będę. Dziękujemy za tę recenzję i dziękuję naszym wspaniałym gościom. Marta Ziółek, autorka spektaklu Zrób siebie, który powraca do Teatru Komuna Warszawa już 29 maja. Pięknie ci dziękuję. Był z nami Grzegorz Laszuk, dyrektor artystyczny Teatru Komuna Warszawa. Przypominamy jutro o 18:00 debata o tym, jak trudno być niezależnym twórcą i performerem. Dziękujemy ci, Grzegorzu.
3: Dziękuję, zapraszam.
1: I Alisa Makarenko, choreografka, tancerka, autorka autoportretu choreograficznego, który będą państwo mogli zobaczyć jutro.

0: Dziękujemy ci, Aliso, bardzo serdecznie.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy pięknie i do usłyszenia za 2 tygodnie.
2: Katarzyna Gardzina
0: i Katarzyna Sanocka.
3: Literacka siesta.
4: Powracamy do listów Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony. Prezentujemy je w interpretacji Krzysztofa Gosztyły.
5: Zakopane, 9 sierpnia 1925, NP8. Wyobraź sobie, że tych troje turystów umarło od próżni, którą wytworzyły prądy powietrza. Starsza pani Klasznicowa, która ratowała umierających, była w chwili wytworzenia się próżni o kilkanaście kroków za nimi. I dlatego ocalała. 3 ludzi. 2 młodych, 1 stary. Najlepszym lekarstwem na nerwy jest NP. Ale jeśli kto nie może, to po obiedzie glicerofosfat klawę, a po kolacji sedobrol rosze. Smakuje jak magii. Staroniewiczową opuściła mania prześladowcza i samobójcza pod wpływem tego. Jaś wręczył mi papierośnicę. Ale nie palę. Bardzo dziękuję, ale proszę, aby to był ostatni prezent, gdyż więcej nie będę nic przyjmować, a odmowa sprawi mi szaloną wprost i w krzyw przykrość. Mam obstalunki, pisze. Kolor brązowy ubrania jest przedmiotem zachwytu. Nie zapraszam cię usilnie, z powodów wiadomych z korespondencji poprzedniej, ale oświadczam, że o ile nie masz co ze sobą zrobić, to zawsze tu będziesz przyjęta z należnymi honorami. Czy nie lepiej wizyty wsiowe zostawić na późną jesień, kiedy ja pojadę do Warszawy? Bo mój pobyt w mieszkaniu na Brackiej zależeć będzie od twojej tamże nieobecności. Pogoda zmienna. Jeszcze w góry nie poszedłem, mimo propozycji. W. Zakopane, 11 sierpnia 1925, NP10. Nie wiem, czy czytasz Kurierka. Była tam rozmowa Brzękowskiego ze mną i bardzo piękny mój portret. Poza tym nowa jest hipoteza, że to dama zamordowała 3 ludzi. W ogóle wysokiej marki tajemnica i może wreszcie Europa zwróci na nas uwagę. Kupiłem maszynkę do żylet za 10 zł. I nareszcie problem ten jest rozwiązany. Jednym nożem można się golić rok, a maszyna amortyzuje się w przeciągu 2 tygodni. Pogoda cudowna. Ale na teraz wycieczka się nie złożyła. Może w końcu tygodnia pójdę. Tymczasem mam obstalunki. Mam się wewnętrznie świetnie. Niepalenie to cudowna rzecz. Staroniewiczowie nie mogą przestać i toną w depresji, zwątpieniu. Samozwańcy u nas nie były. Byłem wczoraj u Chądziów. Bardzo mili. Chodziło o udział ich w dancingu na Podgałansku. Nie wiadomo. Chądziowa bardzo cię lubi. Ale nie wytrzymałem i powiedziałem jemu, że się czerwienisz. A potem dla ochłodzenia powiedziałem, że to samo było z Mickenbrunem. Chądzio z początku pojaśniał, a potem okrył się burą żałobą. Napisałem odpowiedź temu bydlęciu Zachorskiej. A ścierwo. W Przeglądzie Warszawskim. Taką gadzinę wyhodowałem. W. Zamówiłem ich do pozowania. Zachwyceni byli dużym kapeluszem, który stale noszę. Zakopane, 13 sierpnia 1925, NP12. Możliwe, że jutro pójdę w góry. Tam to jest oczywista zbrodnia. To blaga z tymi próżniami. Od początku mówiłem, że zbrodnia, ale mnie zagadali. Mam nowe obstalunki. Jakieś nieznane stwory. To, co piszesz, jest śmieszne. Listy? 12 NP i tak dalej. Zupełnie dosyć, najzupełniej. Nikt nie jest przeciw temu. Jeśli tylko chcesz, przyjeżdżaj. Do niczego namawiać nie będę. Pogoda cudowna. I na złość mam te obstalunki, a w deszcz nic. Zakopane, 5 listopada 1925, P. Palenie, niestety. Najdroższa Nineczko, stan ten sam. Tarapaty. Przepisuje Haiza, rysuje Henrykę półnagą, tak zwany dekolt pępkowy. Ponieważ transport cudzych własności ze szkłem jest niebezpieczny, może zechcesz przez telefon poprosić następujące osoby. Primo Borin, 1,5899. Sekundo, pani Czechowiczowa, Krochmalna 83. Tercio, pułkownik Orski, Nalewki 4. o dostarczenie do 10-12 listopada portretów.

Pierwsze typ B, najpodobniejszy. Drugie chłopczyka, synka. Trzecie żony w dużym formacie do zachęty, z tym oświadczeniem, że są to eksponaty na wystawę okazów sztuki podhalańskiej. Paka z obrazami z Zakopanego nadejdzie do 15 listopada. Tak mi się nie chce pisać do tych osób. Może nie mając nic lepszego, wyręczysz mnie w tym. Jestem bardzo zgnębiony. Wczoraj stawałem do raportu kontrolnego w Nowym Targu. Był ze mną w tym samym celu Orkan, który przestał pić. Wróciliśmy z delabrowanym autem. Skumulowanie przykrości wytwarza zniechęcenie, z którym trudno walczyć. Pogoda ładna, ale nawet w góry nie mam ochoty iść i nie mam z kim. Bywam tylko na próbach z pragmatystów. Nie wiem, kiedy wyjadę. Całuję cię bardzo. Moja biedna Nineczko. Twój bardzo zdetrakowany W. Zakopane, 8 listopada 1925 P. Najdroższa Nieneczko. Tak mi się samo napisało. Dziś skończyłem portret Henryki Staroniewiczowej. 113-150. Z nogami w lakierkach. Grzecznościowy mimo procentów. Znowu pomyłka. Czy bzika dostaje? Protestów. Ale traktuję to jako substytut procentu, którego Marceli wziąć nie chciał. Nędza zupełna. Deszcz leje, zimno. Nie mogę wyjechać do W z powodu sprawy honorowej ze Stryjeńskim, która jeszcze nie wiadomo czym się skończy. Nie mów o tym nikomu. A do tego jeszcze możliwe, że Dominik pijany mnie gdzie o to chodzi, przystrzeli. Banda wrogów i plotkarzy. A wszystkiego narobiła Irena, rozpowiadając wszystkim coś, co jej w zaufaniu powiedziałem. Okazało się, że Irena jest straszne bydle i sucze plemię. Pierwsza klasa. Świnka człowiek, jak ją nazywała Lilka. Także wziąwszy pod uwagę sumę nieprzyjemnych rzeczy, sytuacja nie jest wesoła. Henrykę zrobiłem w 5 dni. Pierwszego dnia rysowałem 5 godzin. W każdym razie może być dobra reklama. Będę znowu przepisywał hajzowe plemię. Okazało się, że 500 zł pani Rzet przysłała od siebie, licząc na zaliczkę z teatru i sprzedaż... obrazów. Bardzo przykre, bo już zużyliśmy na Chyca. Przyszłość opiera się na przykład 75 zł, które mam dostać od Bednarskiej za obstalowane 3 rysunki kompozycyjne. Wczoraj na domiar złego ugryzła mnie suka w udo. Doberman, kapitana Świtkowskiego, który gra rolę Plasfodora w Pragmatystach, z których codziennie są próby. No i oto masz obrazki z mego życia w Z. Jeśli jutro nie będzie listu, będę bardzo niespokojny. Znowu pomyłka. Co u diabła? O ile wyżyjemy te czasy, to będzie dowód nie wiedzieć już czego. Całuję cię bardzo. Twój Witkacy. Mama i ciotka przesyłają ukłony. Do ojca nie mam odwagi napisać. Życie jest fantastyczne. A może już mam bezika, co? Zakopane, 9 listopada 1925. Bardzo mnie zmartwił twój list. No jest to nowy temat dodany do symfonii ponurości, która nas otacza. Jestem niespokojny o ciebie, jednocześnie myślę, że może ci to dobrze zrobi na obojętność erotyczną. Co do B, nie mam żadnych określonych uczuć, ponieważ nie trzymałem cię zamkniętej przez cały czas. Bardzo jest ciężko i nudnie na świecie. Mimo pogody. Każda chwila jest tytaniczną walką z zalewającym świństwem. A znikąd nic nie przychodzi przyjemnego. Czy warto żyć ciągle w takim stanie? Całuję cię. Twój W. Zakopane, 11 listopada 1925, NP1. Najdroższa Nineczko. Od 2 dni już nie było listu. Strasznie tu było smutno, aż dziś musiałem zrobić NP i wziąć się w kupę, bo bym zaponurzył się na śmierć. Chcę wyjechać, a trzyma mnie ta przeklęta sprawa. Przyjechała księżniczka Cykorii i obstalowała portret za 100 zł. Wychodzi za mąż. Ale to mówiła w dyskrecji. Rysuję dziś znowu pannę za przypisywanie. Próby odbywają się. Ale jakaś straszność nudności istnienia w dalszym ciągu takiego przeraża możliwością spełnienia się aż do końca. A tu właśnie. Można umrzeć za godzinę. I takie będzie właśnie.

0: właśnie całe życie. Wobec tego dałem nurka w środek i wypiętrzam się od wewnątrz, aby nie skończyć w stanie nieukojonej tęsknoty. Wszystko w cudzysłowach. Ada ma delirium. Ja nie piję nic. Całuję cię bardzo. Twój W.
1: Do listów Witkacego powrócimy jutro o 13:50.
2: Polskie Radio Dwójka, minęła 14.
3: Koncert w porze lunchu.
2: Elżbieta Malinowska za konsoletą, Andrzej Sułek przy mikrofonie, a przed nami muzyka, która stanowi swego rodzaju muzyczny kontekst dla Witkacego i lektury jego listów z połowy lat 20. Muzyka pewnie pokoleniowo mu bliska, bo Witkacy, przypomnę, to rocznik 1885, a my dziś będziemy słuchać kompozycji Kurta Weila, który urodził się w roku 1900, a później Maurice'a Ravela, rocznik 1875. Więc to dwie postacie ze świata muzyki, które, można tak rzec, otaczają postać Witkacego. No i muzyka, która jest też swoistym świadectwem czasów. Kurt Weill na początek. Jeśli kojarzą Państwo przede wszystkim Kurta Weilla z jego operą Za trzy grosze, z jego songami, to oczywiście słusznie, ale dzisiaj posłuchamy muzyki, która mniej jest z nim kojarzona, ale z drugiej strony, kiedy właśnie wsłuchać się i zagłębić w tę jego kompozycję, w drugą symfonię zwaną Fantasie Symphonique, to wtedy okaże się, że to jednak ten sam, to samo źródło muzycznej inspiracji bije w tym utworze, co w innych jego kompozycjach o charakterze scenicznym. Początek lat 30. to czas, to epoka, w której Kurt Weill był najczęściej wykonywanym spośród żyjących niemieckich kompozytorów. No to właśnie dzięki sukcesowi opery Za trzy grosze, która miała swoją premierę w 1928 roku. No ale potem przyszedł rok 33. Z rokiem 33 przyszedł Hitler. No i skończyły się dobre czasy dla Żyda Weilla. On sam zresztą bardzo przenikliwie dostrzegł nadchodzące zagrożenia, dostrzegł to, co naziści zamierzają zrobić z muzyką i kulturą. No a gdy w 1933 roku, od razu właściwie, nowy rząd zakazał wykonywania jego muzyki, Weill natychmiast postanowił opuścić Niemcy. Wtedy pojechał do Paryża, to był pierwszy etap jego tułaczki, bo do Niemiec miał już nigdy za życia swojego nie wrócić. I wybrał Paryż, bo w poprzednim roku, poprzedzającym roku odniósł w stolicy Francji sukcesy. No i miał nadzieję na to, że w tym mieście będzie miał szansę na zbudowanie swojej kompozytorskiej kariery, jako że był tam dobrze pamiętany. Miał już za sobą niedawno ukończoną pierwszą część symfonii, którą skomponował na prośbę Winaretty Singer, mieszkającej w Paryżu córki magnata przemysłu maszyn do szycia, tak, tego właśnie Singera, Izaaka Singera, ale nie tego z Lublina, tej samej postaci znanej jako księżna de Polignac, które to nazwisko odziedziczyła po swoim drugim małżeństwie z francuskim arystokratą. A więc ta nowa symfonia Weilla miała być jednym z jego, jak się okazuje, nielicznych utworów przeznaczonych właśnie do sal koncertowych, bo od połowy lat 20. skupiał się na muzyce teatralnej. No i symfonia ta, jak powiadam, siłą rzeczy miała również odzwierciedlać jego muzyczne upodobania, charakter i styl tych kompozycji przeznaczonych dla sceny. Ostatecznie jednak symfonia została wykonana po raz pierwszy nie w Paryżu. Usłyszał ją świat w Amsterdamie, to było 11 października 1934 roku, a zagrała tę symfonię po raz pierwszy orkiestra Concertgebouw. Druga symfonia Weilla to dzieło skomponowane na niezbyt rozbudowany, ale jednak symfoniczny skład orkiestrowy. Z jednej strony rzecz poważna, z drugiej strony przystępna. Techniki kompozytorskie, struktura sięgająca tradycji klasycznej, ale materiał rytmiczny i melodyczny w sposób bardzo oczywisty i czytelny odwołuje się do popularnych pieśni i

tanecznych także rytmów epoki, w której żył Weil. Część pierwsza, sostenuto allegro molto, rozpoczyna się wstępem z udziałem samotnej trąbki grającej smutną, nastrojową balladę. Ta dość nastrojowa, może nawet ponura muzyka ustąpi za chwilę miejsca energicznemu allegro, w którym naprzemiennie występować będą fragmenty rytmiczne i liryczne, napędzające całą narrację. Część środkowa to largo, zaczyna się także surowo, potem nabiera tempa, rozwija się nad uporczywie powtarzającymi się powolnymi rytmami. Finał allegro vivace alla marcia to z kolei żywe rondo. No i tak jak wczoraj, bo nie powiedziałem o tym na początku, słuchać będziemy orkiestry Minnesoty pod dyrekcją Dawida Afkama. To druga część koncertu, którego słuchać zaczęliśmy wczoraj o tej samej porze. Koncert odbył się 31 października ubiegłego roku w Minneapolis.

Znakomicie brzmiąca druga symfonia Fantasy Symphonique Kurta Weill'a w wykonaniu orkiestry Minnesoty pod dyrekcją Davida Afkama. Muzyka, która powstała w latach 30., muzyka, która powstała już w cieniu nadciągającego brunatnego czasu w historii Europy. No a za moment muzyka, która także jest odzwierciedleniem historii naszego kontynentu, tej, do której byśmy nigdy nie chcieli wracać, kontynentu

podzielonego kontynentu, szarpanego wojnami, sprzecznościami każdej natury, od ekonomicznych po kulturowe. To La Valse Maurice'a Ravela, kompozycja, która, jak Państwo na pewno dobrze wiedzą, bo to przebój sal filharmonicznych, kompozycja, która powstała jako swego rodzaju Ravelowa wizja Europy po I wojnie światowej. Warto pamiętać, że pomysł walca orkiestrowego narodził się w głowie, w wyobraźni Ravela jeszcze przed Wielką Wojną. W 1911 roku, to też warto jako kontekst przypomnieć, skomponował swoje walce szlachetne i sentymentalne. Od 1906 myślał o wielkim walcu orkiestrowym, któremu początkowo chciał nadać tytuł Wiedeń. No ale po wojnie, jesienią 1919 roku, ten Wiedeń był już zupełnie czym innym. Innym miastem, innym miejscem. Europa także była zupełnie inną Europą niż ta, którą Ravel pamiętał z czasów przedwojennych. Więc i ten walc, który miał być nawiązaniem do muzyki Schuberta, którą ukochał sobie szczególnie w odróżnieniu od całej innej muzyki pochodzącej z kręgu niemieckojęzycznego. No i powstał ten właśnie utwór, który już nie nosił tytułu Wiedeń, ale odnosił się do walca wiedeńskiego. Bogata, niepokojąca partytura. Walc, który wyłania się z jakichś wirujących chmur, tak przynajmniej ujął to sam kompozytor. Chmury, mgły, które pozwalają dostrzec powoli wyłaniające się pary wirujące, tańczące walca. No i odsłania się przed nami ta wizja ogromnej sali wypełnionej wirującym tłumem. Atmosfera, scena, parkiet stopniowo się rozjaśnia. Światło żyrandoli rozbłyskuje do fortissimo. No a całość ma przypominać ten moment, gdy Europa wyłania się z pożogi wojennej, gdy te mgły i dymy spowijające nasz stary kontynent powoli się rozwiewają, ale ta perspektywa niekoniecznie już będzie tak samo beztroska i tak samo optymistyczna jak ta przedwojenna. Przynajmniej z punktu widzenia Francuza, Paryżanina, no bo przecież Ravel przede wszystkim był jednak Baskiem. No i cóż, proszę Państwa, słuchamy ponownie tej samej orkiestry Minnesoty pod dyrekcją Dawida Afkama.

La Valse Maurice'a Ravela to utwór, który zakończył koncert orkiestry Minnesoty z Davidem Avkamem na dyrygenckim podejście. Koncert, którego pierwszej części słuchaliśmy wczoraj. Przypomnę, w programie muzyka Lili Boulanger i Camilla Saint-Saensa i dziś drugiej jego części z drugą symfonią Kurta Weila, a teraz na zakończenie z fantastycznie poprowadzonym La Valse Ravela właśnie. To już prawie wszystko, co dziś mam Państwu do zaproponowania, a ponieważ od wczoraj żyję ze smutną myślą, że pożegnaliśmy Stefana Kamasę, znakomitego artystę, wielkiego wirtuoza altówki, wirtuoza w tym najgłębszym rozumieniu tego słowa, przede wszystkim wielkiego, wybitnego muzyka, ale także postać związaną z Polskim Radiem, choćby przez fakt, że należał do legendarnego niegdyś kwartetu mistrzów, kwartetu, który działał pod auspicjami Polskiego Radia i Telewizji w owym czasie, a towarzyszyli mu w tym zespole Konstanty Andrzej Kulka, Roman Jabłoński i Jerzy Marchwiński. Mnóstwo nagrań, które pozostawił po sobie profesor w naszym radiowym archiwum. Zatem teraz, by raz jeszcze przywołać jego najpiękniejsze wspomnienie, jako wybitnego artysty swojego instrumentu, duet, w którym w intymnym dialogu spotyka się altówka i wiolonczela, Stefan Kamasa i Aleksander Ciechański w duecie Paula Hindemitha.

Stefan Kamasa i... To już ta niecierpliwość, która kazała mi zapowiedzieć artystę, którego słuchać będziemy już wyłącznie z nagrań archiwalnych. Stefan Kamasa w towarzystwie Aleksandra Ciechańskiego, znakomity altowiolista, który zmarł wczoraj, no i towarzyszący mu wiolonczelista w duecie na altówkę i wiolonczele Paula Hinda.

0: Demita. Kolejny tego popołudnia utwór, który wpisuje się w ten bardzo niezwykły, pod wieloma względami rozdarty także sprzecznościami i estetycznymi starciami czas lat międzywojennych, bo to kompozycja z roku 1934. Ja już żegnając się z Państwem, chciałbym jednocześnie zaprosić Państwa do wysłuchania transmisji z jutrzejszego koncertu inaugurującego Festiwal Katowice Kultura Natura. Będę miał przyjemność ten koncert dla Państwa na antenie Dwójki poprowadzić. Dziś to już wszystko. Andrzej Sułek, do usłyszenia.
1: Chopin. Osobisty.

Nasz program od teraz realizuje Magdalena Wojtulanis w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 10 maja, 80. urodziny świętował profesor Piotr Paleczny, artysta, który w naszej audycji nie wymaga żadnej rekomendacji, bo to w końcu nie tylko znakomity pianista, ale też prawdziwy człowiek, instytucja, postać obecna w świecie muzyki od niemal 6 dekad, no i wciąż zadziwiająca nas swoją kreatywną energią i organizacyjnymi zdolnościami. Przypomnę, laureat 5 konkursów, w tym 3 nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego z 1970 roku, juror kilku jego ostatnich edycji, wieloletni dyrektor artystyczny Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju i Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Ceniony pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, autor kursów mistrzowskich, które prowadzi na całym świecie i juror ważnych konkursów, najbardziej kojarzony jednak z muzyką Fryderyka Chopina. Nagrania profesora Palecznego, jak Państwo wiedzą, nieraz pojawiały się w audycji Chopin Osobisty. Jest on także bohaterem wielu programów w Polskim Radiu Chopin, gdzie w przyszły czwartek, czyli za nieco ponad tydzień, wystąpi ponadto jako gość specjalny lekcji mistrzowskiej pod redakcją Anny Skulskiej. A ja dziś chciałabym sięgnąć po kilka pamiętnych nagrań chopinowskich Piotra Palecznego, wspominając zarówno jego dokonania fonograficzne z ostatnich lat, jak też występy na konkursie chopinowskim z października 1970 roku. Konkursie, od którego wspomnień zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie.

Nie ma jubileuszu bez poloneza, zwłaszcza dziś, zwłaszcza tego poloneza, poloneza Azdur op. 53 w konkursowym wykonaniu Piotra Palecznego z 1970.

tego roku. W wykonaniu którego sarmacka brawura przekraczała wtedy Rubikon polskiej tradycji, przynosząc zarazem Palecznemu nagrodę specjalną Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Bo tak poloneza wodzić, wydaje mi się, że było wówczas w Polsce sporą sztuką, no ale też mało kto spośród naszych pianistów dysponował tak niezawodnym warsztatem, który pozwalał na

1946 roku. Jego pierwszym mistrzem był sławny na cały Śląsk Karol Szafranek, potem Stefania Alinówna w katowickiej PWSM i wreszcie profesor Jan Ekier, mistrz najważniejszy w uczelni warszawskiej. Choć pianista podkreśla zawsze, że ważne były dla niego także kontakty z Arturem Rubinsteinem i Witoldem Lutosławskim. Jeszcze przed warszawskim dyplomem Paleczny wygrał Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Sofii. Otrzymał także trzecią nagrodę Międzynarodowego Konkursu w Monachium. Opromieniony międzynarodowymi sukcesami, na estradzie konkursu szopenowskiego nie czuł więc żadnych kompleksów, rzecz dość rzadka w polskiej pianistyce. Podobnie jak zresztą świetna technika wsparta dynamiczną energią, żywym intelektem i niepospolitą wyobraźnią, a więc tym, co pozwoliło pianiście na udaną realizację swych artystycznych koncepcji, no i pewną manifestację swojej osobowości, której przejawem była zawsze skłonność do rozmachu i spontanicznej wirtuozerii. Tak było w przypadku wielkich form granych na konkursie, jak fantazja i sonata, ale też drobnych jak etiudy. Etiudy, których cały opus 25 pianista wykonywał potem na koncertach, wykonał także podczas recitalu 25 kwietnia 1979 roku w Filharmonii Narodowej. Występu, do którego bardzo lubię powracać i przypominać Państwu te świetne kreacje.

Interpretacji etiud w wykonaniu profesora Piotra Palecznego. Interpretacji, którą chwilowo popsuł nam komputer, ale oby był to ostatni fałsz w dzisiejszej audycji, bo tych dobitnie wyartykułowanych kaskadach oktaw w etiudzie Hamol 10 z opusu 25, a wcześniej kapitalnie wprost wykonanej etiudzie Amol 4 z tego samego opusu. Etiudach granych, przypomnę, na koncercie w takim stylu, który wciąż po latach robi wielkie wrażenie, wciąż imponuje to wykonanie i koncepcją, i realizacją, i przypomina, jak świetnym pianistą był i pozostaje profesor Piotr Paleczny. Dziś w audycji Chopin Osobisty świętujemy jubileusz profesora, urodziny zacne, okrągłe, minione co prawda w niedzielę 10 maja, ale celebrowane znacznie dłużej niż zwyczajowa oktawa, bo oto macierzysta uczelnia profesora, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, gdzie Piotr Paleczny uczy od 1997 roku. Szykuje mu jubileuszowy wieczór 27 maja, wieczór z udziałem także studentów jubilata. Właśnie z uczelnianego wydawnictwa pochodziły te ostatnie nagrania utrwalone przez mikrofony Polskiego Radia w 1979 roku. A teraz w audycji Chopin Osobisty chciałabym sięgnąć do nagrań studyjnych profesora Palecznego, nagrań, którymi na przełomie milenium promował on wydanie narodowe dzieł Fryderyka Chopina pod redakcją swego mistrza, profesora Jana Ekiera. To właśnie wtedy w serii nagrań dla wytwórni Bearton Piotr Paleczny utrwalił m.in. komplet chopinowskich ballad. Jedna z nich, ballada G-moll, trafiła do albumu wizytówki całego wydawnictwa od pierwszych dźwięków, przykuwając uwagę do wykonawcy. No i właśnie ją proponuję Państwu wysłuchać z sugestią, by skupić się na dostrzeżeniu licznych, ciekawie uwydatnionych kontrapunktów i konsekwentnym budowaniu emocjonalnego napięcia w przebiegu pierwszej ballady, zwanej przecież niekiedy balladą okresu Sturm und Drang w twórczości Chopina.

Takim dramatycznym wręcz gestem i ferią wirtuozerii wieńczy Piotr Paleczny swoją interpretację ballady G-moll op. 23, otwierającej drugą odsłonę albumu wydanego w 2005 roku, albumu z wyborem najlepszych nagrań wybitnych polskich chopinistów, nagrań zarejestrowanych według wydania narodowego dzieł kompozytora dla wytwórni Bearton. Dla tego wydawnictwa Piotr Paleczny utrwalił kilkanaście utworów Chopina, poza kompletem ballad, także fantazje F-moll, sonaty B-moll i H-moll oraz koncerty fortepianowe E-moll i F-moll. Kilka jego albumów nagranych w tej serii zostało uhonorowanych złotą płytą, otrzymując także nagrodę Akademii Fonograficznej Fryderyk i nominację w kategorii Najwybitniejsze nagrania muzyki polskiej dla całego wydawnictwa. Jedno z tych nagrań chciałbym Państwu teraz przypomnieć, bo to także jedno z najważniejszych dokonań fonograficznych profesora Piotra Palecznego, a zarazem kanon wykonawczy, jeśli chodzi o koncerty fortepianowe Chopina. Bardzo udana rejestracja zrealizowana z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Dyrygenta, z którym Piotr Paleczny rozumie się doskonale. Przykład tej współpracy usłyszą Państwo także pojutrze w audycji A jak archiwum, którą zamierzam poświęcić w części nagraniom naszego jubilata, a teraz już w jego wykonaniu i wspomnianym towarzyszeniu finałowy fragment koncertu F-moll op. 21 w nagraniu utrwalonym w sierpniu 2000 roku.

Piotr Paleczny przy fortepianie, 30 lat równo po swoim konkursowym sukcesie. Wciąż, jak słyszeliśmy, w świetnej formie z doskonale tu towarzyszącą orkiestrą Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka. Mistrzostwo frazowania, mistrzostwo odczytania szopenowskiego tekstu według nowej redakcji wydania narodowego, skrzące energią i ognistymi rytmami, ale błyszczy tu także wydobyta przez Maksymiuka partia orkiestrowa z pięknie, jak słyszeliśmy, podkreślonymi solówkami instrumentów dętych, zwłaszcza waltorni, no i soczystymi smyczkami. Rok 2000, wtedy zostało zarejestrowane to wykonanie, koncert F-moll op. 21, grany również na koncercie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego 17 października w rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, z czego dziś Państwu odtworzyłam finałowe Allegro Vivace. W audycji Chopin Osobisty świętujemy jubileusz profesora Piotra Palecznego, artysty, który w początku naszego stulecia był już jednym z najważniejszych autorytetów chopinowskich w pianistyce. Artystą koncertującym na najważniejszych estradach, zasiadającym w jury ponad 100 światowych konkursów, zasiadającym także wielokrotnie w jury konkursu chopinowskiego, w sumie już 9-krotnie, co daje Piotrowi Palecznemu najdłuższy status pośród polskich jurorów, a najzdolniejsi studenci z klasy profesora zdobywają na warszawskim konkursie także wysokie nagrody. Kyohei Sorita w roku 2021, czy wcześniej Takashi Yamamoto w 2005. W kolejnych latach Piotr Paleczny nawiązał współpracę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. W 2015 nagrał dla Instytutu recital chopinowski, wydany w tak zwanej białej serii, czyli na współczesnym fortepianie. Recital z autorskim wyborem programu, w którym większe formy pianista zostawił z miniaturami. Z tej płyty wybieram na diś skerco bemol op. 31, skerco, w którego wykonaniu odnajdziemy, jak sądzę, przemianę pewną, jaka dokonała się, przynajmniej w moim odbiorze, w interpretacjach Piotra Palecznego i jego chopinowskiej estetyce.

Piotr Paleczny i jego dojrzałe spojrzenie na twórczość Chopina, Scherzo bemol opus 31, utrwalone dla Narodowego Instytutu Kompozytora jako część chopinowskiego albumu z 2015 roku. No i jak mogli się Państwo przekonać, to nieco inny Chopin niż ten rejestrowany przez artystę w poprzednich latach. Chopin, mam wrażenie, bardziej refleksyjny, skupiony, skierowany tak w głąb fortepianowej faktury, jak też tej emocjonalnej warstwy samej muzyki. Mniej tu być może wcześniejszej spontaniczności, więcej przemyśleń i wnikliwej analizy, w wykonaniu, w którym wirtuozeria, choć oczywista, schodzi jednak na dalszy plan wobec samej istoty chopinowskiego dzieła. To nie ostatnie nasze spotkanie z okazji jubileuszu profesora Palecznego. W piątek poświęcę artyście rozdział naszej audycji A jak archiwum, a dziś na zakończenie z życzeniami zdrowia, siły, nieustających sukcesów artystycznych dla naszego jubilata Lento con gran espressione w koncertowej interpretacji Piotra Palecznego z 2020 roku. Róża Świadczyńska, kłaniam się i do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Dziś 1540 dzień wojny w Ukrainie, a my w dwójce sięgamy po wiersz poetki, która choć na chwilę chce zapomnieć o tym, że toczy się wojna. Przekład Bohdana Zadury, czyta Angelika Kurowska.
2: Kateryna Babkina, bez tytułu. Nie pytaj mnie, co u mnie. Spytaj o coś prostszego. Spójrz, moje włosy teraz tak szybko rosną, jakby spiesząc się do czegoś, jakby miały swój własny, całkiem konkretny cel. Kiedy wszystko się skończy, oplotę nimi cię. Nie mów mi, co u ciebie. Powiedz coś lżejszego. Przecież tutaj każdy, nawet najmniejszy kamień, broniąc w tej wojnie swojego, orężem się stanie. Nie mów mi, jak to, bo nie masz nic prócz niego. Kiedy dzwon bije, falę uderzeniową poprzedzając, nawet martwi z tej ziemi za swoich żywych wstają. Lecz jak oni wyją smutnie głosami nocnych syren, nie mów mi, bo dla czegoś takiego nawet nie ma imion. Bo dlatego ni czasu, ni miejsca, wymiaru, ni sfery nie ma. Ale wszystko to dzieje się jednak tu i teraz. Na cichych rynkach, szkolnych podwórkach, osiedlach pod miastem. I jedyne, co po tym wszystkim może ocalić, to chyba miłość właśnie. Miłość potrafi rozerwane ran brzegi zasklepić. Zdoła ożywić sobą strumienie i potężne rzeki. Potrafi zmyć drwinę, opłakać hojnie każdą krew przelaną. Lecz póki to się nie skończy, nie mów mi o miłości. Lepiej nim nocne błyski zmieni przedporanna niebieskawa szarość, w ogóle nic mi nie mów. Odpocznij.

0: Minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu.

0: Mariusz Meduła.
1: Czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Daron Acemoğlu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, amerykański rzeźbiarz i malarz Jeff Koons, pisarka i noblistka Olga Tokarczuk czy modelka i aktywistka Ania Rubik. W Poznaniu rozpoczął się Impact 26, na którym w tym roku pojawią się nazwiska z pierwszych stron gazet. To jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Agenda obejmuje ponad 90 godzin wydarzeń w ramach 25 ścieżek tematycznych. Organizatorzy zaplanowali wystąpienia 650 mówców, podkreśla Katarzyna Sokołowska, szefowa komunikacji tegorocznego Impaktu.
2: To nie jest tak, że te nazwiska z pierwszych stron gazet uda się ściągnąć z dnia na dzień, nawet z miesiąca na miesiąc. O najbardziej znane twarze walczymy naprawdę czasem 3-4 lata. To jest wydarzenie na poziomie światowych festiwali. Nie chcemy nawet porównywać się do kongresów. Dlatego te przygotowania trwają kilkanaście miesięcy. A w ostatnim momencie, w ostatnich tygodniach pracujemy po kilkanaście godzin na dobę.
1: Tematyka poznańskiego Impaktu, podobnie jak w latach poprzednich, koncentruje się na takich zagadnieniach jak cyberbezpieczeństwo, cyfrowa przyszłość, ale także zielona ekonomia, kultura i sztuka czy zdrowie. Impact 26 jest także dostępny w wersji online. Dokument o chińskiej artystce, która znajduje się między progresywną sceną Berlina oraz tradycyjnym, konserwatywnym życiem rodzinnym w Chinach, można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Film Wszędzie dobrze, wszędzie źle w reżyserii Viv Li pokazywany jest w konkursie głównym i walczy o Grand Prix festiwalu.
3: Film Viv Li w zaskakujący sposób konfrontuje różne światy, wyjaśnia dyrektor festiwalu Artur Liebhardt.
4: Mamy w jednej postaci bohaterkę i reżyserkę, wyzwoloną trawelerkę, że tak powiem, chińską, która podróżuje po całym świecie, aktualnie mieszka w Berlinie i nagle to wszystko, co niby znaliśmy, otrzymujemy w zupełnie nowej, świeżej perspektywie, która daje nam bardzo dużo do myślenia.
3: A w ramach konkursu na najlepszy polski film będzie pokazany między innymi dokument Ewa, ostatnia lekcja. Jego producentka Maria Kraus wyjaśnia, że jest to opowieść o życiu i działalności byłej aktorki teatru Jerzego Grotowskiego, Ewy Benesz.
5: Film jest próbą podejrzenia tego procesu nieustannego, w którym jest Ewa, właśnie podczas zajęć ze studentami.
3: Program projekcji festiwalu można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
1: W stolicy Wielkopolski zostaną dziś wręczone nagrody w konkursie Poznaniana. W rywalizacji organizowanej przez Bibliotekę Raczyńskich nagrodę otrzymała m.in. Magdalena Mrugalska-Banaszak za książkę o ratuszu. Główne nagrody odbiorą też za swoje książki Przemysław Biskupski i Maciej Moszyński. Jak mówi Katarzyna Wojtaszak, przyznano również nagrodę specjalną redaktorkom książki Po Poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta oraz wyróżnienie honorowe.
6: Honorowe wyróżnienie jury przyznało Maciejowi Odolińskiemu, autorowi książki Plaża w Purville, skroić 7 milionów dolarów. Ukryta prawda o kradzieży stulecia. To jest true crime o najsłynniejszej kradzieży w Polsce, w której autor przedstawia relacje świadków, policjantów, prokuratorów, fałszerzy dzieł sztuki, ale także korzysta z akt sprawy, które pozwalają obalić niektóre mity narosłe wokół tej kradzieży.
1: Autorzy i autorki najlepszych książek o Poznaniu są nagradzani przez Bibliotekę Raczyńskich od końca lat 90. Pałac Elizejski od kulis trafi na małe ekrany. We Francji powstaje serial dokumentalny o prezydencie Emmanuelu Macronie. Pierwsza taka produkcja w historii Republiki Francuskiej. Serial ma trafić na jedną z najważniejszych międzynarodowych platform streamingowych.
7: Producent serialu zdradził magazynowi Paris Match, że wstępnie planował nakręcić film, jednak ostatecznie uznano, że lepsza będzie forma serialu. Nad projektem czuwa znany francuski reżyser Cédric Jiménez. Od około 6 lat francuski prezydent pozwala kamerom zaglądać za kulisy swojej pracy, nie tylko w Pałacu Elizejskim, lecz

0: Także w letniej rezydencji w Brégançon oraz podczas oficjalnych wizyt. Premiera planowana jest tuż po jego odejściu z urzędu, czyli za niespełna rok. Twórcy zapewniają, że serial nie będzie polityczną reklamą, lecz opowieścią o najważniejszych wyzwaniach i kryzysach drugiej kadencji Macrona. Od pandemii koronawirusa i wojny na Ukrainie po kryzys polityczny wywołany przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi. We Francji mówi się, że Emmanuel Macron starannie zaplanował ostatnie miesiące swojej 10-letniej prezydentury. Oprócz serialu planowana jest również publikacja kilku książek i biografii poświęconych ustępującemu prezydentowi. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Po szczegół informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
2: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
3: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kalińskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
4: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl. Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
5: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, już 8 minut po 16.

0: Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i przed mikrofonem Monika Zając. Kłaniamy się nisko i rozpoczynamy audycję Wybieram Dwójkę, w której będziemy z Państwem do godziny 18. Warszawa, Szczecin, Lublin i Poznań. Między innymi te miasta są na naszej dzisiejszej trasie. I choć wiosna w pełni, to my myślimy już o lecie. Własny pokój to hasło tegorocznej odsłony Pokoju na lato, inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Tutaj nawiązujemy przewrotnie do eseju Virginia Woolf, Własny pokój, a przewrotność wynika z tego, że będziemy ten własny pokój, który gdzieś tam po spotkaniach, po wysłuchaniu tych rozmów będziemy sobie budować, on znajduje się w przestrzeni wspólnej.
0: Więcej na ten temat usłyszą Państwo już za moment, a później o 16.30 połączymy się ze Szczecinem, gdzie już za kilka dni po raz 23 rozpocznie się festiwal muzyki dawnej Musica et Universum. Od bizantyjskich śpiewów przez barokowe refleksje kosmiczne po muzykę Johna Dowlanda, a to wszystko właśnie pod hasłem Uniwersum, rozumianym jako przestrzeń poszukiwania harmonii między muzyką, naturą i człowiekiem. O programie festiwalu opowie jego dyrektor

0: Krytyka artystyczna dr Urszula Stawicka. Refleksje związane z sakrum zawiodą nas także do Lublina.
1: Nam chodziło o to, żeby w ogóle przedstawić, jak na przestrzeni wieku właśnie ta potrzeba duchowości, potrzeba towarzystwa sakrum, różnie rozumianego, towarzyszyła ludziom. Od pozornie odległej, tak jak w gotyku, w ogóle w średniowieczu, takiej misteryjnej, pokazania dużej wyższości Boga nad człowiekiem, po nowożytną, nowoczesną

0: Analog sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tę wystawę odwiedzimy jeszcze w tej godzinie po 17, czyli po przeglądzie prasy zagranicznej. Dziś, jak co środy ukraińskiej, mowa będzie o fotografii. Katarzyna Fitzwilliams o zdjęciach, które znalazły się w finale 22. konkursu Grand Press Photo, porozmawia z Weroniką Mirowską. Zabierzemy Państwa także do Poznania, gdzie rozpoczął się dziś IMPACT, dwudniowe spotkanie przedstawicieli świata nauki, biznesu, technologii, polityki i kultury. O tym, jacy artyści odwiedzili przestrzeń Międzynarodowych Targów Poznańskich, za mniej więcej półtorej godziny opowie Maria Czok, a my zdradzimy, że to między innymi wybitni twórcy zagraniczni.
1: Art itself comes from a very profound place within us, and it's quite ancient.
0: Czyj to głos? Wszystko wyjaśni się po 17.30. To jeszcze garść podstawowych informacji. Jest środa, 13 maja, to 133 dzień roku. Imieniny obchodzą Andrzej, Dobiesława, Gerard, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Piotr, Robert i Serwacy. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze i rozpoczynamy popołudniowe spotkanie w paśmie Wybieram Dwójkę.

0: Poco Allegretto to pierwsza część trio na flet, wiolonczele i fortepian Bohuslava Martinu w interpretacji The Feinstein Ensemble. Sen o Warszawie. Tego utworu słuchaliśmy wczoraj w audycji Wybieram Dwójkę w interpretacji Stanisławy Celińskiej, wybitnej aktorki, którą wczoraj żegnaliśmy. A churalnym wykonaniem tego utworu rozpocznie w tym roku działalność Pokój na lato, czyli sezonowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego. W związku z rozbudową muzeum po raz ostatni w dotychczasowej formie. W programie znalazły się spotkania, rozmowy, koncerty, warsztaty, a nawet joga na trawie. Drewniana konstrukcja na zielonym pasie wzdłuż muru Muzeum Powstania Warszawskiego rozpocznie swoją działalność w najbliższą sobotę, czyli w Noc Muzeów, i do końca lata będzie zapraszać do zażywania spokoju i kultury. Aldona Łaniewska-Wołk o program zapytała m.in. Agnieszkę Szulejewską, organizatorkę Pokoju na lato.
1: Kiedy ten program w lipcu zaczyna się rozkręcać, to prawie codziennie będziemy mogli się spotkać albo na rozmowie, albo na warsztatach, albo na małych koncertach kameralnej muzyki klasycznej, albo na dużych koncertach, które są przestrzenią też do wyrażenia tych emocji, których nie opowiemy w naszych spotkaniach i debatach. Zapraszam Państwa na to otwarcie, ten taki ważny dzień, który inauguruje 12. edycję Pokoju na lato. Spotykamy się o 18.30. na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego i tam czeka na nas ekipa inicjatywy Singalong. Zaśpiewamy wspólnie Sen o Warszawie, tylko uczestników podzielimy na dwie grupy. Jedna będzie znajdowała się na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego, drugą przeprowadzimy kładką nad murem pamięci do przestrzeni Pokoju na lato i te dwa chóry będą do siebie prześpiewywały Sen o Warszawie Czesława Niemena, żeby w ostatniej, finalnej zwrotce zaśpiewać razem, ponad podziałami, tworząc taką symboliczną kładkę głosami między muzeum a pokojem na lato, tą Warszawą historyczną, a Warszawą współczesną.
2: Hasłem tegorocznej odsłony Pokoju na lato jest własny pokój. Bardzo podoba mi się to, jak można pokój na lato interpretować w bardzo różnych formach, bo to jest i własny pokój, hasło tegorocznej odsłony, ale też niepokój, spokój, pokój jako przestrzeń, pokój jako stan bez wojny. I też rozumiem, że w różnych kierunkach te spotkania, warsztaty, koncerty idą. Każde z tych rozumień słowa pokój.
1: Tak, bardzo się cieszę i dziękuję, że też w ten sposób Pani to odczytała. Rzeczywiście ta nazwa, kiedy myśleliśmy o niej 12 lat temu, tworząc tą przestrzeń, miała być nawiązaniem pierwotnie tak do tego, czym się zajmuje opowieść w muzeum, więc w jakiejś kontrze stworzyliśmy ten pokój. Najpierw na lato okazało się, że stał się pokojem na lato, ale rzeczywiście jest to słowo, które ma też ogromny potencjał metafory. I te opowieści poprzednich edycji budowaliśmy właśnie wokół niepokoju, wokół spokoju, wokół tego wszystkiego, co nas, współczesnych mieszkańców Warszawy, dotyczy. I w tym roku pomyśleliśmy, że tym wspólnym mianownikiem jest potrzeba jakiegoś takiego zatrzymania się w chaosie, w przebodźcowaniu, w ogromnym zmęczeniu poznawczym, które też się zresztą przekłada na zmęczenie fizyczne. Ta tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Własny Pokój. Oczywiście nie będziemy zajmowali się problemami mieszkalnictwa, bo właśnie to jest to piękno tej metafory pokojowej.
2: Chociaż architektura też jest w programie obecna, oczywiście.
1: Architektura i design też są w programie. Natomiast
2: podczas tej odsłony Pokoju na lato, spotkania pod hasłem, szczególnie dla słuchaczy dwójki, ono się wyda pewnie intrygujące, masz to z bańki. To są spotkania socjologiczne. Co będzie tematem tych rozmów, spotkań, które Pani organizuje?
3: Katarzyna Krzywicka,
4: Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl.
3: Będziemy

0: rozmawiać o różnych bańkach. To jest nasze ulubione pojęcie socjologiczne. Staramy się pokazywać, że bańki są nie tylko miejscem, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie jesteśmy wśród osób, które mają podobne poglądy jak my. Chcemy pokazywać, że wychodzenie z bańki jest też elementem rozwoju. I te nasze spotkania będą temu służyć, żeby pokazywać różne punkty widzenia.
1: Socjolożki.pl to taki portal, w którym za zadanie przyjęłyśmy sobie budowanie społeczeństwa. Społeczeństwa z kapitałem kulturowym i społecznym. I to, co będziemy robiły w pokoju na lato, to jest właśnie kapitał społeczny. Czyli będziemy nawiązywać relacje z ludźmi, z którymi normalnie nie nawiązywalibyśmy tych relacji. Będziemy rozmawiać z przeciwnikami, z osobami, które mają inne zdanie. I będziemy pokazywać, że na koniec dnia wszyscy jesteśmy ludźmi, a to, że mamy odmienne poglądy, nie powoduje, że powinniśmy się nienawidzić albo hejtować w sieci.
2: 12. odsłona pokoju na lato przed nami. Na spotkaniu z dziennikarzami zapowiedział pan dyrektor, że to będzie zamykająca pewien etap w historii tego działania Muzeum Powstania Warszawskiego odsłona. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
3: Pokój na lato powstał 12 lat temu jako taka inicjatywa, która miała przyzwyczaić ludzi, przygotować naszych sąsiadów, tych, którzy tu pracują w sąsiadujących z nami wieżowcach, do tego, że się rozbudowujemy. W międzyczasie przyszła pandemia, rozbudowa się przesunęła, a pokój na lato, można powiedzieć, że przestał być taką efemerydą, pretekstem, stał się właściwie samodzielną instytucją ze swoją legendą, z programem i pomysłem. 12. edycja jest zarazem ostatnią w tej formule, dlatego że w przyszłym roku ruszą tutaj prace w miejscu, gdzie stoi pokój. Już te prace się będą odbywać. Prace budowlane, rozbudowujące Muzeum Powstania Warszawskiego, ale wiemy, że pokój jako instytucja musi działać dalej. Najtrudniejszy okres to ten, w którym będzie działał w czasie rozbudowy muzeum. No bo wiemy, że jak ten nowy budynek już stanie, to tam na dachu, na tym zielonym dachu będzie miejsce na nowy pokój na lato. Więc przed nami zaprogramowanie tych 3 lat, kiedy będzie trwała rozbudowa. Cały czas pracujemy nad tym, żeby to miejsce nie straciło potencjału opowiadania warszawiakom samych sobie. My wszyscy, którzy tutaj pracujemy, kochamy Warszawę. Uważamy, że to jest ważne miejsce, to jest miejsce, które nas jakoś definiuje. I ci, którzy przyjechali do Warszawy niedawno i ci, których przodkowie się tutaj urodzili. Więc taka jest dewiza pokoju na lato również.
4: A ja dodam, że szczegółowy program wydarzeń pokoju na lato jest dostępny na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego. Słuchają Państwo Dwójki już 24 minuty po 16:00.

Mandoliniści Giovanni Scaramuzzino i Sonia Maurer, także zespół Europa Galante pod dyrekcją Fabia Biondiego w kompozycji Antonia Vivaldiego. Przed kilkoma minutami padło hasło Noc Muzeów, otóż ta coraz bliżej, bo już w tę sobotę i jak co roku setki galerii, muzeów, instytucji kultury będzie w ten wieczór zapraszać gości, ale zapraszamy Państwa także i my, czyli Polskie Radio. Tego dnia, czy też tego wieczoru będzie można zwiedzać nasze studia przy Alei Niepodległości, w tym studio radiowej Dwójki, a także budynek radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Będzie można zaglądać do miejsc, w których przechowywane są miliony taśm, setki rękopisów. Także będzie można odwiedzić przestrzenie, w których rekonstruowane są archiwalne nagrania, ale domyślam się, że największą gratką będzie wizyta w studiach emisyjnych, w tym naszym zielonym studiu Dwójki. Teraz krótka powtórka z dwójkowej ramówki. Sobotni wieczór w Dwójce to, no oczywiście, opera pod gwiazdami, a także Rachunek myśli. Zatem będą Państwo mogli tutaj w naszym studiu spotkać się z Dorotą Kozińską, Marcinem Majchrowskim, później także Michałem Nowakiem, który w Rachunku myśli spotka się z dr Grażyną Bastek i podczas tej audycji będą Państwo mogli także stać się jej częścią, zadając pytanie tej znakomitej historyczce sztuki i publicystce. A zatem proszę zanotować w kalendarzu Noc Muzeów, także w radiowej Dwójce, w tę sobotę od 19 do północy.

0: Atom String Quartet i kwartet Dęty Orkiestry Filharmonii w Szczecinie i ich współczesne odczytanie kompozycji Mieczysława Karłowicza. A my już teraz w dwójce łączymy się właśnie ze Szczecinem.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia w Szczecinie jest już dr Urszula Stawicka, klawesynistka, organistka, wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie, a także dyrektorka artystyczna 23. Festiwalu Muzyki Dawnej Muzyka et Universum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Właśnie o tym festiwalu będziemy dziś rozmawiać. Jego rozpoczęcie już w ten piątek. I choć ze Szczecina do Berlina znacznie bliżej niż chociażby do Warszawy i ta wymiana także kulturalna pomiędzy tym miastem a naszymi sąsiadami z zachodu jest bardzo intensywna, to w programie festiwalu Państwo spoglądają nie tylko na zachód, ale także na wschód.
2: Oj tak, zdecydowanie. Wiąże się to oczywiście z programem festiwalu, jego główną ideą, Muzyka et Universum, gdzie ona dotyka najgłębszych i najstarszych pytań europejskich i pozaeuropejskich, dotyczących tego, dlaczego muzyka istnieje, dlaczego porusza człowieka. I to właśnie ze wschodu idzie do nas ta mądrość.
0: To widać chociażby w programie pierwszego koncertu Paleologos Ensemble i taka podróż w czasie i odkrywanie różnych odcieni ludzkiej duchowości.
2: Oczywiście tutaj zaproponowany przez Marcina Apińskiego program odnoszący się do poszukiwania boskiej myśli w muzyce to właśnie hymny bizantyjskie czy wczesnoruska polifonia, które mają ukazać rozwój formy modlitwy i też teologicznej refleksji.
0: Jest także sporo gości zaproszonych zza naszej zachodniej granicy. Czy to jest wyraz takich muzycznych przyjaźni, które no, między innymi pani i pani zespół zdążyli nawiązać?
2: Oczywiście też, ale też początki nowej współpracy, jak to będzie w przypadku pani Mojcy Gal, słoweńsko-szwajcarskiej skrzypaczki i można powiedzieć mistrzyni baletu historycznego, która specjalnie na nasze zaproszenie przyjeżdża, by wykonać wspólnie z zespołem Konsorcjum Sedinum 6 słów.

0: Duet Johanna Abrahama Schmirera Zodiaci Musici, w którym to łączy się muzyka z kosmosem.
1: Jeśli chodzi o artystów z zagranicy, to także w kolejnych odsłonach festiwalu pojawiają się goście, chociażby z Niemiec, ale no tu znów to połączenie pomiędzy wschodem a zachodem jest wyraźne.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Siedem Barw Orientu i zespół Ensemble Anima Shirvani to artyści z Niemiec, Turcji, Azerbejdżanu, ale też i Węgier i Armenii. I oni wspólnie pokażą nam całą mozaikę barw Orientu, które są tkane niczym najwspanialszy perski dywan.
1: Państwo też odnotowują rocznicę śmierci Johna Dowlanda. Proszę powiedzieć trochę więcej o tym koncercie, który również, jak widzę, łączy artystów z różnych stron, choć tu w tym przypadku akurat z różnych stron Polski.
0: Tak jest, z różnych stron Polski, czyli krakowski konsort wiol pod kierunkiem Mateusza Kowalskiego, wykładowcy Akademii Muzycznej w Krakowie, i szczeciński zespół Szczecin Vocal Project, który pracuje pod kierunkiem Pawła Suchowskiego, poprzedniego kierownika artystycznego festiwalu. I rzeczywiście postanowili artyści wspólnie przedstawić taką wizję instrumentalną i wokalną światów, siedem światów Dowlanda. Również łącząc swoje siły, więc nie wszystkie utwory będą tylko i wyłącznie w wersjach instrumentalnych lub tylko wokalnych. Również wspólne wykonanie kilku utworów Dowlanda jest przewidziane na tym koncercie. Ukazujące przede wszystkim niezwykłą emocjonalność tej muzyki.
1: Porozmawiamy o miejscach, do których państwo zapraszają słuchaczy, bo to są zarówno przestrzenie sakralne, jak i świeckie.
0: Tak, tak, zdecydowanie to jest tak, że staramy się, by festiwal od początku istnienia prezentowany był w różnych miejscach Szczecina. Oczywiście, jeżeli muzyka bizantyjska, muzyka chrześcijańskiego wschodu, to musi się to odbywać w cerkwi świętego Mikołaja w Szczecinie. Ale finał festiwalu to kościół ewangelicko-augsburski świętej Trójcy o znakomitej akustyce. Tam scena finałowa, scena inspiracji, gdzie prezentują się najmłodsi, najzdolniejsi polscy artyści zaproszeni przez festiwal. Będziemy też prezentować koncerty w sali koncertowej Akademii Sztuki w Szczecinie, przepięknej zresztą, oraz na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie. Te miejsca obejmą tegoroczną edycję, te miejsca prezentacji obejmą tegoroczną edycję festiwalu.
1: Chciałam zapytać o tych najmłodszych artystów. Pani zresztą również, jak wspomniałam, jest związana z Akademią Sztuki w Szczecinie. Jest pani również pedagogiem, zatem ma kontakt z tymi młodymi artystami. Czy jest tak, że dziś wielu młodych ludzi interesuje się muzyką dawną i chce zgłębiać tę dziedzinę sztuki, taką, w której mam wrażenie nie wystarcza tylko biegłość techniczna czy taka podstawowa wiedza, ale chyba trzeba mieć też sporo w sobie ciekawości do odkrywania różnych nieodkrytych jeszcze do końca przestrzeni?
0: Zdecydowanie ci, którzy decydują się na rozwój swój w kierunku muzyki dawnej, muszą być przygotowani na to, że nie będą ćwiczyć tylko i wyłącznie biegłości. Muszą się zagłębić w traktaty, muszą rozpocząć badania i zająć się taką trochę archeologią muzyczną. Rzeczywiście jest tak, że coraz więcej młodych osób idzie w tą stronę, widząc jednak większe pole do indywidualnej wypowiedzi. Wydaje mi się, że utarte interpretacje muzyki klasycznej nie wszystkim wystarczają. I ci właśnie sięgają po kształcenie się w trochę odmiennej prezentacji właśnie muzyki dawnej.
1: I też jest chyba tak, że to środowisko artystów związanych właśnie z wykonawstwem historycznym nie zna granic, jest bardzo międzynarodowe. Jakoś się przeplatają te inspiracje, te współprace, co zresztą właśnie znajduje wyraz w programie różnych polskich festiwali muzyki dawnej, także państwa Szczecińskiego Festiwalu.
0: Tak jest. Zresztą to jest cały urok i można powiedzieć też przywilej pracowania z tą materią, że poznaje się tak wielu znakomitych artystów, którzy inspirują, że nie ma rutyny, nie ma wykonań sztampowych. Można

0: te same programy pokazywać w innych, na przykład obsadach, i jest to już inna muzyka, więc wydaje mi się, że to jest niezwykle inspirujące, że tworzą tą muzykę dawną ludzie niesłychanie właśnie zafascynowani nią i cały czas zainspirowani.
1: No i też tacy, którzy nie boją się różnych wyzwań, także tych związanych chociażby z improwizacją, której przecież wymaga przynajmniej część właśnie takiego repertuaru.
0: Oj, zdecydowanie tak. Improwizacja to jest nasza wolność i to jest to, że utwór nigdy nie brzmi tak samo. Wykonany dzień po dniu może zupełnie inaczej zabrzmieć. To jest coś, co daje nam naprawdę szerokie pole do popisu i również zachwyca, myślę, publiczność, która nigdy nie wie, jak to będzie.
1: Otóż to właśnie o publiczność też chciałam zapytać. Na ile wokół tego festiwalu zdążyła się już wykształcić taka społeczność osób, które od wielu odsłon na te koncerty wracają, a na ile są państwo także gotowi na takie spotkanie z osobami, które być może rozpoczynają dopiero swoją przygodę z muzyką dawną?
0: Powiem tak, że festiwal ma już swoją publiczność i przyjeżdżając z Krakowa do Szczecina, organizując pierwszy festiwal, powiem państwu, że mieliśmy na pierwszym recitalu 5 osób. W tej chwili właściwie na większość z tych koncertów już biletów nie ma. Sale są może trochę za małe, te, w których gramy, ale rzeczywiście mamy swoją publiczność. Staramy się również zachęcić przede wszystkim ludzi w średnim wieku i młodych do tego, żeby słuchali tej muzyki, żeby widzieli, że to nie jest coś jak ze starej szafy, tylko że to jest coś bardzo odkrywczego i zwykle takie są opinie po wysłuchaniu koncertów. Och, nie wiedzieliśmy, że to jest takie swobodne, nie wiedzieliśmy, że to jest tak inspirujące. Myśleliśmy, że to taki tradycyjny koncert, wiadomo, symfonia, koncert czy uwertura i zagrany tak samo jak 10 lat temu, 5 lat temu. Nie, tymczasem wy robicie coś innego i chcemy tym zarazić zarówno słuchaczy, jak i mam nadzieję również tych, którzy w przyszłości po nas taki festiwal prowadzić będą.
1: No bo chyba muzyka dawna w dobrym wykonaniu może nam też powiedzieć coś o nas samych i o naszej współczesności. Czy pani nie ma takiego poczucia?
0: Ależ oczywiście, że tak. Wydaje mi się, przede wszystkim to jest to, że dobra muzyka się nie starzeje. To jest tylko i wyłącznie to, że my możemy ją trochę inaczej odczytać, możemy jej dodać inne tempa, może troszeczkę inaczej zagrać, ale sama materia pozostaje genialna.
1: 15 maja, czyli już za 2 dni, rozpoczyna się 23. Festiwal Muzyki Dawnej Musica et Universum. Potrwa do kolejnej niedzieli. O programie tego wydarzenia opowiadała klawesynistka, organistka, dyrektorka artystyczna tego festiwalu, dr Urszula Stawicka. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do Szczecina.
1: Dodam jeszcze, że ten festiwal jest organizowany pod patronatem Radiowej Dwójki i być może będziemy państwu mogli zaproponować kilka zaproszeń na wybrane koncerty. Proszę uważnie nasłuchiwać.

0: Léa Desandre, Alex Rosen, Jess Dandy, Lawrence Kilsby, a także lutnista Thomas Dunford i zespół Jupiter w pieśni Johna Dowlanda. Muzyka dawna, owszem, ale także zupełnie współczesna, także romantyczna czy klasyczna, a zatem całe spektrum muzycznych światów pojawi się podczas festiwalu Katowice Kultura Natura. Pierwszy koncert już jutro i my będziemy dla Państwa to muzyczne wydarzenie transmitować. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Marin Olsop, a jako solista wystąpi Dmytro Honi w programie utwory Bolesława Szabelskiego, Johannesa Brahmsa i Roberta Schumana. Mamy także kilka zaproszeń dla Państwa na to jutrzejsze wydarzenie w Katowicach. Czekamy na telefony 22 645 22 22. A już teraz przenosimy się do Lublina, do Muzeum Archidiecezji Lubelskiej w Wieży Trynitarskiej, które zainaugurowało nowy sezon wystawą Święty Dialog, sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ekspozycję przygotowali studenci drugiego roku historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1: Zbiory Muzeum KUL są naprawdę bogate. Ważne rzeczy mamy w zbiorach. Wyszliśmy od obrazu właśnie Sacra Conversazione.
2: Jest to obraz, w którym pokazana jest spokojna Madonna w otoczeniu świętych z dzieciątkiem. Jest to przykład pięknego weneckiego warsztatu.
1: Też chcieliśmy troszkę współcześnić te frazy, więc powstał Święty Dialog. I właśnie ta wystawa o tym opowiada. O tych spotkaniach, o rozmowach, też o przedstawieniach postaci biblijnych, świętych na przestrzeni wieków.
3: To dzieło Francesca Rizziego da Santa Croce. Stworzył to dzieło na początku XVI wieku.
4: A z czym się pani kojarzy tak właśnie ułożona Madonna i Dzieciątko?
3: Ze spokojem. To jest taka spokojna rozmowa, w której można uczestniczyć z ufnością.
5: Anioły z górnej części ołtarza warsztatu Sebastiana Sisela.
4: Czyli to są te figury, które stoją na samym środku sali, tak? Ogromne figury.
5: Tak, to właśnie te. Widzimy je od razu wchodząc na wystawę. Pochodzą one z XVIII wieku.
6: Z takim dynamizmem, ekspresją, no... Chyba dla tych wieków było bardzo popularnym tematem.
7: My miałyśmy Madonnę z Dzieciątkiem. Jest to gotycka rzeźba śląska wykonana około 1500 roku.

0: drewna lipowego pozostaje wydrążona od tyłu.
1: Ponieważ była to rzeźba przyścienna, jest to prawdopodobnie centralna figura trójosobowej grupy retabulum szafiastego, przedstawiającej tak zwaną świętą rozmowę.
2: Opowiem trochę o obrazie Józefa Mehoffera, Święty Jerzy ze smokiem. Przedstawia postać świętego Jerzego, który jest związany ze złotą legendą, ale jest to osoba, która żyła, był rzymskim żołnierzem, chrześcijańskim męczennikiem. Obraz przedstawia moment kulminacyjny walki ze smokiem, który według legendy terroryzował miasto. Obraz jest o tyle ciekawy, że warstwa malarska jest bardzo taka wibrująca. Widać smużki farby, co sprawia, że obraz jest żywy. Tu według mnie jest taki kontrast między taką bardzo przejmującą sceną, a jednak kolorystyka obrazu jest taka jasna, pastelowa, dosyć baśniowa, można powiedzieć.
3: Jest niedatowany, ale prawdopodobnie powstał podczas II wojny światowej i powstał techniką oleju na płótnie.
4: Nam chodziło o to, żeby w ogóle przedstawić, jak na przestrzeni wieku właśnie ta potrzeba duchowości, potrzeba towarzystwa sakrum, różnie rozumianego, towarzyszyła ludziom. Od pozornie odległej, tak jak w gotyku, w ogóle w średniowieczu, takiej misteryjnej, pokazania dużej wyższości Boga nad człowiekiem, po nowożytną, nowoczesną, gdzie Bóg staje się coraz bliższy człowiekowi. Tutaj zatrzymujemy się na krańcu sztuki nowoczesnej. Takim najnowszym eksponatem, który prezentujemy, jest obraz autorstwa Antoniego Michalaka, który był członkiem grupy Łukaszowców. To jest obraz z 1958 roku, Krzyżowanie ze świętą Marią Magdaleną.
5: Szafa ołtarzowa z świętą rodziną. To, co najważniejsze i myślę, że najciekawsze, jeśli chodzi o to dzieło, to to, że szafa nie tylko przedstawia świętą rodzinę per se, czyli Maryję, matkę Maryi, czyli świętą Annę oraz jej mężów, czyli świętego Joachima i Józefa, ale jest tam dwóch mężczyzn, którzy związani są z apokryfami, czyli niekanonicznymi tekstami z Biblii. I myślę, że jeśli chodzi o takie odkrycie, kim oni są, to warto przyjść na wystawę i przeczytać.
6: Pani lubi to dzieło?
5: Czy lubię to dzieło?
6: Sztuka jest w ogóle do lubienia.
5: Właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że na pewno sztuka jest do lubienia, zwłaszcza ta sakralna. Jeśli chodzi o lubienie takie w kontekście estetycznym, bo jest bardzo świetlista, jest bardzo poważna w pewnym sensie, ale jednocześnie gdzieś tam ludzka. Przedstawia jakieś takie nasze problemy albo nasze zmagania się. Jeśli ktoś umie czytać między wierszami, to bardzo dobrze się w tym odnajdzie.
7: Z Gabrielą Gałan, Martyną Myskułą, Aleksandrą Wójtowicz, Amelią Klimek, Hanną Kowal, Dianą Fioderę i Ewą Swobodian, czyli kuratorkami wystawy, a także z Mateuszem Wszelakim, autorem tekstu kuratorskiego, rozmawiała Grażyna Lutosławska. Wystawa w Wieży Trynitarskiej w Lublinie będzie czynna do końca października. 5,5 minuty pozostało do godziny 17. Za kilka chwil w naszym studiu pojawi się Mariana Krin i zaprosi Państwa na przegląd prasy ukraińskiej, a później będzie mowa m.in. o współczesnej fotografii, a nawet o najnowszych technologiach. To wszystko w drugiej godzinie audycji Wybieram Dwójkę, a już teraz sięgamy po kompozycję Johanna Nepomuka Humla, grają artyści z Lucerny.

0: Autopromocja.
1: W książce do słuchania Śmierć w Wenecji Thomasa Manna w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Któż nie musiał przezwyciężyć przelotnego dreszczu, skrytej bojaźni i niepewności, gdy po raz pierwszy przyszło mu wsiąść do weneckiej gondoli? Ten osobliwy środek lokomocji, tak przedziwnie czarny, jak czarne bywają poza tym jedynie trumny, przypomina samą śmierć. Mary i ponury obrzęd pogrzebowy oraz ostatnią milczącą podróż.
1: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 22.
3: Ja wybieram to, co ma dla mnie sens. Mnie chodzi o to, żebym się pomęczył, a żebym może skręcił w drugą stronę niż zwykle. Zrobił coś nowego, co mnie zaskoczy, czemu mogę nie podołać. To mnie interesuje.
4: Na spotkanie z Jackiem Braciakiem zapraszam już dziś o 19.10. Monika Pilch.
0: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest środa, 13 dzień maja. Za 20 kilka sekund wybije godzina 17.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
5: A w studiu pojawiła się już Mariana Krill. Witaj, Mariana.
6: Dzień dobry. Dziś będzie dużo o filmach, bo jest sporo takich właśnie wiadomości dotyczących, no po pierwsze, festiwalu w Cannes, ale nie tylko. Ale zaczniemy od literatury. Nieść swoją wolność to hasło przewodnie festiwalu Arsenał Książki, który odbędzie się w Kijowie pod koniec maja i już można zapoznać się ze szczegółowym programem wydarzenia. O tym pisze portal Czytomo. Też będą goście z Polski. O tym za chwilę. Film Wiosna, opowiadający o życiu w okupowanym przez Rosję ukraińskim mieście, zostanie pokazany w Cannes, a prezydent Ukrainy pośmiertnie odznaczył litewskiego reżysera filmu Mariupolis 2 orderem Jarosława Mądrego. Ogłoszono program 14. Międzynarodowego Festiwalu Arsenał Książki. Festiwal i targi książek odbędą się w Kijowie w ostatni weekend maja, informuje portal literacki Czytomo. Program obejmuje 240 wydarzeń, to dyskusje, wykłady, odczyty, warsztaty, spotkania z autorami, wydarzenia muzyczne i performanse. W festiwalu weźmie udział ponad 150 wystawców, a temat przewodni

0: dni tegorocznego Arsenalu Książki to nieść swoją wolność. Na targach zaprezentują się duże i małe wydawnictwa, stoiska partnerskie, a także inicjatywy wojskowe i wolontariackie. Część artystyczną festiwalu obejmuje 15 projektów wystawienniczych. W tym roku po raz pierwszy na festiwalu odbędzie się Festiwal Pierwszych Sztuk oraz specjalny program Teatru Weteranów. Powraca również program pisarza, kuratorem którego będzie pisarz i żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy Andrii Lubka. Kurator zaprasza do refleksji na temat sąsiadów Ukrainy. Wśród uczestników znajdą się polska noblistka Olga Tokarczuk, z którą Andrii Lubka przeprowadzi publiczną rozmowę na głównej scenie Arsenału, oraz brytyjski dziennikarz i badacz propagandy Peter Pomerantsev, który weźmie udział w dyskusji poświęconej tematowi przewodniemu Mgła wojny, gdzie kończy się prawda, a zaczyna się kontrola. Film Wiosna, opowiadający o życiu w okupowanym przez Rosję ukraińskim mieście, zostanie pokazany na festiwalu filmowym w Cannes. To debiut fabularny reżysera Rostislava Kirpyczenki, nakręcony w koprodukcji Ukrainy, Litwy i Francji. Czytamy na portalu Liwej Berech. Film opowiada historię 35-letniego księdza, który ma przygotowywać ciała zabitych cywilów do pochówku w masowych grobach, a zamiast tego pomaga bliskim zidentyfikować je i przekazać do godnego pochówku. Festiwal filmowy w Cannes potrwa do 23 maja. Ukraiński reżyser i korespondent wojenny i laureat Oscara Mstysław Czernowy zostanie przewodniczącym jury Nagrody Złote Oko. Ukraiński Instytut wysłał również delegację producentów w ramach programu Producers Network. W ramach programu Cannes Docs zaprezentowany zostanie projekt reżyserki Swietlany Liszczyńskiej i producentki Olgy Hibeliny Przecinając Ox, to koprodukcja ze Szwecją i Belgią. Reżyser Maksym Nakoneczny, znany polskim widzom na przykład z filmu Wizja Motyla, zaprezentuje projekt swojego nowego filmu fabularnego Ziemia jest płaska, obleciałem ją i widziałem. Podczas targów filmowych w Cannes będzie działać również ukraińskie stoisko zorganizowane przez Ministerstwo Kultury Ukrainy i Ukraińską Akademię Filmową. W programie prezentacje i dyskusje panelowe na temat festiwali filmowych w Ukrainie, spotkania z międzynarodowymi partnerami, a także networking z producentami i przedstawicielami funduszy filmowych. W Wilnie rodzinie litewskiego reżysera Mantasa Kwedarowiciusa wręczono ukraiński order księcia Jarosława Mądrego 5 stopnia. Nagrodę przyznano reżyserowi pośmiertnie za wkład w dokumentowanie prawdy o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, informuje Ukraińska Prawda. Pierwszy film Kwedarowiciusa o Mariupolu i wojnie na wschodzie Ukrainy ukazał się w 2016 roku. Wówczas reżyser filmował codzienne życie mieszkańców miasta, gdy linia frontu znajdowała się w pobliżu. Premiera filmu odbyła się wtedy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. W pierwszych dniach wojny na pełną skalę reżyser ponownie powrócił do Mariupola i przez prawie miesiąc filmował życie miasta aż do momentu całkowitej okupacji. Pod koniec marca 2022 roku został pojmany przez rosyjskich żołnierzy i zabity. Uratowane przez jego narzeczoną materiały filmowe stało się podstawą filmu Mariupolis 2, który zmontowały wspólnie Hanna Bielobrowa i Dunia Sychowa. Pod koniec marca 2022 roku Mantas Kwedarowiczus wpadł w ręce rosyjskich żołnierzy. Torturowali reżysera, ale nie zdołali zniszczyć prawdy, którą zdążył sfilmować, podkreślił szef biura prezydenta Ukrainy Kirylo Budanow podczas wizyty w Wilnie. Film został zaprezentowany na festiwalu w Cannes w ramach oficjalnego programu i też zdobył nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej. I tą informacją kończymy dzisiejszy przegląd prasy ukraińskiej.
1: Mariana Krill, bardzo dziękuję.

0: bardzo dziękuję.
1: Wspominałaś o Teatrze Weteranów. Zapowiedzmy może, że właśnie ta grupa teatralna będzie bohaterką piątkowego kwadransa bez muzyki, jak zapowiada się ta audycja.
0: Tak, spotkaliśmy się z Teatrem Weteranów w Kijowie. Byliśmy na próbie tego teatru i co ciekawe, wczoraj akurat odbyła się ta sztuka na próbie, której byliśmy i nasza noblistka, obrończyni praw człowieka Aleksandra Matwiejczuk nawet napisała o swoich wrażeniach, powiedziała, że nie spodziewała się. Po prostu odkryła dla siebie coś, co wydaje się być niemożliwe. Także spotkamy się oczywiście i z aktorami, i z reżyserką, z weteranami, którzy grają, ale nie tylko.
1: To w kwadransie bez muzyki w piątek o godzinie 11, a tymczasem jest środa, 7 minut po 17.

0: To Scott Ross i sonata D-dur Domenico Scarlattiego. Proszę to nagranie potraktować jako zapowiedź dzisiejszej Filharmonii Dwójki, w której właśnie klawesyn wystąpi w roli głównej, klawesynista Francesco Corti i zespół Il Pomodoro. W retransmisji koncertu z marca tego roku z Auditorio Nacional z Madrytu, a w programie utwory Jana Sebastiana Bacha, Karla Filipa Emanuela Bacha, a także Jerzego Antonina od godziny 20 na Filharmonię Dwójki, klawesynową Filharmonię Dwójki zaprasza Marcin Majchrowski. A już teraz na kolejne spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę zaprasza Katarzyna Fitzwilliams.
1: Gość Dwójki.
2: A w studiu programu Drugiego Polskiego Radia Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Ground Press. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy dzisiaj o zdjęciach, które znalazły się w finale 22.

0: jest ta druga edycja?
1: Konkursów fotograficznych, również tych związanych z fotografią reporterską, czy kiedyś mówiliśmy prasową, przez lata trwania naszego konkursu było sporo. Pozostał się nasz, jeden, jedyny, więc myślę, że jest istotny, dlatego że daje wciąż przestrzeń fotoreporterkom i fotoreporterom do tego, ażeby ich prace były pokazywane szerszej publiczności, widowni, czytelniczkom, czytelnikom mediów. Myślę, że jest to związane również z tym, jak zmieniają się media i w jakich czasach żyjemy i jak ważne jest, ażeby nie zapominać o tym, że ta fotografia reporterska wciąż ma bardzo duże znaczenie. W mojej ocenie nawet tym większe w ostatnich latach. No w kontekście, wiadomo, sztucznej inteligencji, fake newsów, generowania obrazów, zmiany właśnie w mediach, która też polega w dużej części na tym, że staramy się, żeby wszystko było coraz szybciej, bo tego też czytelnik od nas wymaga, więc bardzo często brakuje czasu. A pewnie też pieniędzy na to, żeby tym fotoreporterkom, fotoreporterom płacić, więc ich zadanie jest coraz trudniejsze, bo świat pędzi, więc oni są potrzebni w wielu miejscach naraz, a jednocześnie zapotrzebowanie na ich pracę myślę, że niestety bywa mniejsze, więc my staramy się pokazywać to, co robią, bo bardzo często to właśnie oni są pierwsi w różnych miejscach. Mówiłam już o tym też w zeszłym roku, że takim przykładem jest choćby wojna w Ukrainie. Bez obrazów polskich fotoreporterek i fotoreporterów nie dowiedzielibyśmy się prawdy o tym, co tam się dzieje.
0: I rzeczywiście wojna w Ukrainie jest bardzo mocno obecna w tych fotograficznych dokumentach w kilku kategoriach. Wojciech Grzędziński, z którym już wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, co widzi jego aparat, co on dokumentuje na Ukrainie, jest wśród nominowanych, ale nie tylko, bo też w kategorii Documentary Projects Kuba Kamiński i opowieść zatytułowana Niepokonani.
1: Kuba Kamiński, tak, to jest materiał długoterminowy. Tak naprawdę są to fotografie, które autor zaczął robić od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Rzeczywiście bardzo, bardzo przejmujący. Generalnie jest szeroka reprezentacja zagranicznych projektów.
0: Widać, no właśnie. Pojawiają się też pewne zarzuty dotyczące tegorocznej edycji, że jest bardzo mało fotoreportaży z Polski, że jest bardzo dużo zdjęć, oczywiście z Ukrainy, która jest tam sytuacja, to co się dzieje na Ukrainie jest ogromnie ważne i musimy o tym mówić. Są zdjęcia z Tajwanu, są zdjęcia z Nepalu, tak? I dosyć mało jest zdjęć pokazujących Polskę.
1: Są również zdjęcia z Zanzibaru, świetne, w projekcie dokumentalnym.
0: O relacjach z wodą, tak.
1: Tak. Jest bardzo dużo rzeczywiście zdjęć z zagranicy. Jest też, tak jak pani wspomniała, bardzo dużo pytań, uwag, pretensji, kontrowersji możemy tutaj mnożyć, które są co roku w naszym konkursie. To też odpowiada na pani pierwsze pytanie dotyczące tego, jaka jest waga tego konkursu. W mojej ocenie każda taka dyskusja udowadnia, jak istotne jest, abyśmy ten konkurs dalej tworzyli i dawali tę przestrzeń do dyskusji. Kapituła stara się co roku wybierać przede wszystkim fotografie. To jest konkurs, w którym skupiamy się na tym, co widzimy, a nie na samych tematach. Oczywiście one są istotne. Natomiast jest to wciąż konkurs fotograficzny, w związku z czym jakość samej fotografii, to czy ona mówi, jak mówi i co opowiada, jest, ale także ta jakość techniczna wykonanych tych fotografii, tych zdjęć, jest dla kapituły najistotniejsza. Dopiero w ostatnim, już właściwie w ostatniej rozmowie na temat nominacji w kategoriach pojawia się ten wątek, jakie tematy mamy reprezentowane. Natomiast nie jest to pierwsze, na co jest zwracana uwaga, w związku z czym no nie jesteśmy niestety w stanie w żaden sposób przekonać fotoreportery, jakby też nie chcemy mieć tego wpływu na fotoreporterki czy fotoreporterów, co powinni fotografować. To jest ich opowieść o świecie, to jest ich dokumentowanie tego świata. Nasz konkurs reprezentuje to, co zostało na niego nadesłane i co kapituła uznała za najbardziej wartościowe.
0: Nie brakuje więc też zdjęć artystycznych, tak? Nie tylko zdjęć reporterskich. Myślę tutaj o zdjęciu dwóch najbardziej dla naszej tożsamości

0: silnych elementów naszego ciała. Przepiękne zdjęcie oka, dłoni.
1: Tak, kategoria On Vision, ona powstała w wyniku dyskusji z środowiskiem. Znaczy pojawiły się takie głosy, że fotografia reporterska czy prasowa to jedno, ale też wyraz artystyczny twórców fotografii to też coś, o czym powinniśmy pamiętać. Konkurs Grand Press Photo powstał trochę jako polska odpowiedź na konkurs World Press Photo. Tam te zmiany również, one jeszcze szerzej poszły, bo nie tylko w stronę samej fotografii, tak jak u nas, gdzie dopuszczamy w On Vision po prostu postprodukcję zdjęć. Tam te zmiany są jeszcze szersze. No i znowu pojawia się dyskusja, czy to dobrze, czy to źle, czy jury za bardzo się na tym skupia. No więc jury skupia się rzeczywiście na tej formie artystycznej wyłącznie w tej jednej kategorii. W pozostałych skupiamy się na przekazie typowo dokumentalnym zdjęć.
0: Na przykład w kategorii Stories Climate Responsibility i chociażby bardzo ciekawa seria Macieja Jabłońskiego, który pokazuje subantarktyczną wyspę na południu Atlantyku i opowiada miejscu w trakcie zmiany i co ciekawe o tym, jak krajobraz uwalnia się od swojej przeszłości przemysłowej.
1: To jest bardzo silny również materiał, jedyna nominacja w tej kategorii. Zarówno mocny w przekazie, jak i rzeczywiście przepiękny. I tutaj można powiedzieć, że są to również przepiękne artystyczne zdjęcia, natomiast nie w mojej ocenie, czy w ocenie kapituły, tak jak rozmawialiśmy, nie to, że te zdjęcia są tak piękne, nie ujmuje im
0: mocnego przekazu.
1: Tak.
0: Chociażby zdjęcie pingwina, który podchodzi pod resztki jakiejś rafinerii popadającej w ruinę fabryki. Bardzo ciekawa kategoria, oczywiście story z people, z której to kategorii możemy dużo przeczytać na temat sytuacji kobiet, silnych kobiet. Myślę tutaj chociażby o serii Mariska Doras, czyli o kobietach w Galicji, hiszpańskiej Galicji, które bardzo ciężko pracują przy zbiorze owoców morza.
1: Mamy tutaj rzeczywiście dwa materiały dotyczące kobiet. Ten materiał, o którym pani wspomniała, ale również materiał z Nepalu, o dziewczynkach, które tam chodzą do szkoły, co jest wyjątkiem, jakby edukacja dziewcząt, zwłaszcza w małych miejscowościach w Nepalu, nie jest niestety standardem, o czym opowiada przepięknie również ten materiał. Tak, sytuacja kobiet z dwóch różnych światów i no i też tych, które wchodzą dopiero w dorosłość i tych, które od lat pracują. Są to bardzo silne materiały. Trzeci materiał z kolei nominowany w tej kategorii to już jest bardzo taka subiektywna opowieść, bardzo męska, ale o świecie widzianym przez autora. Są to w dużej części autoportrety.
0: Tak, skaczemy po tych kategoriach, ale można sobie świat budować patrząc w dowolnej kolejności na nominowane zdjęcia, nominowane serie. I wspominając o kobiecie, możemy skupić się na Marcie Głowiek, bohaterce reportażu Stado Szymona Muszańskiego.
1: Czyli wracamy do projektów dokumentalnych.
0: Tak, powiem, że skaczemy, tak.
1: Skaczemy. Natomiast tak jak pani powiedziała, kolejność oglądania tych materiałów chyba nie ma większego znaczenia. Tak samo jak przypisywanie ich do kategorii. Większe znaczenie ma to, jaki mają przekaz. To jest rzeczywiście taka historia osoby, która zdecydowała się na życie w takim świecie, o którym już zapominamy, czyli w takim, w którym brakuje elektryczności, ona się pojawia, ale rzadko, w którym nie korzystamy właściwie bez przerwy, tak jak my to tutaj pewnie robimy z naszych telefonów, komputerów, e-maili, w którym cały rytm dnia bohaterki tych fotografii jest związany z tym, jak działa natura, czyli z opieką nad zwierzętami, z dniem, z naturalnym dniem i nocą, w związku też właśnie z brakiem tej elektryczności. Bardzo ciekawy materiał. My już mieliśmy w konkursie tego autora z tą bohaterką w zdjęciach pojedynczych. Teraz dostaliśmy też szeroki materiał długoterminowy i rzeczywiście tak, on też był długo dyskutowany przez kapitułę.
0: Ale odpierając zarzuty dotyczące tego, że zbyt mało jest zdjęć pokazujących polską rzeczywistość, powiedzmy, że takie jak najbardziej są zdjęcia umiejscowione w Polsce, pokazujące

0: Polsce przemiany, chociażby na Górnym Śląsku.
1: Są materiały o Górnym Śląsku. Jest świetny materiał, znów dokumentalny. Bardzo silna kategoria, trzeba przyznać, w tym roku. O Częstochowie, opowiadanej też z okiem autora, jednocześnie mieszkańca. On opowiada o swoim mieście. Więc tak, te materiały są. Są w kategorii sport, są w kategorii w zdjęciach pojedynczych w sport, czy w zdjęciach pojedynczych people. To również jest tak trochę pomieszane. Ta nasza historia z historią tego, co się dzieje na świecie. Więc ja nie mam poczucia takiego, szczerze mówiąc, że mamy jakąś nadreprezentację tematów zagranicznych. Jest ich rzeczywiście dużo, natomiast no, my pokazujemy to, co zainteresowało naszych twórców fotografii reporterskiej, to, co nam przesłali i co rzeczywiście zwróciło uwagę kapituły.
0: I zostało wybranych 214 zdjęć, wiele odrzuconych.
1: Nie chcę skłamać, ale było prawie 5000 zgłoszonych fotografii łącznie. Oczywiście część to się składa, na to się składają projekty dokumentalne, gdzie jest między 15 a 30 zdjęć w nich, czy tych storiesów tak zwanych, czyli fotoreportaży, gdzie zdjęć może być 8. No ale jednak tak, prawie 5000 to jest bardzo, bardzo duża liczba. Jest to sporo więcej niż było w zeszłym roku, więc ta selekcja była bardzo, bardzo duża w tym roku.
0: 214 zdjęć to prace 37 autorów i nie wszyscy są związani z wielkimi agencjami. Są też prace freelancerów.
1: Tak jak mówiłyśmy na początku naszej rozmowy, kiedyś fotografowie byli związani z redakcjami, przede wszystkim prasowymi. Jeździli na ich zlecenie po świecie, fotografowali to, co się dzieje, jeździli po Polsce, byli na wszelkiego rodzaju najważniejszych wydarzeniach. Teraz ten rynek się zmienia, są agencje, ale są też osoby, które pracują po prostu na własną rękę i starają się to, co zrealizują, swoje świetne projekty, oferować mediom do publikacji. Dlatego też, zgodnie z naszym regulaminem, my przyjmujemy fotografie tych, którzy, jak wskazują zgodnie z intencją, wypełniając formularz zgłoszeniowy, wykonali te fotografie właśnie z intencją publikacji w mediach. Nie jesteśmy w stanie i też nie chcemy być tymi, którzy będą oceniać. Takie zarzuty też są, czy to są rzeczywiście fotoreporterzy, czy nie fotoreporterzy. Ten rynek się po prostu tak bardzo zmienił, że gdybyśmy chcieli przyjmować do konkursu tylko te materiały, te zdjęcia, które zostały już opublikowane, no to byłoby ich bardzo, bardzo mało. A wiele projektów powstaje również w związku z, nie wiem, stworzeniem książek przez fotoreporterki czy fotoreporterów, albo po prostu publikują je gdzieś w swoich zasobach, czy też tworzą wystawy z takich projektów. To nadal są świetne dokumentalne prace, które należy zauważać i te ich prace promować. Bo może właśnie dzięki temu też media się będą bardziej interesowały tym, ażeby faktycznie zapłacić za ich pracę, a nie tylko gdzieś tam szukać materiałów w bankach.
0: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani o zmieniającym się świecie, zmieniającym się rynku, wymaganiach i dostosowywaniu się w jaki sposób fotografii do tego, co nas otacza. Więc zapytam o zmiany, jakie Pani widzi w przesyłanych pracach, w przesyłanych fotografiach. Czy widzi Pani inną wrażliwość na świat?
1: Chyba nie. Wydaje mi się, że to, co wybrzmiewa na przykład z naszych nominacji, to jest to, że coraz więcej powstaje właśnie długoterminowych projektów albo fotoreportaży i rzeczywiście tutaj ta jakość tych materiałów jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, bardzo długo dyskutowana.
0: A to ciekawe, bo żyjemy w czasach takiej skrótowości, prawda, szybkiej informacji.
1: Myślę, że to też jest odpowiedź na to, co się dzieje w mediach. To znaczy rzeczywiście wszystko jest potrzebne na już i na teraz i bardzo szybko, w związku z czym bardzo często te pojedyncze materiały, na przykład prasowe, są ilustrowane przez właśnie jakąś grafikę albo rysunek i no to też jest związane z kosztami. Jest to na pewno tańsze niż wysłanie fotoreportera, ażeby zrobił dokumentację. I myślę, że to jest związane też właśnie z tym, że fotoreporter teraz, mając być może mniej zleceń z samych mediów, ma też czas i potrzeba, żeby opowiedzieć świat swoim okiem. I pewnie stąd to skupienie na tych długoterminowych

0: nowych projektach też możemy obserwować. Aczkolwiek nie wiem, to są tylko moje domysły. Tak też trochę rozmawialiśmy z koleżankami, kolegami podczas obrad, więc myślę, że to może być
1: właśnie
0: ta diagnoza.
1: Z którymi koleżankami, z którymi kolegami, kto oceni te 214 zdjęć?
0: One już zostały ocenione. Przewodniczyła w tym roku naszym obradom Lien Olwache, fotoreporterka z Kapsztadu, z RPA. Osoba o przepięknej wrażliwości, bardzo zainteresowana tym, również co w Polsce, zresztą wielka fanka naszego kraju. Będzie podczas gali, będzie można z nią porozmawiać.
1: 28 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.
0: Tak jest, wtedy odbędzie się gala, będzie też transmitowana na żywo w TVP Kultura, w związku z czym wszyscy zainteresowani będą mogli obserwować rezultat pracy kapituły, w której również jest Martin Schild z Amsterdamu, prowadzący tam galerię, wydawca książek fotograficznych. Jest też Weronika Kobylińska, wykładowczyni w Szkole Filmowej w Łodzi oraz prezeska Fundacji Archeologia Fotografii. I jest w tym roku, powrócił do kapituły Maciek Nabrdalik, świetny fotograf w środowisku bardzo, bardzo dobrze znany. No i oczywiście nasz najdłużej działający w naszym konkursie juror Andrzej Zygmuntowicz. No, Andrzeja chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, to jest ikona fotografii, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim również.
1: Czyli prace już są ocenione?
0: Prace już są ocenione. Trzy dni, przez wiele godzin obradowaliśmy. Wybraliśmy nominacje, wybraliśmy również laureatów.
1: Ale my spoza składu jurorskiego, odbiorcy tych fotografii, możemy zagłosować na te, które do nas trafiają najmocniej.
0: Tak, i tu bardzo serdecznie zapraszamy. Pojawiają się takie dyskusje, że no ale jak to, dlaczego nie, to nie jury wybiera wszystkich laureatki i laureatów? Więc ja odpowiadam, dlatego że fotografia reporterska jest robiona dla odbiorców, mediów przede wszystkim. I uważamy jako organizatorzy konkursu, że bardzo ważnym jest, aby oddać głos internautom i dać im wskazać to, co uważają, że do nich przemawia najbardziej. Można wybierać spośród wszystkich zdjęć nominowanych w kategoriach single oraz w kategoriach stories. One są dostępne na naszej stronie internetowej. Tam jest panel, w którym można ten głos oddać, a termin tego głosowania upływa 19 maja.
1: I patrzmy na świat też oczami wrażliwych fotoreporterów. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościnią programu Drugiego Polskiego Radia była prezeska Fundacji Crowd Press Weronika Mirowska. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Tę rozmowę poprowadziła Katarzyna Fitzwilliams. Jest 17:29. W audycji Wybieram Dwójkę. Będziemy z Państwem jeszcze przez pół godziny. Już za kilka chwil połączymy się z Poznaniem, a teraz słuchamy muzyki Ludwiga van Beethovena.

0: To kwartet Artemis i czwarta część kwartetu smyczkowego C-moll Ludwiga van Beethovena. Jest 17:34, a my już teraz łączymy się z Poznaniem, gdzie wyjątkowo wielu noblistów, polityków, artystów, naukowców, przedstawicieli świata biznesu i nowych technologii zgromadziło się na dwudniowym kongresie Impact. Program tego wydarzenia obejmuje ponad 90 godzin spotkań, wystąpienia 650 mówców, a te wszystkie rozmowy będą toczyć się w ramach 25 ścieżek tematycznych. My skupiamy się na tych, które są poświęcone kulturze i sztuce, a na miejscu jest Maria Czok. Witaj, Mario.
1: Dzień dobry, Moniko, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście impreza Impact 26, możemy powiedzieć, że na dobre się tutaj w Poznaniu rozpoczęła.
0: Tak sobie myślę, że chyba rozmach tego przedsięwzięcia może oszołomić te nazwiska znakomitych chociażby artystów, którzy się na tej imprezie pojawiają. Wiem, że Ty od rana uczestniczysz w tych różnych spotkaniach. Czy już zdążyłaś się trochę oswoić z atmosferą tego wydarzenia?
1: Szanowni Państwo, nie wiem, czy da się oswoić z takim natłokiem tylu nazwisk, tylu gości, tylu gwiazd, trzeba to powiedzieć wprost, ale też z liczbą osób, które po prostu na tych targach, na Impakcie się pojawiają. Muszę przyznać, że mimo tego, że ustawiłam się w kolejkę do wejścia 30 minut przed otwarciem, to i tak nie zdążyłam na pierwszy panel. Wszystko rozpoczęło się o godzinie 10. Może tak tylko tytułem wstępu powiem, że żeby w ogóle znaleźć się na tej imprezie, to trzeba kupić bilet albo za 4,5 tysiąca złotych, to ta wersja podstawowa, albo wersja premium za 18 tysięcy, ale proszę mi wierzyć, chętnych i tych, którzy kupili taki bilet, nie brakuje. No albo jeszcze jest opcja taka, że pracuje się w programie drugim Polskiego Radia i ma się szansę, by tutaj być, by to obserwować i także by rozmawiać z artystami. Artystami takimi jak noblistka Olga Tokarczuk, jutro na Impact zawita pisarz Szczepan Twardoch, dziś byli także Anna i Wilhelm Sasnalowie, do których jeszcze powrócę. A wszystko rozpoczęło się od wystąpienia Donalda Tuska, premiera, który powiedział o tym, że jest to szansa na spotkanie ponad podziałami, ale także szansa na to, by w jakimś sensie

0: uodpornić się na, jak powiedział, pandemię pesymizmu. Pesymizmu, który może nas ogarniać w związku z różnymi nie najlepszymi wydarzeniami, które dzieją się dookoła nas każdego dnia. My się temu pesymizmowi staramy nie poddawać, choć nie wiem, jak zareagują Państwo na wiadomość z ostatniej chwili, naprawdę z ostatniej chwili, bo dopiero co wróciłam z panelu, w którym wzięła udział noblistka Olga Tokarczuk. I uwaga, zapowiedziała, że nie napisze więcej powieści, prócz tej, która ukaże się za niedługo. Kiedy, nie wiadomo, ale fakt faktem, nie będzie więcej powieści Olgi Tokarczuk. Dlaczego? Dlatego, że noblistka przyznała, że jest już zmęczona długimi formami. Bardzo chętnie będzie romansować i od czasu do czasu wydawać krótsze formy, ale dłuższych nie planuje, prócz tej, która będzie osadzona, jak powiedziała, w roku 46, w czerwcu, nawet dokładnie 46 roku, i będzie dotyczyć osób, ludzi, którzy znaleźli się wówczas na terenie Dolnego Śląska, czasy powojenne i historie ludzi, którzy trafili tam często z przypadku.
1: Muszę przyznać, że znam kilka osób, które tą informacją na pewno są rozczarowane, ale dobrze, że jest szansa na opowiadania, bo jak wiadomo, Olga Tokarczuk jest mistrzynią także tych krótkich form.
0: To prawda, a myślę, że zaskoczy Państwa informacja, że Olga Tokarczuk bardzo chętnie korzysta z AI. Powiedziała, że nie po to, żeby AI za nią, aby sztuczna inteligencja za nią pisała różne książki, czy wkrótce więcej opowiadań niż książek, ale po to, by na przykład rozmawiać z nią o różnych możliwych krokach w fabule, o różnych perspektywach, różnych ścieżkach i tak dalej, i tak dalej. Zresztą te wątki AI, sztucznej inteligencji w panelach kulturalnych, które nas szczególnie interesują, pojawiają się bardzo, bardzo często. Właśnie rozpoczął się panel, na który wiem, że publiczność udała się tłumnie. To jest panel, na którym pojawi się Jeff Koons, bardzo znany amerykański artysta, którego z pewnością rzeźbę balonowego psa Państwo kojarzą. Jeśli nie, to proszę teraz chwycić za telefon i sprawdzić tę rzeźbę balonowego psa Jeffa Koonsa. No i właśnie ten reprezentant sztuki pop-artu powiedział mi dzisiaj o tym, co poradziłby artystom, którzy na razie od nowych technologii stronią. Posłuchajmy. Cóż, mam nadzieję, że wszyscy szybko zrozumieją, że AI to świetne narzędzie. Oczywiście mamy ogromne obowiązki względem technologii, ale sztuka to tak naprawdę coś starodawnego, starożytnego, wywodzącego się w każdym razie ze starożytności. Więc jeśli jesteś współczesnym młodym artystą, który chce tworzyć coś nowego, rozważ użycie nowoczesnych technologii. Na pewno ci w tym pomogą. Technologia zawsze ci pomoże. Ale pamiętaj, sama sztuka pochodzi z czegoś głębokiego wewnątrz nas i jest dosyć starożytna.
2: But art itself comes from a very profound place within us and it's quite ancient.
0: Jeff Koons, wyjątkowa gwiazda, gwiazdor tegorocznego Impaktu 26. Zresztą artysta zdradził mi, że bardzo często korzysta z AI na co dzień, by zobaczyć na przykład, czy to, co wymyślił w swojej głowie, czy to, co wymyślił na kartce, ma szansę wyglądać później tak w rzeczywistości. Bardzo ciekawa perspektywa. Dziś także wzięłam udział w panelu, którego gościem był Wilhelm Sasnal, znany Państwu na pewno bardzo dobrze malarz, ale także filmowiec, reżyser. Wilhelm Sasnal skupił się na nieco innych aspektach bycia, funkcjonowania współcześnie w obszarze sztuki. Mówił między innymi o tym, co to znaczy być wolnym.
3: Nie chcę zabrzmieć jak dziaders, ale na ograniczenie sobie samemu socjalami, telefonem, wyjście w naturę albo wyjście do ludzi. Może tędy droga, ale też nie demonizowałbym AI, bo wydaje mi się, że to może być pomocne w pracy. Nie wiem na ile przy malowaniu, ale ja widzę też zalety tych rozwiązań.
0: Ale korzysta pan na co dzień przy pracy ze sztuką?
3: Nie, zdecydowanie nie. Kompletnie mnie to właśnie, jeżeli chodzi o praktykowanie tego, kompletnie mnie to nie interesuje. Jestem człowiekiem bardzo analogowym, ale też takim, który widzi u siebie skłonności do tego, żeby wolne chwile wypełniać jednak tym małym ekranem, i to chyba nie jest dobre. I czasem mi się udaje.
0: Wolny Wilhelm Sasnal, który właśnie radził nam, abyśmy może tę swoją kreatywność pogłębiali nie przez patrzenie się w telefon, tylko wprost przeciwnie. Odejście na chwilę od tego, co na ekranie widoczne.
1: Choć od nowych technologii chyba ucieczki nie ma. Ważne tylko, żeby w

0: sposób świadomy z nich korzystać. To zapewne także jest jeden z wniosków tych spotkań, które są organizowane w ramach Impaktu. Sporo dzisiaj się działo, jak słyszymy, dzięki relacji Marii Czok, ale przecież to jeszcze nie koniec. Jeszcze jutro cały dzień spotkań.
1: To prawda, niesamowite jest to, że tutaj, szanowni państwo, rzeczy dzieją się naraz, w zasadzie chyba na kilkunastu scenach naraz, dlatego staramy się korzystać z daru bilokacji i być możliwie w jak największej liczbie pokoi, ale nie zawsze jest to możliwe. Dziś dzień niezwykle intensywny, jutro równie intensywny, a myślę, że nas, którzy interesują się kulturą, szczególnie dla nas szczególnie ważne będzie wydarzenie, które rozpocznie się o 15:15, a mianowicie proces tworzenia rzeźby na oczach widzów. To będzie taki performance Oskara Zięty. Być może znają państwo takiego twórcę, rzeźbiarza. On jest wynalazcą metody FIDU. Tworzy ogromnych rozmiarów rzeźby, które są jednocześnie niezwykle lekkie. Bardzo znany jest taki jego stołek. I zresztą w ogóle wszystkie jego prace są dosyć znane, szczególnie za granicą i sprzedawane za wiele tysięcy złotych i dolarów. Jutro będzie tworzył przed mniej więcej 4000 publicznością. Jak się z tym czuję? Zapytałam go o to, a o to co odpowiedział.
2: Generalnie robimy to w zaciszu naszych pracowni, aczkolwiek ostatnim razem zrobiliśmy taki performance w Londynie na Fleet Street, także tam też było dość sporo osób i udało nam się zrobić taki event, że nawet przechodnie uczestniczyli w wspólnym
1: rozpulchnianiu stali.
2: Dokładnie tak. My to nazywamy potocznie dymaniu stali, tak, ale można też to nazwać rozpulchnianiem, aczkolwiek my nie rozciągamy stali, tylko ją deformujemy, czyli deformowaniu ciśnieniem wewnętrznym. No to jest jak troszeczkę jak jajko niespodzianka, bo to jest, nasze obiekty cechują się bardzo dużym parametrem ekspansji wolumetrycznej, czyli z czegoś, co jest małe, wyrośnie nagle coś dużego.
1: Można powiedzieć, że ten proces powstawania jest równoważny z tym, co powstaje?
2: Tak, oczywiście. Jak w każdym performensie, akt powstawania jest równoważny z obiektem, który powstaje. Aczkolwiek ten obiekt będzie też sympatyczny, będzie też wieloznaczny i będzie się bardzo mocno łączył z tą prezentacją, którą będziemy w tle prezentować.
1: Mówił Oskar Zięta, którego rzeźba, jak państwo słyszeli, powstanie jutro na oczach widzów o 15:15 podczas panelu Rzeźba jako proces, to wszystko w ramach Impaktu. A ja na końcu muszę jeszcze państwa prosić o trzymanie kciuków, dlatego że kultura kulturą i wszystkie panele są bardzo ważne, ale jutro rano odbędzie się bieg, specjalny bieg, który przygotował dla wszystkich odwiedzających Marcin Gortat, a ja będę reprezentować program drugi w biegu na 5 kilometrów, także proszę za mnie trzymać kciuki, by ta kondycja mnie nie opuściła. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Mario, trzymamy kciuki, zatem nawet kultura fizyczna ciebie interesuje. No, naprawdę jestem ciekawa, jaki czas uda się osiągnąć, a ja dodam, że kolejna relacja z Impaktu, czyli spotkania rozmaitych rozmówców, panelistów, w tym także naukowców, polityków i artystów, już jutro w poranku dwójki. Maria Czok, serdecznie dziękuję i powodzenia.
1: Dziękuję i do usłyszenia.

Orkiestra Radia Francuskiego i Christian Macellarów w utworze Le Cigane francuskiej kompozytorki Elzy Baren. Jest 17.49, już za kilka chwil cofniemy się w czasie o 45 lat do roku 1981, a to za sprawą cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa, a już teraz sięgamy po kompozycję Tadeusza Szeligowskiego.

0: To nagranie Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. 7,5 minuty pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Dokładnie 45 lat temu, 13 maja 81 roku, po godzinie 17, na placu Świętego Piotra, zamachowiec z bliskiej odległości oddał 3 strzały do papieża, który z odkrytego papamobile pozdrawiał wiernych. Na wieść o zamachu większość stacji radiowych i telewizyjnych przerwała program, nadając komunikaty specjalne. W Rzymie znajdował się wtedy wysłannik Wolnej Europy Tadeusz Nowakowski.
5: Proszę Państwa, trudno jest przezwyciężyć wzruszenie, dlatego że to jest ta smutna chwila, której każdy z nas podświadomie obawiał się tego dnia i te złe przeczucia żyły w nas, którzy widzieliśmy, jak Ojciec Święty, nie zważając na bezpieczeństwo osobiste, idzie do ludzi, papież dla ludzi, który przerywa kordony i niczego się nie boi. Ja chciałem tylko przypomnieć, że kiedy byliśmy w Irlandii i wtedy Ojcu Świętemu zaproponowali, aby wdział kulochronną koszulę, która wtedy jeszcze miała ważyć 1,5 kilograma, dzisiaj to ona waży zaledwie kilogram i Ojciec Święty nie chciał tej koszuli włożyć i nawet żartując powiedział: trudno, to jest ryzyko zawodowe, ja jestem przecież w ręku Boga. Wszyscy tutaj jak jesteśmy, ponieważ nasza rozgłośnia od początku, od pierwszego dnia pontyfikatu towarzyszy myślami i fizycznie i duchowo każdemu krokowi, każdemu posunięciu papieża, więc my tu też właściwie modlimy się razem z całym społeczeństwem w Polsce, aby Królowa Korony Polskiej, ponieważ w jego herbie są te piękne słowa totus tuus, wszystki twój, żeby otoczyła opieką ciężko rannego, ale mamy nadzieję, znając kondycję fizyczną Ojca Świętego, że te strzały, nie wiemy dokładnie, czy były 2 kule, czy 3 kule, dlatego że oficjalnych biuletynów lekarskich jeszcze do wiadomości nie podano. My tylko łapiemy z powietrza tutaj różne informacje, między innymi, że prezydent Stanów Zjednoczonych modli się o zdrowie papieża.
4: Wolna Europa również złamała swoją ramówkę programową. Doniesienia o międzynarodowych reakcjach na zamach spływały od światowych korespondentów stacji. Przypomnimy je jutro.
0: A dziś pora już się żegnać w audycji Wybieram Dwójkę. Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. Do usłyszenia jutro po 16:00. Pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: W zapiskach ze współczesności spotkanie z pisarzem i dramaturgiem Rafałem Wojasińskim, autorem m.in. powieści Stara czy zbioru opowiadań Olanda, laureatem Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego.
2: Dorastałem we wsi, która była etnicznie przesiedlona z Zabuga. Znaczna większość, może z 80% mieszkańców, to byli ludzie z Zabuga. I ja dopiero w pewnym momencie się dowiedziałem, że oni nie są stąd, tak jak moi rodzice, jak moi dziadkowie, wujkowie, ciotki, że to jest jakby z innego świata.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.

0: Program drugi Polskiego Radia jest 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Magdalena Wojtulanis i Przemek Psikuta, kłaniamy się w naszej środowej odsłonie jazzowego klubu dwójki. No a jeśli środa, to oczywiście John Coltrane. Podróżujemy w tym roku po sesjach, po płytach, przedstawiając spuściznę wielkiego Trana chronologicznie, zestawiając ją z różnymi innymi ciekawymi dokonaniami, kontrapunktami. Dziś od razu powiem, dziś przede wszystkim ballady. Oczywiście wytycza to nam legendarna płyta zatytułowana po prostu Ballads. No i dziś ballady przez całą okrągłą godzinę, ponieważ pomiędzy ballady w interpretacji Johna Coltrane'a włożymy sobie

Ballady w interpretacji giganta saksofonu tenorowego Davida S. Weira. S. Weira, być może największego kontynuatora, następcy Coltrane'a i Rollinsa, o czym wielokrotnie była mowa. David S. Weir, którego nie ma już wśród nas od roku 2012, w 1999 roku zarejestrował album zatytułowany Ballad Weir, gdzie wziął na warsztat ze swoim kwartetem właśnie ballady. I to będzie dziś nasz kontrapunkt do poczynań Coltrane'a. Coltrane'a, którego zastajemy w roku 1963, a dokładnie na przełomie 62-63 roku. No i gdyby ktoś tak spojrzał na trzy tytuły, które ukazały się nakładem wytwórni Impulse właśnie w pierwszych miesiącach 63 roku, mógłby pomyśleć, że John Coltrane to jeden z największych klasyków muzyki jazzowej, zresztą poniekąd słusznie, no bo te tytuły to Duke Ellington and John Coltrane, czyli słynna sesja, spotkanie, które omawialiśmy przed tygodniem, a następnie dwa long playe, ballady oraz płyta Kenny Barrell and John Coltrane. I te dwie ostatnie dziś pojawią się w naszym klubie. Płyty balladowe, płyty, jak mówi o nich Ben Ratliff, będące pewnym rodzajem podstępu uknutego przez Coltrane'a i Boba Tillego, producenta wytwórni Impulse, który namówił Coltrane'a do zagrania tak klasycznych, tak spokojnych, tak lirycznych płyt, podkreślając, że kwartet Coltrane'a wtedy był najlepszy. Miał w sobie cudowną właściwość, jak mówił Tille, był po prostu niezatapialny. A jak wiemy, Coltrane w tym czasie był czysty. Całkowicie udało mu się w tym okresie odstawić narkotyki. Nie wszyscy z jego muzyków tak uczynili. Były problemy z Jonesem i Garrisonem, ale kwartet był niezatapialny, no i sięgał po materiał klasyczny. Ballady, czyli jedna z najlepszych na pewno płyt balladowych w całej historii jazzu. Coltrane, jak wiemy, był mistrzem ballady. Słuchaliśmy już wielu ballad w tym cyklu, żeby przypomnieć While My Lady Sleeps, Capera, oczywiście Naima. Tutaj do tego cyklu, do tej rodziny ballad sam wybrał program, sam wybrał utwory. Przede wszystkim popularne śpiewane utwory, popularne piosenki, które bardzo lubił i których nie zamierzał wykonywać na koncertach, ale nagrał je w studiu. Posłuchajmy, jak ta płyta się rozpoczyna. Rozpoczyna się od utworu, który Ben Ratliff nazywa najlepszym utworem na tej płycie. Say It Over and Over Again.

Said Over and Over Again. Ben Radcliffe pisze koncept Over and Over Again. Wciąż od nowa, wciąż na nowo. Czyli coś bardzo bliskiego Coltrane'owi. Dwukrotnie wzmiankowany w słowach piosenki znajduje odzwierciedlenie w powtarzanych tu dźwiękach. Coltrane potrafi tu dostosować melodię części pierwszej do własnego sposobu frazowania, tak by całość brzmiała, jakby on sam ją skomponował. To jest kolejny przykład siły, kolejny przykład czystości brzmienia coltrane'owskiego, szczególnie w górnych rejestrach, których tutaj Coltrane wcale nie nadużywa. Kwartet niezatapialny, czyli Elvin Jones, perkusja, Jimmy Garrison, kontrabas, McCoy Tyner, fortepian i John Coltrane, saksofon tenorowy. Osiem ballad, osiem piosenek, które zamienili we własne miniatury, bo mamy tutaj do czynienia z bardzo krótkimi utworami. Cała płyta z ośmioma utworami trwa dokładnie 32 minuty. To pokazuje, jak dokładnie wszystko zaplanowali, jak celny, taki lapidarny, skrótowy jest tutaj minimalistyczny John Coltrane. Jednocześnie wiemy, że nagrywanie tej płyty trwało dosyć długo. To były trzy bardzo długie wieczory, podczas których powstało wiele wersji tych samych standardów. Na przykład utwór, którego posłuchamy za chwilę, It's Easy to Remember, doczekał się ośmiu wersji zamkniętych, skończonych,

Coltrane wybrał tę, którą usłyszymy, ale gdyby ktoś chciał porównywać, poznać cały ten materiał, to gorąco polecam wersję tak zwaną Deluxe Ballad Coltrane'a z roku 2002. Tutaj mamy cały materiał. Płyta ukazała się w styczniu.

kwartet Johna Coltrane'a w studiu Rudiego van Geldera. No i słynne ballady, wielokrotnie nagradzane, wielokrotnie przywoływane. Płyta ideał, jak piszą krytycy. Płyta, która, warto nadmienić, w styczniu 1963 roku ukazała się w dwóch wersjach nakładem wytwórni Impulse, stereofonicznej i monofonicznej. Taki to był czas, takie były wtedy reguły gry na rynku. U nas dziś oczywiście wersja stereo AS32. It's easy to remember i przed chwilą Nancy with the laughing face, czyli utwory, dwie ballady, które płytę zamykają. Dokładnie 20 minut po 18. Dziś ballady, temat, który wyznaczyła właśnie ta sesja Johna Coltrane'a. No i teraz ballady innego mistrza saksofonu, Davida S. Weira, który wielokrotnie podkreślał, że Coltrane, że Rollins to były dla niego takie drogowskazy. Zresztą z Rollinsem łączyła Davida S. Weira wieloletnia przyjaźń. Mieszkał w jego apartamencie na Brooklynie. Rollins bardzo pomógł młodemu saksofoniście. Dziś wydaje nam się to niewiarygodne, ale przecież David Spencer Weir długo musiał czekać na należne mu uznanie, na akceptację jazzowego środowiska. Były przecież takie okresy w jego życiu, w jego karierze, podczas których dorabiał jako taksówkarz, jeżdżąc taksówką w Nowym Jorku, aby związać koniec z końcem. Zdecydowanie za wcześnie odszedł David S. Weir. Zmarł 18 października 2012 roku. Miał 62 lata. Ratowali go także fani, poszukiwał nerki do przeszczepu, do niezbędnej transplantacji. Wtedy życie Weirowi uratowała oddana fanka, miłośniczka jego sztuki, Laura Mer. Pozostawił nam cały cykl, cały szereg płyt, których słuchamy w dwójce od lat. No i pomiędzy nimi jest właśnie ta płyta, gdzie pokazał światu tylko i wyłącznie ballady, chociaż po ballady sięgał także wybiórczo na innych płytach, sięgał podczas programów własnych koncertów. No a ta płyta balladowa nosi tytuł Ballad Weir. Została nagrana 31 marca 1999 roku w nowojorskim studiu Avatar. Kwartet Weira, wiemy o tym, pamiętamy, skrojony według tych klasycznych reguł, czyli tenor lidera, Matthew Shipp fortepian, William Parker kontrabas i Guillermo E. Brown perkusja.

Yesterdays. Tak otwiera swoją księgę jazzowych ballad David Elsewhere na płycie zatytułowanej po prostu Ballad Where. Blisko 10-minutowa wersja Yesterdays i brzmienie Davida Elsewhere'a, brzmienie jego saksofonu tenorowego, brzmienie całego kwartetu, jednego z największych kwartetów akustycznego jazzu, z Matthew Shipem przy fortepianie, z Williamem Parkerem na kontrabasie i Guillermo i Brownem na bębnach. Sesja z marca 1999 roku, która światło dzienne ujrzała dopiero w roku 2006 nakładem oficyny Firsty Ear. A państwo się rozpisali, słuchając dziś ballad. Jest oczywiście z nami Ari, który pięknie napisał o intymności, o niesamowitym śpiewie,

Coltrane'a. Dodając ostatnie zdanie, słuchając w balladach Coltrane'a, mam wrażenie, że znam go osobiście. No to ja mam tak samo, słuchając ballad Davida S. Weira. Pan Jerzy pisze, piękne ballady dziś w klubie. Jest też fajna, ciekawa płyta z balladami Archiego Szepa, Deja Vu, też bardzo ładna. A pan Bogdan dodaje, ballady to jedna z moich ulubionych płyt Coltrane'a i chciałbym jeszcze polecić nieznaną u nas płytę Karin Allison, Ballads Remembering John Coltrane, z wersjami tych utworów z tekstem. Nagrania wręcz znakomite, a za dodatkową rekomendację mogą służyć muzycy, którzy pojawiają się tu w sekcji, a są nimi John Patitucci i Louis Nash. Kompakt dość często pojawia się w moim prywatnym odtwarzaczu, w związku z tym od 20 kilku lat, słuchając nagrań Coltrane'owskich, podkładam sobie słowa wyśpiewywane przez Karin Allison. Gorąco polecam wszystkim miłośnikom Coltrane'a, czyli wszystkim. Tak pisze nasz stały słuchacz, pan Bogdan z Wrocławia. Bardzo pięknie dziękuję. I dziś zaproponuję państwu jeszcze jedną balladę kwartetu Weira. Zaczęliśmy od Yesterdays, a Weir, podobnie jak Coltrane, nagrywa tematy znane, tematy tradycyjne, które przeplata utworami własnego autorstwa, własnego pióra, i teraz właśnie jeden z nich, God Spell Eyes.

0: David Eswer i jego temat Godspeelized. Jeden z tych największych jazzowych wojowników, jazzowych tenorzystów i właśnie jego ballady dziś, które zestawiamy sobie z balladami Johna Coltrane'a. Godspeelized, rok 1999 i kwartet z Matthew Shipem, Williamem Parkerem oraz Guillermo i Brownem. A pan Wojciech z Krakowa napisał tak, ballady, uwielbiam ballady i uwielbiam płytę Coltrane'a, podobnie jak inną jego płytę z tego samego 63 roku, tę z Johnem Hartmanem. Chyba nie można sobie wyobrazić doskonalszego dostrojenia głosu i saksofonu. Miałem kiedyś nawet taśmę, gdzie ballady instrumentalne Coltrane'a przeplatały się z tymi zaśpiewanymi przez Hartmana. Miód. Tak pisze pan Wojciech z Krakowa, który no, trafia w dziesiątkę, bo właśnie teraz Hartman, właśnie teraz ta sesja i to jest, tak się składa, kolejna płyta, kolejna sesja Coltrane'a dla wytwórni Impulse, 40. płyta tej oficyny, 63. rok, wszystko nagrane w ciągu tym razem jednego dnia, 7 marca 63. roku. Johnny Hartman, niezwykły głos, taki baryton o brzmieniu wiolonczeli, jak o nim pisano. Hartman, który wspominał tę sesję tak, byłem wielkim fanem Coltrane'a. I choć go nigdy nie poznałem, to od lat się w nim zasłuchiwałem. No ale nie przypuszczałem, że moglibyśmy do siebie pasować. Jednak kiedy wróciłem do Stanów, Bob Thiele kazał mi pojechać do Birdland i tam po zakończeniu koncertu Coltrane'a, kiedy sala opustoszała, sprawdziłem z nim kilka utworów. Tylko ja, on i jego pianista McCoy Tyner. No i w następnym tygodniu, 6 i 7 marca 1963 roku, przystąpili do nagrań. Do nagrań, które potoczyły się niezwykle płynnie. Hartmanowi, jak wspomina, wspaniale pracowało się z Coltrane'em, który w tym czasie miał niesamowicie wypracowany, opracowany styl balladowy na tenorze. No i płyta, która jest rzeczywiście jedyna w swoim rodzaju, dlatego że mamy tu pełną swobodę. Coltrane zostawił pole Hartmanowi. Mamy tu niesamowitą przestrzeń, dużo ciszy, dużo kameralnego grania, które zasługuje na najwyższe na pewno noty. Posłuchajmy dwóch utworów z tego albumu. Lush Life z Strayhorna, czyli ballada, którą Coltrane grywał od lat. Słuchaliśmy nawet longplaya w naszym cyklu, tak zatytułowanego, nagranego jeszcze dla wytwórni Prestige. A zaraz potem kolejna ballada, kolejny standard duetu Rodgers Hart, You Are Too Beautiful. John Coltrane, Johnny Hartman, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones.
1: I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life. From jazz and cocktails, the girls I knew had sad and sullen gray faces.

Johnny Hartman. I jego jedyne spotkanie studyjne z Johnem Coltrane'em. Spotkanie, które miało miejsce w studiu Rudiego van Geldera w Inglewood Cliffs 7 marca 1963

0: tego roku. Niezatapialny, jak już ustaliliśmy, Coltrane, Johna Coltrane'a i Johnny Hartman w sześciu tematach. Dziś dwa spośród nich na zamknięcie naszego spotkania: Lush Life Billego Strayhorna i You Are Too Beautiful duetu Richard Rodgers, Lawrence Hart. Magda Wojtulanis i Przemek Psikuta. Tak dziś było w jazzowym klubie Dwójki. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
1: You are too beautiful for one man alone.

0: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
0: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Reklama. Jest 19.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Partyna pastuszka.
2: Beata Stylińska, a ja zapraszam na...
0: Pogłosy.
2: Czyli przegląd najciekawszych wypowiedzi naszych dzisiejszych gości. Zaczniemy od Grzegorza Laszuka z Teatru Komuna Warszawa, który wyjaśniał dziś w audycji PADD, dlaczego po 10 latach spektakl Marty Ziółek Zrób siebie powraca na deski.
4: Ja mam takie wrażenie, że on trochę nie wybrzmiał właśnie przez to, że przyszła pandemia i spektakl, który był, napędzał się taką wewnętrzną wspaniałą energią tego zespołu, który go współtworzył razem z Martą Ziółek. No chcielibyśmy przypomnieć go dla kolejnej generacji osób, które nie miały szansy go zobaczyć. A rzeczywiście ten spektakl zmienił, wydaje mi się, trochę, znaczy może nie trochę, naprawdę zmienił scenę taneczną w Polsce. A cała ekipa, która współtworzyła ten spektakl, no teraz jest na taką pierwszą ligą, jeżeli chodzi o choreografię, taniec i dlatego też chcieliśmy oddać im cześć, ale też dać szansę kolejnym generacjom osób, które są zainteresowane tańcem, żeby mogły zobaczyć to dzieło, zobaczyć jak ono wciąż działa. To takie długie życie spektakli tanecznych jest też coś, co się dzieje również w Teatrze Międzynarodowym. Ja ostatnio widziałem kolejną wersję, już chyba szóstą spektaklu Rozas, czyli jednego z najważniejszych spektakli tanecznych Teresy Dekersmacher, w którym już szósta generacja tancerek, to już spektakl, który chyba ma 30 lat. I no, jest to dzieło taneczne, które moje wyobrażenie o tańcu zmieniło całkowicie, więc wydaje mi się, że dobrze wracać do takich spektakli, które są wciąż żywe, są ważne, a ta ekipa, która go tworzy, jest też tak naprawdę bardzo istotna dla współczesnej choreografii, bo no nie wiem, na przykład spektakl Ramony Nagapczyńskiej, Kocham Bale, to jest nasz kolejny hit w Teatrze Komuna Warszawa. Warto też pokazywać, jak te osoby, które wtedy zaczynały rzeczywiście pracę w tańcu polskim, gdzie są teraz, w jakim punkcie, jak można porównywać te dzieła sprzed wielu lat, co się dzieje z nimi teraz, więc wydaje mi się, że to jest dobrze wracać do dzieł żywych, które bardzo wpłynęły na pracę innych osób.
2: Grzegorz Laszuk zapowiadał także jutrzejszą debatę Polskiej Sieci Sztuk Performatywnych, ekosystem sztuk performatywnych w Polsce, której przebieg będzie można śledzić online. Dudziarz Michał Mławski w magazynie Źródła opowiadał dziś o najbliższym koncercie z muzyką wykorzystującą brzmienie jego instrumentu. Podkreślał też wspaniałą współpracę z artystkami zespołu Daga Dana.
5: Dana bardzo profesjonalnie podeszła do tematu, z ogromną wiedzą i z wyczuciem. Nie bała się nas jako dudziarzy i nie bała się naszego instrumentu, gdzie większość muzyków, gdzie podejmowałem wcześniej takie próby, no generalnie uciekało od dud, bo nie wiedzieli, co z tymi dudami tak naprawdę zrobić, jak je sobie opanować. A Dana zrobiła to bardzo

0: fajnie, stąd też pojawiła się taka możliwość i są nowe utwory ludowe, które będą w formie ludowej, zagrane w tradycyjnym składzie, ale też będą zagrane z jazzmenami, z perkusją, z saksofonem, z kontrabasem. Zrobiło nam się takie fajne combo dudziarsko-jazzowe. Ciekawie to brzmi. Część tych utworów została napisana i skomponowana zgodnie z kanonem dudziarskim, natomiast jakby druga część tego naszego koncertu zdecydowanie odbiega od tego kanonu i to jest takie połączenie tradycji z nowoczesnością. Zawsze mi się taki eksperyment marzył, chciałem to zrealizować, pokazać te dudy, że one mogą funkcjonować z innymi instrumentami, z innymi muzykami, nie zapominając absolutnie o tym, skąd dudy się wywodzą, o tym, skąd ja się wywodzę z muzyki, ze środowiska muzyki tradycyjnej i dudziarskiej. Chodzi o to, żeby przekonać może troszeczkę albo zachęcić współczesnego odbiorcę, że to nie jest tylko ten świat potańcówek, którego bardzo lubię i grywam na potańcówkach i pracuję z zespołami regionalnymi, zespołami pieśni i tańca. Natomiast no, może ten instrument zafunkcjonować w inny sposób.
1: Koncert, o którym opowiadał Michał Mławski, odbędzie się w sobotę 16 maja w Rawiczu. W jego wersji Hamleta Dania jest korporacją, a Norwegia firmą rozwijającą AI. Kamil Białaszek przygotowuje w Teatrze Powszechnym premierę Hamleta, jednak fabułę poddaje reinterpretacji i uwspółcześnieniu. Czy jego Hamlet jest świadomy świata państw korporacji?
2: Myślę, że Hamlet dalej może być świadomy problemów świata i dostrzegać, tak jak większość pokolenia Gen Z, dostrzegać różnego rodzaju wojny, niesprawiedliwość, wyzysk, korporacyjną kontrolę, późny kapitalizm i tak dalej, i tak dalej. Przy czym Hamlet jest beneficjentem tego systemu, to znaczy on jednak mimo wszystko rodzi się jako syn tego prezesa korporacji i to właśnie jest tragedia dziedziczenia w momencie, kiedy nie chcesz przyjmować obowiązków swojego ojca. Czy kiedy potomek nie chce przyjąć firmy od osoby, od której ją dziedziczy. To jest interesująca sytuacja, bo sama opresja dziedziczenia, że no jedni się bogacą, drudzy dalej są biedni, jest jasne, wszyscy to wiemy. Ciekawsze jest to, co się dzieje, kiedy syn bogatego rodzica nie chce przejmować jego odpowiedzialności, jego firmy. To jest mniej więcej problem Hamleta w tym momencie. Starałem się pozostawać wierny tej myśli Szekspira, to znaczy jego prowadzeniu sceny. Przy czym wiadomo, no mój teatr jest skonstruowany z luźnych skojarzeń, wrzutek, pewnej wolności aktorskiej na scenie. To znaczy, że jeżeli śmieszy mnie to, co robi moja postać, to mam prawo skomentować to, że mnie to śmieszy. Uważam, że takie luźne podejście do tego tekstu, pogrywanie sobie z tą konwencją literacką, też to, że tak naprawdę staramy się wprowadzić powiew świeżego powietrza względem wielu kanonicznych interpretacji Hamleta, które już były, bo odtwarzanie po raz kolejny spektaklu, który mimo wszystko jest znany, prawie każdy na nim raz w życiu był, jest z mojej perspektywy artystycznej nieinteresujące po prostu.
1: Premiera spektaklu w Teatrze Powszechnym w sobotę 16 maja. I na zakończenie zaproszenie też na sobotę, do pokoju na lato, sezonowego pawilonu Muzeum Powstania Warszawskiego. W związku z rozbudową muzeum po raz ostatni w dotychczasowej formie. Agnieszka Szulejewska, organizatorka pokoju na lato.
3: Zapraszam Państwa na to otwarcie, ten taki ważny dzień, który inauguruje 12. edycję Pokoju na Lato. Spotykamy się o 18:30 na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego i tam czeka na nas ekipa inicjatywy Sing Along. Zaśpiewamy wspólnie Sen o Warszawie, tylko uczestników podzielimy na dwie grupy. Jedna będzie znajdowała się na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego, drugą przeprowadzimy kładką nad murem pamięci do przestrzeni Pokoju na Lato i te dwa chóry będą do siebie prześpiewywały Sen o Warszawie Czesława Niemena, żeby w ostatniej, finalnej zwrotce zaśpiewać razem, ponad podziałami, tworząc taką symboliczną kładkę głosami między muzeum a Pokojem na Lato, tą Warszawą historyczną, a Warszawą współczesną.
1: Inauguracja Pokoju na Lato w najbliższą sobotę w Noc Muzeów, a w programie spotkania, rozmowy, koncerty, warsztaty i joga na trawie. Beata Stylińska, za chwilę moje miejsce zajmie Monika Pilch i jego gość w programie Pogłosy. To już wszystko, do usłyszenia.
4: Autopromocja. Festiwal Folkowy Polskiego Radia.

0: a nowa tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward kierowaną do wszystkich, którym zależy na rozwoju kariery muzycznej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotykamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.
1: Żyjemy w świecie, w którym obrazy nie tyle do nas przemawiają, ile nas zalewają, a kciuk stał się być może ważniejszy niż oko. Sztuka wymaga od nas tymczasem zupełnie innego sposobu patrzenia, zaangażowanego intelektualnie, emocjonalnie i etycznie. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zastanowimy się nad tym, w jaki sposób obraz na nas oddziałuje. Porozmawiamy także o sposobach kształtowania spojrzenia i o takim spotkaniu ze sztuką, które nie musi kończyć się werdyktem. Odwiedzające nas tego wieczora osoby będą mogły włączyć się do rozmowy bezpośrednio z naszego studia emisyjnego. Zapraszam w sobotę o 23:00. Michał Nowak.
2: W ubiegły weekend została otwarta 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale w Wenecji, która w tym roku odbywa się pod hasłem In Minor Keys, czyli w molowych tonacjach. W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o pierwszych wrażeniach z tegorocznego wydarzenia, które wywołało kontrowersje jeszcze zanim się rozpoczęło. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
3: Autopromocja.
0: O wszystkim z kulturą.
4: Monika Pilch, dobry wieczór Państwu. Gościem audycji jest dziś Jacek Braciak, aktor filmowy i teatralny, także reżyser. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Pani Moniko, dobry wieczór Państwu.
4: Powodów naszego spotkania jest wiele. Jednym z nich jest premiera Pacyfistów nowej sztuki Marka Modzelewskiego, która w ubiegłym tygodniu miała miejsce w Warszawskim Teatrze Współczesnym oraz 3 maja w Krakowskim Teatrze Stu. Bo spektakl ten jest koprodukcją graną na dwóch scenach, warszawskiej i krakowskiej. Marek Modzelewski, z którego tekstem na scenie spotyka się pan już po raz trzeci. Najpierw był Wstyd w Warszawskim Teatrze Współczesnym, gdzie pan grał. Potem z kolei przedstawienie w Łódzkim Teatrze Powszechnym, które pan reżyserował, Kto chce być Żydem. A wreszcie prapremiera nowego tekstu Marka Modzelewskiego, czyli Pacyfiści. Po obejrzeniu Pacyfistów mam takie poczucie, że to przedstawienie jest w dużej mierze o ludzkiej bezradności wobec przemożnej presji odniesienia sukcesu życiowego czy rodzinnego. Jak pan patrzy na tę opowieść i co jest dla pana siłą tego tekstu?
5: Dla mnie Modzelewski jest atrakcyjny szalenie i łatwy do grania czy do wystawiania w tym sensie, że jego teksty to jest samograj. To są świetnie napisane dialogi, świetnie napisane postaci, jeśli mu się nie przeszkadza. To co najmniej można mówić o porządnym przedstawieniu. Tak było w przypadku Wstydu i jest nadal. My to przedstawienie gramy 6 lat chyba z górą. Zaraz dobijemy do 300. W Łodzi też to grają, Kto chce być Żydem, Marka. I to tam też cieszy się powodzeniem. Może jest grany z mniejszą częstotliwością. I mam

0: bardzo cenię jako reżysera i nie tylko, ale jeśli mówimy o reżyserii, bo on jest właśnie człowiekiem, który oddaje autorowi to, co mu się należy. Nie udziwnia, bardzo pilnuje psychologii, dialogu, budowania postaci. Praca z nim to była sama przyjemność. Powstało, myślę, bardzo dobre przedstawienie, czego dowodem jest ten jego żywot, na który się powołałem. Z kolei, jeśli idzie o kto chce być Żydem, to ja nie zaprzeczam sobie, bo widziałem tego Żyda we współczesnym, w reżyserii Wojtka. Ja się nie zgadzałem z tym przedstawieniem. Właściwie nie zgadzałem się z, ja wiem, z tezą, z położeniem akcentów i tak dalej.
1: Ze zbyt lekkim podejściem do tematu?
0: Tak, myślę, że tak, tak. Nawet coś takiego mnie uderzyło. Uznałem, że to jest jednak zbyt powierzchowne. A ponieważ ja jestem w ogóle człowiekiem melancholijnym, to tego w ogóle szukam, jakby to powiedzieć, w sztuce nie, bo ja nie uważam teatru i aktorstwa czy reżyserii, choć mnie to trudno mówić o reżyserii, ja nie jestem reżyserem, ja jestem amatorem, więc mnie trudno mówić w przypadku tych dyscyplin o sztuce. Dla mnie to nie jest sztuka. Ale jeśli mówimy o tym rzemiośle, no więc szukam czegoś takiego głębszego, a może czasem smutnego. No i tak się zdarzyło, zupełnie przypadkiem. Marek Modzelewski komuś tam chlapnął, że ja bym może coś chciał wyreżyserować i nadarzyła się okazja, że Ewa Pilawska zaprosiła mnie do Teatru Powszechnego w Łodzi.
1: I tak powstał spektakl na deskach
0: Teatru Kto chce
1: Teatru
0: być Żydem,
1: tak,
0: Kto chce być Żydem.
1: A i pana debiut reżyserski wówczas.
0: Tak, aczkolwiek nie, nie. Ja przed wielu, wielu laty w poszukiwaniu chleba wyreżyserowałem takie przedstawienie dla dzieci, dla młodzieży szkolnej w ówczesnym Teatrze Staromiejskim. Myszy, koty, niedźwiedzie na podstawie bajek i wierszy oświeceniowych z Katarzyną Żak, Cezarym Żakiem i ze mną. Tak, to był mój debiut. A teraz z pacyfistami to taka była historia, że zatelefonował do mnie Marek i powiedział, że ma taki tekst i chciałby, żebym to wyreżyserował. To nie było jakimś przedmiotem mojego pożądania, ta sztuka, no bo ja znam Modzelewskiego, grałem w nim, czy tam reżyserowałem, ale no nie sposób było odmówić takiej propozycji.
1: Szczególnie, że autor, jak rozumiem, w którym też
0: szczególnie, że autor żyje, tak.
1: Autor żyjący, ale też autor, z którym, jak rozumiem, pan się dobrze czuje i w jakiś sposób przegląda się w jego tekstach.
0: Ja się z nim świetnie czuję, również z powodów takich, powiedziałbym, czysto warsztatowych, zawodowych. Bo ilekroć jest, nie powiedziałbym problem, bo u Marka nie ma takich problemów, ale ilekroć pojawia się taka prośba, żeby, nie wiem, coś zmienić, skrócić, Marek nigdy nie stawia przeszkód. Jest bardzo elastyczny, potrafi coś skreślić, czy nawet nie ingerować w to, jak również coś dopisać na naszą prośbę. No nie jest zaborczy. Myślę, że też ma do mnie zaufanie i nie wiem, nie kontroluje, nie bywa na próbach. Bywa zwykle na pierwszej czytanej i potem na premierze, czy na jakiejś generalnej. A jeśli chodzi o taką rzecz szerszą, o której pani wspomniała. Tak, tak, no to jest, to wszystko, co on pisze, jest bardzo celne, bardzo dotkliwe. Zabawne, tak, zabawne, ale mnie to tam nie interesuje. Wice są, jakie są, ludzie się z tego śmieją, niech się śmieją, mają do tego prawo, ale mnie zawsze interesuje to, co jest tam głębiej, to te wszystkie balony, które Marek przebija i one często dotyczą rzeczy no, szalenie istotnych, takich, które budują naszą tożsamość, tak, naszą tożsamość narodową, takie, które tę tożsamość, nasze poczucie wielkości rozbijają, no to dotyczy czasami rzeczy bardzo traumatycznych, jak chociażby w jego sztuce Kto chce być Żydem, kiedy jest mowa o tym, że no, to, że jesteśmy pełni dumy, że pomagaliśmy naszym starszym braciom, nie zawsze jest prawdą i okazuje się to w gronie najbliższych, przeświadczonych o szlachetności swoich antenatów. Są też sprawy współczesne.

0: Tych spraw jest całe mnóstwo, a stosunek do broni, a homoseksualizm, a tożsamość seksualna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Weganizm, pomoc Ukrainie. To jest wszystko bardzo celne i zabawne i ja mam wrażenie, że on lata gdzieś tu po tym Mokotowie z jakimś dyktafonem po prostu nagrywa te dialogi, które się odbywają przy stolikach na Placu Zbawiciela i w różnych innych modnych miejscach, jak również na przyjęciach, które również on sam organizuje. I być może dlatego on to robi. A, tu cię mam, Modzelewski.
1: No właśnie, wspomniał pan o tym nagrywaniu dialogów. To jest chyba też siła tych tekstów, to znaczy język. Język, który jest wartki, który jest potoczysty i który jest błyskotliwy w jakimś sensie w tej postaci dialogu i odpowiedzi sobie nawzajem, czy dialogu między bohaterami.
0: On jest tak, on jest współczesny. W nim są przekleństwa, co nie jest jakimś atutem, ale to jest odzwierciedlenie tego również, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Jego język jest obrazem naszych czasów z tymi wszystkimi anglicyzmami, z tymi wszystkimi dokładnie, z tymi wszystkimi mega, super, z tymi pseudo zachwytami nad wszystkim i tak dalej, co dla mnie jest, ja wiem, no dosyć trudne, bo mnie skóra cierpnie, nie powiem gdzie, jak słyszę to, jak ludzie rozmawiają wokół siebie, ale tak, trzeba to oddać, trzeba to pokazać, trzeba powiedzieć, tak mówicie. Nie mogę powiedzieć, tak mówimy, bo ja tak nie mam, ale tak mówicie, tak się zachowujecie.
1: Ale pan, reżyserując ten tekst, z jednej strony pokazuje te bolące miejsca, tą presję, którą mają ludzie, czy mają jego bohaterowie, odniesienia sukcesu, czy pochwalenia się sukcesem życiowym, zawodowym, bo różne tutaj są, a z drugiej strony też pokazuje takie pęknięcia czy subtelności niedopowiedzenia. Czy to jest też taka pana metoda twórcza pozostawienia tych otwartych bramek, takich niedopowiedzeń?
0: Najchętniej, najchętniej. Ja sam jako widz nie lubię, jak ktoś mi coś na siłę wkłada do głowy, jak pozbawia mnie wyobraźni, mówiąc, że to jest czarne, to jest białe. Ja staram się zostawiać furtkę. Oczywiście, czy nie zawsze jest to możliwe? Nie, muszę sobie zaprzeczyć. Zawsze to jest możliwe, no bo można odczytać postać na podstawie tekstu bardzo naskórkowo, nie? I powiedzieć, o, ten jest przemocowy, ale można postarać się znaleźć tam coś takiego, co da danej postaci inny wymiar. Wtedy to jest ciekawsze. Ja wychodząc z teatru czy z kina, zawsze wolę się zastanawiać, ale czy to aby na pewno tak, jak ja myślę, a następnego dnia się obudzić i pomyśleć, nie, to jest zupełnie inaczej niż myślałem wieczorem. I tak bym chciał. Do tego dążę. Za dużo jest rzeczy, wie pani, w mediach. No tak, w mediach, w tym, co się, takich dopowiedzianych. Myślę, że to wynika z lenistwa twórców, z lenistwa odbiorców, z niecierpliwości. I jak coś robimy, jeśli mam wpływ jakiś jako aktor, to też o to proszę. Jeśli reżyser, to również, żebyśmy byli cierpliwi. To znaczy, że nie musimy się czegoś dowiedzieć od razu. Wie pani, to jest trochę tak, jak dziecko ogląda film, nawet nie dziecko, ale ktoś, kto i mówi, no ale ona tam, ja mówię, spokojnie, spokojnie. To się wyjaśni, to na pewno się wyjaśni. Jeżeli to jest dobre, to się wyjaśni. Ja, jeśli mogę, to wolę wzbudzić jakieś zaciekawienie, zainteresowanie, niepokój, niż tak walić kawę na ławę.
1: Ale też, co ciekawe, obsadza pan kolegów aktorów w rolach, powiedziałabym, trochę nie po warunkach, nieoczywistych. I czy to też są takie pana celowe wybory, jak rozumiem, wymagające trochę więcej od aktora? I czym jest to obsadzenie nie po warunkach? I czy pan sam także jako aktor szuka takich ról?
0: No tak, ja, jeśli mogę zacząć od końca pani pytania. Ja szukam takich ról i to też jest jakiś sprzeciw mój wobec tego, co jest jakimś kompletnym archaizmem. Właściwie wszędzie, czy w większości krajów poza Polską, już nie mówi się o czymś tak zwanym jak warunki aktora. Jak ten amanta, ten charakterystyczna subretka, to jest jakieś głębokie przedwojnie. U nas to stale pokutuje. pamiętam,

0: Tam jak grałem w teatrze telewizji z Izą Kuną u Sławka Fabickiego i on mi opowiadał o oporach pani redaktorek, których argumentem koronnym było, no ale przecież on jest niższy od Kuny. Więc to jest zadziwiające i to jest znowu brak wyobraźni taki, a nie chcę się pastwić. Więc ja jako aktor również, jeśli mam okazję czegoś nie powtórzyć, to robię. Jeśli mam okazję wyjść poza, nie wiem, tak zwane warunki, to absolutnie się pod tym podpisuję. Zresztą nie sądzę, żebym sobie pochlebiał, bo wydaje mi się, że to jest taka obiektywna opinia z mojej strony, jeśli może taka być, ale tak, tak jest. Ja się nie dałem włożyć w żadną szufladę. Były takie próby przez lata, na przykład wynikające z tego, no tak, mały taki trochę pucaty, no to będzie tak ten mały taki śmieszny, ale też włożyłem wiele wysiłku, a właściwie zaniechania w to, żeby od tego uciec, mianowicie jeśli się coś takiego pojawiało, znowu to samo, odmawiałem, licząc się z tym, że nie będę grał. Był taki moment, kiedy powiedziałem, dosyć mam tych wspaniałych trzecich planów, czekam na główną rolę. No, mieliśmy taki ból zębów trochę z moją agentką, no bo ten moment może nigdy nie nastąpić.
1: Jest ryzyko wpisane w ten zawód,
0: jest ryzyko,
1: prawda?
0: Jest zabawa. Jeśli chodzi o, a co za tym idzie, jeśli chodzi o obsadzanie tych rzeczy, w których miałem okazję pracować z moimi koleżankami i kolegami, to tak, tak, tak. Oczywiście na przykład w Pacyfistach, no mogłaby nie grać Suchora. No, jakby mi się udało skaptować jakąś tam, nie wiem, no, Agatę Kuleszę, no myślę, że Izę Kunę, ale dlaczego to znowu wielka aktorka ma grać wielką aktorkę? Nie? A dlaczego świetna aktorka, nie wiem, może mniej znana, może o nie takich wprost warunkach, dlaczego nie? Tym bardziej, że ja zdecydowałem o tym, że to będzie Agnieszka Suchora w uznaniu jej talentu. To nie była żadna przysługa. Ja ją obserwowałem w teatrze i w różnych rzeczach, i w filmach, i w serialach. Myślę, no, Suchorze się należy jak psu zupa. I tak się szczęśliwie złożyło. Co do reszty nie było większego kłopotu. Ja też chciałem, żeby Maniuś Jakus trochę zagrał kogoś innego, że tak go troszkę złagodzić. Czy mnie się udało? No to nie do mnie, nie uciekam od oceny, ale nie ja jestem to od tego. To muszą sobie widzowie ocenić, bo wie pani, takie mówienie, a co ja chciałem, a co było i co to ma być, dla mnie to jest taki, jak słyszę, a w związku z tym też bronię się przed tym. Dla mnie te opowieści to są takie, taki rodzaj makijażu jakichś własnych nieumiejętności, no takiego przemycenia pewnej szlachetnej idei, której może nie widać, ale ja państwu opowiem, to państwo zrozumieją.
1: Posłuchajmy wobec tego fragmentu Pacyfistów Marka Modzelewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. Występują Wojciech Malajkat, Mariusz Jakus, Agnieszka Suchora i Monika Krzywkowska.
2: No to co? Lecimy.
3: Gniewasz się.
4: Nie, no siła wyższa.
3: Prezent oczywiście będzie.
2: Ale obowiązkowo.
4: Dajcie spokój, to nie chodzi o prezent.
3: Jutro mam zdjęcia od 7 rano. Muszę się uczyć tekstu.
4: Film? Mhm. Super, genialnie. Co to jest?
3: Wiesz co, taka historia... Nauczycielka ma romans z uczniem.
2: Molestuje ucznia, ściśle mówiąc.
3: No tak. Świetny scenariusz.
4: Ty grasz nauczycielka.
2: Główna rola.
4: Jezu.
2: No co, no pochwal się.
4: Gratulacje.
5: Wow.
3: Trudny temat.
1: Pracując z aktorami, kolegami w teatrze, jako reżyser trudno jest zachować taką, dać im taką wolność interpretacji. Często reżyserzy narzucają jakiś rodzaj swojej interpretacji.
0: Nie cierpię takich. Wystrzegam się ich. Jestem w stanie już od wielu lat odmówić komuś współpracy, bo jest wariatem, bo jest dyktatorem, który uważa, że w imię efektu artystycznego Można tam, nie wiem, ludzi konfliktować, krzyczeć, jakieś psychodramy urządzać. Jestem od tego jak najdalszy.

0: Wystrzegam się takich ludzi, sam unikam takich metod. Próbuję się porozumiewać. Jeżeli jest coś takiego, i oni są ufni, wspaniali, skorzy do współpracy. Natomiast jeżeli jest tak, że ja widzę, że to jest jakoś strasznie daleko od tej osoby, że go to męczy ją, to ja rezygnuję. Dlatego, że dla mnie warunkiem koniecznym współpracy, szczególnie w tak delikatnej kwestii jak emocje, jak często opieranie się na własnych doświadczeniach, metody są różne, ale często właśnie tak jest. Więc warunkiem koniecznym jest stworzenie takiej atmosfery, żeby oni się czuli bezpieczni. Bo tylko kiedy się będą czuć bezpiecznie, kiedy się będą czuć akceptowani, tylko wtedy mogą sięgnąć do czegoś, co jest trudne, co jest delikatne, co jest zapomniane, a co czasem jest potrzebne.
1: Tylko w tej sferze wolności. Rozumiem, że takiej wolności też w swojej pracy jako aktora pan poszukuje. Wolności w tworzeniu postaci. Czyli każdy z bohaterów jest po części też jakoś pana odbiciem.
0: Tak. Znaczy, nie wiem, czy mnie, w sensie jakimś tam personalnym, ale powiedziałbym charakteru mojej pracy i moich poszukiwań. Ludzi w pracy. Ludzi w pracy. Bo, żeby była jasność, ja nie jestem aktorem, który ma swoje pomysły, przychodzi na plan przygotowany, bo w domu wypróbował sobie scenę z krzesłem. W żadnym wypadku. Nie. No, podam przykład. Kiedyśmy mieli zdjęcia z Pawłem Maśloną do miniserialu Lalka, to szereg rzeczy tam było dla mnie trudnych. Trudnych. I no, mimo tego trudu, ja się cieszyłem, że mam sobie na czym łamać zęby. Ale Paweł się ze mną, prosząc o te rzeczy, czy widząc je w trakcie próby, on nigdy, za przeproszeniem, nie zadał mi gwałtu. Bo ja wiedziałem, że on mnie szanuje, lubi, ceni.
1: U jego boku przecież zagrał pan także Kościuszkę.
0: Tak.
1: Więc dużą
0: tak.
1: rolę, wielkoformatowy film.
0: Tak. On jest człowiekiem szalenie delikatnym, taktownym, z poczuciem humoru, spokojnym. To jest nieprawdopodobne. Słuchającym, takim, który reżyseruje, a nie jest reżyserem.
1: Są trudności z wolnością w tym zawodzie, żeby grać kogoś, a tym samym zachować też siebie?
0: Ja tego dawno nie doświadczyłem. Myślę, że z tego... Oczywiście, że pamiętam to, bo szereg takich rzeczy jeszcze i z teatru, i też takie były czasy, że się pozwalało na to. Ja nie uważam, naprawdę nie uważam, że teatr to świątynia. Ja nie uważam, że mój zawód to jest kapłaństwo. Ja nie uważam, że jeśli aktora nie ma w teatrze, to znaczy, że nie żyje. I dziwię się, naprawdę się dziwię, że ludzie przychodzą chorzy z gorączką, no bo trzeba zagrać przedstawienie, potem zarażają pół obsady, to się roznosi i tak dalej. Nie bardzo rozumiem. Pięknie to kiedyś po raz pierwszy to usłyszałem z ust Władysława Pasikowskiego na planie. On powiedział, wszyscy jesteśmy w pracy. To wspaniałe. Potem jeszcze to usłyszałem od pana Jerzego Sztura i się ucieszyłem, i tak, że pada to z ust tak wspaniałego aktora. Jak go poznałem, cudownego człowieka, to myślę, to nie jest ze mną tak źle, to nie, nie jestem jakimś odszczepieńcem. No. Takich rzemieślników jest więcej i chwała Bogu.
1: To są też dla pana autorytety, Jerzy Sztur na przykład?
0: Tak, pan Jerzy Sztur absolutnie tak. Ach, no...
1: Widziałam Geniusza w Teatrze Polonia. Grał pan u jego boku postać Stalina. To też ciekawy bohater, bo mam wrażenie, że to zło obecne w Stalinie, z którym w zasadzie był utożsamiany, nie jest jednoznaczne w pana wykonaniu. Jak pan pracował nad tą postacią?
0: No, myśmy z panem Jerzym rozmawiali. On cudowny, bo chyba na jednej z pierwszych prób powiedział, że on by chciał mieć tutaj jakieś podziemne przejście, dużo kwiatów i żeby ten Stalin siedział na górze. I no, a potem żeśmy sobie rozmawiali o tym, jak to ma być grane i właściwie doszliśmy do wniosku, że skoro w tekście świetnym
1: Tadeusza Słobodzianka
0: na scenie się nikogo nie rozstrzeliwuje, tam ktoś dostaje parę kuksańców, no to co

0: Co ten Stalin ma robić? Jeśli ktoś wie, kim był Stalin, to nie jesteśmy w stanie i to nie jest naszym zadaniem w ciągu niespełna 2 dni, co krzyczeć na scenie. No to jest takie powiedzenie, ono jest bardzo celne, jakkolwiek już wyświechtane, że dwór gra króla. To otoczenie powoduje, jego napięcie, jego lęk powoduje, że ktoś jest ważny, groźny, morderczy i tak dalej, że włada ciałami i umysłami. Więc myśmy nie. Poza tym jest mnóstwo relacji o tej postaci, o Stalinie. Są również takie, jak on potrafił zauroczyć polityków, dyplomatów, szczególnie tych zachodnich, taką swoją stroną łagodną, aż
1: Ale
0: jest
1: pan tam
0: jakaś.
1: nie grał ani takiego właśnie dobrotliwego, ani też całkowicie zimnego. Mam wrażenie, że gdzieś pomiędzy ta postać się kroiła.
0: No tak, znowu trzeba było. Nie będę opowiadał, co mieliśmy na myśli, ale najważniejsze chyba jest to, że spotkałem pana Jerzego Sztura, który poza próbami mnóstwo mi opowiadał. Właściwie myśmy tam zostawali jeszcze z godzinę w trakcie próby czy po próbie. On opowiadał o Starym Teatrze, o swoim życiu, o swojej karierze, o tym, jak właśnie został aktorem, co robił, gdzie robił. Nieprawdopodobne. I pamiętam też. I sobie to zakarbowałem. To świetne określenie, że ktoś nie gra histerycznie. On tego bardzo nie lubił, takiego napięcia, natężenia i
1: Nadekspresji takiej.
0: nadekspresji, takiego jak to się czasem mówi, aha, gra na Gdynię, albo na Złote Grona w Łagowie, albo mówi się, że ma parcie na szkło i tak dalej, i tak dalej. Jakkolwiek są to humorystyczne sformułowania, w nich jest dużo prawdy. On tego bardzo nie lubił. Nie. I mówił, o, ten dobrze,
1: Krytycy teatralni
0: nie
1: mają
0: jest
1: takie
0: to.
1: określenie, aktor się zagrywa.
0: No tak, zagrywa się, on tego nie lubił.
1: To była ta jedna z tych większych pana ról, mam wrażenie, ostatnich czasów w teatrze, ale też ostatnio więcej jest u pana tych ról filmowych niż teatralnych. Wybiera pan świadomie kino nad teatr?
0: Nie, ja wybieram to, co ma dla mnie sens. Co niekoniecznie musi się wiązać z sukcesem, z pieniędzmi. Pieniądze zarabiam gdzie indziej. Mnie chodzi o to, żebym się pomęczył. Tak, to raczej o to mi chodzi. Żebym może skręcił w drugą stronę niż zwykle. Zrobił coś nowego, co mnie zaskoczy, czemu mogę nie podołać. To mnie interesuje. Więc ta częstotliwość właściwie wynika z tego, że ja dostaję jakieś miałkie propozycje i teatralne, i filmowe, czy tam serialowe. Tak, tylko to jest kryterium, a nie to, że no, jeśli by się pojawiało coś interesującego, to ja bym z tego korzystał. A ponieważ jest inaczej, i tak widać być musi. Bardzo się z tego cieszę. To sobie tam robię różne rzeczy.
1: Ale jednak jest dużo tych spotkań, choćby w filmie, takich jak pana rola w Edim, Piotra Trzaskalskiego, czy filmy Łukasza Grzegorzka, Wojtka Smarzowskiego. Ważne role, role pokazujące właśnie taką niejednoznaczność postaci. To były te wyzwania, które panu udało się uchwycić. Te wyzwania, o których pan mówił, że ich szukał i świadomie nie grał niektórych rzeczy.
0: Tak, myślę, że od pewnego czasu, chyba słusznie pani powołała tę córkę trenera, myślę, że od tamtego filmu, po pierwsze to była rzeczywiście pierwsza taka duża rola, powiedzmy, czy tam główna, no duża w każdym razie, no taka, że
1: Główna rola ojca córki trenera.
0: tak, no więc to przynajmniej miałem całą klawiaturę i mogłem przystawić stołek i pokazać, czy umiem zagrać. No, to było bardzo interesujące ze względu na scenariusz, ale też całą taką warstwę przygotowania fizycznego. To było ciekawe. A potem, no tak, to ja dostałem różne prezenty. A dostałem taki prezent, może nie za duży i nie do końca udany, ale jednak, od Michała Szczerbica. A od Wojtka Smarzowskiego dostałem kilka prezentów i tak różnych. No, mój udział w Klerze jego reżyserii.

0: był niespodzianką nie tylko dla mnie, ale i, jak się potem okazało, powołuje się na opinię widzów i nawet takich
1: no,
0: osób,
1: pamięta się przede
0: znają.
1: Wszystkim pana rolę. No ja wiem, jakkolwiek to zabrzmi
0: tak,
1: źle.
0: Tak, ale o tym, to nie, absolutnie.
1: Pamięta się przede wszystkim pana postać.
0: Tak, i to, że właśnie mnie właściwie satysfakcję największą sprawiło to, że ludzie byli zaskoczeni. Mówili, o, nie spodziewałem się. Tak, Smarzowski, jeśli już idę do Smarzowskiego, a mi zaproponuje, no to zwykle to jest coś interesującego z jego strony.
1: Te role ważne w kinie, ważne postaci, za tym też idą nagrody. Wspomnieliśmy o Marku Modzelewskim. Za rolę we Wstydzie dostał pan nagrodę imienia Aleksandra Zelwerowicza, ale jak rozumiem, pan tego nie robi ani dla laurów, tylko dla siebie i dla jakiegoś sposobu doskonalenia siebie, swojego warsztatu, czy też przełamywania pewnych barier.
0: Tak, to jest tak. To, o czym rozmawialiśmy, jest motorem moich wyborów, czy ich uzasadnieniem, czy moim poszukiwaniem. Natomiast byłbym hipokrytą, gdybym mówił, a ja nie robię tego dla nagród. Oczywiście, że jak pracuję nad czymś, czy wybieram coś, nie robię tego dla nagrody, ale kiedy pojawia się jakaś nominacja, no to oczywiście, że czekam w napięciu, że ach, ciekawe, czy dostanę. Bo no, ja jestem aktorem, jestem człowiekiem próżnym, jestem człowiekiem, który chce być akceptowany, jestem człowiekiem, który chce być podziwiany za to, co robi. Podziw można rozumieć różnie. Nie chodzi mi o jakiś poklask, ale jednak to, że za tym idzie jakieś docenienie mojej pracy, reżysera, całego przedsięwzięcia. Więc oczywiście, że ja kiedyś tak mówiłem i sam się na tym przyłapałem, że jak dostawałem nagrodę, no to dziękowałem. Jak mnie pytano, czy nagrody są istotne, mówiłem, no tak, bo to jest podziw tam, nie wiem, czy uznanie kolegów krytyków po fachu, czy widzów. A jak nie dostawałem nagrody, to mówię, nie, no nagrody nie mają żadnego znaczenia. Są się chłopiec, jest strasznym hipokrytą. Więc nie. Oczywiście, że bardzo przyjemnie, jeśli dostaję nagrody, ale u korzeni moich wyborów, mojej pracy nie jest pragnienie nagród, tylko czegoś istotnego.
1: Czegoś istotnego, co jak rozumiem, pokaże pan o kimś, czy o świecie, o nas samych, bo te poszukiwania są też takie, mam wrażenie, teksty, które pan wybiera, czy filmy, w których pan gra, to są takie opowieści bardzo ludzkie i bardzo blisko naszej rzeczywistości. Ten film, o którym pan wspomniał, Łukasza Grzegorzka, Córka trenera, to jest też w jakiś sposób, można powiedzieć, że przegląda się w pacyfistach Marka Modzelewskiego. To wychowanie dzieci, pewien rodzaj trudu, czy tego wysiłku, który wkłada pana bohater w Córce trenera, podobne jest do tych zmartwień, które towarzyszą bohaterom pacyfistów.
0: Tak. W pewnym momencie w sztuce Pacyfiści pada taki tekst jednej z bohaterek, że syn musi się dostać do tej szkoły, nie ma innej opcji. Tak, nie ma innej opcji. I tak, w Córce trenera też musi być mistrzynią. Nie ma innej opcji. Tak, tylko mojej opcji. A jaka jest opcja dziecka? Tak, to jest typowe. Sam jestem rodzicem i no, zdarzało się, że spotykam rodzica, już teraz nie, bo moje dzieci są dorosłe, ale kiedy jeszcze były w wieku szkolnym, spotykałem jakiegoś rodzica i po przywitaniu mówiłem, co u ciebie? On mówił, wiesz, teraz on ma egzamin. Ja mówię, przestań, pytam, co u ciebie? Jest coś takiego, takie skierowanie na to, na te dzieci, na ich sukces, karierę, tenis, jazda konna i to, i to, i to, i to, i to. No a potem dzieją się różne rzeczy i nie najlepsze. Ja nie jestem tutaj jakimś świetlanym przykładem rodzicielstwa, ale z moich obserwacji to wynika, że to parcie jest ogromne na sukces, w ogóle na takie jakieś nieludzkie szczęście ma nam towarzyszyć. Ono się ma przejawiać we wszystkim. W diecie, w wyborach, w mądrych lekturach, w podróżach.
1: Właśnie, nawet w naszej codzienności, prawda? Tak. To jest zaskakujące, że i o tym też trochę jest ta sztuka Marka Modzelewskiego, że nawet ta codzienność ma być sukcesem, nawet wyposażenie domu, czy to, jak ten dom wygląda.

0: ogród, który widać na zewnątrz. I to jest też niezwykła umiejętność w sumie zachowania siebie w tym wszystkim. Bo gdzie my jesteśmy, skoro cały czas udajemy?
1: No wie pani, w stadzie cieplej. Niestety tak to jest, w stadzie cieplej. Czy to jest stado hipsterów, czy to jest stado wegan, czy to jest stado siłowni, czy to jest stado cyklistów, czy to jest stado biegaczy, jakiekolwiek, w stadzie cieplej. Wtedy się można jakoś tak podczepić. Nie trzeba się wykazywać jakąś odwagę własnych wyborów, wybrania innej rzeczy, robienia tego, co naprawdę bym chciał, ale trochę się boję, no bo mogę nie być w nurcie. I co oni tam powiedzą w korporacji? Co oni tam powiedzą w teatrze? Co oni tam powiedzą na Mokotowskiej? Co oni powiedzą na Placu Zbawiciela? Co oni powiedzą na Saskiej Kępie?
0: Ale wybierając autorów literackich, którzy jakoś pana interesują, szuka pan właśnie tekstów, które w jakiś sposób wytrącają człowieka z tego poczucia pychy w jakimś sensie? Czy tego poczucia dyskomfortu?
1: Ja jestem zafascynowany ostatnio, jeśli mówimy o jakiejś dramaturgii, Rafałem Wojasińskim, stąd
0: Ruzia.
1: Stąd Ruzia w Akademii Teatralnej, tak, dyplom. To jest, jego twórczość mnie szalenie porusza. Myślę, że również z tego powodu, że nasze korzenie są bardzo podobne. On ze wsi, ja ze wsi. I on pisze w ogóle o wsi, o takich małych ludziach,
0: o prostych ludziach.
1: Tak. I to mnie bardzo interesuje, bo dla mnie to nie jest ani nudne, ani smutne, jak tam ktoś mi powiedział, i Krysia Janda, i Malajkat z Hycnarem, dyrektorzy współczesnego, że to takie, ja wiem, to do wystawienia. Nie, bo to takie smutne i nieśmieszne.
0: Ale no, ze studentami się udało zrealizować jako przedstawienie. Wcześniej było Słuchowisko, w którym pan zagrał. Słuchowisko w reżyserii Waldemara Modestowicza, prawda? Od tego się zaczęła ta przygoda z Wojasińskim? Od tej roli w Ruzi?
1: Ja szczególnej uwagi nie zwróciłem na to. A przyszedłem do tego radia, przeczytałem najlepiej jak umiałem, poszedłem, potem znowu coś tam było właśnie. Ale tak naprawdę to ja się zainteresowałem jego twórczością. Wtedy, kiedy się z nim spotkałem, on był tak łaskawy, zaprosił mnie do siebie do domu. I rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Co jakiś czas się spotykamy i nadal toczymy takie rozmowy. Ja ani się nie sila, ani w ogóle nie jestem w stanie mu dorównać wiedzą o literaturze, filozofii, ale mnie szalenie interesuje jego sposób widzenia na świat, który się w tych tekstach przejawia. Nie, ja nawet nie umiem... Ja nie umiem tego zanalizować, poddać jakiejś krytyce takiej literackiej. Po prostu jest coś, albo mnie porusza, albo mnie porusza. I jeśli mówimy o czymś, co jest dla mnie atrakcyjne w teatrze, w sensie potrzebne, szlachetne i o czym chciałbym, żeby był ten teatr, to w tej chwili Wojasiński jest mi najbliższy. Choć przed snem, kilka dni temu, nagle przyszedł mi do głowy Ożenek Gogola. Żeby zrobić Ożenek Gogola. Ale to prędko nie nastąpi, bo jestem tak umordowany tą reżyserią, jak zwał, tak zwał, że zrobię sobie długi urlop od tego rodzaju działalności.
0: Ale Gogol, można powiedzieć, że jest gdzieś bliski literacko Modzelewskiemu, prawda? Bo też w jakiś taki podobny sposób prześmiewa to, co wokół nas ma taki rodzaj satyrycznego spojrzenia na rzeczywistość i te ludzkie przywary. I po cichu śmieje się z tego, jacy jesteśmy.
1: Gogol się ostał. Bałucki się ostał. Zapolska się ostała. Mówię o takich...
0: klasykach.
1: O takich klasykach, ale takich, którzy przedstawiali to zwierciadło do rzeczywistości. A Głowacki się nie ostał. Nie. Nie.
0: Czasem czwarta siostra jest wystawiana, ale rzeczywiście
1: ale kto
0: rzadko.
1: Dzisiaj pamięta, kim był seksmaniak z Waszyngtonu? Wie pani, to... Tam było sporo gazety. Tutaj mam wrażenie... Ja myślałem o tym, zresztą rozmawiałem z Markiem o tym. Mówię, Marek, ciekawe, czy te twoje teksty zostaną, ale to właściwie była prowokacja z mojej strony, bo one zostaną, bo zawsze była hipokryzja, zawsze była broń, zawsze były wojny, przemoc, nie wiem, orientacje i tak dalej, więc to zostanie.

0: Tak myślę.
1: Posłuchajmy fragmentu spektaklu Wstyd Marka Modzelewskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata obok Jacka Braciaka, Mariusz Jakus, Izabela Kuna i Agnieszka Suchora.
2: Po co tak o nią zabiegał?
3: Zakochany był. Gosia, powiedz.
4: Bardzo.
2: Tylko w głowie jej namieszał. Ona już sobie życia nie ułoży.
4: Ale co to opowiadasz, Walo? Oczywiście, że sobie ułoży.
3: Zaraz sobie kogoś znajdzie. Śliczna dziewczyna, inteligentna.
2: Ona nie z tych. Ona ma zasady.
4: Łukasz też ma zasady.
5: Weronika w ogóle z chłopakami nigdy nic, tylko Łukaszek, Łukaszek, jak w obraz.
3: Tadziu, ja ci powiem. To jest mój syn. Kocham go. Ale ideał to nie jest.
4: Bo nie ma ideałów na świecie.
1: A w takich planach zawodowych na przyszłość jesienią będzie premiera serialu Lalka. Tam gra pan ojca Izabeli Łęckiej?
0: Tak, tak, hrabiego Łęckiego, tak.
1: Ta rola ojca Izabeli, mówił pan, że była wyzwaniem aktorskim dla pana na zasadzie budowania postaci?
0: Ach, wie pan, ja to tak ani nie wyznaję. Zresztą nie bardzo lubię to określenie, budowanie postaci. Nie wiem, na czym to polega. Źle mi się kojarzy to z takimi właśnie budowaniem postaci w teatrze. Wiesz, tu jest rozwinięcie, ten to i tu musisz, bo to jest zwieńczenie roli. Nie. Więc powiedziałbym raczej, że ona była dla mnie trudna z powodów emocjonalnych. Tak. Bo ja nie bardzo umiem coś zagrać, żeby coś tam, co jest potrzebne na użytek, zaistniało, no to ja to niestety muszę przeżyć. Ja nie jestem takim aktorem, który potem wraca do domu i śpi z bohaterem, dlatego, że to jest, zwykle staram się, żebym to był ja w innym kostiumie, w innych okolicznościach, ale żeby to były jakieś moje emocje, czy przeżyte, czy wyobrażone, takie, tak jak ja mógłbym się zachować, ale zawsze to jednak jestem ja. A co za tym idzie? Czasem gdzieś tak się muszę poruszać w jakichś takich dość brudnych rejonach. I ten szlam, jakby go nie zmywać, to jakiś osad przez chwilę zostawia. I to jest czasem trudne. Ale ja sobie z tym szybko daję radę. Robię różne rzeczy. I dalekie od tego. Wracam z pracy i robię to, co lubię. Co się nie wiąże w ogóle z tym zawodem.
1: Teraz jest pan freelancerem. Długie lata był pan związany z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Nie tęskni pan czasem do bycia częścią zespołu?
0: Nie tęsknię do bycia częścią zespołu, nie tęsknię do bufetu, nie tęsknię do stania przy tablicy, czy będę w repertuarze, czy nie będę i czy to jest druga premiera, czy szósta w tym sezonie, ja już nie mam siły. Bycie wolnym również zawodowo ma dla mnie same błogosławieństwa. Ja potrzebuję spokoju. Ja, żeby zrobić coś następnego, muszę po prostu odpocząć. Mało tego, wydaje mi się, że ja muszę zebrać jakieś informacje, jakieś dane, poprzyglądać się ludziom. Ja bardzo stronię od tego naszego świata, od tak zwanego show biznesu, odbywania gdziekolwiek. Z rzadka chodzę do teatru, do kina już w ogóle nie. Te komórki i tak dalej. To w teatrze też jest trudne czasem. Też jest źródłem takiego, tam ja wiem, może nie kryzysu, ale takiej wątpliwości. Czasem trudno mi się odnaleźć na przedstawieniu, kiedy tam widzę, że ludzie traktują scenę jak telewizor, a tam komórki i tak dalej. No tak, ale nie ma co o tym mówić, bo to wszyscy wiemy. Nie, ja chcę być wolny, ja chcę być spokojny. Ja chcę móc pojechać daleko od miasta i tam sobie siedzieć w moim... Tak, to jest mój dom. Nie mieszkanie w Warszawie. Tam ten dom daleko na wsi, to jest mój dom, to jest mój dom. Tam są rzeczy, które mnie interesują, takie najprostsze. To. Ale to nie jest też czasami łatwe, bo żeby wyhamować po tym wszystkim, co tutaj mnie spotyka, ta ilość ludzi, różnych bodźców, hałasów, próśb, pytań, smoltoków, to no, ja muszę tam być kilka dni, żeby wyhamować tak naprawdę. Bo zdarza się, że przyjeżdżam z tego Tygla i...
1: Ale do Rzekcina właśnie, nie?
0: Nie do Rzekcina, do obok. I ja w ciągu jednego dnia chciałbym zrobić to, co mogę zrobić w tydzień. Muszę hamować. Więc to mi daje wyobrażenie o tym, że ja, nie będąc w jakimś potwornym uderzeniu, w pośpiechu, jak jestem na

0: rażony i w czym, na jaki dyskomfort i w czym tkwię tak naprawdę. No w tej chwili trzy tygodnie bodaj, codziennie mam coś. Próbę, ludzie. Wczoraj miałem wolno od teatru, no bo grali, ale znowu gdzieś byłem w pracy, bo musiałem być. I ludzie. I ja już nie mogę się doczekać, że pojutrze wyjadę stąd. No i wrócę, no bo muszę.
1: Chociaż jak czytałam gdzieś, zawód aktora pozbawił pana koszuli po dziadku.
0: Ach, to był chyba jedna z niewielu rzeczy, z którą się rozstałem właściwie, no, z radością, bo to był zakład, że jeśli zdam do szkoły, to oddam komuś koszulę, bo nie bardzo wierzyłem, że uda mi się wejść do, tak jak wtedy o tym myślałem, do wielkiego świata.
1: Teraz pan tak nie myśli, że to wielki świat?
0: Nie, no skąd? Nie, to nie jest wielki świat. Nie. A to jest jakiś taki świat wyimaginowany. Taki rodzaj zabawy. Ale to nie jest ani to wielki świat, ale przede wszystkim to nie jest prawdziwy świat, no. A to jest wspaniałe, że często o tym myślę z podziwem i z rozbawieniem. O sobie również, że grono dorosłych ludzi umawia się, że tworzymy jakąś fikcję i my w nią wierzymy. Taka zabawa, często dobrze płatna. A to dobrze, bo to, jeśli się to traktuje jako oderwanie od rzeczywistości, a nie równoległy świat, to wspaniale, że coś takiego mamy. Ale ja stosuję taką wyraźną granicę między tym, co jest moim zawodem, który bardzo lubię. Bardzo, bardzo. A życiem. I to życie jest dla mnie najważniejsze. A mój zawód wtedy, kiedy jestem w pracy po prostu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wizytę w studiu radiowej Dwójki. Moim gościem był Jacek Braciak, aktor teatralny i filmowy, także reżyser.
0: Dziękuję pani Moniko, bardzo państwu dziękuję.
1: W Teatrze Współczesnym w Warszawie wciąż możemy oglądać Wstyd oraz Pacyfistów z udziałem Jacka Braciaka i w jego reżyserii, a w Teatrze Powszechnym w Łodzi Kto chce być Żydem Marka Modzelewskiego, także w reżyserii Jacka Braciaka. Monika Pilch, ja już mówię do usłyszenia. Żegnam się fragmentem słuchowiska Ruzi Rafała Wojasińskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Lidii Sadowej partneruje Jacek Braciak.
0: Ja nie lubię już siebie. Całkowicie przestałem siebie lubić. I w marynarce, i w swetrze, i w butach, i boso, i zimą, i latem, i wiosną. Ja nawet czytelników, ja ich nie lubię. Jeszcze do tego gmina przeniosła mnie na cmentarz. Ja pani powiem szczerze. Ja się chciałem gdzieś wyrwać. Ja chciałem wzlecieć, zmienić swoje życie. I ja szukam takiego miejsca na świecie. Dlatego pytałem panią, czy pani jest miejscowa? Chciałem się dowiedzieć, jak tu jest. Jak źle, to pójdę w świat. Bo ja poszedłem w świat przez tę kwotę pensji. Patrzyłem na nią przez tyle lat i porzuciłem bibliotekę, cmentarz, dawne życie i stałem się włóczęgą. Bo jak patrzyłem na tę swoją pensję, to przychodziły mi do głowy samobójcze myśli. Nie mogłem oglądać telewizji. Nie mogłem patrzeć na tych bogatych aktorów, tych polityków, dyrektorów, redaktorów. A teraz się czuję lepiej. Odkąd zostałem włóczęgą, może tu zostanę. Myślę, jak tu taki piękny bar w tym miasteczku, to może jest miejsce i dla mnie na jakiś czas. Może w takim mieście włóczęga...
2: Boluś.
0: Tak?
2: Nie bądź smutny. Przecież to i tak wszystko...
0: Co?
2: No wiesz.
0: No nie wiem. Zdaje mi się, że nie wiem.
2: Nie wiesz?
0: Nie.
2: No dobrze.

0: A co ja ci będę tłumaczyła? Zejdziesz z tego świata z wiedzą czy bez wiedzy. Nie ma różnicy.
1: Autopromocja.
2: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
3: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
4: W książce do słuchania Śmierć w Wenecji Tomasa Manna w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej czyta Mariusz Bonaszewski.
5: Któż nie musiał przezwyciężyć przelotnego dreszczu, skrytej bojaźni i niepewności, gdy po raz pierwszy przyszło mu wsiąść do weneckiej gondoli? Ten osobliwy środek lokomocji, tak przedziwnie czarny, jak czarne bywają poza tym jedynie trumny, przypomina samą śmierć, mary i ponury obrzęd pogrzebowy oraz ostatnią milczącą podróż.
4: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 22:00.
1: Autopromocja.
6: Dwójka, jesteś na miejscu masacyjki.
7: To właśnie oznacza, że słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 20:00.

13 dzień maja, środa, a nie piątek. Różne przygody się zdarzają. Mnie również dzisiaj zdarzyła jedna przygoda. No może już troszeczkę ją, jak to się mówi, przetrawiłem, a Masaaki Suzuki, zgłaszający, że jesteśmy na miejscu, to oczywiście wyraźny sygnał, bo przecież Bach Collegium Japan to jest zespół instrumentów historycznych, że właśnie o tej porze, w środy, no, u nas w dwójce muzyka dawna. Marcin Majchrowski, dobry wieczór, bardzo serdecznie Państwa witam przy konsolecie wraz ze mną Magdalena Wojtulanis od popołudnia. No to można powiedzieć dzisiaj program i repertuar wymarzony dla wielbicieli twórczości kompozytorów XVIII wieku, późnego baroku i czasu, który... Tak to było jakoś kilka dekad temu. Dość niefortunnie nazywany był okresem przedklasycznym albo klasyfikowany jako taka międzyepoka po baroku, ale przed tym prawdziwym wiedeńskim klasycyzmem. No i w tym okresie albo dominował styl galon, albo styl wzmożonej uczuciowości, Empfindsamkeit albo Empfindsamer Stil. No to jeśli mam wymienić nazwiska kompozytorów, to dzisiaj będą to geniusz wszechczasów Jan Sebastian Bach, potem jego syn zwany Bachem hamburskim i berlińskim, czyli Karl Philipp Emanuel, oraz przedstawiciel innej dynastii muzycznej, zasłużonej zresztą dla muzyki klasycyzmu albo wykuwania muzyki klasycyzmu, czyli przedstawiciel rodu Bendów, Jiří Antonín Benda. Muzyka z klawesynem w roli głównej, ale również z fletem poprzecznym. Jednym słowem, koncert zespołu, którego specjalnie na naszej antenie przedstawiać nie trzeba. Zresztą zasłużony jest także, jeśli chodzi o występy z polskimi wykonawcami, polskimi artystami, którzy zgłębiają przestrzenie muzyki barokowej, czyli zespołu Il Pomodoro, dzisiaj pod dyrekcją klawesynisty włoskiego Francesca Cortiego. Koncert, który odbył się w Auditorio Nacional w Madrycie niedawno, to było niespełna dwa miesiące temu, 18 marca tego roku. A autor krótkiego omówienia tego koncertu, Pablo Vajon, podkreślił, że wszystko tutaj oparte na włoskich wzorcach, ugruntowanych właściwie do końca przez Antonia Vivaldiego, czyli od

strony formalnej. Trzyczęściowość, ogniwo szybkie, potem wolne, potem szybkie, taka forma koncertów, ritornelle, zasada kontrastu i to tak wszystko wygląda. Zgoda, z grubsza można ten repertuar odnieść do tych wzorców, tyle tylko, że każdy z wymienionych przeze mnie kompozytorów dołożył do tego własny rys, doprawił zaczyn tego muzycznego ciasta na swój własny, indywidualny sposób, a wyrosło ono w sposób smakowity, szczególnie jeśli chodzi o dorobek Jana Sebastiana Bacha. Tego wielkiego mistrza tworzenia muzycznych potraw o niepowtarzalnym smaku i specyficznym charakterze, ponieważ nawet jeśli Bach czerpał ze wzorców, albo pozostając przy tej kulinarnej metaforze przepisów stworzonych przez innych, to przekształcał je w niezwykle autorski sposób. Trzeba tutaj postawić na pierwszym planie. No i nie bez przyczyny przecież został nazwany kodyfikatorem stylu i form późnego baroku. A więc na początek będzie jego koncert klawesynowy D-moll, Schmider 1052. No i państwo już wiedzą, że te koncerty na instrument klawiszowy i orkiestrę smyczkową to u Bacha jest utylizacja własnych pomysłów muzycznych. Najwcześniejszy zachowany rękopis tego koncertu można datować na rok 1734. Sporządził go właśnie syn Jana Sebastiana, czyli Karl Filip Emanuel, i on zawiera jedynie partie orkiestrowe, natomiast tę partię klawesynu dodano później. Ta wersja znana jest jako Schmider BWV 1052a. Ostateczna wersja koncertu została spisana przez samego Jana Sebastiana. To był taki autograf wszystkich 8 koncertów na instrument klawiszowy, które u Schmidera są odnotowane pod pozycjami od 1052 do 1058. No i ten autograf sporządzony był około 1738 roku, więc dość późno. No ale materiał muzyczny tego dzieła znany jest już właściwie, albo wypływa gdzieś w drugiej połowie lat 20. XVIII wieku. Bach przecież napisał wersję tych trzech części późniejszego koncertu i wykorzystał właśnie je w swoich kantatach z organami obligato jako instrumentem solowym. Pierwsze dwie części to kantata Wir müssen durch die wir Triebsal in das Reich Gottes eingehen, Schmider 146, czyli rok 1726. Ostatnie ogniwo to początkowa symfonia w utworze Ich habe meine Zuversicht, czyli Schmider 188, to jest kantata z roku 1728. No i w tych wersjach kantatowych orkiestra była poszerzona o instrumenty dęte, o oboje, no ale my tutaj słuchamy klawesynu, smyczków i kontinuum na otwarcie programu koncertu zespołu Il Pomodoro w Madrycie. Koncert D-moll, Schmider 1052. Allegro, Adagio i Allegro. Francesco Corta, klawesyn i zespół Il Pomodoro.

Właśnie się ten wieczór rozpoczął w Audytorium Narodowym w Madrycie dokładnie 2 miesiące temu, 13 marca. To było koncert zespołu Il Pomodoro pod dyrekcją klawesynisty Francesca Corte. Zabrzmiał koncert klawesynowy D-moll, Schmider 1052 Jana Sebastiana Bacha. No ale zapowiadałem Państwu, że to jest jakby punkt centralny albo punkt wyjścia twórczość wielkiego kantora Lipskiego, ta właśnie nie kantatowa, tylko instrumentalna, orkiestrowa, to teraz zwracamy się w stronę dorobku jego syna Karla Filipa Emanuela. Bach hamburgsko-berliński działał między innymi na dworze władcy flecisty Fryderyka Wielkiego i pisał nie tylko

utwory na instrumenty klawiszowe, słynne Freie Fantasie na przykład, na klawesyn solo, ale także pokaźną liczbę dzieł z fletem w roli głównej również miał w swoim dorobku Karl Philipp Emanuel. Ten utwór, który za chwilę zabrzmi, datowany jest około 1744 roku. No i ciekawe, że długo uważany był za koncert właśnie na klawesyn, chociaż to jest późniejsza wersja tej muzycznej materii. Źródła znajdujące się w słynnej berlińskiej Singakademii potwierdziły bowiem jego fletowy rodowód, fletowy oryginał. Schemat formalny, no można powiedzieć typowy, w cudzysłowie klasyczny, chciałoby się rzec, czyli trzy części, ale sama materia to smakowita autorska odmiana stylu znanego właśnie pod nazwą Empfindsamkeit albo Empfindsamerstil, czyli stylu wzmożonej uczuciowości tego tak ważnego i charakterystycznego czasu XVIII-wiecznego romantyzmu. Kontrasty tutaj na pierwszym planie, pewna rączość i potoczystość, ale inna niż u ojca muzyki, bo z jednej strony potoczyste, ale z drugiej jakby się troszeczkę wszystko momentami, ale świadomie zacinało, stawało, przestawało. Te znaki przestankowe są bardzo mocne, stawiane przez Karla Philippa Emanuela. Wyrazista artykulacja właśnie trochę zrywanych motywów, nieco ostrości i dużo afektowanych, naprawdę poważnych chwytów i zwrotów w środkowej części. Partię solową wykona Eleonora Biszczewicz, urodzona we Włoszech, ale w rodzinie pochodzącej z Chorwacji, flecistka, która studiowała najpierw w konserwatorium w Mediolanie oraz potem u Marka Antai w Schola Cantorum Basiliensis, tej słynnej uczelni, która poświęca się wykonawstwu muzyki dawnej. Biszczewicz działa w całej Europie, jest i solistką, i poświęca się nurtowi muzyki kameralnej, w różnych składach zresztą, także muzyki orkiestrowej, regularnie współpracuje, nagrywa z takimi zespołami jak Le Concert de Nation czy L'Inconiti. Jest współzałożycielką duetu Alter Ego, z którym w 2024 roku, czyli to zupełnie niedawno, nagrała swój pierwszy album poświęcony twórczości Corellego z fletem Traverso w roli głównej oczywiście, a także kwartetu Girandola, który poświęca się odkrywaniu na nowo klasycznego i romantycznego repertuaru, w którym flet gra niebagatelną rolę, szczególnie w kontekście instrumentów smyczkowych. Eleonora Biszczewicz aktywnie działa na polu improwizacji historycznej, prowadzi kursy mistrzowskie, także regularnie włącza improwizację do swoich występów. To ja Państwu teraz bardzo rekomenduję ten koncert fletowy D-dur Karla Philippa Emanuela Bacha u Wodkena, czyli w tym pierwotnym katalogu dzieł Bacha hamburgsko-berlińskiego numer 13. Allegro un poco andante i Allegro assai. Eleonora Biszczewicz i zespół Il Pomodoro. Od klawesynu całość prowadzi Francesco Corti.

Tak, to też bardzo charakterystyczny chwyt, że muzyka Karla Filipa Emanuela Bacha kończy się, jak to się mówi, jakby nożem uciął. Tak się zamykał ten właśnie koncert fletowy w sonacji D-dur, Wodkena do odnalezienia pod numerem 13 Bacha hambursko-berlińskiego. A partię solową wykonywała Eleonora Biszczewicz i może Państwo zwrócili uwagę na kadencję. Tutaj można było pomyśleć sobie, jak potrafi improwizować ta włoska flecistka pochodzenia chorwackiego. Wraz z nią zespół Il Pomodoro przy klawesynie Francesco Corti. To jest koncert, który został zarejestrowany w Madrycie dokładnie 2 miesiące temu, 13 marca tego roku. To czas związków, które mogły się wykuwać między i znajomości między różnymi muzykami i kompozytorami w Berlinie w latach 40. XVIII wieku albo na dworze berlińskim, choćby w Poczdamie. Ten czas właśnie teraz nas będzie bardzo interesował. Jiří Antonín Benda, rocznik 1722, a ziemie czeskie były wtedy właśnie w XVIII stuleciu rezerwuarem muzyków i kompozytorów, takim europejskim konserwatorium, często się tak mówi. Benda miał 19 lat, kiedy Fryderyk Wielki w 1741 roku powierzył mu stanowisko drugiego skrzypka w swojej berlińskiej kapeli. W następnym roku Benda został wezwany do Poczdamu, aby tam pracować w charakterze kompozytora. Opracowywał też dla swojego starszego brata Franca, który sam był świetnym kompozytorem i skrzypkiem, muzykę. 7 lat później, to był już rok 1749, wstąpił na służbę do księcia Goty. Tam był kapelmistrzem, nieustannie rozwijał swój talent kompozytorski, ale akcent padał wówczas na muzykę religijną. Bardzo wysoko cenił dorobek Bendy i jego kompozytorskie możliwości. Wolfgang Amadeusz Mozart na przykład. Zresztą pochodzący z Benatek kompozytor i jego brat mogli... Inaczej właściwie chciałem powiedzieć. Do 1936 roku był jeszcze w przestrzeni właśnie ich rodzinnej miejscowości w Czechach dom rodzinny Bendów w Benatkach nad Jizerą, zbudowany w latach 1706-1707. Niestety w 1936 roku został zburzony. Ciekawe z jakich przyczyn.

pewnie już nie wytrzymał technologicznie upływu czasu. Szkoda. Wielka szkoda. No ale wracając do muzyki bendy. Jeśli szukają Państwo zdecydowanych, nagłych kontrastów, wyrazistej chromatyki, emocjonalności w sztuce dźwięków, to wszystko to w absolutnie czystej postaci będzie obecne w koncercie klawesynowym w F-moll Jiřího Antonína Bendy. Ten kompozytor, jeden z twórców stylu klasycznego, wyraźnie dobrze czuł się w takiej estetyce, przynajmniej w tym koncercie, który za chwilę zabrzmi. Zresztą bliżej tej muzyce właściwie do estetyki właśnie Karla Filipa Emanuela, niż do choćby rygorów formalnych, czy pryncypiów konstrukcyjnych, warsztatowych, na przykład wczesnego Haydna. Nie ma tutaj pracy tematycznej, są za to ritornelle i szeregowane kontrasty. Larghetto, ogniwo drugie, w którym smyczki grają z tłumikami, wprowadza jednak ekspresję, która skierowana jest chyba jakoś tak wprost w przyszłość. Barok w ilościach, powiedzmy, śladowych tutaj. No to koncert klawesynowy F-moll Jiřího Antonína Bendy, Allegro, Larghetto i Allegro di Molto. Francesco Corti, klawesyn i zespół Il Pomodoro.

Styl wzmożonej uczuciowości w pełnej okazałości. Koncert klawesynowy F-moll Jerzego Antonina Bendy. No ale zresztą tonacje minorowe, szczególnie F-moll, D-moll albo G-moll w XVIII wieku prowokowały właśnie do takich, nawet można powiedzieć, trochę szaleńczych wizji muzycznych. Na klawesynie grał Francesco Corti, wraz z nim zespół Il Pomodoro, który od instrumentu klawiszowego ten włoski wirtuos prowadzi. 13 marca tego roku Audytorium Narodowe w Madrycie, w stolicy Hiszpanii. Właśnie stamtąd słuchamy koncertu zarejestrowanego przez naszych kolegów z radiofonii hiszpańskiej. A ostatnim punktem programu tego

koncertu zespołu Il Pomodoro był powrót do twórczości Jana Sebastiana Bacha. Może się Państwo domyślają, bo nie można nie sięgnąć akurat po ten utwór, jeżeli się zestawia program tak, żeby był bardzo widowiskowy i właśnie pod względem brzmieniowym bogaty, a jeżeli trzeba wyeksponować i instrument klawiszowy, i chociażby flet, ale do tego również skrzypce,

skrzypce, flet i klawesyn właśnie, który jakby porzucał tutaj swoją rolę tego harmoniczno-melodycznego fundamentu podpory grupy Basso Continuo. I oczywiście nadużyciem jest mówienie o tym, że to koncert klawiszowy, ale rozbudowana kadencja klawesynu aż korci, żeby trochę tak to dzieło znakomite, wręcz doskonałe klasyfikować. Ale to sztandarowy przykład jednak Concerto Grosso. No i jak powiedziałem, to dosmaczenie tych wzorów, tych przepisów muzycznych Włochów przez Jana Sebastiana Bacha na jego indywidualną modłę. Pablo Valetti skrzypce, Eleonora Biszciewicz flet i Francesco Corti klawesyn oraz zespół Il Pomodoro. Allegro, affettuoso, allegro. Piąty koncert brandenburski D-dur Jana Sebastiana Bacha.

To było na koniec oficjalnej części programu koncertu zespołu Il Pomodoro i klawesynisty Francesca Cortiego, pod którego dyrekcją zespół występował w Madrycie 13 marca tego roku. Piąty koncert brandenburski D-dur Schmider 1050 Jana Sebastiana Bacha. Francesco Corti oczywiście przy klawesynie, a oprócz niego Pablo Valetti skrzypce i Eleonora Biszciewicz flet, żeby dopełnić wymienienia nazwisk tych partii koncertujących w tym znakomitym dziele Jana Sebastiana Bacha. No ale powiedziałem, że to na koniec oficjalnej części programu, no bo był jeszcze bis instrumentalny naddatek i dodatek i może się państwo spodziewają, no żeby uhonorować właśnie i Eleonorę Biszciewicz, ale także Pabla Valettiego i Francesca Cortiego i cały zespół Il Pomodoro. No to zabrzmiało słynne Badineri z suity orkiestrowej H-moll Schmider 1067.

I to by było na tyle, jeśli chodzi o Madryt i Narodowe Audytorium w stolicy Hiszpanii i koncert zespołu Il Pomodoro pod dyrekcją Francesca Cortiego z muzyką Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Antonina Bendy i Karla Filipa Emanuela Bacha. Na bis zabrzmiało Badinerii z suity orkiestrowej Hamol Schmider 1067 kantora lipskiego. No ale wspominałem Państwu na początku naszego spotkania po 20 dzisiaj, że zespół Il Pomodoro to jest akurat ta grupa, jeśli chodzi o zespoły instrumentów historycznych, której na naszej antenie i w ogóle w Polsce specjalnie przedstawiać nie trzeba, no bo bardzo często współpracuję z polskimi artystami i to tymi rozchwytywanymi na świecie. No to ja mam dla Państwa przykład teraz. To będzie motet Jana Dismasa Zelenki, Barbara Dira Efera w spisie dzieł Zelenki numer 164. No bo jeśli byliśmy trochę a propos stylu włoskiego, to tutaj on również będzie. No i jakoś to się łączy, chociaż

czas trochę wcześniejszy niż te kompozycje, które teraz zabrzmiały, ale Zelenka Czech przecież działał w Dreźnie, więc jakby wszystko pozostaje w jednym kręgu. Jakub Józef Orliński i zespół Il Pomodoro pod dyrekcją Francesca Cortiego.

Motet Barbara Dira Effera, Jana Dismasa Zelenki w wykonaniu Jakuba Józefa Orlińskiego i zespołu Il Pomodoro od klawesynu prowadzonego przez Francesca Cortiego. No to jeszcze jeden przebój dzisiaj, ale w innym wykonaniu z zespołem Il Pomodoro. W aria Venti Turbini z Rinalda Jerzego Fryderyka Händla. Tym razem Franco Fagioli i zespół Il Pomodoro pod dyrekcją Zefiry Walowej.

0: Franco Fagioli i zespół Il Pomodoro to była aria Venti Turbini z opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Hendla. A całość prowadziła Zefira Walowa od skrzypiec. No to na koniec tej części naszej dwójkowej filharmonii dzisiaj w środę, 13 maja. Na razie odpukać nic pechowego nam się nie przydarzyło, ale chyba w magię liczb to państwo nie wierzą. Bo my tak po części, zanim zapowiemy godzinę. Właśnie magicznie minęła 22.
1: Książka do słuchania.
0: To będzie trzeci fragment Śmierci w Wenecji Thomasa Manna. Główny bohater, Gustav von Aschenbach, uznany, dojrzały, uporządkowany literat. Podczas lektury jesteśmy świadkami jego przemiany. Porządek jego świata nagle się załamuje, gdy popada w niebezpieczną obsesję. Ale najpierw bohater musi dotrzeć do Wenecji. Nowy przekład Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Eperon z Ostrogi. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Po kilku latach niepokoju, po kilku próbach zamieszkania tu i tam, wybrał dosyć wcześnie Monachium na stałe miejsce pobytu i cieszył się w nim obywatelskim poważaniem, jakie w wyjątkowych przypadkach bywa udziałem ducha. Małżeństwo, które jeszcze w młodym wieku zawarł z dziewczyną z uczonej rodziny, po krótkim okresie szczęścia przerwała śmierć. Pozostała mu córka, już zamężna. Syna nie miał nigdy. Gustav von Aschenbach był prawie średniego wzrostu brunetem o gładko ogolonej twarzy. Jego głowa wydawała się nieco za duża w stosunku do niemal drobnej sylwetki. Zaczesane do tyłu włosy, przerzedzone na ciemieniu, na skroniach bardzo gęste i mocno posiwiałe, okalały wysokie, pofałdowane, jakby pokryte bliznami czoło. Mostek złotych okularów z nieoprawnymi szkłami wcinał się w nasadę krzepkiego, szlachetnie wygiętego nosa. Usta były duże, często obwisłe, często nagle wąskie i napięte. Policzki chude i pomarszczone. Kształtny podbródek miękko rozszczepiony. Zdawało się, że nad tą zwykle na bok cierpiąco przechyloną głową musiały się przetoczyć znaczące koleje losu. A jednak to sztuka przejęła tu proces fizjonomicznego ukształtowania, zazwyczaj będący dziełem ciężkiego, burzliwego życia. Za tym czołem narodziły się błyskotliwe repliki dialogu między Wolterem a królem na temat wojny. Te oczy, zmęczone i patrzące głęboko przez szkła okularów, widziały krwawe inferno lazaretów wojny siedmioletniej. Także w wymiarze osobistym sztuka jest przecież spotęgowanym życiem. Uszczęśliwia głębiej i trawi szybciej. Żłobi w obliczu swojego sługi ślady wyobrażonych oraz duchowych przygód i nawet przy klasztornej ciszy zewnętrznej egzystencji rodzi z biegiem czasu wydelikacenie, przewrażliwienie, zmęczenie i ciekawość nerwów, jakich pełne choćby najbardziej ekstrawaganckich namiętności rozkoszy życie nie zdołałoby wywołać. Kilka spraw doczesnej i literackiej natury zatrzymało w Monachium spragnionego podróży jeszcze ze 2 tygodnie po tamtym spacerze. W końcu polecił, aby jego wiejski dom przygotowano do zamieszkania w ciągu 4 tygodni i któregoś dnia między połową a końcem maja pojechał nocnym pociągiem do Triestu, gdzie zabawił jedynie 24 godziny, po czym następnego ranka ruszył statkiem do Puli. Szukał czegoś egzotycznego i z niczym niepowiązanego, dokąd jednak można by łatwo dotrzeć. Zdecydował się zatem na pobyt na wychwalanej od kilku lat wyspie na Adriatyku, położonej niedaleko istryjskiego wybrzeża, zamieszkanej przez barwnie niechlujny lud wiejski, mówiący w całkiem obco brzmiącym języku i obdarzonej pięknie poszarpanymi partiami klifów, tam gdzie morze otwiera się szeroko. Jednakże deszcz i ciężkie powietrze, zaściankowe, zamknięte hotelowe towarzystwa Austriaków oraz brak owej kojącej, intymnej łączności z morzem, jaką zapewnia jedynie delikatne

piaszczysta plaża drażniły go i nie pozwalały nabrać przekonania, że dotarł do miejsca swojego przeznaczenia. Jakiś wewnętrzny impuls, jeszcze nie wiadomo dokąd go pchający, nie dawał mu spokoju. Studiował rozkłady rejsów, rozglądał się badawczo wokół i nagle, zaskakująco i zarazem naturalnie, stanął mu przed oczami cel podróży. Jeżeli w ciągu jednej nocy chcesz dotrzeć do czegoś nieporównywalnego, bajecznie odmiennego, dokąd masz się udać? Przecież to jasne. Co on tu robił? Pomylił się. To tam chciał się dostać. Niezwłocznie odwołał nocleg w niefortunnie wybranym miejscu i półtora tygodnia po zawitaniu na wyspę zwinna łódź motorowa w mglisty poranek przewiozła go wraz z bagażem przez wody z powrotem do portu wojennego, gdzie zszedł na ląd tylko po to, by natychmiast wejść po drewnianym trapie na mokry pokład statku stojącego już pod parą, by wziąć kurs na Wenecję. Była to wysłużona jednostka pływająca włoskiej narodowości, przestarzała, okopcona i ponura. W jaskinio podobnej sztucznie oświetlonej kajucie wewnętrznej części statku, dokąd zaraz po wejściu, szczerząc się uprzejmie, skierował Aschenbacha garbaty i niechlujny marynarz, siedział za stołem z przekrzywionym kapeluszem na głowie i z niedopałkiem papierosa w kąciku ust mężczyzna o koziej bródce i fizjonomii staroświeckiego dyrektora cyrku, który w niedbałej urzędniczej pozie spisywał personalia podróżnych i wystawiał im bilety. Do Wenecji, powtórzył życzenia Aschenbacha, wyciągając ramię i zanurzając pióro w papkowatej resztce zawartości przechylonego kałamarza. Do Wenecji, pierwsza klasa, do usług szanownego pana. Po czym naskrobał jak kura pazurem duże znaki, posypał pismo niebieskim piaskiem z puszki, strzepnął go do glinianej miseczki, złożył papier żółtymi, kościstymi palcami i znów zaczął pisać. Dobrze wybrany cel podróży, trajkotał podczas tego. Ach, Wenecja, wspaniałe miasto. Miasto o nieodpartej atrakcyjności dla człowieka wykształconego, zarówno ze względu na historię, jak i teraźniejsze uroki. Płynna szybkość jego ruchów i towarzysząca im pusta gadanina miały w sobie coś otępiającego i rozpraszającego, jakby się obawiał, że podróżny mógłby się jeszcze zachwiać w swym postanowieniu wyjazdu do Wenecji. Prędko zainkasował należność i z wprawą krupiera upuścił resztę na poplamione sukno na stole. Miłej rozrywki, szanowny panie, rzekł kłaniając się teatralnie. To dla mnie zaszczyt móc pana dowieść na miejsce. Bardzo proszę, zawołał teraz, wysoko unosząc ramię, jakby panował ożywiony ruch w interesie, choć już nikt nie czekał na obsługę. Aschenbach wrócił na otwarty pokład. Oparłszy jedną rękę na relingu, przyglądał się leniwym gapiom, którzy wałęsali się po nabrzeżu, by popatrzeć na odpływający statek oraz pasażerom na pokładzie. Ci z drugiej klasy, mężczyźni i kobiety, przycupnęli w przedniej części, używając skrzyni tobołków jako siedzisk. Towarzystwo pierwszego pokładu tworzyła grupa młodych ludzi. Jak się zdaje, niższych urzędników handlowych z puli, którzy w ożywionym nastroju wybierali się na wycieczkę do Włoch. Robiąc niemało zamieszania wokół siebie i swojej eskapady, trajkotali, śmiali się, upajali własną gestykulacją i przechyleni przez reling wykrzykiwali uszczypliwe docinki ku kolegom, którzy z aktówką pod pachą zmierzali w interesach ulicą portową i wygrażali rozbawionym wycieczkowiczom laseczką. Jeden z nich, w nadwyraz modnym, jasno-żółtym letnim garniturze, w czerwonym krawacie i w zawadiacko odgiętej panamie, wybijał się ponad wszystkich skrzekliwym głosem i ostentacyjną wesołością. Lecz gdy tylko Aschenbach przyjrzał mu się uważniej, stwierdził z pewnym przerażeniem, że młodzieniec ów jest fałszywy. Był stary, co do tego nie mogło być wątpliwości. Jego oczy i usta otaczały zmarszczki. Matowy karmin policzków to szminka, a brązowe włosy pod opasanym kolorową wstążką słomianym kapeluszem peruka. Jego szyja wyglądała na zwiotczałą i żylastą. Podkręcony wąsik i muszka na podbródku były farbowane. Żółte i kompletne uzębienie, które odsłaniał w uśmiechu, okazało się tanią protezą, a jego dłonie z sygnetami na obu palcach wskazujących należały do

starca. Aschenbach przyglądał się jemu i jego zabawie z przyjaciółmi nie bez przykrości. Czy oni nie wiedzieli, nie zauważyli, że jest stary, że bezprawnie nosi swoje krzykliwe, pstre ubranie, bezpodstawnie udaje jednego z nich? Zdawało się, że tak po prostu, jakby z przyzwyczajenia, tolerowali go w swoim gronie, traktowali jako podobnego sobie, odwzajemniali bez odrazy jego figlarne kuksańce. Jak to możliwe? Aschenbach zasłonił czoło dłonią i zamknął oczy, które piekły go od niedostatku snu. Odnosił wrażenie, jakby nie wszystko było całkiem zwyczajne, jakby wokół zaczynało narastać jakieś senne wyobcowanie, przeistaczanie się świata w coś osobliwego, czemu być może dałoby się zapobiec, gdyby lekko zacienił twarz i ponownie rozejrzał się dookoła. Ale w tym momencie ogarnęło go poczucie jakby unoszenia się na wodzie. Podniósłszy wzrok, z niedorzecznym przerażeniem stwierdził, że ciężki i ponury kadłub statku powoli odsuwa się od murowanego nabrzeża. Gdy maszyna poruszała się to do przodu, to do tyłu, cal po calu poszerzał się pas brudno połyskującej wody między brzegiem a burtą, aż w końcu po żmudnych manewrach parowiec zwrócił dziób ku otwartemu morzu. Aschenbach przeszedł na prawą stronę pokładu, gdzie garbus rozstawił mu leżak, a steward w poplamionym fraku spytał go, czego sobie życzy. Niebo było szare, wiatr wilgotny. Port i wyspy pozostały w tyle i wkrótce z zamglonego horyzontu zniknął cały ląd. Płatki sadzy, napęczniałe od wilgoci, osiadły na umytym pokładzie, który nie chciał wyschnąć. Już po godzinie rozpięto nad nim żaglowy daszek, ponieważ zaczęło padać. Owinięty płaszczem z książką na kolanach, podróżny odpoczywał, a godziny upływały mu niepostrzeżenie. Deszcz ustał i usunięto płócienny daszek. Horyzont otworzył się całkowicie. Pod szeroką kopułą nieba rozciągała się wokół przeogromna tafla pustego morza. Lecz w pustej, niepodzielonej przestrzeni brak jest naszemu zmysłowi także miary czasu, a w takiej niezmierzoności łatwo popadamy w senność. Toteż podobne do cieni osobliwe postacie, stary fircyk, kozia bródka z głębi statku, zaczęły przesuwać się przez umysł odpoczywającego, wykonując nieokreślone gesty, wypowiadając poplątane słowa, aż w końcu zasnął. Około południa zmuszono go do zejścia na dół, aby w przypominającej korytarz jadalni, do której prowadziły drzwi kajut sypialnych, spożył zamówiony posiłek u szczytu długiego stołu, na którego przeciwległym końcu urzędnicy handlowi włącznie ze starcem od 10 rano biesiadowali z wesołym kapitanem. Posiłek był skromny, więc szybko go skończył. Ciągnęło go na zewnątrz, by spojrzeć w niebo. Czy aby nie rozjaśnia się nad Wenecją? Nie mogło wszak być inaczej. To miasto zawsze witało go w pełnym blasku. Lecz niebo i morze pozostawały ponure i ołowiane. Chwilami mżył deszcz. Pogodził się więc z tym, że drogą wodną dotrze do innej Wenecji niż ta, jaką spotykał dawniej, zbliżając się do niej lądem. Stał przy fokmaszcie ze wzrokiem skierowanym w dal, wypatrując brzegu. Myślał o melancholijno-entuzjastycznym poecie, przed którym kiedyś z tych fal wynurzyły się kopuły i dzwonnice jego marzeń. Powtarzał w duchu fragmenty zrodzonej wówczas z czci, szczęścia i smutku stonowanej pieśni i wzruszony ukształtowanym już wrażeniem badał swe poważne i zmęczone serce, czy wojażującemu próżniakowi może być jeszcze dana jakaś odświeżająca fascynacja i odurzenie, późna przygoda uczucia. Wówczas wyłonił się po prawej płaski brzeg. Łodzie rybackie ożywiły morze, ukazała się wyspa kąpielowa, parowiec ominął ją z lewej strony, na wolnym biegu prześlizgnął się przez wąski port noszący jej imię i zatrzymał się na lagunie, naprzeciw pstrych i nędznych zabudowań, gdzie należało poczekać na barkę służby sanitarnej. Minęła godzina, nim się pojawiła. Niby dotarło się na miejsce, a jednak nie. Choć nie było pośpiechu, czuło się zniecierpliwienie.
Młodzi Pulańczycy, pobudzeni patriotycznie, zapewne także wojskowymi sygnałami trąbek,

rozbrzmiewających ponad wodą z publicznych ogrodów, weszli na pokład i podochoceni winem Asti wznosili okrzyki na cześć bersalierów ćwiczących musztrę po drugiej stronie. Lecz przykro było patrzeć, do jakiego stanu doprowadziła wygalowanego starca fałszywa zażyłość z młodzieżą.

0: W pierwszym kroku nie miał odwagi ruszyć się z miejsca, mimo to okazywał żałosną zuchwałość i każdego, kto się do niego zbliżał, chwytał za guzik, bełkotał, mrugał, chichotał, unosił swój upierścieniony, pomarszczony palec wskazujący, głupkowato się drocząc i w odrażająco dwuznaczny sposób oblizywał czubkiem języka kąciki ust. Aschenbach przyglądał mu się z posępnie ściągniętymi brwiami i ponownie ogarnęło go poczucie oszołomienia, jakby świat zdradzał lekką, lecz niepohamowaną skłonność do osobliwej i groteskowej deformacji. Poczucie, któremu wszakże nie mógł się oddać wskutek okoliczności, bo oto właśnie ponownie rozległo się dudnienie silnika i statek na nowo podjął przerwaną tak blisko celu podróż przez kanał Świętego Marka. I wtedy Aschenbach ujrzał je ponownie. To najbardziej zdumiewające nabrzeże, ową olśniewającą kompozycję fantastycznej architektury, którą Republika ukazywała pełnym czci spojrzeniom zbliżających się żeglarzy. Lekką wspaniałość pałacu i most westchnień, kolumny z lwem i świętym na brzegu, przepyszną flankę baśniowej świątyni, widok na bramę i zegar olbrzymów. Patrząc na to, Aschenbach pomyślał, że przybycie do Wenecji od strony lądu na dworzec kolejowy to jak wejście do pałacu tylnymi drzwiami i że do tego najbardziej niezwykłego z miast należy dotrzeć nie inaczej jak on teraz, statkiem, przez otwarte morze.
1: To był trzeci fragment opowiadania Śmierć w Wenecji Tomasza Manna w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Czytał Mariusz Bonaszewski. Program drugi, 17 minut po 10:00.

O tej porze rekomendujemy Państwu następne wydarzenia Filharmonii Dwójki w tym tygodniu. No i na dwa najbliższe dni przeniesiemy się na długie wieczory i bogate programowo wieczory na Festiwal Katowice Kultura Natura. Jutro koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Marin Alsop z udziałem pianisty Dmytro Honiego. Tę transmisję poprowadzi dla Państwa, zresztą piątkową również, Andrzej Sułek. Przypominam, że te koncerty rozpoczynają się o 19.30, więc proszę o odpowiedniej porze nastawić sobie przypominajki. Jutro w programie Toccata Suity na Orkiestra Opus 10 Bolesława Szabelskiego, koncert D-moll Opus 15, czyli pierwszy fortepianowy Johannesa Brahmsa i druga symfonia C-dur Opus 61 Roberta Schumana. No to jeśli tak, to ja mam dla Państwa coś w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Marin Alsop, ale nie muzykę, która jutro zabrzmi. Tak łatwo nie będzie. To będzie uwertura Grażyny Bacewicz.

To była uwertura Grażyny Bacewicz, grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją swojej dyrektor artystycznej Marin Alsop. Jutro właśnie ten zespół pod dyrekcją Marin Alsop wykona muzykę Bolesława Szabelskiego, Johannesa Brahmsa i Roberta Schumana. To będzie pierwsza transmisja w tym tygodniu z Festiwalu Katowice Kultura Natura, a w piątek również o 19:30 rozpoczynać się będzie recital fortepianowy Aleksandra Tarot w programie muzyka Gabriela Forego, Claude'a Debussy'ego, Jeana Philippa Rameau i Erika Satie oraz Paula Dicka, słynne skerco uczeń czarnoksiężnika. Oczywiście w dużej mierze te utwory to będą transkrypcje fortepianowe innych w oryginale

innych dzieł, na przykład Preludium do popołudnia Fauna Debussy'ego, transkrypcję Aleksandra Taro. A ja mam dzisiaj jeszcze dla Państwa taniec słowiański Emol op. 72, numer 2 Dworzaka. Aleksandr Taro i Mariam Bacaszwili.

Aleksandro Taro swój recital na festiwalu Katowice Kultura Natura daje w piątek. Początek o 19.30. Proszę nie przegapić. A ja już się z Państwem dzisiaj żegnam. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas w dwójkowej filharmonii.

0: Marcin Majchrowski, do usłyszenia. Program drugi jest 22:30.
1: Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00. W sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
3: Życie dla Polski i kultury. Rok Jerzego Giedroycia.
4: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Naszym gościem jest dziś historyk i krytyk literatury i kultury, a także można powiedzieć, że literalnie historyk paryskiej kultury, profesor Andrzej Mentzfel. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
4: Niespełna 2 lata temu ukazała się Pańska książka o kulturze, dokumentująca bodaj przeszło 30 lat przyglądania się dziełu Jerzego Giedroycia.
5: Ponad 30. Zacząłem na początku lat 90., a w 96. ukazała się po raz pierwszy to studium o kulturze, które wznowiłem w tej książce. To ono po raz pierwszy było publikowane w twórczości w 2 lub 3 numerach końca w 96. roku. Sam redaktor Giedroyć, jak się dowiedział, że to będzie w twórczości, w całości, to udawał oburzenie. Jak to? Oni będą zapełniać całe numery? Ale przyjął to z wielkim uznaniem.
4: No ale też lata 90. to nie jest początek pana znajomości z kulturą, bo był pan jej czytelnikiem.
5: Byłem jej czytelnikiem. Pisałem pracę magisterską w roku 1963 o Witoldzie Gombrowiczu. Oczywiście dostęp do wydawnictw emigracyjnych był wtedy bardzo ograniczony, ale jak się było magistrantem i doktorantem u profesora Stefana Żółkiewskiego, to się dostawało taką karteczkę do Biblioteki Instytutu Badań Literackich i tam już miało się normalny dostęp w bibliotece. Dostęp był dla wybranych, ale jednak był.
4: I trafił pan na Gombrowicza przez kulturę, czy na kulturę przez Gombrowicza?
5: Na kulturę przez Gombrowicza. Trafiłem na Gombrowicza, na wszystkie te 3 krajowe wydania, które ukazały się po 1956-1957 roku. Pierwszą książką w edycji Instytutu Literackiego, którą ja czytałem, to była Rodzinna Europa Czesława Miłosza, którą pożyczył mi mój znakomity przyjaciel i trochę wtedy preceptor Konstanty Puzyna. No i ja pamiętam, że ja to przeczytałem kompletnie olśniony. Nikt tak wtedy w krajowej literaturze, ani i nie tylko krajowej, nikt tak nie pisał. To było porywające naprawdę.
4: Ale kiedy pisze pan o kulturze paryskiej, zwraca pan uwagę, że to, co było punktem zainteresowania Jerzego Giedroycia, to jednak była wizja polityczna.
5: Oczywiście, ale ja muszę uczciwie powiedzieć, że wtedy, w tych latach 60. i 70., w 80. już się to zaczęło zmieniać, dla mnie to była część ważnej literatury polskiej, ale literatury pięknej. Dla mnie olśnieniem późniejszym była publicystyka i eseistyka polityczna Juliusza Mieroszewskiego, ale ja ją naprawdę przeczytałem na początku lat 90. Wcześniej to czytywałem poszczególne jego komentarze i one oczywiście tryskały tą sentencjonalną inteligencją, ale jednak dla człowieka bardzo zanurzonego w tej rzeczywistości krajowej to one były odległe. Ja nie potrafiłem wtedy się do nich należycie odnieść.
4: Czy to znaczy, że był pan po prostu młody? Czy to znaczy, że ta wizja polityczna Giedroycia była jednak skrojona na środowisko, które żyło w wolnym świecie, czyli na emigrację?
5: Ja nie sądzę, żeby wizja polityczna Giedroycia i Mieroszewskiego była skrojona. Ona raczej

0: i no zwłaszcza od tych londyńskich, ale to w literaturze jest wielokroć opisane. Ona się znacznie różniła, ale czym się różniła przede wszystkim? Nastawieniem na rzeczywistość krajową inaczej. Jak? To jest eksplicite wielokrotnie powiedziane. Nie ma złudzeń, że kiedykolwiek wróci się do status quo ante, czyli do tego, co było przed wojną. W pewnym sensie to jest grube rozróżnienie, ale środowiska londyńskie stały na stanowisku restauracji. U Giedroycia i u Mierszewskiego to była wizja innej przyszłości, a nie odnowienia tamtej przeszłości.
1: Przywołał też pan gdzieś zresztą takie sformułowanie, że historia jest katalogiem premier.
0: To jest cytat z Mieroszewskiego.
1: Ja trochę przewrotnie zapytałam, czy ten projekt, czy ta wizja była skierowana do środowiska emigracyjnego. To dla mnie pozostaje pytaniem, jak on to w pana odczuciu widział, na kogo on wpływa, co on ma szansę kształtować?
0: On to widział, myślę, bardzo wyraźnie, z pewnymi dodatkami, które są mniej wyraźne. Kultura, znaczy miesięcznik oraz edycje Instytutu Literackiego, jak już się skrystalizował jako Instytut Literacki, to był oczywiście wybrany czytelnik emigracyjny, ale też wybrany czytelnik krajowy, czyli powiedziałoby się inteligencja, nawet powiedział wejdzie, intelektualiści krajowi. Chyba to jeszcze pośród licznych opracowań nie jest opracowane, a może ja nie odnotowałem. Lista adresatów, do których wysyłano te egzemplarze, już byłaby pewnym rozpoznaniem środowiska, na które był Giedroyć nastawiony, ale miał też szalone pomysły. Na przykład szalony, to było wtedy, kiedy Czesław Miłosz był w bardzo trudnej sytuacji. Już nie mieszkał w Maison Lafitte, ale musiał zarabiać na swoje utrzymanie do Ameryki, do żony i do synów. Zresztą nie mógł przez sporo lat pojechać. No i Giedroyć wymyślił mu taką misję, że mówi, to ja cię poślę do Afryki. A Miłosz mówi, rany boskie, co ja tam, znaczy, tak ja sobie to rekonstruuję, co ja tam będę robił. Otóż, mówi Giedroyć, tam są tysiące inżynierów z Polski i z całego bloku wschodniego. My musimy ich pozyskać jako naszych czytelników. Także od był nastawiony na intelektualistów, ale on nigdy nie chciał być zamknięty w tym środowisku.
1: I wybrał sobie jako narzędzie no, to, co pana przyciągnęło jako młodzieńca do tego, żeby czytać to czasopismo. To znaczy wybrał sobie przede wszystkim, jak rozumiem, kulturę. Co dla Giedroycia było ważniejsze? Te teksty literackie czy publicystyka?
0: Chyba nie można tak zróżnicować, bo to, co jest szczególne w tej osobowości redaktora, którego piszemy przez duże R, to jest to, że on umiał działać naraz wszystkimi środkami dostępnymi w słowie. Równie dobrze to mogły być dowcipy krajowe albo listy do redakcji, które sam czasem wywoływał, bo mu było potrzebne. List do redakcji nie jest komentarzem odredakcyjnym, ale może zawierać pewne opinie, które redaktorowi są potrzebne. Byłoby ciekawe sprawdzić, jak on grał równocześnie na tych wszystkich. Jeśli wyobrazić sobie redagowanie takiego miesięcznika, tak jak klawiaturę fortepianu, to on tak grał jak pianista. Znaczy te palce mu się przesuwały przez wszystkie możliwości pisarsko-redakcyjne i można by nawet powiedzieć, że każdy numer miał własną kompozycję.
1: Na spotkaniu poświęconemu pańskiej książce o kulturze wspomniał pan o tym legendarnym numerze, gdzie był Transatlantyk i tekst Miłosza Nie.
0: 51. To jest majowy numer i gdzie rzeczywiście są te dwa teksty obok siebie. Jest manifest Miłosza Nie, którego Giedroyć nie akceptował. Dlaczego nie akceptował? Dlatego, że Miłosz w tym, co napisał, nie,

0: to nie było adresowane zarówno do kraju, jak i do znacznej części emigracji, zwłaszcza londyńskiej, a było też pewnym uzasadnieniem jego dotychczasowej współpracy z władzami Polski Ludowej, a to z kolei to nie było stanowisko Giedroycia, więc on tego nie chciał. Ale on to drukował, ponieważ to było ważne, a potem jeszcze przez Londyn zostało zaatakowane bardzo, w szczególności przez bardzo ważną postać w biografii Jerzego Giedroycia, mianowicie przez Wragę Niezbrzyckiego, który był przed wojną szefem polskich służb informacyjnych, jeśli chodzi o Związek Sowiecki. To była bardzo ważna postać w takich układach wywiadowczo-politycznych. I ponieważ on zaatakował Miłosza, to Giedroyć, który był z nim związany od lat przedwojennych, zerwał z nim definitywnie. Już nigdy tych relacji nie odnowił. Więc to nie jednocześnie to był manifest Miłosza, pod którym Giedroyć się nie podpisywał, ale go publikował na pierwszym miejscu. A równocześnie publikował pierwszy rozdział Transatlantyku Witolda Gombrowicza, który ja uważam zresztą za być może najlepszy utwór prozatorski Gombrowicza, no, który był wielką drwiną, parodią całego sarmackiego fasonu władz przedwojennych, bo to chodziło o ambasadę w tym Buenos Aires, ale mniejsza oba, chodziło o sarmacki fason władz przedwojennych i też o związaną z tym mentalność. I to widać, jak to się komponowało, jak to współbrzmiało ze sobą. Pod tym względem Jerzy Giedroyć jako redaktor był naprawdę mistrzem.
1: Ale właśnie wystarczało, że te teksty się wzajemnie oświetlały? Czy na przykład towarzyszyła im taka krytyka i taka publicystyka, która gdzieś tę literaturę w politycznym kontekście wyraźniej umieszczała?
0: Taką rolę pełniła publicystyka Juliusza Mieroszewskiego przede wszystkim. Czasem to były dwie pozycje w jednym numerze, bo on pisał komentarz polityczny jako Juliusz Mieroszewski, ale pisał też takie listy z wyspy jako Londyńczyk. Ja niestety nie pamiętam, jak jest w tym numerze, ale na pewno w dalszych komentarzach to się pojawia. I Mieroszewski to naprawdę był niezwykle przenikliwy umysł i świetny publicysta, eseista, pisarz, który zresztą pracował galerniczo nad każdym. To były krótkie, zwięzłe teksty, a tygodniami nad nimi pracował.
1: Ale czy można powiedzieć, że w tej koncepcji kultura, literatura była narzędziem polityki, była współgłosem polityki?
0: Giedroyć pod tym względem był mistrzem, że jednocześnie jakby używał pewnego narzędzia, ale używał go tak, żeby ono nie było instrumentalne. Żeby ono działało, jak to się dziś mówi, autotelicznie, żeby nie było widać, że on to podsuwa, żebyśmy sobie pomyśleli to czy tamto. Nie. Zresztą jego zachwyty na przykład dla utworów Miłosza, które nie wszystkich, bo jak mu się nie podobało, to pisał jasno i wprost. Ale dla niektórych wierszy Miłosza czy jego esejów, które mamy potwierdzone w listach, są autentyczne, niewątpliwie.
1: A jest jakiś jeszcze taki przykład, który przychodziłby panu do głowy, gdzie właśnie literatura służyła też Giedroyciowi do promowania, jakbyśmy powiedzieli, dzisiejszym narzeczem pewnych właśnie postaw czy idei?
0: No to wspomniana Rodzinna Europa jest może najlepszą, waham się użyć słowa ilustracja, ale niech już będzie, najlepszą ilustrację, eseistyczno-prozatorską ilustracją tego dążenia i tego myślenia Giedroycia, że tu jest to, co najważniejsze, nie tylko dla nas.
1: Tu w sensie geograficznym.
0: Tu w sensie Europy Środkowej, do tej litewsko-białorusko-ukraińsko-polskiej, o której pisze również Czesław Miłosz.
1: I pewnie też goście, których zapraszał na Łamy Kultury, mam na myśli

0: słowe, prawda?
1: To jest bardzo, można powiedzieć, dziwne, bo rzecz się dzieje w roku 1946, jeśli dobrze pamiętam. Pierwsze listy do Jerzego Stępowskiego. No jesteśmy po tej wojnie, także po tym, co się stało między Ukraińcami a Polakami, czyli tym, co dziś też jest instrumentalnie wykorzystywane, czyli po tej tragedii wołyńskiej. A co robi Jerzy Giedroyć w jednym z pierwszych listów do Jerzego Stępowskiego? Czy pan ma jakieś kontakty z emigrantami ukraińskimi? Pierwsze, co myśli, jest nawiązanie relacji. Bo to, że przyszłość jest na tą stronę obstawiona, mówiąc potocznie, jest dla niego oczywiste. Może było parę osób na całym świecie, które tak myślały wtedy.
0: Że w ogóle będą jakieś kraje niezależne, no tak, narodowe, tak, tak, w tej części
1: świata. Ale żeby były, to już trzeba układać pozytywne relacje. Nawet jeśli to będzie kilka osób.
0: Kiedy mówił pan o tej liście adresatów kultury, pomyślałam sobie, że znów używając dzisiejszego języka, Jerzy Giedroyć dobrze rozumiał instytucje influencerów, osób, które wpływają, bo przecież kultura ani nie miała gigantycznych nakładów, ani właśnie nie mogła siłą rzeczy trafiać do zbyt wielu osób, a jednak wydaje się, że wywarła ogromny wpływ jak na czasopismo kulturalne.
1: I na czasopismo o ograniczonym nakładzie i o ograniczonym zasięgu docierania. Ten elitarny miesięcznik miał, jak się zdaje, też tą zaletę, że redaktor prowadził go bardzo konsekwentnie i bardzo dalekosiężnie, nie zrażając się jakimiś doraźnymi niepowodzeniami albo porażkami. On był niezwykle spójny i konsekwentny w prowadzeniu do tych celów, które nie mogę powiedzieć, że sobie wyznaczył, bo nie wydaje mi się, żeby on to tak widział w latach 40. Może już w latach 50., jak się rozpoczęła ta prawie codzienna wymiana myśli z Mieroszewskim, to się krystalizowało coraz bardziej, ale początkowo to nie było tak jasne.
0: No ale właśnie co się krystalizowało? Ciekawa jestem, o jaką postawę, jakie postawy społeczne chodziło Jerzemu Giedroyciowi, bo zakładam, że on nie miał tak wielkich nadziei czy wizji wpływu politycznego w sensie ścisłym, tylko bardziej właśnie społecznego.
1: Ja myślę, że tak, że on miał dość skrystalizowane pewne podstawowe przesłanki. Pierwsza z nich była taka, że granice jałtańsko-poczdamskie nie zostaną zmienione. I nie będzie powrotu do przedwojennych granic. To było bardzo ważne, akceptacja faktów dokonanych, których rząd londyński na przykład nie akceptował. Ona oznaczała w konsekwencji, teraz nie wiem, co było pierwsze w jego rozumowaniu, ale co drugie. Ona oznaczała w konsekwencji przekonanie o tym, że Ukraina, Litwa i Białoruś, czyli ten skrót ULB, który zresztą wymyślił Mieroszewski, że one mają być państwami niepodległymi. Nikt wtedy w całym świecie się o to nie upominał, bo carstwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią na czele uznały, że Związek Radziecki jest integralną państwem, na dodatek supermocarstwem światowym. Są lata wznoszenia i lata opadania. Ja sobie tą kulturę wyobrażam tak trochę jak taką łódeczkę, może nie zaraz na oceanie, ale na wielkim jeziorze i ona tak się kołysze, czasem się wznosi, czasem opada. Lata opadania to są lata 50. przed śmiercią Stalina i zarysowywaniem się tej odwilży na wschodzie. Jest taki utwór Stępowskiego, nie pamiętam tytułu, w którym to jest napisane. To jest Messie Klewaski, to jest o XIX-wiecznym jakimś myślicielu, który przepadł całkowicie, także nic po nim nie zostało. Ja to czytałem wtedy, kiedy czytałem, jako taką autorefleksję, że tak może też być.

0: nami. Powiedzmy, tam rok 1950 dla przykładu, no to jest taki rok, w którym naprawdę jest ciemno naokoło. I drugą bardzo ważną przesłanką, którą się dziś zbyt często pomija, jest akceptacja rzeczywistości. Wraz z akceptacją granic powojennych szła również akceptacja rzeczywistości krajowej, nie w tym rozumieniu, że akceptujemy władzę, strukturę polityczną i tak dalej, ale dokonane zostały przesiedlenia i przemieszczenia społeczne olbrzymie, których już nikt nie odwróci i na tym gruncie trzeba budować wizję przyszłości, a nie na jakiejś zakonserwowanej przedwojennej strukturze.
1: Czyli zmiany klasowe też.
0: Tak.
1: Zostały zaakceptowane
0: tak,
1: przez kulturę.
0: Tak, ale oczywiście nie tylko. Nie tylko zaakceptowane, one były przez Mieroszewskiego także przyjmowane. Miłosz w tym nie też to napisał. One były przyjmowane jako przełamanie wreszcie anachronizmów społecznych w Polsce. Przez to jakaś szansa czegoś, co przyniesie wielkie zmiany, jak się miało to okazać dopiero w latach 80. przyniosło.
1: Zastanawiałam się, słuchając pana profesora, na ile więcej jednak zainteresowania wydaje się Jerzy Giedroyć miał dla położenia międzynarodowego Polski. Zastanawiam się, po pierwsze, czy to trafna intuicja, po drugie, czy to po prostu miało związek z jego osobistym położeniem.
0: Z jego osobistym położeniem miało, moim zdaniem, nie wiem na ile inni, a jest ta spora sekta, można powiedzieć, tych, którzy jakoś czują się związani z dziedzictwem kultury, ale moim zdaniem dla Giedroycia decydujące było negatywne doświadczenie emigranctwa, które było podwójne. Jego jedyną zresztą żoną była Rosjanka z białej emigracji. Jego ulubionym negatywnym terminem było rosyjskie słowo białogwardziejszczyna, którego używał pogardliwie. Białogwardziejszczyna to są ci, którzy sądzą, że wrócą po prostu do tego, co opuścili.
1: I to się odnosiło do okolic rewolucji październikowej?
0: To się odnosiło do, oczywiście do skutków rewolucji bolszewickiej, ale to się także odnosiło do skutków przemian, które nastąpiły po roku 1945. I to była jedna z ważnych przesłanek myśli Giedroycia. Była druga, która wiąże się moim zdaniem z jego doświadczeniami bukareszteńskimi, bo on we wrześniu 1939 roku razem z ekipami rządowymi znalazł się w Bukareszcie, gdzie spędził ponad półtora roku jako człowiek właściwie bez funkcji, bo on był osobistym sekretarzem ambasadora Rogera Raczyńskiego. Nie było takiej funkcji w nomenklaturze ambasady. I to było straszne kłębowisko różnych walk, interesów, także walk o życie, bo otrzymanie jakichś wizyt, również rewanżyzmu politycznego, a powiedziałbym politykierskiego, który uprawiał świeżo powstały we Francji rząd Władysława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych, którym był Stanisław Kot, skądinąd zasłużony, uczony, ludowiec i tak dalej, tym podobnie, ale który uprawiał czystki. I całe to kłębowisko zraziło, jak myślę, Giedroycia, który naprawdę chciał być premierem. To, co tam w jego autobiografii jest, ten list. On się nadawał na premiera, niewątpliwie. Zawsze był liderem środowisk, w których się znajdował. Ale on odszedł raz na zawsze od środowisk, jak ja to nazwałem, przyrządowych. Postanowił budować coś innego i to była kultura i Instytut Literacki, który miał pośrednie cele polityczne, ale nie bezpośrednie.
1: Kiedy mówił pan o jego wizji zmiany, która dokonywała się w kraju, zmiany społeczeństwa klasowego też, zastanawiałam się, czy można nazwać Giedroycia, czy on sam się tak kiedykolwiek określił mianem Żeromszczaka.

0: No, on uznawał, że ma dwóch patronów w literaturze polskiej wcześniejszej i to był Stefan Żeromski i Stanisław Brzozowski. Co do żeromskości, żeby nie powiedzieć żeromszczyzny, bo to brzmi trochę sarkastycznie, to ja myślę, to zresztą napisałem jakiś czas temu, pisząc o autobiografii na cztery ręce, że on miał tą świadomość, że on poświęca całe swoje życie osobiste temu dziełu. No, że w jego życiu nie ma miejsca na to, co osobiste i można być powiedzieć, że był no, monumentalnym wcieleniem bohaterki opowiadania pod tytułem Siłaczka. Co do Brzozowskiego, to myślę, że to był krytycyzm społeczny. To przeświadczenie, że jeszcze w latach międzywojennych nad Polską ciążyły te feudalne resztki i że z nimi trzeba raz na zawsze się rozstać. A tym pierwszym pisarzem, który dobitnie to na różne sposoby wskazywał, był Stanisław Brzozowski.
1: Rozmawiamy o tym dziedzictwie kultury. Wydaje mi się, że cały czas nie jest to rozmowa wyłącznie historyczna. Zresztą napaść Rosji na Ukrainę pokazała, jak pewne diagnozy sygnalizowane przez Jerzego Giedroycia w kulturze cały czas są aktualne, jak te myśli o specyficznym statusie tej części Europy są żywe.
0: Ja mam bardzo silne poczucie żywotności tej wizji politycznej. Bo jeśli to słownie tę wizję wyrazić, to oni, czyli Giedroyć i Mieroszewski, bo tu oni byli duetem fortepianowym, można powiedzieć, to o co chodziło? Niech te cztery kraje, Polska, Ukraina, Białoruś i Litwa, będą czterema suwerennymi państwami, które stworzą własnowolnie taki, oni tego nigdy nie użyli, ale ja, taki Benelux środkowoeuropejski albo taką Skandynawię środkowoeuropejską. My może dziś nie pamiętamy, ale relacje między Finlandią a Szwecją były w znacznej mierze symetryczne do relacji Polski i Ukrainy, ponieważ Finowie byli narodem chłopskim, nad którym panowała szlachta szwedzka przez kilkaset lat. A od kilkudziesięciu lat są to żyjące w niezwykłej, włącznie z Norwegią i Danią, w niezwykłej symbiozie nie tylko kraje i państwa, ale także ich mieszkańcy.
1: Wizja polityczna rzeczywiście wydaje się cały czas żywotna i warta dalszego rozważania. Natomiast jedno wydaje mi się...
0: Wcielania.
1: I wcielania, tak. Natomiast to, co mi się wydaje przepadło, to narzędzie. To narzędzie używane przez redaktora Jerzego Giedroycia, czyli czasopismo kulturalne jako narzędzie wpływu, to już chyba nie jest w dzisiejszych czasach możliwe.
0: Wie pani, po pierwsze w niepodległym państwie polskim mamy do dyspozycji taką gamę środków, o jakich redaktor Giedroyć nie mógł marzyć, włącznie z tym studio, w którym właśnie rozmawiamy. Po drugie, a może po pierwsze co do ważności, została dokonana gigantyczna rewolucja komunikacyjna związana z ekspansją internetu, od którego wszyscy jesteśmy uzależnieni mniej lub bardziej i właściwie jeszcze niezbyt dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, jaka to jest w ogóle skala przemian. Periodyki intelektualno-kulturalno-polityczne nadal są potrzebne, nadal się ukazują. Czy ich rola może być porównywalna z tamtą? Nie wiem, chociaż wydaje mi się, ale być może mówiąc, to jest temat anachroniczny, że zawsze potrzebna jest jakaś kuźnia, w której to, co następnie zostanie masowo rozpowszechnione, jest rzemieślniczo, żeby tak powiedzieć, wytworzone i wypieszczone.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. O tym, jakie postawy chciał kształtować i jakimi narzędziami Jerzy Giedroyć, co nieco udało nam się porozmawiać z profesorem Andrzejem Męcwem.

0: Pelem, autorem m.in. książki o kulturze, ale także wielu innych, które tych postaw kulturowych Polaków w XX wieku i nie tylko dotyczą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 23. Rozpoczynamy nocną strefę. Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. Od razu przypomnijmy tradycyjnie, jak można się z nami skontaktować. Improwizowane @polskieradio.pl albo facebook.com/improwizowane. Ci z Państwa, którzy na stronę facebookową zajrzeli, czy to naszą, czy dwójkową, już wiedzą, co nas, kto nas dzisiaj czeka.
1: Zaczynamy od, no jednak, dość niezwykłych rozmów improwizowanych. To tradycyjnie, że ten dżingiel pojawia się na początku naszej audycji środowo-czwartkowej nocnej strefy. Nietradycyjne jest to, że no są to takie rozmowy improwizowane, będą, były.
0: Powiedzmy tak, podczas naszych rozmów improwizowanych zazwyczaj nie rozlegają się brawa na końcu. A tym razem się rozległy.
1: Nazwaliśmy to, właściwie nawet nie my, rozmowy improwizowane na żywo, ale one, tak jak powiedziałem, już się odbyły, czyli teraz będą z odtworzenia, chociaż ta nazwa rozmowy improwizowane na żywo padnie, no bo tak zostały zarejestrowane. Otóż na wspaniałej imprezie zatytułowanej U Rodziny Mikołaja Trzaski, 60. urodziny zasłużonego dla muzyki polskiej artysty w Gdańsku w Instytucie Kultury Miejskiej 3 dni świętowała publiczność, muzycy i my również.
0: No, muzyków było całkiem sporo. Myślę, że kilkadziesiąt osób, koło 40. Remont Pomp, orkiestra klezmerska Teatru Sejneńskiego, muzycy różnych, z różnych krajów i pokoleń. Od rówieśników Mikołaja Trzaski, czyli mniej więcej 60-latków, po najmłodsze pokolenie w zasadzie, licząc Sejny, drodze na przykład Marek Pospieszalski, Kamil Piotrowicz, Maniucha Bikont, Oli Brajs, Olo Walicki.
1: Tak, zgodnie. No były to również takie osobne byty, które są znane, tak jak River Lone Trio na przykład, albo Orkiestra Sejneńska, albo Orkiestra Remont Pomp, albo razem Sejny i Remont Pomp w pewnym momencie na wielki finał, taki trochę już improwizowany, zgodnie z najlepszą tradycją składów kombinowanych, improwizowanych. Były tam różne mieszanki, czasami trudne do wymyślenia i zwykle się one sprawdzały.
0: No tak, zwróciliśmy na przykład uwagę na to, że rzadko się zdarza, żeby w świecie muzyki improwizowanej na scenie jednocześnie znalazły się dwie tuby. I tak było w tym przypadku. Maniucha Bikont z jedną, Perokę Holmlander z drugą tubą.
1: Albo kwartet, no nie tylko saksofonowy, Marek Pospieszalski, Matylda Gerber, Maniucha Bikont, no i Mikołaj Trzaska. No ale będziemy Państwu opowiadać o muzyce,
0: której nie posłuchamy.
1: Której nie posłuchamy dosłownie tej z Gdańska. Posłuchamy oczywiście innej, natomiast odbyły się również rzeczone rozmowy improwizowane na żywo z jubilatem, z Mikołajem Trzaską, których to zapis no, po delikatnej tylko edycji, delikatnym szlifie Państwu zaprezentujemy dzisiaj.
0: Tak jest.
1: Mikołaj Trzaska, czy przedstawiamy tego artystę? No, zawsze można powiedzieć, że dla takich słuchaczy nie trzeba tego robić, ale zawsze trzeba. Artysta, który jest na scenie obecny od, no, mocno od lat 90.
0: No tak, mniej więcej od 40 lat z 60 przeżytych.
1: Zespoły Miłość, Kury i Trupy, Łoskot, wymieniamy dalej. Cała jazzowa rewolucja, a później druga w gruncie rzeczy rewolucja, chociaż może już tak nie nazwana i nie taka medialna, czyli ta właściwa, powiedzmy, scena muzyki improwizowanej, taki free jazz łamany, czy przechodzący w free improv.
0: Stadium przejściowe to trio Oleś Trzaska, o którym też należy pamiętać.
1: Fenomenalny skład. Później, jeżeli chodzi o historię Mikołaja Trzaski, składy z Peterem Brocmanem, z Duńczykami, między innymi obecnym

0: w Gdańsku na jubileuszu Trzaski Peterem Ole Jorgensenem. Później muzyka filmowa, nie tylko, ale głównie tworzona do filmów Wojciecha Smarzowskiego. Wybitne dzieła takie jak Kler czy Wołyń chyba nawet przede wszystkim.
1: No i niech to wybrzmi, jak sądzę, powinno. Mikołaj Trzaska jest autorem muzyki do wszystkich filmów Wojciecha Smarzowskiego oprócz Wesela, do którego Tymon Tymański napisał muzykę. No, mówię o tym pierwszym Weselu.
0: Zatem o tym wszystkim można by porozmawiać z Mikołajem Trzaską i wciąż są dziennikarze, którzy to robią. Autorzy książki autobiograficznej Wrzeszcz, wywiadu rzeki z Mikołajem Trzaską, już to zrobili, więc tę przeszłość mamy za sobą. My mieliśmy nieco inny pomysł na tę rozmowę. Przekonają się państwo w ciągu następnych kilkudziesięciu minut, bo no wiadomo, 5 minut z Mikołajem Trzaską nie można za bardzo porozmawiać.
1: Odrobina muzyki, a później słowo.

0: Rozmowy improwizowane na żywo. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj z Mikołajem Trzaską, my, czyli
1: Janusz Jabłoński,
0: Tomasz Gregorczyk, czyli Rozmowy Improwizowane, program drugi Polskiego Radia. Jest taki wiersz, pierwszy wiersz chyba w pierwszym tomie Janusza Schubera, Korowaj, piękny, który się zaczyna słowami: jak zacząć, kiedy zaczęte. I to jest chyba dobra, to jest ta sytuacja. No bo o czym mamy mówić, jak mamy mówić, o co zapytać, kiedy przegadaliśmy z Mikołajem dziesiątki godzin, efekt jest tutaj. To może o tym, jak to się zaczęło. To nie będzie do końca ten prawdziwy początek, bo zawsze było coś wcześniej, ale jednak od czegoś trzeba zacząć.
1: Tak jest, no bo my przyjechaliśmy tutaj z Krakowa, jesteśmy nad morzem, ale Mikołaj jest dla nas taką trochę rzeką, do której wchodzimy i wychodzimy, bo to się zaczęło wiele lat temu, jeszcze jako tacy zajawieni pracownicy, współpracownicy studenckiego radia, robiliśmy jakieś rozmowy o łoskocie, jakieś pierwsze spotkania po klubach.
0: Wciąż jesteśmy zajawieni.
1: No tak, ale już nie w studenckim radiu, prawda? No. Natomiast ta historia i nasza taka bliska zażyłość zaczęła się, i to jest też dla nas, to spotkanie tutaj jest dla nas też domknięciem pewnego cyklu.

0: bo to się zaczęło 10 lat temu. Z okazji 50. urodzin Mikołaja program drugi Polskiego Radia zarządził, że nagrywamy tak zwane zapiski ze współczesności. No i ja wtedy solo, akurat tak się złożyło, solo wybrałem się do Gdańska. Usiedliśmy w pracowni u Mikołaja, przegadaliśmy te 2 czy 3 godziny i już wyłączyliśmy ten rejestrator, mikrofon i ja mówię, ale by była z tego książka. A Mikołaj mówi, chcecie? I w tym momencie nogi mi trochę zmiękły. Mówię, jasne, pogadam, sprawdzę, dowiem się. Wyszedłem z tego bloku na Osiedlu Młodych, dzwonię do Tomka i mówię, jaka jest historia. No i później jeszcze musieliśmy trochę poczekać, bo książka ukazała się w 2020 roku, ale faktycznie przegadaliśmy kilkadziesiąt godzin. I to spotkanie dla nas jest trochę też taką formą aktualizacji. Postaramy się nie rozmawiać tak, jakby wszyscy Państwo wiedzieli, co tam w tej książce jest, bo to nie o to chodzi. No, będziemy pytać raczej, co wydarzyło się w życiu szanownego jubilata między 2020 a 2026 rokiem.
1: No ale wiadomo, że dla nas to jest jednak jakiś punkt odniesienia. Wiemy o tym Mikołaju sporo. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o tym, dlaczego w ogóle ta książka powstaje, to towarzyszyła ci taka idea, że to jest też po to, żeby pewne rzeczy zamknąć, załatwić, rozliczyć i trochę zapomnieć i pójść do przodu bez obciążenia. Tylko że no, nie wiem, czy to tak działa, czy to nie była pewna iluzja, bo w życiu nie da się tak po prostu odciąć. Zadziałało?
2: Dzień dobry. No, mnie to przynajmniej słychać. To jest bardzo ciekawe, dlatego że chyba... Okej, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy jest taka, że chyba ważne w jakiś sposób opowiadamy o przeszłości. I myślę sobie, że dzisiaj moglibyśmy napisać taką książkę jeszcze raz o tym samym, ale z innego miejsca. Taką mam myśl. I chyba to jest historia, no nie chcę powiedzieć, że to jest historia jakimś rozwoju, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy my się do dzisiaj jeszcze nikt jakby tego nie odkrył, a jak odkrył, to już się tego boję, czy rozwój jest do przodu. I myślę, że rozwój to jest takie wsiadanie i wysiadanie na różnych stacjach i to jest bardziej rozszerzanie swojego worka albo przedłużanie lądu niż w ogóle podróż do góry. A druga myśl jest o tym, że praca, muzyka to jest właśnie wsiadanie na jednej stacji, wysiadanie na drugiej i to jest wcinanie się w tą chwilę, która właśnie jest. I nie chcę od razu ściągać nas na mieliznę improwizacji, że okej, teraz będziemy gadać o improwizacji, bo ja mówię o tym wcinaniu się w rzeczywistość. Tak jak się teraz trochę wcinam, że wybieram ten kawałek, w którym natychmiast trzeba wejść i to jest taka reakcja tu i teraz i już w tej chwili, kiedy to powiedziałem, jest za późno. I moment, w którym nagle ewidentnie rozpoznajesz, że droga się skończyła, bo w tej pracy właściwie bardziej chodzi o rozpoznawanie terenu niż tak naprawdę narzucanie mu swojej jakości czy swojej obecności, co jest najgorsze, co można zrobić i literaturze, i muzyce, tak sobie wyobrażam to. I więc jeżeli to jest odpowiedź, to tak bym to nazwał.
1: Nie będziemy się odpytywać o zeznajomości książki, ale tam no, rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Miałeś poglądy, które też ewoluowały w czasie, kiedy rozmawialiśmy. To były 3 lata. Pamiętasz coś, czy jesteś w stanie teraz tak przyszpilić coś, co na pewno się zmieniło od tych 5-6 lat?
2: Ta książka faktycznie powstała po to, żeby zapomnieć. No, ewidentnie to jest coś takiego, że ja już nie będę o tych czasach mówił więcej, bo zostało to tak dzięki wam pięknie zamknięte.
1: No dobra, ale jak ktoś cię pyta o stare czasy, to co?
2: Mam inną pamięć. Ja, oczywiście pamiętam te same sceny. Pamiętam to przeżycie, ale być może sytuacje, gdzie opisuję tu i płaczę, to teraz być może będę się z nich śmiał i może być zupełnie inaczej, prawda? Tak może być. Ale z jednej strony bardzo polecam, żeby tą książkę przeczytać, a z drugiej strony mówię, ludzie, ratunku, nie róbcie tego. No, to jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest tak, jak ktoś powie, oj Tomku, ty jesteś naszym Tomeczkiem. Ty jesteś taki mój, nie? No ja to jest rodzaj jakiejś takiej kastracji, no, na jakiej zasadzie, albo nie daj Boże, ja ci powiem, wiesz, ja cię znam, stary. To jest coś takiego. Nie ma, nie, no daj spokój, no wiesz, może obce nie, no ale ja cię

0: Znam, to ci mogę powiedzieć.
1: Ja wiem. Dwa dni temu, podczas pierwszego wieczoru, pani z telewizji Gdańsk pytała nas, czy panowie znają Mikołaja Trzaskę. No napisali panowie książkę, rozmawiali, czy wiecie, kim on jest. No, powodzenia. No przecież to jest niemożliwe.
0: No właśnie, raczej...
1: A już raczej, zwłaszcza z tobą. Raczej...

0: Własnego dziadka na przykład, nie? Bo nie robiłem researchu, nie sprawdzałem faktów, nie czytałem wypowiedzi, tak nie. To niestety działa.
1: Tak, jeżeli rzeczywiście nie ubarwiłem tych historii za bardzo, a robiłem to z kretesem, absolutnie z przekonaniem, niektóre rzeczy są po prostu skłamane, bo kłamstwo jest często bardziej ciekawe niż prawda, a prawda, jak wiemy, jest nie do zniesienia i my się wszyscy na tą prawdę obrażamy, szczególnie tą dotyczącą rzeczywistości. I jest tam takich kilka historii, które dzisiaj powiedziałbym inaczej i pewno znaczyły, ale rzeczywiście jest to jakiś fakt, wycinek jakiejś historii, którą dzięki wam udało się złapać, bo jest taka groźba, że przy 80. urodzinach ja już na pewno nie będę tego pamiętał.
2: Jeszcze są 70. po drodze, spokojnie.
1: No nie, to tego nie biorę pod uwagę akurat. To chciałbym jakoś tak tutaj zarzucić jakąś taką płachtę, takie pasmo.
0: Na 20 lat.
1: Nie, 70 to jest brzydka cyfra w ogóle. Mi się podoba 60, ale już... 7 to jest fajna cyfra, ale 70 nie. Nie, oczywiście żart jest... To się łatwo czyta, to jest fajne. To jest dobrze zredagowane, dobrze napisane i naprawdę oddaję wam hołd, że rzeczywiście myślę sobie, że mam szczęście, bo mogę się trochę z tego zwolnić dzięki temu, że ta książka jest.
0: To znaczy, myślę, że reinterpretacja jakaś w pamięci tej twojej historii, ona cały czas następuje, ale jakaś baza jest, jakiś punkt wyjścia, do którego możesz się odnieść i powiedzieć, nie, no teraz pamiętam to już inaczej. Ja mam takie zdanie, które mi zapadło bardzo w pamięć, pewna znana psychoterapeutka powiedziała, że cały proces terapeutyczny to jest proces, który polega na ułożeniu ze swojego życia takiej historii, w którą się samemu bardzo mocno uwierzy, z pełnym przekonaniem.
1: Ale moim zdaniem to jest problem, to nie wiem, czy to jest...
0: To jest problem?
1: No tak. No.
0: Nie masz dostępu do niczego innego niż własna historia na własny temat. Bo kto inny na twój temat opowie inną historię. Ten Mikołaj, nie, no beznadzieja.
1: A, w tym sensie, tak, no, tak. Nie wiem, moim zdaniem to jest jednak konfrontacja. A konfrontacja to jest jednak takie rozpoznanie twojej możliwości, no też móc się spotykać na nowo z różnymi rzeczami. I wydaje mi się, że określenie siebie nie polega na tym, żeby sobie wymyślić własną konstytucję, czy wracać do przeszłości. W jakiejś sensie tak, ale o tym możemy pogadać. Natomiast wydaje mi się, że jestestwo ludzkie polega raczej na pojemności. Na tym, ile potrafisz zmieścić, ile potrafisz przejść, przeżyć i jakoś przeprocesować. Jak przemilczeć w sobie w taki bardzo, to w języku terapeutycznym ten proces jest nazywany inkubacją z kolei, że przeżywasz coś, trzymasz w sobie i czekasz, aż to dojrzewa, jak taki niemowlak i w końcu to się przeradza w jakieś takie sensowne przeistoczenie, jakąś transformację, która dzieje się prawdopodobnie bez przerwy. No ale przepraszam, to nie jest moja branża, ja mogę mówić o muzyce. I muzyka ma podobną cechę też, ona też musi gdzieś przeleżeć w jakimś... Każda informacja, która dochodzi, musi zostać wewnętrznie przetworzona. Nie dlatego, że my włączymy jakąś maszynę do przetwarzania, tylko dlatego, że na przykład pójdziemy z tym spać, albo minie kilka dni, albo doświadczymy czegoś, co nas porusza. Ale Boże, żeby muzyk mówił takie rzeczy na spotkaniu też.
2: Miałeś jakieś telefony po wydaniu tej książki typu, ej no stary, to przecież nie tak było.
1: Tak, Kasia Molstein na przykład zadzwoniła do mnie i opowiedziała mi historię o księdzu Tischnerze, że to było troszeczkę inaczej. Ale z Tygodnika Powszechnego ktoś do mnie też dzwonił i mi zwracał uwagę, że coś powiedziałem nie tak i to, że to było inaczej. Ale potem właśnie ktoś fajnie powiedział i to chyba był Piotrek Mucharski, który powiedział, że każda historia pamięta inaczej i to jest też fajne. No wiadomo, że prawica inaczej pamięta historię niż lewica, a ja tutaj... Ja im wierzę, że oni tak ją chcą pamiętać po prostu. Na pewno chciałem pamiętać to lepiej. Na przykład myślę, że to jest też taka ludzka cecha, że my wolimy tą historię w jakiś sposób idealizować, a nawet albo niektórzy też lubią odwrotnie, nie? Że to jest, używamy na nasze potrzeby, nasze potrzeby w danym momencie wymagają innego rodzaju pamięci, no. Albo chcemy się tą pamięcią wesprzeć, mieliśmy super starych, na przykład świetnych rodziców, cudowne życie, a po pewnym czasie dochodzisz do wniosku, że tak wcale nie było. I odwrotnie, nie? Narzekasz na swoją okropną rodzinę, potem odkrywasz, kurczę, nie było tak źle wcale. Nie, to jest trochę, to jest na tej zasadzie, no oczywiście... No tak, to jest logiczne też bardzo, nie ma w tym żadnej sztuczki, żadnego triku po prostu. jakby taka cecha życia, no. Ale zaczynam się mądrzeć, więc proszę o jakieś takie pytanie, chociaż zawodowe.
0: Dobra,

0: doradczych. Może nie do końca zawodowe, ale chciałbym zaproponować też taki wątek, bo tak sobie mówimy, że to jest książka o Mikołaju Trzasce, że to historia twojego życia jest opowiedziana tutaj, ale w dużej mierze jednak jest to książka o spotkaniach. Ja bym cię widział między innymi jako człowieka spotkań. Jak się tutaj spotykamy w Instytucie Kultury Miejskiej, to ja mam takie wrażenie, że tu chodzi właśnie o to, że ludzie się spotykają. Nie ma wyraźnej granicy między sceną, że tam wchodzą panie i panowie i wykonują i potem znikają za kulisami.
1: Dziękuję.
0: Ty się cały czas zderzasz z ludźmi i to jest w kontakcie, w dialogu cały czas powstaje i twoja sztuka i książka.
1: Dziękuję, bo chyba to się właśnie zmieniło od tego czasu, kiedy rozmawialiśmy po raz ostatni, że nie chcę mówić, że to jest jakieś celowe i że jakby zrobiliśmy to, że to jest jakoś zainscenizowane. Raczej to jest zobaczone, że ja nie wiem, czy nasza muzyka nazywa się improwizowana. Do tego specjalnie bym się nie przyklejał, ale ważny jest dla mnie temat, że to jest muzyka, która tworzy wspólnotowości. I na to zwróciłem uwagę i to jest taka wspólnotowość, która to nie jest dlatego, że to jest zawiązane pomiędzy muzykami, tylko to jest nasza wymiana. Ja mógłbym naprawdę, bardzo dużo z waszych twarzy znam po prostu i wiem, że jesteście często na koncertach i to świadczy o tym, że stworzyliśmy przez lata wspólnotę. I to jest coś, co jest bardzo zapomniane i co nie jest tym samym, co środowisko twórcze na przykład, albo środowisko jazzowe, albo wspólnota jest czymś więcej. To jest oparte, to nie jest tak, że to jest organizacja działkowców. Ja też jestem w organizacji działkowców, żeby było jasne, ale to jest coś, co... Czym dzielimy się? No to jest też ciekawe słowo. Zwróciłem uwagę na sens słowa dzielenie się i dzielimy się. Że nie istnielibyśmy bez was. Nie byłoby możliwości kontynuowania chociażby naszej prostej pracy zawodowej bez was. Niemożliwe byłoby zagranie kilku najprostszych dźwięków świata bez was. Nasza muzyka nie istnieje bez publiczności. Nie istnieje bez odbicia. I to nie jest tak, że ja chcę nazwać publiczność lustrem, ale jeżeli kiedykolwiek rozmawialiście z kimś szczerze, to wiecie, że pada słowo i odpowiedź. I to nie ma znaczenia, jak szybko odpowiadamy, albo jak wolno, albo nie daj Boże, nie chodzi o to, żebyśmy sobie przytakiwali w tej rozmowie. Tylko każdy koncert jednakowoż, chociaż wydawałoby się, że nie, jest niewidzialnym dialogiem. I to nie polega na tym, że my próbujemy jako muzycy spełnić oczekiwania publiczności, tylko bardzo zależy nam na tym, żeby pomiędzy dźwięki wpuścić myśl, ale jest coś taki jest termin terapeutyczny, który bardzo lubię, czucie myślenie czy myśl o czucie, to lubię akurat. I wiem o tym, to mało rzeczy, ale tu jestem bardzo pewien, jak bardzo jest ważna uwaga, że co to znaczy być obdarowanym uwagą. Często muzycy adepci koncertowi mają takie wrażenie, że jak wchodzą na scenę, to są kontrolowani, że muszą, nie wolno im się pomylić, że muszą być perfekcyjni, ale bardzo rzadko mają taką myśl, że oczy publiczności i uszy są skierowane dla nich po to, że ktoś ich obdarowuje uwagą. A to jest w tej chwili najcenniejszy towar świata. Cenniejszy niż cokolwiek na ziemi. I oczywiście tutaj znowu nie da się bez tej terapii. No. Jeżeli dostajemy to od wczesnego dziecka, to potem już jakby funkcjonujemy zupełnie naturalnie. Okej. Bierzmy pod uwagę rzeczywistość, która jest wcale niełatwa. Ale jeżeli doświadczamy to jako ludzie dorośli, to mamy takie poczucie, przynajmniej ja mam takie poczucie, kiedy sam przychodzę na koncerty, że jako słuchacz jestem wzięty pod uwagę, że ktoś mnie na serio traktuje, że ktoś nie sprzedaje mi po prostu jakiegoś kota w worku albo czegoś z lepszym uśmiechem.
0: Mikołaj, ale może jest dokładnie odwrotnie, ja się zastanawiam. że gdybyś dostawał tę uwagę w dzieciństwie zawsze i w

0: takiej ilości, jakiej chcesz, to jako dorosły człowiek mógłbyś oczekiwać od świata, że będzie cię słuchał. A dzięki temu, że te deficyty uwagi w dzieciństwie wystąpiły, możesz być za nią wdzięczny teraz i ją docenić.
1: Być może to jest sposób na to, w jaki sposób my załatwiamy swoje deficyty. Ale w związku z tym, że to jest w takim paśmie dzielenia się, to nie mam takiego poczucia, że ktoś tutaj siebie używa, nie? Czy wykorzystuje. Nie mam tego. Raczej, jeżeli chodzi o sztukę, bo może byłoby fajnie powiedzieć, że jest muzyka i sztuka muzyczna, może by było fajnie powiedzieć, że jest film i sztuka filmowa, i że to są różnice, bardzo podstawowe. I może czas, żeby zacząć o tych różnicach rozmawiać, to jeżeli chodzi o sztukę wizualną, to ja lubię taką, która mnie konfrontuje jednakowoż. Oczywiście lubię wziąć ładny kubek do ręki, ale to trochę mi nie wystarczy, żeby jakoś emocjonalnie się w tym kubku, no chyba że w jego lustrze odbić. Nie? Więc tak, ja się zgadzam.
2: Mikołaj Trzaska. W rozmowach improwizowanych na żywo, ale wtedy w Gdańsku dwa tygodnie temu,
3: 26 kwietnia,
2: w Instytucie Kultury Miejskiej na urodzinach Mikołaja Trzaski. To pierwsza część tej rozmowy. Gdzieś tam z książką Wrzeszcz tle, od której często odbijamy się w pytaniach. Pierwsza, ale nie ostatnia. Podobnie jak muzyka, ilustracje muzyczne, tą pierwszą był fragment płyty Goat's Ghost, a konkretnie utwór Narrowed Eyes, solowy album Mikołaja Trzaski wydany przez Kilogram Records ile? 4 lata temu, w 22 roku.
3: A teraz sięgamy po płytę sprzed lat 9. To był koncert z Alchemii z lipca 2017 roku. I zagrało trio, które wystąpiło też w Gdańsku w niezmienionym składzie. Jeden z takich niewielu odtworzonych 1:1 składów, właściwie jedyny chyba, podczas urodzin Mikołaja Trzaski. Hugh Billett na saksofonie altowym, Oli Bryce na kontrabasie, Mark Sanders na perkusji. Posłuchamy kilku minut z pierwszego utworu. Cloud Store, Hard Snore, płyty River Loam Trio Live et Alchemia, a później wrócimy do rozmowy i zaprezentujemy jej drugą część.

0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale w książce trochę się pokłóciliśmy w gruncie rzeczy o to, czy muzyka jest językiem, czy granie to opowiadanie historii. Była taka bardzo fajna różnica zdań, myślę. Ale okej, załóżmy, że to jest opowiadanie historii, to o czym teraz te historie opowiadasz? A inaczej pytając, co muzycznie się zmieniło? Czy możesz powiedzieć, że przez te 5 lat, powiedzmy, jesteś w innym miejscu muzycznie? Czy właściwie...
1: Na pewno jestem w innym miejscu.
0: A potrafisz to, wiesz, przeszpilić, zwerbalizować?
1: Ja już nie pamiętam, co powiedziałem w książce, ale czy to w książce już powiedziałem, że jakby zwolniłem się z tego. No i myślę, że to, co się stało fajnego, to, że zwolniłem swoją muzykę z takiego ciężaru. Jakby uwolniłem ją. Nie czerpię satysfakcji. Nie mam tak, że jak zagrałem gorszy koncert, to mam doła, jak zagrałem super, to... Nie używam muzyki, żeby sobie poprawić humor. Wiecie, jakie to jest fajne? Naprawdę nie po to robię w ogóle. Bo wiecie, że jest taki moment, to jest taki... Ale to nie jest tylko związane z muzyką. W ogóle mamy dużo takich mechanizmów. Zawodowe na pewno są takie u niektórych osób, które próbują pracować, żeby sobie zaspokajać swoje ambicje, albo żeby są rodzicami, żeby swoje ambicje zaspokajać. O, moje dziecko teraz będzie miał matury, wiesz, i teraz on wyobraź sobie, że wygrał olimpiadę i teraz nie musi zdawać egzaminu, bo ma tam coś tam, Boże, tak się
2: dobry cieszę. Ojciec ze mnie.
1: No nie, ja nigdy nie byłem taki. Moje dzieci widziały, jak wyglądały moje świadectwa z tym. Ale

0: Zwolnić swoją sztukę z siebie, ze swoich takich potrzeb, to jest naprawdę, to jest takie wypuszczenie potwora. Niech ona sobie, niech się dzieje. Po prostu coraz mniej się zastanawiam, biorę ten saksofon i po prostu już nie zastanawiam się, jak usta utworzyć, tylko po prostu pach. Chodzi o to, żeby się nie... Tak, przestałem to kontrolować. No. Już się nie denerwuję przed koncertami. Nawet jak się nie nauczyłem dobrze przeczytać tych wszystkich nut, bo to jest mój problem, ale okazuje się, że już nie jest. Ale nie dlatego, że się nauczyłem to robić. Tylko dlatego, że po prostu wiem, że zrobię to tylko... Okej, czytam te grubsze, te czarniejsze i te bez tych nóżek. I nie mam już z tym problemu, naprawdę. I tutaj zresztą na końcu siedzą muzycy z orkiestry sajneńskiej i oni są świadkami, naprawdę, jak tam 20 lat temu się denerwowałem i ciągle się denerwuję, bo to jest gdzieś w rdzeniu, ale można się denerwować i mieć w dupie w tym samym momencie. To też jest coś takiego, nie pozbędziemy się wszystkich nawyków, to one gdzieś siedzą tak głęboko pod skarpetami, że po prostu nie ma takiej możliwości, ale naprawdę, naprawdę można coś... Gdzieś ta terapia działa, no. To nie jest tak, że... To nie jest spisek, no.
1: Te zmiany, które my widzimy muzyczne, są czasami takie małe. To może będzie specjalistyczne trochę pytanie, ale mnie to akurat ciekawi, bo my z Januszem wspólnie bardzo cię lubimy na tenorze. I wciąż ty jeszcze mówiłeś, że tenor nie, że to za duże, że tam szorujesz. Nie, żaden tenor. A tutaj proszę.
0: Moim saksofonem takim wyjściowym jest saksofon altowy. Zawsze wydawało mi się, że skoro mam 1,70 m, to ten saksofon altowy, tak jak się ogląda na zdjęciach, to jest, ma taki dobry wymiar, że tak dobrą proporcję. I pomyślałem sobie, że jak wezmę saksofon tenorowy, który jest trochę większy, to on mnie tak przechyli naprzód i tak uderzy w głowę, albo że mam na przykład takie bardzo dziwne poczucie, że to jest coś za dużego i za obcego. Że to...
2: A baryton nie.
0: Baryton jest tak przerażająco większy, że już nie wstyd, że to jest coś obcego, ale jednak naprawdę, jeżeli spędzasz z instrumentem, z kawałem żelastwa tak naprawdę, tyle godzin i ty jesteś starszy, tym więcej, to też jest śmieszne, znaczy to nie jest śmieszne, to jest tragiczne, ale spędzasz tego czasu coraz więcej i poświęcasz mu swoją uwagę, patrzysz, co on może, czego, to jest rodzaj ciekawej relacji, bo to jest takie spotkanie ze swoim limitem też. Czasem nie chcesz na nim grać, bo on ci pokazuje, jak słabo ci to wychodzi. To jest ciekawe, to, o tym też można było pisać. I sięgasz po ten saksofon tenorowy, który jest dużo większy. Jesteś trochę podobny. Powiem taką anegdotę, że kiedyś się znalazłem w garderobie z dosyć dużą ilością saksofonistów tenorowych. I przez nieuwagę dokonałem jakiejś takiej konstatacji. Mówię, Boże, jak to jest ciekawe być w towarzystwie samych saksofonistów. I Maciek Sikoła powiedział, ale o kim ty mówisz? No ja mówię, o nas. A mówię, jakby ci to powiedzieć, no my jesteśmy saksofonistami, ale ty grasz na alcie.
1: Altanka.
0: No altanka. I wiecie, to... Ale Per Oke pięknie powiedział tutaj wczoraj, że właśnie stosunkowo fajnie jest kontynuować tradycję muzyczną, jak jesteś jazzową czy improwizatorską, jak jesteś perkusistą, saksofonistą, kontrabasistą, ale Per Oke to jest odważny człowiek, bo on po prostu gra na tej tubie. I to jest odwaga, że pokonał po prostu jakiś, że złamał jakiś idiom tego instrumentu. Mało to, że on nie gra jeszcze takiej... Jak to powiedzieć po polsku, żeby nie zabrzmiało za głupie. Jakby dla tuby, tubie możliwe, tubie charakterystyczne, tubie przydane, to jeszcze jakby złamał ten dium i z tą swoją muzyką wyszedł jeszcze i zrobił krok. Nie wiem znowu, czy do przodu, ale wow. Być sobą, grając na tubie. To jest w ogóle też taki temat i zabrzmi to może banalnie, ale przecież my nic innego nie robimy, jak tak, to zabrzmi bardzo banalnie, bo my się zajmujemy byciem sobą. I to jest... I to jakby jest taka droga, która nie ma końca, mi się wydaje.
1: A myślałeś o tym, żeby być sobą na jeszcze jakimś innym instrumencie, zupełnie nowym. Czasami takie rzeczy się dzieją, ma się na to ochotę.
0: Tak, dostałem od takich chłopaków fujarkę, na przykład flecik prosty.
1: Ale to jest twój stary instrument, przepraszam bardzo. Znaczy, no,
0: tak. Nie wiem, chciałbym może jakoś artystycznie wyszywać albo coś takiego. Nie, chciałem napisać książkę kiedyś, ale już tak bez pomocy. Mam taką myśl, że może że może gdybym czas się

0: uwolnił jakoś. Może gdyby moja myśl nie pędziła, to może ja bym chciał pisać. Jakoś tak sobie pomyślałem, że to jest jakiś pomysł, ale już wiem, że mi nie starczy życia, bo ja jeszcze nie zagrałem kilku rzeczy.
1: To jest piękna myśl, nie? To, że jesteś w stanie powiedzieć teraz, że nie zagrałeś wszystkiego. Nie wszyscy tak mają.
0: No wystarczy, nie wiem, czy państwo jesteście tutaj od początku wszyscy, ale ja mam takie poczucie, że każde spotkanie to jest właśnie wejście. Zaczniemy od tego samego, z którego zaczęliśmy, że to jest wejście w ten moment pędzącego życia, pędzącego pociągu. Zobaczyłem swoich przyjaciół niektórych po latach. Z Markiem Sandersem gram od lat 20, ale nie widzieliśmy się od czasu COVID-u. To też niesamowite. Zagraliśmy koncert na dzień przed zamknięciem lotnisk w Birmingham. I potem wróciłem do Warszawy i zagraliśmy z szofarem tę płytę Just Before It Started. I to był dokładnie dzień po i potem już nie wiedziałem, czy wrócę do domu. I zobaczyłem, że Mark gra inaczej i nasze spotkanie na scenie było zupełnie innym otwarciem. I to jest piękne doświadczenie, że jednak doświadczasz cały czas świeżości. To nie ma w tym szukania wrażeń i hipomaniakalnych oczekiwań na fajerwerki. Tylko to, że masz taką chwilę, kiedy możesz właśnie zanurzyć się, jakby zejść tych kilka pięter do siebie i przy okazji jeszcze skorzystać z tego paradoksu, który polega na tym, im głębiej zejdziesz do siebie, tym większy będziesz miał, większą możliwość jakby spotkania się z publicznością. To jest coś niebywałego, to jest jakaś niesamowita historia, której jestem bez przerwy pod wielkim wrażeniem i to jest chyba to, co mnie dotyka najbardziej tym wszystkim.
2: Bardzo mnie zaintrygował ten wątek, który poruszyłeś. Powiedziałeś, że nie grasz już muzyki, żeby poprawić sobie humor. Ja nie doszedłem do tego etapu. Jako muzyk amator właśnie gram zazwyczaj po to, żeby sobie poprawić humor. To mnie bardzo zaintrygowało, bo jednak no należałoby zapytać, jeżeli nie po to, żeby sobie poprawić humor, wiadomo, że po to, żeby opłacić rachunki też, tak.
3: Tak, to jest bardzo
2: ważne. To jest twój zawód. To
0: ZUS, jest ZUS przede wszystkim.
2: ZUS też. No ale jeżeli nie po to, żeby poprawić sobie humor, to po co? Po to, żeby być sobą?
0: To już jest błąd, to co powiedziałem, już teraz widzę, bo można, niektórzy też grają, żeby sobie popsuć humor. To znam i myślę, że to nie chodzi o humor. A żeby się potwierdzić, to może jest lepsze słowo. Bo ja myślę, że używanie muzyki to jest, dla niecnych celów to jest jedna rzecz. Ale okej, to może nie wycofujmy się przed tym, jakby nie abdykujmy, że jednak muzyka to jest język. Że powiedzmy to sobie szczerze, że to jest język opisowy również, który wymaga ogromnej precyzji. To nie jest precyzja, która leży w równości, czy w szybkości, czy w tym, że nuty będą zagrane czysto, tylko to jest precyzja, która leży w oddaniu stanu i wewnętrznej historii 1:1. To jest jasne, czy więcej o tym coś?
2: Jasne. I dla mnie to jest
0: czy to jest jasne, że... może jeszcze spróbuję, bo czuję, że mówię bardzo językiem, który jest zbyt wewnętrzny, ale spróbuję jakoś to opisać. Myślę, że w przypadku muzyki improwizowanej, ale już bym się wycofał z tego terminu, bo czuję, że on jest do wyrzucenia i że nie jest precyzyjny.
2: Skostniał ci?
0: Tak, ale o tym za chwilę. To można byłoby ten gatunek muzyki porównać to jest różnica pomiędzy beletrystyką a reportażem. Tak bym powiedział. Że to, nasza muzyka ma charakter reportażowy. To znaczy, że opisujemy rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz na podstawie naszych doświadczeń i naszego pryzmatu, który tam nosimy w sobie, czy różnych filtrów, różnych przeżyć, traum. Tak jak widzimy świat, więc jak dwoje ludzi rozmawia i wrócę do Perokiego Holmandera wczoraj, to można również porównać naszą muzykę do rozmowy, że prowadzimy rozmowę,

0: i dobieramy do niej słowa, wyciągając je z różnych szuflad naszej głowy, żeby wyrazić się precyzyjnie. I oczywiście im więcej mówimy, więcej czytamy, im więcej ćwiczymy nazywanie rzeczy, czasem dosyć trudnych do nazwania, ale to też jest nasz trening naszego czucia myślenia.
1: Nazywania muzycznego czy nazywania językiem?
0: Mówię w tej chwili w ogóle o posługiwaniu się językiem, ale takim językiem, który odwołuje się nie tylko do pamięci, ale również odwołuje się do czucia. To jakbym miał przyrównać tą muzykę, którą gramy, do tego, w jaki sposób rozmawiamy, to bym pomyślał sobie, to jest właśnie to. I zwróćmy uwagę na to, że każde słowo, które mówimy, pochodzi z różnych miejsc w nas. Ale też każde słowo możemy powiedzieć z różną bardzo intencją. Można je powiedzieć na bardzo różnej fali głosu. Słowo nawet najmilsze może być obelgą. I największa obelga może być czymś, co nas ucieszy. Czy ugasi nasze lęki. Przypomnę Petera Brotzmana, który bardzo życzliwie nazywał swoich współpracowników i na przykład mówił o Peter Fries, wybitny muzyk, i mówił do niego: Peter Fries, you are very stupid Danish bass player. I pamiętam, nie rozumiem, o co chodzi, ale pamiętam tą ulgę, kiedy Peter Brotzmann powiedział: Mikołaj, you are super stupid Polish saxophone player. Są różne rodzaje i wiem, że... I oczywiście musimy znać kontekst, prawda? Musimy znać kontekst. To nie jest tak, że możemy do obcej osoby to powiedzieć. Ale o tym kontekście również mówię, że... To, że jesteśmy tutaj, to już jest jakiś kontekst. To, że to miejsce jest nowe. To, że ktoś się zmienił w zespole, zmienia się cały chemiczny wzór. Wystarczy, że do jakiegoś wzoru, najprostszego wzoru węgla czy wody, zmienimy mu jedną wartościowość. Może być trujący, ale to... i może być dający życie. Ale to są rzeczy oczywiste. Tylko chcę powiedzieć, że to jest nic innego jak język. Bardzo precyzyjny. Bardzo. I o tym mógłbym też gadać godzinami, ponieważ zawodowo zajmuję się właściwie najbardziej w tej chwili pisaniem muzyki do filmu i wiem, jak dźwięk C, taki zwykły, zagrany, może oznaczać coś bardzo groźnego, jak coś bardzo przytulającego. I tylko jest ważne, z jakiego miejsca został zagrany, o czym jest zagrany. Czyli kiedy trąbisz w ten głupi, taki prosty strojek, taką trąbę, myślisz i czujesz, że zaraz przejdzie coś złego, grając C. A potem grasz to samo C, na tym samym instrumencie i myślisz sobie: miłość. Nagle ten dźwięk zaczyna znaczyć coś innego. I nad tym my pracujemy godzinami. Co to znaczy? Przepraszam, że tak trochę odebrałem temat, ale to jest o czymś cały czas. To ma kontekst. Ale ważne jest, żeby to ćwiczyć, bo ktoś nas pyta, co ty właściwie ćwiczysz? No na pewno nie C-dur, skalę przecież. Tylko zastanawiam się, na ile to jest przełożone, na ile ja mogę być świeży, na ile ja mogę... I że to poznanie musi być związane z ryzykiem, bo inaczej będziemy powtarzać rzeczy. A my raczej robimy ten taki krak i tutaj powiem słowo w bezdroże. To jest niebywała historia.
2: Jestem bardzo ciekaw, czy Mikołaj miał świadomość, że parafrazuje Ornetta Colemana, cytowanego przez Joachima Ernsta Berenta w książce Wszystko o jazzie. Pamiętam ten cytat sprzed lat, z samego początku mojej przygody z jazzem. Według Berenta Coleman miał powiedzieć, że nie może być tak, że dźwięk F w melodii pokój brzmi tak samo jak F w melodii smutek, czy mniej więcej coś takiego. Bardzo podobne rzeczy mówił Mikołaj Trzaska tutaj.
3: Program drugi Polskiego Radia, w nim Nocna Strefa, w niej rozmowy improwizowane z Mikołajem Trzaską jeszcze się nie kończą, ale posłuchajmy muzyki. Tym razem będzie to zespół, który wtedy w Gdańsku dwa tygodnie temu na urodzinach Mikołaja Trzaski, 60. zresztą, w Instytucie Kultury Miejskiej wystąpił. To Remont Pomp. Sięgamy po płytę Sam Jesteś Pompa, część druga. Remont Pomp, Mikołaj Trzaska, Adam Żuchowski. Tak. I taki szlagier remontowy, Tuareg.

0: Adam Żuchowski, Mikołaj Trzaska tu na saksofonie altowym. Remont Pomp, utwór Tuareg z płyty Sam jesteś Pompa, część druga, wspólne wydawnictwo Kilogram Records i Gustaw Records.
1: A przed nami część trzecia rozmowy z Mikołajem Trzaską, część trzecia zapisu spotkania, które odbyło się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku 26 kwietnia tego roku, a poprowadzili je niżej podpisani.
2: Ale posłuchaj, powiedzmy, że bierzesz ten instrument, masz w domu chwilę czy w pracowni, możesz poćwiczyć, to co robisz? Jak to wygląda? Tak wiesz, po robotniczemu, po prostu, co się dzieje?
3: Jestem w kalesonach, nieogolony, jeszcze nie wziąłem prysznicu ani nic takiego, nie zjadłem śniadania, tak to wygląda. To jest najlepszy moment, ten rano, kiedy jesteś jeszcze taki zapyziały, taki, trochę śmierdzisz snem, fajne to jest.
2: Wyznaczasz sobie jakieś cele, czy po prostu siadasz i coś się tam dzieje?
3: Jak bierzesz instrument, to jest tak jak bierzesz rolkę w telefonie mniej więcej. próbuję znaleźć analogię w dzisiejszym takim normalnym byciu. No, to jest bardzo wciągające. No. To jest, myślę, że ktoś, kto ma do czynienia z pisaniem, nawet maili, wie jak się... Jest taka czynność, która pozwala ci tworzyć. No, piszesz maila do kogoś i zastanawiasz się, jak to zrobić, żeby to było klarowne, że SMS-a, no, żebyś był zrozumiany w kilku słowach. To jest, już zaczyna się twórczość i zaczyna się poszukiwanie jakieś. Mi się wydaje, że to, co jest strasznie fajne, to się po angielsku nazywa seeking, takie poczucie, że chcesz jeszcze, że dowiedziałeś się jednej rzeczy, ale chcesz się dowiedzieć skąd. No, przyszedłeś na obiad do kogoś i jesz coś dobrego albo i myślisz sobie, okej, fajnie, ale jak to zostało zrobione, nie? To jest to, co jest takie poruszające. Super są te kotlety, a na co dodałeś? Arszeniku. I tak, że jakieś... Nawet możesz odkryć jakiś kryminał w czymś, co nie jest kryminałem. Nie? Ważne, żeby się móc uwalniać. To jest piękne. Myśl strasznie uwalnia, ale...

0: Właśnie myślę, że nie każda, że saksofon daje ci taką możliwość, że możesz się uwolnić, że to jest ten... Jest takie... Podszedł do mnie jakiś pianista ostatnio, mówi, zazdroszczę ci, że grasz na tym saksofonie, możesz zrobić tak... I wyobraźcie sobie, że to jest, to działa też niesamowicie, bo w ogóle oddech jest taki, że wystarczy godzina i być może dlatego ja mówię nawet 15 minut, 5 minut, że momentalnie masz do czynienia z życiem, kiedy siadasz przy tym instrumencie, bo po prostu masz oddech. I to jest, no nie da się nie oddychać, ale mi się wydaje, że jakość oddechu to jest strasznie ważna rzecz.
1: Rozumieją Państwo, co teraz się stało. Powiedział te słowa do Państwa Mikołaj Trzaska, który przed chwilą twierdził, że nie poprawia sobie samopoczucia za pomocą muzyki.
0: Nie, ja mówię tylko o oddychaniu, ja nie mówię muzyki.
1: I właśnie to jest cudowne.
0: Nie, to nie jest, nie, bo nie chcę, ja w tym, nie, bo chodzi o to, że to jest bardzo ważne, bo to jest błąd słowny. Nie poprawiam sobie samopoczucia,
1: w sensie ego, tak?
0: ale przeciągam siebie do siebie bliżej, co nie znaczy poprawianiem sobie samopoczucia.
1: Nie, ale w stronę dobrostanu idziesz.
0: Też nie wiem, czy to jest dobrostan. No może tak, ale jest, bo naprawdę nikt nie wiadomo, po co jest sztuka. Nie wiadomo, po co jest, nie wiadomo, czy ona ciągle jest. I niektórzy mówią, że ona leczy rany. Ja nie jestem pewien. Ona może pokazuje ten ból, ale nie wiem, czy leczy, bo oglądamy tak wielkie dzieła osób, których sztuka nie wyleczyła. No, ale myślę, że to jest, że dzięki temu, że oglądamy pracę, twórczość innych, mamy możliwość skonfrontowania albo zobaczenie tych uczuć u siebie, co już jest krokiem. I może właśnie dlatego przestajemy walczyć o ten dobrostan czy o lepszość, tylko zaczynamy szukać, czy możemy to przyjąć, czy znowu zaczynamy się mądrzyć, czy zaczynamy to akceptować. Nie? Ale i tak ostatnio bardzo dużo rozmawiamy o malarstwie Francisa Bacona, że czy on rzeczywiście nas uwalnia, czy pokazuje nam jakieś części, które najchętniej byśmy wsadzili do cienia, znowu tam zapakowali, albo dlaczego ludzie bardzo się boją tego malarstwa i czasem ja wolę tych bardziej, co się boją, bo oni są bardziej świadomi i są tego, że to malarstwo coś im do cholery robi. A nie tak, o, Bacon, też się nim interesuje, mam dwa albumy, najchętniej bym sobie powiesiła w domu, powiesił. W życiu bym sobie nie powiesił żadnego obrazu Francisa Bacona w chacie. Ja Coltrane'a nie mogę słuchać, bo robi po prostu mi taką kaszę z mózgu, że to jest dla mnie po prostu takie doświadczenie, tak silne, że jestem, najchętniej bym się położył do łóżka po First Meditation. To są to tak głębokie, tak silnie doświadczalne rzeczy. No.
2: Ale po takich doświadczeniach, tak intensywnych, właściwie pytanie, po co jest sztuka czy muzyka, nie wiem, nie pada, ja sobie go nie zadaję, to pewnie też nie. To wtedy jest oczywiste, chociaż w sumie... No...
0: A ja sobie ciągle zadaję... I nie wiem, po co to robię po prostu.
2: Powiedziałeś kilkukrotnie, użyłeś słowa muzyka improwizowana czy improwizacja, ale później wycofałeś się.
0: Tak.
2: To jest ciekawe. No my używamy tego, no nie, jakoś trzeba to nazwać.
1: Ten nasz świat, tak?
0: Jak ja bym sobie kupił Mercedesa, też bym chciał ciągle się nim chwalić, mi się wydaje, że... No tak, ja mam takie poczucie, że wszystko wymaga ciągłego przemianowywania i jakby... Ja myślę, że już od dawna nie gram muzyki improwizowanej. To po pierwsze, że to... Chociaż wcale nie wszystko zapisuję, bo nie robię takich rzeczy. Takżeśmy siedzieli i pomyśleliśmy sobie, że tak naprawdę od lat zajmujemy się komponowaniem na żywo. I opowiem o takim swoim doświadczeniu, którym warto się podzielić, bo wiecie, ja mam cały czas takie poczucie, nie wiem jak wy, bo są też muzycy wśród was, że jak je słyszę improwizowany, to od razu słyszę takie słowo, które jest do niego podobne brzmieniowo, prowizoryczne. Prawda? Improwizowany, prowizoryczny. To choć zaimprowizujemy coś tutaj teraz, tak sobie tak i to tam, i to zostanie przez 10 lat. I to będzie prowizoryczne. Takie, no, tak
1: na,
0: tutaj.
1: Na zasadzie...
0: To może, przepraszam, ja tutaj nie przejęłam was, nie mam dla was tutaj...
1: Nie wziąłem bielizny, nie mam ciasteczka, muszę improwizować.
0: Nie mam
1: tak?
0: kawy, ale zaimprowizujmy sobie tutaj takie, może tutaj tu babcia przyniesie. Oj, proszę się. No to już musimy iść, fajnie. I potem przychodzi do nas szef klubu i mówi, słuchajcie, to jaką muzykę graliście? To były kompozycje czy muzyka improwizowana? Bo ja muszę za eks wystawić. Albo ktoś podchodzi po koncercie i mówi, no dobra, A teraz mi powiedz.

0: ile procent było improwizowane, a ile procent było kompozycji? Myślę sobie.
1: Też zadawaliśmy takie pytania swego czasu, taka jest przykra prawda.
0: I co ja mam? I wiecie, co mnie strzela? Albo kto mnie strzela? Myślę sobie, jakim prawem? Miałem doświadczenie, słuchałem takiej audycji, to nie wiem, czy to nie wypuszczaliście, ale raczej to nie jest wasz profil. Ktoś przedstawiał nagranie Ligettiego, które zostało nagrane w Irkamie w Paryżu. Tuż przed, to nie było jego wykonanie, nie jego studentów, tylko... I Ligeti, jak Państwo wiecie, jest jednym z największych uznanych kompozytorów współczesnych. No już nie żyje, ale żył 90 kilka lat. I słuchałem jego kompozycji, a zaraz potem słuchałem płyty Marka Sandersa, który grał wczoraj razem z Johnem Edwardsem. I nie rozumiałem, dlaczego to dzieło, że to dzieło Ligettiego jest uznane za geniusz. Po prostu w ogóle nie mogłem się spotkać z tym, mimo to, że jestem wrażliwy i nawet mogę słuchać muzyki współczesnej, jestem do tego przygotowany. I potem był Boulez zresztą zaraz, bo nie można tego rozłączyć ze sobą. Myślałem sobie, okej, jest to erudycja pewna, ale potem znowu sobie pomyślałem o tym Sandersie z Johnem Edwardsem i pomyślałem sobie o jednym kompozytorze i orkiestrze, myśląc o Ligettim, a potem pomyślałem sobie o Edwardsie i Sandersie jako dwóch kompozytorach. Bardzo świadomych posiadania narzędzia muzycznego, rozrośniętych z tym narzędziem i nastawionym na to ryzyko. I pomyślałem sobie, to są kompozycje, bo przecież my nie improwizujemy tylko nut i sól, które gramy, tylko przecież my układamy całą strukturę. I dobra improwizacja polega na tym, że nie przewidujemy tego, jak to się skończy, ale jesteśmy obecni przy tym, co się właśnie dzieje. I ta obecność to jest nasze doświadczenie wcześniej rzeczywiście z formą, bo my improwizujemy formę. I potem pomyślałem zaraz bardzo szybko, no dobra, ale my nie robimy nic nowego wcale. Jak spojrzymy na wszystkie dzieła Bacha, to i na jego wiek, albo na Mozarta i na wiek, to zastanawiamy się, no dobra, ale co on to napisał z fortepianem, no te panucie? Nie, on siedział i pisał od razu, a vista. Po prostu nie miał czasu, musiał coś zjeść, musiał pójść do łazienki, nie wiem, jak widzisz, czym jest materia muzyczna, ile zajmuje czasu i uwagi, to wiesz, że te rzeczy zrobione na pierwsze uderzenie są najważniejsze. Oczywiście potem należy je układać w strukturę, ale jeżeli robisz to ciągle, to nagle zaczynasz układać w strukturę już świadomie bardzo. Tak jak mówisz, budujesz zdanie, są zdania proste, zdania złożone i oczywiście myślę sobie, że to jest dokładnie tak, jak cały czas wracam. Jak się mówi, jak chcemy się wypowiedzieć, jak precyzyjnie, nie jak mądrze, tylko jak będziemy odważni wypowiedzieć nasze myśli, które są gdzieś w naszych zakątkach, czy potrafimy je w czasie rozmowy wydobyć. Mhm. To jest też, jak my nie potrafimy, czy to drugi muzyk może z nas zobaczyć coś, czego myśmy nie zobaczyli. To jest nieprawdopodobna historia o odkrywaniu siebie dzięki osobom drugim, trzecim, czwartym. Mhm. I ta relacyjność, i dlatego będę naciskał na to, że o tym też mówią bardzo często analitycy, psychiatrzy, psychologowie, terapeuci, że naprawdę widzimy siebie tylko dzięki temu, że okej, Myśliwski powiedział, musisz mieć z kim czuć, musisz mieć z kim gadać, z kim myśleć, no. Po prostu musisz to mieć, żeby mieć szansę po prostu gdzieś się umiejscowić. I muzyka jest tak naprawdę o umiejscowieniu się, więc powtarzam raz na zawsze, w naszej pracy nie ma nic nowego, nic oryginalnego, nic współczesnego, jesteśmy tradycyjni do bólu, I zwykli do bólu i o tym mógłbym też mówić, że gdzieś tam sprzedajemy tą wodę na brzegu rzeki, tylko po prostu tak bezczelnie, zebraliśmy żołędzie, to jest tak jakbyśmy byli, dokładnie, w Alei Dębów jesienią byśmy zbierali żołędzie i sprzedawali za 500, nie za 10, za 5.
2: Bez przesady jednak.
0: Nie, ale naprawdę, tak, to jest, nikt nie, każdy to robi, jak my mówimy, to naprawdę improwizujemy. I już się nie zgadzam z tym. To nie jest muzyka improwizowana.
2: To znaczy, jak mówisz o improwizacji jako o czymś, co kojarzy ci się z pewną byle jakością, przypadkowością, tak? Zaimprowizujemy tu sobie coś tego, że to jest takie tak. Trochę pejoratywne.
0: Nie, totalnie.
2: Ja sobie myślę o tym, że improwizator to by brzmiało tak, jakby ktoś, kto coś tam zagra, dokąd w jakieś miejsce cię którędyś doprowadzi. A ta cała sztuka polega na tym, że nie wiemy,

0: wiemy, dokąd zmierzamy, ale prowadzimy, słuchacza w miarę możliwości ciekawą trasą w dobre miejsce, prawda?
1: Sami idziemy i patrzymy coś dookoła. Nawet jesteśmy, wracam do tych bezdroży. Jakby koniecznym jest wysiąść z samolotu na spadochronie i znaleźć się w nieznanym terenie. I oczywiście tu przywołam słynne zdanie Joelle Olander, które powiedziała: take a risk and enjoy. Że bez ryzyka też nie ma opowieści. Musisz wyjechać do miasta nieznanego, żeby udać się w podróż odkrywania rzeczy. I to jest ten cudowny element, że specjalnie wczoraj, nie wiem, czy państwo byliście, przygotowując tą drugą czy tą ostatnią część koncertu, spojrzałem na skład muzyków, którzy występowali i robiłem tak, że wstawiałem ich w takie miejsce, że nie grali nigdy wcześniej ze sobą. Nie spotkali się, może dwóch się spotkało, ale że spotkali się po raz pierwszy, że musimy zrobić... Ale to jest też nic nowego. Sami wiemy, jak głęboka jest satysfakcja wejścia w nowe miejsce. Ja uwielbiam słowo bezdroża, bo brzmi trochę jak od Faulknera, brzmi trochę jak nawet jeszcze gorzej. Nawet myślę sobie, że bardziej jak u Cormaca McCarthy'ego, że to jest to poznawanie nowej przestrzeni, w której nigdy nie byłeś, nie wiesz, gdzie jest żabka. W dzisiejszych czasach to wszyscy chcą wiedzieć. Powiedz mi, gdzie jest żabka, a ja już jestem u siebie. Nie? A tu naprawdę nie ma tego, żadnej informacji. Czasami to jest ta historia, którą ja strasznie lubię. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę. Wczoraj ktoś się do mnie, dzisiaj ktoś się do mnie tego doczepił, że wczoraj mi pękł stroik, co się często zdarza. I z tym stroikiem jest tak, że to jest taki kawałek takiego drewienka, takiej trzciny. Ja go wyciągam z paczki. W jednej paczce takiej jest 10 stroików. Te stroiki kiedyś były robione przez Francuzów, bo oni mieli dobre kolonie. Straszna historia, kolonialna historia po prostu. Dopóki mieli kolonie, w Afryce robili najlepsze strojki, dzisiaj robią najgorsze. Ale wyciągam te strojki, wkładam i na 80% wiem, że ten strojek będzie...
0: Do bani.
1: No, dziękuję, miałem gorsze słowo. I jego zakładam i wiem, że będzie źle. I to jest tak niesamowite uczucie. Będę zaskoczony. I Peter Brotsman, bo kiedy siedziałem właśnie z moim... Mówię o swoim mentorze, Peterze Brotsmanie, który... I dzielę się z tym doświadczeniem z Peterem i mówię: Peter, ale ja wtedy mam taką sytuację, że jestem przerażony, bo to jest niespodzianka. A Brotsman powiedział: surprise, this is it, what I really like it. Bo to jest moment, kiedy znowu wrzucasz się w taką kompletny brak komfortu. Więc mogę powiedzieć, że opuszczanie strefy komfortu jest rzeczą i znowu oczywista historia, która się bezpośrednio odnosi do życia. Że to jest moment, kiedy włącza się w nas aparat poznawczy i możemy iść, ale bardzo bezpieczny, prawda, bo nie idziemy na front, nie jesteśmy pod odstrzałem, nikt nas, nie, to jest naprawdę, spotykamy się tylko w bardzo wybranej sytuacji, gdzie jest widz, jesteśmy my, jedyne co może zostać porażone to nasze ego albo to jest jedyna rzecz, którą ryzykujemy, co jest w ogóle śmieszne, tak naprawdę, jak spojrzymy na straszność tego świata, więc odwołując się do tej sytuacji, my jesteśmy po to, żeby nie zapomnieć o straszności tego świata, nie żeby się od niej oderwać, ale żeby zobaczyć, że jest jakaś jakość po prostu w spotkaniu i w takim doświadczeniu tego, że a, coś jest, słuchajcie, coś jest fajnego. Maniucha wczoraj na przykład, coś tam, mikrofon się wczoraj zepsuł, a dziewczyna po prostu zrobiła coś niesamowitego. Zamiast się rozpłakać i odwalić taką roszczeniówkę, co? Ja tutaj przyjechałem na koncert, w mojej garderobie nie było malin, które sobie zamówiłem i wody sodowej Pellegrin, czy tam jakiejś takiej. Naprawdę artyści tak robią. A Monika po prostu wzięła i zaczęła śpiewać do tuby, co było porażające w ogóle, bo to było takie zjawisko, że mi ciary poszły po prostu w całym organizmie jeszcze.
0: Ale na marginesie jeszcze dodam, że jak wczoraj zacząłeś, jak pękł ci ten strojk, zacząłeś rozpakowywać, to momentalnie mi się wyświetlił przed oczami ten Brotsman ze scyzorykiem, strugający te swoje strojki. On zawsze stał z boku sceny i strugał
1: strojki. Kaiser.
0: Jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć, Mikołaj, bo powiedziałeś o tym, że tutaj najwyżej, w tym świecie, najwyżej nasze ego może ucierpieć, prawda? I tak sobie pomyślałem o Małej Pardubickiej, o płycie, no i o innych twoich współpracach z Markiem Tokarem. Aha. na przykład, nie? Mark poszedł

0: Główka Masze.
1: Tak.
0: Jest żołnierzem na Ukrainie. I tak sobie myślę, że my tutaj sobie słuchamy muzyki, gramy, właśnie, przeżywamy to, dobrze. Ale to jest jakaś jedna wielka piaskownica. Tu nam nic nie grozi.
1: Dokładnie. I dobrze, że o tym powiedziałeś, bo to nie znaczy, że my musimy teraz szaty rozdzierać, wręcz odwrotnie. Po prostu musimy korzystać.

0: limit, który jest potrzebny w wojsku. Mark Tokar jest na froncie po prostu. Bardzo blisko tego frontu. I to też jest niesamowite, zupełnie na marginesie, ale właściwie tak naprawdę powinno być w centrum, że kiedy jest duży festiwal albo w ogóle możliwość zagrania koncertu, to minister, to Mark Tokar dostaje rozkaz, że ma jechać na festiwal i zagrać koncert, żeby promować kulturę Ukrainy. To też jest niesamowite, jak Ukraina znajduje, jak Ministerstwo Kultury bardzo aktywnie zajmuje, i tam jest niesamowita energia pakowana w kulturę, bo oni już wiedzą, jak bardzo kultura buduje tożsamość. I to jest też taka rozmowa, którą chętnie podejmuję z ludźmi, którzy są decydentami, którzy sobie nie zdają sprawy z tego, jak bardzo kultura buduje społeczność i myślenie polityczne i jak bardzo mocno się odbija nasza muzyka i znaczy jak bardzo jesteśmy takim czuli na to, co się dzieje w polityce i też reagujemy. To nasza muzyka nie jest oderwana od tego, to chciałem powiedzieć. Ale Mark Tokar to jest ktoś, o kim myślę często. I jak tylko możemy, ostatni raz z Remontem Pom był tutaj z nami i grał. Super było.
1: Dobry koniec. Mikołaj Trzaska.
0: Bardzo dziękuję wam.

0: cena. Gustav
1: Records.
0: Records, rok nagrania 2021 w Pardubicach. I tyle danych. Kończymy niniejszym Rozmowy Improwizowane.
1: Tak jest. To było urodzinowe wydanie Rozmów Improwizowanych z Mikołajem Trzaską. Urodziny Mikołaja Trzaska obchodzi, powiedzmy, oględnie początkiem kwietnia, więc z pewnym opóźnieniem prezentujemy te rozmowy, ale one odbyły się też 26 kwietnia, a nie stricte w urodziny. Bądźmy precyzyjni. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia 22 minuty po północy. Bądźmy precyzyjni. facebook.com/improwizowane improwizowane@polskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu i przechodzimy do nowych płyt.
0: Pozwolę sobie jeszcze zapowiedzieć Rozmowy Improwizowane za tydzień. Naszym gościem będzie Jack Soar. No, jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, bardzo szeroko pojętą od muzyki, to będzie właściwie główna siła tego wywiadu, czy muzyki prezentowanej w nim. Rozpiętość zainteresowań estetycznych Jacka Soara jest gigantyczna. Musi też taka być w Estonii, on to wytłumaczy. Od nagrań z Hanem Benningiem po rzeczy ludowe. No i długa historia, bo to jest 30... No
1: niczym Jacek Ostaszewski, tak sobie myślę, nie? Od Osjana po komedę i z jakimiś free jazzowymi rzeczami.
0: Jest to ciekawe porównanie z tym, że Jack Soar jest gitarzystą. No, historia również, przynajmniej ta nie najnowsza, ostatnich 30 lat estońskiego jazzu i Estonii, muzyki estońskiej w ogóle, czeka nas za tydzień, teraz już nowości wydawnicze i tak się złożyło, przynajmniej kilkoro partnerów muzycznych z przeszłości Mikołaja Trzaski wystąpi, bo z Polem Nilsenem Lowem Los Trzaskę zetknął między innymi na triu z The Last Temple z Ingebritem Hawker Flatterem. Sięgamy po nagranie zespołu Paula Nisenalowa Circus. Płyta z 1 maja tego roku zatytułowana Calls i utwór Calls Let They Free.

easier live, nie live, live. Petr Wrba na trąbce na płycie tutaj chyba w ogóle niesłyszalnej, bo zajmował się elektroniką. Mark Tokar na kontrabasie, Balazs Pandi, perkusja i na saksofonie Mikołaj Trzaska. Album zatytułowany Mała Pardubicka, wolumen 4.

0: Program drugi Polskiego Radia, prawie w pół do pierwszej w nocy, więc idealna pora, by posłuchać ognistego free jazzu z domieszką punkowej energii i takim jeszcze zacięciem protest songowym, powiedzmy. Calls Let They Free. Płyta to tytuł utworu, płyta zatytułowana Calls, podmiot wykonawczy sextet Polanisa Nalowa Circus plus dwaj gitarzyści Terry X i Andy Moore. W tym utworze utwór album świeży z 1 maja wydany przez oficynę Polanisa Nalowa.
1: No tak sobie myślę, że tej punkowości nie zostawiamy tak zupełnie, chociaż teraz ona będzie się manifestować raczej właśnie w kategoriach stricte energetycznych, a nie stylistyczno brzmieniowych. Materiał przedpremierowy, płyta ukaże się 10 lipca. Kojarzą państwo? Trio Ballister. Dave Rempis na saksofonach, tutaj chyba na alcie jednak wyłącznie, w tym fragmencie, który wybieramy. Na wiolonczeli Fred Lundberg-Holm, na perkusji ten sam artysta, który przed momentem na perkusji grał, czyli Paul Nielsen Love. Album będzie nosił tytuł Clocking the Wheel. Na album złożą się dwa utwory o długości odpowiednio 33 i 40 minut. W drugim spośród tych dwóch utworów gościnnie zagrał Luke Stewart na kontrabasie, a zatem my słuchamy tria, bo to będzie fragment utworu numer 1, wyjęty tak ze środka, żeby zbyt wiele nie zdradzać, jak ta płyta się zaczyna, nie będą państwo wiedzieć, jak się kończy, też nie będą państwo wiedzieć, ale będą państwo wiedzieć, jaka energia tutaj występuje na nowym albumie Tria Ballister, Clocking the Wheel. Ten utwór nosi tytuł Carpet Joint.

0: No bardzo zgrabnie i sprawnie przeskoczył tutaj Dave Rampey z saksofonu altowego na tenor w ostatniej części, ale miał spory arsenał akurat wtedy na tym koncercie, bo zagrał na tym koncercie i na tej płycie i na sopranie, i na alcie, i na tenorze, i na barytonie. Towarzyszyli mu Fred Lundberg, Holm na wiolonczeli, Paul Nielsen Love na perkusji, trio nosi nazwę Ballister. W drugim secie dołączył do nich jeszcze kontrabasista Luke Stewart, a cały koncert odbył się w kwietniu, dwa lata temu, w klubie Roulette na Brooklinie w Nowym Jorku.
1: Wielki to jest saksofonista, oczywiste to jest, no ale jak się słyszy takie nagranie, Dave Rampey. Teraz baryton, tenor i sopran plus sampler, plus dźwięki otoczenia, plus efekty w rękach jednego człowieka, Natana Kryszka. Nowa płyta 1 maja ukazała się nakładem oficyny Bocian Records. Tytuł tego nagrania to Reserve a Moment to Set Time. No i powiem państwu, jest to niebezpieczny album. To znaczy, kiedy się go włączy, to chwyta i nie chce puścić. Pewnie można słuchać tych utworów, wychwytując, wynotowując sobie jakieś odniesienia i skojarzenia z innymi saksofonistami nagrywającymi, wydającymi płyty solowe, ale przede wszystkim słychać tutaj Natana Kryszka. No, myślę, że wrócimy do niej w grudniu, kiedy będziemy słuchać płyt roku 26. Utwór numer 2 z tego albumu.

0: Father. Wszystko, albo za wszystko, od kompozycji przez wszystkie narzędzia do wydobywania dźwięku, czyli saksofony, elektronikę. Za wszystko jest odpowiedzialna jedna osoba, Nathan Kryszk. Płyta Reserve a Moment to Set Time. Ukazała się nakładem oficyny Bocian Records 1 maja 2026 roku.
1: A skoro jesteśmy przy nowych płytach zdolnych polskich muzyków, to sięgnijmy po album, który ukaże się już niebawem, 22 maja. To będzie płyta zatytułowana Still Life with Lemons. Jest firmowany nazwiskiem Marty Varelis. No, skład nie jest tak jakoś szczególnie polski, powiedziałbym, bo towarzyszą jej tu Ben Lamar Gay na trąbce i elektronice, Ab Bars na klarnecie i saksofonie tenorowym, Karen Ng na klarnecie i alcie, Ingebrigt Hockerflaten na kontrabasie i Frank Rosali na perkusji.
0: Skład może nie polski, ale gwiazdorski.
1: Prawda? No i jak to powiedziałeś o płycie Nathana Kryszka, że jak złapię, to nie chcę puścić? No ja tak mam z płytą Marty Varelis. A początek wygląda tak. Birds.

0: Sextet Marty Varelis z nowej płyty Still Life with Lemons. Głęboko wierzę, że po tym pierwszym utworze wysłuchają Państwo całej reszty, a reszta jest już dostępna.
1: Za tydzień, jak mówiliśmy, Jack Sauer będzie opowiadał o swoim życiu i scenie estońskiej. A my, cóż, żegnamy się, słuchając jeszcze raz Mikołaja Trzaski, naszego dzisiejszego bohatera.
0: Domykamy klamrę Mikołaj Trzaska i Vasco Tria w małym fragmencie, a my życzymy dobrej nocy.
1: Tomasz Gregorczyk
0: i Janusz Jabłoński.

0: Fantazja Polska.
1: Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie. Dziś kolejna odsłona mojego radiowego mini-festiwalu Kawalerów Błotnych z okazji ich 25-lecia. Na dziś wybrałam projekt Sonosfera, Metropolie i Mity. Był to cykl koncertów, realizacji wielkich improwizacji realizowanych między innymi w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Te koncerty w ramach tego hasła Metropolie i Mity odbywały się w różnych stolicach europejskich, między innymi

i w Mińsku, i w Berlinie. Mogą się Państwo domyślać, że znajdzie się tutaj sonosfera metropolii różnych. Proszę się wsłuchać, to bardzo działa na wyobraźnię. Oto przed Państwem Kawalerowie Błotni, Krzysztof Knitel, Jerzy Kornowicz, Ryszard Latecki, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik i Tadeusz Wielecki. Sonosfera, metropolie i mity.

Sonosfera, Metropolie i Mit, tak brzmiał tytuł tego no, zakrojonego bardzo szeroko projektu, którego jedno z nagrań Państwu dziś zaprezentowałam. To projekt Kawalerów Błotnych, realizowany m.in. w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej, w różnych stolicach europejskich. Sonosfera, Metropolii, no i być może mity związane z nimi właśnie. Kawalerowie Błotni na scenach nie tylko polskich, ale także europejskich obchodzą w tym roku swój jubileusz 25-lecia, który będę jeszcze kontynuować kolejnym nagraniem jutro o tej porze, a dziś dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.

Minęła druga, Andrzej Zieliński, witam Państwa w muzycznej nocy Euroradia. Dziś w programie do godziny 5 m.in. Ignacy Jan Paderewski i jego interpretacja sonaty księżycowej, jednak nie zarejestrowana przez mikrofon, będzie też motyw przewodni Morza Fal. Zaczynamy jednak od koncertu tradycyjnie i to z Polski. Mimo że będzie to wieczór, w którego centrum stała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, to pierwszy utwór będzie hołdem dla innego zespołu, dla filharmoników z Los Angeles. Utwór LA Variations Essi Pekki Salonena wykona właśnie orkiestra NOSPR, którą prowadzi Paolo Bortolameoli.